Dust. Do-de-do dust.

0: bliżej.
1: Nie przywołałaś mnie gestem. To było coś bardziej jak to, co wzywaliśmy. Ciało pamięta więcej.

0: Minęła 7:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska, dzień dobry. Maja Chwalińska w finale turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Awans jest największym sukcesem w karierze 24-latki, a zarazem bezprecedensowym wydarzeniem. Polka jest pierwszą tenisistką startującą w kwalifikacjach, która dotarła do końcowego etapu. Po wczorajszym półfinale z Rosjanką Dianą Schneider, dziś starcie z inną Rosjanką Mirrą Andrejewą, 8. rakietą świata.
1: Na razie o tym nie myślę. Chcę na razie pocelebrować chwilkę, chociaż to zwycięstwo dzisiejsze. No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
0: Mówiła po wczorajszym półfinale Maja Chwalińska. 9 osób zginęło, a 42 zostały ranne w wyniku zmasowanych rosyjskich ataków na obwody doniecki, charkowski i sumski. Rosyjska armia uderzyła przy użyciu rakiety balistycznej Iskander-M i prawie 300 dronów. Choć ukraińska obrona przeciwlotnicza zdołała zestrzelić większość bezzałogowców, ostrzał zniszczył kilkadziesiąt obiektów cywilnych i budynków mieszkalnych. Do ataków doszło w czasie, gdy w Kijowie jest sekretarz generalny NATO Mark Rutte wraz z ambasadorami krajów sojuszu. Wszyscy sojusznicy w NATO są tutaj w Kijowie i to jest wyraźny sygnał pod adresem Putina, który kilka dni temu powiedział do wszystkich misji dyplomatycznych, aby opuściły Kijów. Zamiast tego 32 ambasadorów jest tutaj, 32 sojuszników jest tutaj jako wyraźny znak, że jesteśmy z Ukrainą. Szef generalny NATO ocenił, że Rosja nie odnosi zwycięstw na froncie i dlatego próbuje siać terror w ukraińskich miastach. Brytyjski premier Keir Starmer oskarżył Ilona Muska o próby siania podziałów w społeczeństwie po tragicznej śmierci 18-letniego studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka. Stała się ona powodem do opublikowania ponad 100 wpisów w serwisie X, w których miliarder zarzucał policji tchórzliwe pokłonienie się mordercy, a tradycyjne media nazwał rasistowskimi wobec białych. Musk wtrąca się w naszą politykę od kilku dni, próbując wywołać podziały, które nie są zgodne z tym, kim jesteśmy w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii jesteśmy rozsądni.

0: nami i tolerancyjnymi ludźmi. Kiedy mamy do czynienia z tak trudną sprawą jak ta, w której znalazł się Henry Nowak, reagujemy spokojnie, tak jak to zrobiła jego rodzina. Oświadczył premier Wielkiej Brytanii. Henry Nowak zginął w grudniu. Podczas powrotu do domu został pchnięty nożem, gdy policjanci dotarli na miejsce. Zamiast udzielić pomocy 18-latkowi, aresztowali go i skuli kajdankami, bo uwierzyli słowom atakującego, że Henry Nowak znieważył go na tle rasowym. Chwilę później mężczyzna zmarł. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda.

0: zostać. Wschodnia połowa Polski pozostanie jednak pod chmurami. Właściwie w całym kraju spodziewane są opady deszczu o różnym
1: natężeniu.
0: Na wschodzie dodatkowo pojawią się burze, gdzieniegdzie z
1: grumlatami.
0: Gradem. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, ale w centrum i na południowym wschodzie, a także podczas burz
1: porywisty.
0: Na wschodzie będzie najcieplej od 20 do 26 stopni, na zachodzie i północnym zachodzie termometry wskażą maksymalnie od 16 do 20 stopni. Najchłodniej u podnóża Sudetów około 14 stopni.

Poranna manna.

0: Byłeś wczoraj w Opalu?
1: Przejazdem. Tak, to była nagroda dla tych, którzy wstali o tej 7 rano w dzień. No może nie wolny, ale pomiędzy wolnym a wolnym, więc wszystkim gratuluję. Cieszę się, że spotkała was ta przyjemność.
0: Tak, no, występ pasował do tego, co wczoraj zobaczyłem. Dzień dobry państwu, poranna manna, troszkę później, jak to często bywa w taki dłuższy weekend, ale nic się nie zmienia, Kajtek Strzelczyk jest realizatorem, Kuba Jędras wydawcą. 224-280-280 to numer telefonu, przy którym czuwa...
1: Wiktoria Wichrowska. Wiktoria!
0: Wiktoria!
1: Wiktoria!
0: Wiktoria! Wojciech.man@nowyświat.online to adres mailowy, a wokal oczywiście Marian.
1: Marian!

0: Ustalmy sobie bardzo jasno i wyraźnie.
1: Ustalmy, może ustalmy to.
0: Że dzisiaj jest piątek.
1: Dzisiaj...
0: Jest miesiąc jaki?
1: Jest piątek, czerwiec.
0: Czerwiec.
1: Czerwiec jest.
0: Czyli to jest miesiąc już...
1: 5 czerwca.
0: Właściwie bo piątek. Dzień jest dłuższy, ale już niedługo.
1: A co gdyby było tak, że piątek musi zawsze wypadać piątego?
0: To by uregulowało trochę nasze życie.
1: Prawda?
0: Tak.
1: Ale to wtedy miesiące miałyby 7 dni.
0: Miesiące 7?
1: Tak, czyli miesiące stałyby się
0: tygodniami. Zawsze? Nie, to ja nie wiem, że tak jest możliwe.
1: No, miesiące stałyby się tygodniami.
0: Piątek zawsze piątek. Aha, czyli miesiąc by trwał 7 dni.
1: Tak.
0: Miesiąc.
1: A co by było nad miesiącem?
0: Nad miesiącem? No trzeba nazwę wymyślić. 7 dni.
1: Rok ma 52 tygodnie ma rok.
0: 52 tygodnie.
1: Ale dokładnie nie.
0: Tak z grubsza.
1: Ale jeśli rok się zacznie od poniedziałku, to się skończy na sobocie? Niedzieli?
0: Nie, rok nie, tydzień.
1: No ale dlaczego? Jeśli ma 50... To...
0: Nie, bo powinno być tak, że od stycznia jest regularnie, a sama końcówka to trochę bałagan, żeby dużo było wolnych dni.
1: Ale momencik, sprawdźmy. Żeby kiedy były wolne dni?
0: No, w grudniu.
1: Aha.
0: Bo no, to i nowy rok i tego, i wtedy to się skumuluje i zrobimy sobie wolny...
1: Miesiąc.
0: Na przykład.
1: Albo dwa. Ale
0: nie, no to... miesiąc to tydzień jest. Aha. Dwa miesiące
1: czyli nowy...
0: wolne.
1: No, czy, dobra, czyli
0: dwa
1: po pierwsze...
0: nowe miesiące.
1: Nowa nazwa na to, co było miesiącem.
0: Ale... Dlaczego nie może być miesiąc? Aha, że...
1: No bo miesiąc to będzie... To,
0: no to
1: coś tydzień.
0: To się nazywa tydzień. Ale wtedy nie będzie miał od 1 do 7 i w poniedziałek znowu pierwszy.
1: No
0: czyli
1: tak.
0: Musi być miesiąc.
1: Czy który miesiąc? Ten krótki, co ma 7 dni? Czy...
0: Miesiąc, tak.
1: A ten, co... Aha, czyli właściwie nie będzie już...
0: Nie będzie. Będzie tylko 52 miesiące i ten końcówka wolna.
1: Aha. No bo rok się zaczął 1 stycznia w czwartek.
0: To źle się zaczął.
1: Dlaczego?
0: No, poniedziałek powinien być.
1: A, no właśnie.
0: Czyli trzeba na przyszły
1: rok... Ale skończy się też w czwartek.
0: Ale lepiej, jakbyś policzył, co będzie, gdyby się zaczął w poniedziałek.
1: W przyszłym roku się zacznie w piątek. To muszę chyba przejechać kilka lat do przodu. Zacznie się...
0: Nie idź do przodu. 2027, 1 stycznia powinien być w poniedziałek. I już potem... Miesiąc co tydzień.
1: Ale ja nie umiem sobie tak kalendarza, to ja muszę dojechać do 2030 chyba w kalendarzu, żeby...
0: A po co?
1: Żeby było tak, jak pan chce. No, żebym zobaczył, jak to się układa, bo ja w głowie nie potrafię. Nie, 2029 zaczyna się w poniedziałek.
0: Dopiero?
1: Tak, 2029
0: no,
1: i to będzie...
0: Trochę, to jeszcze trochę brakuje nam.
1: I, no i uwaga, i on się też skończy w poniedziałek.
0: To źle.
1: Tak, kończy się...
0: To się w niedzielę skończy.
1: No właśnie, to nie są 52 tygodnie.
0: Mówię, końcówka jest do zagospodarowania, wolna. Dojedziemy do grudnia tam któregoś i potem bałagan, a potem znowu 1 stycznia, poniedziałek. I to jest porządek.
1: A, taki bałagan.
0: Tak.
1: Czyli na chwilę nie wiadomo, co to jest za dzień.
0: Ale wtedy jest wolne.
1: Bardzo dobry pomysł.

0: Mi się podoba ten bałagan na koniec.
1: Ja tak, też, tak, właśnie.
0: Taki jest anarchistyczny trochę.
1: Tak, i tak nieprzewidywalny tego, a mądrzy ludzie planujący w różnych ministerstwach i biurach ważnych od razu z góry będą wiedzieli, że tam jest bałagan i sobie cichutko go uporządkują. A wszyscy będą myśleli, że o, anarchia.
0: Ale właśnie co uporządkują? Nie uporządkują nic, bo te dni nie będą miały numeru żadnego.
1: Ale wiesz, to jest trochę tak jak na przykład z niedzielami handlowymi. Że można tam trochę pomajstrować przy tym.
0: Tam jest też bałagan trochę.
1: No, jest duży.
0: No tak, bo wtedy byśmy powiedzieli, że pierwszy dzień bez... Nie, pierwszy dzień bałaganu po prostu.
1: Bałagan, a w tym bałaganie można namieszać dodatkowo i na przykład robić dni, w których nie sprzedaje się cebuli, powiedzmy. Albo ubrań. Tak, żeby zamieszać jeszcze. Idziesz po cebulę, a tu tylko spodnie możesz kupić.
0: No i w najgorszym wypadku to byłoby 6 dni.
1: Dlaczego najgorszym?
0: No bo w najlepszym, no zależy, jakby...
1: Żeby dopasować tę końcówkę?
0: Tak, może najdłuższy bałagan mógłby mieć 6 dni.
1: No tak, rzeczywiście, najdłuższy mógłby... Ale to jest nie najgorzej, 6 dni. Ale poczekaj, jeszcze dochodzą dni wolne od pracy regularnie.
0: No ale one są... Aha, ale one mają swoje numery. Jakby dzień wolny od pracy, tak
1: no
0: jak
1: tak,
0: wczoraj
1: stycznia jest wolny.
0: Boże Ciało wczoraj, takie
1: ale
0: było.
1: Nie, ale Boże Ciało to Boże Ciało, ale są ruchome dni wolne od pracy.
0: No ale...
1: A nie, to właśnie Boże Ciało jest ruchome.
0: Ale to nam nie przeszkadza, ono nie, ma swój
1: ruchome,
0: numer.
1: Nie, ruchome, bo w czwartek jest. Nie, nie wiem, czy w czwartek zawsze jest Boże... Ojej. Poplątało mi się.
0: Ja się nie znam na Bożym Ciele za bardzo, ale podobał mi się taki...
1: Bo 1 maja jest zawsze 1 maja, a potem 3 maja jest zawsze 3 maja. Mówię o święcie i wtedy jest Dzień Flagi i to jest zawsze.
0: Ale a propos Boże Ciało, to podobał mi się obrazek w internecie, że idzie taki... Właściwie jest na pierwszym obrazku taki muskularny pan, który tak robi, bo nie ma koszulki. I na drugim obrazku rękę podnosi do góry, pokazuje bicepsa, ale wciąż jest bez koszulki, robi i na trzecim obrazku też robi tylko w innej pozycji, a na czwartym obrazku widać, że idzie przed małym chłopcem, który idzie w procesji kościelnej i mówi: tato, przestań.

0: pan redaktor sobie przysnął, więc możemy teraz zagrać jakieś acid techno na przykład. Ale z drugiej strony nie wiem, czy mnie z pracy nie wyrzuci wtedy, więc może zróbmy zamiast tego finanse.
1: Finanse osobiste.
2: Paweł Orlikowski. Pieniądze nie powinny psuć nam nastroju w długi weekend, ale Komisja Europejska przyczepiła się do polskiego systemu emerytalnego i chyba słusznie, bo bardzo przytomnie akurat Polskę punktuje głównie za spadającą relację średniej emerytury do średniego wynagrodzenia. Kluczowa rekomendacja Komisji Europejskiej jest jednocześnie najbardziej gorącym kartoflem dla polityków nad Wisłą, bo mówi o podwyższeniu wieku emerytalnego. Bruksela stawia sprawę jasno, powinniśmy pracować dłużej i choć, jak niedawno temu wspominałem, coraz więcej osób decyduje się pozostać aktywnymi zawodowo, nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego, to właśnie tu rekomendacja mówi o ustawowym podniesieniu efektywnego wieku emerytalnego. Jednak na tym nie koniec. Komisja twierdzi, że Polska potrzebuje pilnej reformy specjalnych systemów emerytalnych, w tym m.in. KRUS czy systemów mundurowych, ale także rozwiązania problemu ubóstwa emerytalnego wśród kobiet, a ponadto zmian w naliczaniu świadczeń dla osób samozatrudnionych w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych. I choć to ważny głos unijnego organu, to jednak nie ma mocy wiążącej dla Polski. Jest jednak pewnym drogowskazem zmian, bo może od tego zależeć przyszłość przyznawania środków dla naszego kraju. Wszystko to znalazło się w europejskim semestrze 2026 dla państw członkowskich. Bruksela ponad zmiany związane z emeryturami oczekuje od Warszawy m.in. zmniejszenia deficytu finansów publicznych oraz poprawy dostępności cenowej mieszkań. Pojawił się również zapis dotyczący energetyki, a dokładniej oczekiwanie przyspieszenia w zakresie odchodzenia od węgla. Patrząc szerzej, Komisja Europejska ogólnie ostrzega wszystkie kraje członkowskie, że wysokie koszty energii, restrukturyzacja przemysłu i zbyt powolna transformacja energetyczna negatywnie wpływają na gospodarkę wspólnoty. Mówiąc wprost, unijny dokument słusznie dostrzega ogrom wyzwań i presji związanej z geopolitycznym chaosem, co grozi utratą miejsc pracy i to na masową skalę. Jednak poza sugestią zmian powinien pojawić się, moim zdaniem, jakiś sensowny pomysł, plan naprawczy i wizja rozwoju na dekady. Niekoniecznie poprzez kolejne regulacje i nakazy, a raczej zachęty. Jedno jest pewne, mimo mocnych turbulencji, póki co mamy się statystycznie całkiem dobrze. Trzeba jednak podnosić świadomość tego, że czasy kryzysu czają się za rogiem i trzeba być do tego odpowiednio przygotowanym, by nie odczuć skutków, jeśli już, jakiegoś kryzysu zbyt głęboko.

0: Oni strasznie wszystko utrudniają. Jak chcemy mieć, żeby każdy tydzień miał 7 dni, to wystarczy skrócić każdy miesiąc do 28 dni i nam wtedy jest miejsce na nowy miesiąc, a skoro styczeń trwa zazwyczaj 2-3 miesiące, to dorzućmy tam przyszły 1 miesiąc i wszystko się wyłoży. I będziemy mieć każdy miesiąc, gdzie będzie piątek piątek.
1: To się prawie zgadza. I
2: to
1: właśnie
2: jest nadzwyczajny pomysł.
1: Tylko gdzie w takim razie, bo już usłyszawszy ten telefon przed emisją, ja sobie zdałem sprawę, że jesteśmy o krok od...
2: przewrotu.
1: To tak, bo nie dość, że możemy wprowadzić 13 miesiąc, który będzie bałaganem.
2: Ale my chcemy, żeby był.
1: Tak. Tylko musimy się zastanowić, gdzie go wstawimy, bo jak wstawimy go na sam koniec, to w trakcie bałaganu wypadają święta i tak dalej.
2: A chciałbyś zachować.
1: Nie wiem, zastanawiam się, może to jest okej. Okay. Może tak powinno być. Ale co więcej, myślę, że jesteśmy o krok od tego i podejrzewam, że państwu się to spodoba, żeby stworzyć nowy kalendarz.
2: Tylko, że jak będziemy podawać na antenie datę, to możemy państwu zrobić taki kołowrotek w głowie.
1: No wiesz, w styczniu się będzie, do 28 stycznia się będzie zgadzać.
2: Tak, a potem,
1: potem
2: kulaj dusza.
1: Powolutku się zacznie to rozjeżdżać, ale bardzo powoli.
2: Najpierw wymyślmy nazwę dla tego miesiąca dodatkowego. Zależy od tego, w którym miejscu roku go wstawimy zresztą. Bo nie może na przykład po grudniu być, nie wiem jak go nazwać, na przykład słonecznik, no bo zimą jest zimniej.
1: Słonecznik fajny. Albo
2: cieplak. Nie może być taki miesiąc. A,
1: no czyli musimy ustalić, gdzie go wstawimy.
2: Najpierw gdzie go wstawimy, potem wymyślamy mu nazwę, a potem państwo nas już nienawidzą do końca.
1: Ale zastanówmy się, czy będziemy chcieli jednak, czy święta Bożego Narodzenia są na tyle ważne, że będziemy chcieli przycelować z miesiącami tak, żeby...
2: No, święta są ważne, tak samo jak ważne są inne takie tradycją uświęcone, tylko tu jest kłopot tego typu, że jeśli Dzień Dziecka jest 1 czerwca, to dziecko się przyzwyczaja, a teraz wyjdzie, że ono nie ma 1 czerwca.
1: Nie, no będą dwa.
2: Aha, stary i nowy, tak?
1: Tak. No musi być jakiś okres przejściowy, zanim nie zaakceptujemy roku z cieplakiem albo słonecznikiem.
2: To mi przypomina taką opowieść o zmianie ruchu w jednym dużym kraju, że władze postanowiły, że zmieni ruch, powiedzmy, z lewostronnego na prawostronny, ale żeby nie było szoku, to na początek puści się tylko ciężarówki tą nowym kierunkiem.
1: To my mniej więcej to planujemy chyba.
2: Ale mamy jeszcze jeden telefon, na który musimy zareagować.
3: Buzują we mnie takie emocje chyba jak u wszystkich. Od pierwszej w nocy nie śpię. Cały czas przeżywam, jak Kopciuszek został królową Paryża i urzekł ten Kopciuszek przede wszystkim swoimi umiejętnościami i skromnością. A jak czytam teraz, co cały świat się wypowiada, to naprawdę jest to nasza bohaterka narodowa. Tylko wiem, że redaktor Wojciech Mann jest chyba wielkim fanem tenisa i mam nadzieję, że powiecie o tym dużo, złamcie. Wiem, że są stałe godziny o sporcie, ale myślę, że dzisiaj to możecie złamać te zasady.
2: No nie, oczywiście, że my nie musimy się trzymać tego, że tylko w tym odcinku sportowym mówimy o sporcie, bo w porannej mannie o różnych sprawach mówimy o różnych godzinach. I oczywiście, że ja bardzo obserwuję te turnieje i mecze tenisowe i się emocjonuję. Mam tylko taki zawsze problem, że kiedy pojawia się takie
1: zjawisko,
2: takie cudo jak Maja Chwalińska.
1: I wszyscy się na nią rzucają.
2: Zatłuczemy ją tymi zachwytami. Zaraz ona będzie liderką światowych serc. Tak. Wielką tego. I ta biedna dziewczynina, jeśli ktoś się nie obroni, no to...
1: Na szczęście, po pierwsze chyba ona nie wymaga nawet takiej obrony, bo jak sama mówiła gdzieś w którymś z tych wywiadów pomeczowych, ona nie wchodzi na social media teraz. Ona chce być skupiona na tym, żeby dobrze grać.
2: Naturalnie.
1: Ale mam to samo co pan, że z jednej strony jestem szczęśliwy i zachwycony i sobie też myślałem o tym dzisiaj, czy będziemy czy to będą peany wyśpiewywane na jej cześć, ale trochę niech, jakby wiadomo, że trzeba nie wspomnieć, bo to byłoby głupie z naszej strony, gdybyśmy udawali, że tak nie jest, w tym takim naszym już, w tej niechęci do bycia mainstreamowymi, ale też jak się słucha tych dziennikarzy, mam ochotę powiedzieć, że to jest w cudzysłowie, ale tych ludzi, którzy zadają jej pytania, to jest jakiś koszmar. Ważne pytanie, jakie można zadać Maji Chwalińskiej, to czy skorzysta z nowo odzyskanej popularności i czy pogratulowała jej Iga Świątek? No po prostu...
2: To jest jakieś dno zupełnie.
1: Paraliż mózgu kompletny. Tacy ludzie tam są i zadają jej pytania i ona jest z jednej strony sama się od tego szumu takiego głupiego odcina, ale ma go tam na miejscu, bo ma takiego po prostu takiego kogoś, który ma dostęp i zadaje jej tak kretyńskie pytania i ona musi sobie z tym poradzić i sobie radzi bardzo dobrze, ale to jest po prostu załamujące.
2: No wiesz, dobrze jest mieć, i tutaj wchodzę na grząski teren, rozumnego psychologa.
1: No, tak.
2: I to już pozostawmy bez komentarza.

0: Między książkami.
1: I oczywiście profesor Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Doszły mnie słuchy, że plotkujecie na temat mojej gadatliwości.
1: Ale skąd?
3: W życiu.
1: Jesteśmy zachwyceni.
3: A zawsze.
1: Nawet mamy propozycję, że mógłby profesor pierwszą godzinę sam pociągnąć porannej manny.
2: No, widzicie państwo, jaka złośliwość mnie spotyka na początek?
1: No to ja się podziw.
2: To ja się odwzajemnie, łagodnie oczywiście, czyli zgodnie z moją naturą, i odwołam się do waszych prób wprowadzenia bałaganu w kalendarz ludzkości. Macie poprzedników w tym względzie, bo Marek Łasko napisał opowiadanie, które nazywa się Ósmy dzień tygodnia, na podstawie którego Alexander Ford zrobił film, obsadzając tam między innymi Zbigniewa Cybulskiego i Tadeusza Łomnickiego. I to jest taka próba rozszerzenia kalendarza.
1: No ale więc losy tego filmu mogą być takie jak losy naszej idei.
2: Spodziewam się, więc może zanim zaczniecie wymyślać kolejną nazwę miesiąca, to wymyślicie, jak mógłby się ósmy dzień tygodnia nazywać.
1: Może wymyślimy.
2: No pomyślcie, macie jeszcze trochę czasu na to. W każdym razie idea tego ósmego dnia, i być może to jest odpowiedź, po co to w ogóle robić, to jest ten dzień, w którym wydarzy się to wszystko, na co nie ma czasu, albo nie potrafimy sobie z tym poradzić, i wreszcie w tym upragnionym dniu zrobimy to, czego nie potrafimy zrobić we wszystkie inne. Dobrze, natomiast druga rzecz, która też jakoś wiąże się z tym, o czym chciałem dzisiaj rozmawiać, to słuszne utyskiwania Mariana na temat niektórych pytań stawianych sportowcom, czy nie tylko sportowcom, bo rozmyślam dokładnie o tym, ponieważ dzisiaj trochę nietypowo będę mówił nie tyle o książkach, a bardziej o pisarzach, ponieważ jestem uczestnikiem festiwalu Granatowe Góry, czyli festiwalu imienia Jerzego Pilcha, który odbywa się w Wiśle od wczoraj i będzie trwał do niedzieli. To jest festiwal, który powstał właściwie tuż po śmierci Jerzego Pilcha w 2020 roku, czyli mamy już szóstą edycję tego wydarzenia. No i w Wiśle, w miejscu, który dla Pilcha jest po pierwsze miejscem urodzenia, a po drugie źródłem jego twórczości, nieprzebranym i właściwie pojawiającym się we wszystkich jego powieściach, opowiadaniach, no i dzienniku przede wszystkim, osadzony jest tenże festiwal. Festiwali w Polsce literackich jest bardzo dużo, co mnie oczywiście ogromnie cieszy. Każdy szuka swojej unikalności i czegoś, co by go wyróżniło. No i ten festiwal, po pierwsze, umieszczony w uroczym mieście u początków naszej najważniejszej rzeki, no i w cieniu gór, jeszcze, można powiedzieć, grzeszy pewnym niezwykłym nadmiarem, ponieważ jeśli uczestnicy czy państwo nawet zerkną sobie na program tego festiwalu, to zobaczą, że tam dzieje się równolegle kilka rzeczy naraz, czyli na czterech scenach odbywają się spotkania z pisarzami, a także inne działania artystyczne dla uczestników w każdym wieku, więc ktoś może powiedzieć, cóż to za marnotrawstwo, ponieważ nie ma szansy, żeby w tym uczestniczyć, ale jednak szef festiwalu Andrzej Drobik z uporem trwa przy tej hojności, no i spotyka się to z ogromnym zainteresowaniem, co cieszy wszystkich, dla których literatura odgrywa istotne znaczenie. Ale przy tej okazji, już od wczoraj, ale także podczas poprzednich edycji, zadawałem sobie pytanie, czego właściwie się spodziewamy po spotkaniu z pisarzem, a czego nie znajdujemy w jego książkach. No i o to was chciałem zapytać, bo wiecie, ja obcuję zawodowo głównie z martwymi pisarzami. No i też chodzi mi to po głowie, czy gdybym miał przed sobą Prusa albo Sienkiewicza, to o co ja bym ich właściwie zapytał? I tak słucham tego, jak publiczność rozmawia z żyjącymi pisarzami, czy właśnie z tenisistkami. Jakie pytania się im zadaje? I co do niektórych mam wątpliwości, czy jest sens o to pytać, czy po prostu nie lepiej oglądać mecz albo albo czytać książkę, no bo to, co najważniejsze, tam możemy znaleźć. Co by was interesowało, jakbyście mieli przed sobą żywego pisarza?
1: W przypadku pisarza to miałbym dwojakie podejście. Gdybym tego pisarza poznał, ale nie znał żadnej z jego książek, to może nawet miałbym łatwiej, ale gdybym był po przeczytaniu książki, to byłoby mi prościej zapytać go na temat jakiejś tam historii opowiedzianej, wątku, postaci, ale mam dla profesora i dla wszystkich uniwersalne pytanie, które mnie spotyka, chociaż nie jestem pisarzem, od lat, i ono świadczy o pewnym poziomie dziennikarza pytającego. Nie będę określał, czy to jest wysoki czy niski poziom, ale stały poziom. To pytanie brzmi: jak się zaczęła pańska przygoda z pisarstwem?
2: I co wtedy odpowiadasz?
1: Ja? Ja już właśnie nawet nie odpowiadam, ale jeśli muszę, to mówię jakieś androny plotę, bo już po prostu wszystkie wersje zdążyłem wymyślić i opowiadam głupoty, a ten człowiek, jeśli sobie to ułoży, moją odpowiedź, to jeszcze powie, że to jest moja nieumiejętność odpowiadania na tak skomplikowane pytanie.
2: No, jeszcze może być, wiesz, klasyczne pytanie, nad czym pan teraz pracuje.
1: A tak, tak, oczywiście.
0: To jest co dalej?
2: Tak. Tak, co dalej? Czy będzie dalszy ciąg? Wiecie, jest trochę tych pytań, które są frapujące. No, na przykład Bolesław Prus poinformował, że napisał taki list do wydawcy, kiedy pracował nad lalką, kiedy zabierał się do pisania lalki. I pytał go wydawcę, czy ma pisać szeroko, czy ma pisać wąsko, co znaczy nie, że się ma rozmachnąć na stronie, tylko czy to ma być gruba powieść, czy ma być raczej krótsza. I wydawca mu odpisał, że ma szeroko pisać. No więc Prus mówi, no to napisałem 4 tomy. I ja ze zgrozą myślę, co by było, gdyby wydawca mu powiedział, wiecie, żeby napisała raczej wąsko, żeby ta powieść nie miała 800 stron, tylko miała na przykład 400 czy 500. No to przecież włosy stają na głowie badaczowi, że mogłoby nie być jakichś wątków, postacie by zniknęły. No więc oczywiście zapytałbym Prusa natychmiast, panie Bolesławie, co by było, gdyby pan to musiał skrócić. No ale ja nie wiem, czy bym chciał słyszeć odpowiedź.
1: No więc... Od skracania są scenarzyści, którzy robią adaptację i potem oglądamy krótki film o bardzo długiej, oparty na bardzo długiej powieści.
2: Za chwilę to zobaczymy, bo dwie ekranizacje już się na nas czają, ale nie chcę o Prusie, tylko o tym, co od pisarzy można wyciągnąć, między innymi w Wiśle w najbliższych dniach. Otóż na pewno, tak jak Wojtek mówił, można ich zapytać o książki, których się nie czytało, no bo wielu pisarzy przyjeżdża ze świeżymi książkami, no więc pytamy ich, co tam w nich jest, albo oni sami najczęściej o tym mówią. Czasem chce się zobaczyć pisarza z bliska. To też nie jest, wiecie, takie nieważne zupełnie. Przypomina mi się taka scena podczas spotkania z Dorotą Masłowską, kiedy nastąpiła sekwencja pytań ze strony publiczności i młody chłopak wstał i powiedział: bo wie pani, moi rodzice panią bardzo lubią, lubią panią czytać i chciałem sprawdzić, czy warto. No i jak? No warto. To było o tyle zabawne, że Dorota Masłowska ciągle ma aurę tej zbuntowanej pisarki, która szturmem wzięła scenę literacką wojną polsko-ruską i tu nagle uświadomiliśmy sobie wszyscy na tej sali, że stała się pisarką klasyczną i pojawia się pokolenie, które postrzega tę twórczość jako twórczość czytaną przez rodziców. No czas. Ja mam takie poczucie też, że pisarz na takich spotkaniach nie powinien być mądrzejszy i bardziej błyskotliwy niż jego książki. To się czasem zdarza, bo pisarze bywają niezwykle sprawni retorycznie i dobrze mówią, ale czasem też jest odwrotnie i publiczność potem wychodzi nieco rozczarowana, że pisarz nie odpowiadał dostatecznie błyskotliwie, że był mrukliwy, że czasem ostentacyjnie mówił, żeby raczej przeczytać sobie jego książki niż oczekiwać odpowiedzi. No więc tego bym raczej pisarzom za złe nie miał, bo rzeczywiście to, co najistotniejsze, już dla nas wykonali, już dla nas zrobili, no i znajdujemy to w książkach. Oczywiście przychodzimy na takie spotkania, żeby też zobaczyć pewną ekscentryczność ludzi utalentowanych, wybitnych, którzy są zagadką, no bo talent i umiejętność tworzenia rzeczy niezwykłych, oryginalnych, pięknych, to jest coś, z czym się zmagamy albo chcielibyśmy coś o tym wiedzieć. Mamy taką nadzieję, że jak tego żywego pisarza przed nami zobaczymy w ruchu, w mowie, no to trochę odgadniemy, na czym polega ta zagadka talentu. No a czasem też pisarze zrobią coś zabawnego czy zaskakującego. Wczoraj mieliśmy na scenie wiślańskiej obraz Pawła Sołtysa i Marka Bieńczyka, którzy tańczyli. Od razu powiem, że nie było to nie tylko nic gorszącego, ale było to bardzo pożyteczne, ponieważ obaj prezentowali taniec subkultur młodzieżowych. Tam, zdaje się, chcieli zademonstrować, jak tańczyli gitowcy. Wojtek, ty pamiętasz gitowców?
1: Pamiętam, chociaż nie byłem.
2: No nie, bo to byli chuligani.
1: Tak.
2: No więc podobno oni mieli jakiś styl zachowania na po tańcówkach czy dyskotekach i Marek Bieńczyk z Pawłem Sołtysem demonstrowali choreografię gitowców. No więc wiele pożytków można mieć ze spotkań z pisarzami. Natomiast tak już całkiem poważnie, choć to wcale nie są rzeczy niepoważne, na takich spotkaniach próbujemy lepiej poznać to, jak powstaje i jak działa literatura. Ten festiwal nazywa się Granatowe Góry, to jest sformułowanie wzięte z prozy Pilcha. Ja pamiętam, oczywiście chodzi o Beskidy, ja pamiętam, jak pierwszy raz przeczytałem to określenie, to tak trochę się obruszyłem, mówię, jakie granatowe. A potem spojrzałem na ten krajobraz, który znam od dzieciństwa, i uświadomiłem sobie, jak często Beskidy mają kolor granatowy. To są pory dnia, to jest światło, ale nie wiem, czy one częściej nie są granatowe niż zielone, do czego w naturalny sposób skłaniałaby barwa roślinności. I w tym drobnym fakcie przejawia się, kto wie, czy nie najważniejsza funkcja literatury, a może sztuki w ogóle, że ona nas uczy nie przegapiać świata, nie przegapiać życia, to znaczy widzieć coś, czego nie zauważamy w codzienności, co nam ulatuje, co nam uchodzi. Wcale to nie są właśnie jakieś niezwykle zadziwiające mądrości o życiu i świecie, tylko patrzymy, ale nie widzimy. I nagle literatura zatrzymuje nas na chwilę i mówi, hej, ale one są granatowe. No więc takie to rzeczy przyszły mi do głowy podczas tegorocznego festiwalu, a mam nadzieję, że jeszcze będą mi przychodzić, bo tych spotkań przed nami jeszcze co niemiara. Więc ruszajcie Państwo na wszystkie festiwale, które się bujnie teraz rozpoczną w całej Polsce, ponieważ Festiwal Pilcha chyba rozpoczyna cykl letnich festiwali literackich, więc można sobie całkiem interesująco zaprojektować wakacje, albo będąc na już wybranych wakacjach rozejrzeć się wokół, czy przypadkiem coś tam się ciekawego nie dzieje z literaturą w okolicy. Organizatorzy i twórcy tych festiwali dbają o to, aby one były w atrakcyjnych miejscach, więc to też jest okazja do przyjemnego spędzenia czasu w krajobrazie ładnym i poglądania kawałków Polski, których być może byśmy w ten sposób nie odwiedzili. No a pożegnam Państwa i pożegnam Was kawałkiem oczywiście Jerzego Pilcha, bo jakżeby inaczej, który zrobił z Wisły nie tylko miasto Adama Małysza, ale właśnie miasto, które przeszło do literatury pod rozmaitymi nazwami, swoją własną, ale także różnymi pseudonimami, które Pilch dla Wisły wymyślał. No i w dzienniku pod datą 11 października 2012 roku pisze takie lapidarne zdanie. Trzy pierwsze lata podstawówki zaliczyłem w górach. Pierwszą A, drugą A, trzecią A. Czwarta już w Krakowie. Wisła to była korzennie osadzona proza realistyczna. Kraków w niczym nie osadzona groteska. Stał Wawel, dzwonił Zygmunt, trąbił trębacz. Powiedzieć szopka to nic nie powiedzieć. Prawda nigdy nie jest po stronie nizin. Prawda jest zawsze po stronie gór. Jak chcecie Państwo sprawdzić, czy tak jest, no to hop do Wisły.
1: Postaramy się, chociaż nie obiecujemy, że jeszcze dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Ryszard, dziękujemy.
2: Dzięki, do usłyszenia.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska. Maja Chwalińska awansowała do wielkiego finału wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Polka w półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4.
1: Ale staram się być spokojna, ponieważ to dla mnie najlepsza metoda. Pomaga mi to grać w najlepszego mojego tenisa, dlatego to staram się właśnie robić. Ale w środku trwa burza, proszę mi uwierzyć.
0: Komentowała w emocjach Polka zapytana o mecz zaraz po wygranej, tłumaczenie TVN24. W zaplanowanym na jutro finale rywalką reprezentantki Polski będzie kolejna Rosjanka Mirra Andrejewa. Dodajmy, że Maja Chwalińska dotarła do finału startując w kwalifikacjach, a dzięki temu w światowym rankingu ze 114 pozycji awansuje, według szacunków ekspertów, na 21 lokatę. Polska zgadza się na wykluczenie z unijnej ochrony tymczasowej Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę. Tak w Luksemburgu na posiedzeniu unijnych ministrów przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.
2: Akurat Polska tutaj jest jednym z najbardziej krajów, które są zaawansowane w tym procesie, z tego powodu, że kilka miesięcy temu przyjęliśmy ustawę specjalną, która powoduje to, że uchodźcy wojenni z Ukrainy mają już wygaszane pewne wcześniej przyznane im świadczenia i wcześniej przesłane im instrumenty, które były kierowane bezpośrednio do uchodźców wojennych. Po 4,5 roku od momentu wybuchu wojny jest taki czas, żeby się nad tym zastanowić. Co do zasady, wiemy o tym, że padnie propozycja mówiąca o ograniczeniu możliwości przyznawania ochrony tymczasowej dla osób, które i tak nie mogą wyjeżdżać z Ukrainy, które są w wieku poborowym. Polska generalnie się zgadza na takie rozwiązanie, natomiast nie jest dla nas do przyjęcia rozwiązanie geograficzne.
0: Do tej pory przedłużane przepisy wygasają w marcu. Wtedy ma zacząć obowiązywać nowe prawo. Unijne instytucje chcą wprowadzić ograniczenia w kwestii ochrony, na przykład dla Ukraińców w wieku poborowym czy tych pochodzących z regionów najmniej narażonych na działania wojenne. Szyicka organizacja Hezbollah wspierana przez Iran odrzuciła propozycję zawieszenia broni wynegocjowaną przez dyplomatów Izraela i Libanu w Waszyngtonie. Wcześniej prezydent Libanu, Joseph Aoun, zapowiadał, że zawieszenie broni mogłoby wejść w życie w ciągu doby, o ile zaakceptują je wszystkie strony. Warunkiem umowy, do której odniósł się Hezbollah, było całkowite zaprzestanie walk przez tę organizację oraz wycofanie bojowników z południa Libanu. W wyniku negocjacji prowadzonych pod przewodnictwem USA, Izrael i Liban zgodziły się na wprowadzenie zawieszenia broni. Zawieszenie broni jest uzależnione od całkowitego zaprzestania ostrzału przez Hezbollah i ewakuacji wszystkich bojowników Hezbollahu z południowego sektora atomowego. Obie strony zgodziły się pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych na szybkie utworzenie stref pilotażowych, w których libańskie siły zbrojne przejmą wyłączną kontrolę nad terytorium, zwykle wykluczeniem podmiotów niepaństwowych. Kroki te umożliwią postęp w kierunku kompleksowego porozumienia i bezpieczeństwa. Podał Departament Stanu USA po zakończeniu negocjacji w Waszyngtonie. Od początku marca izraelska armia prowadzi ofensywę na południu Libanu. Deklarowanym celem jest wyeliminowanie formacji Hezbollahu. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: pogoda.
1: W całej Polsce pojawił się dziś opad deszczu. Na zachodzie i północy popada...
2: Tak sobie, albo więcej.
1: Jednostajnie. I bardziej intensywnie. Na wschodzie raczej przelotnie, ale dodatkowo pojawią się tam burze. Przepraszam. Teraz to mnie pan już wybił. Dzień będzie początkowo pochmurny, po południu jednak zacznie się rozpogadzać, ale tylko w zachodniej połowie kraju. We wschodniej połowie będzie za to cieplej, od 22 stopni na Mazurach i Podlasiu do 25-26 w Lubelskiem.
2: Tak.
1: Do 25 w Lubelskiem i na Podkarpaciu. Na zachodzie chłodniej od 16 do
2: 18.
1: 20.
2: Poranna manna.
1: Kajtek mówi go
2: i my robimy go. I co? I adres tego, telefon? Nie.
1: Państwo znają chyba, ale za to pojawiła się propozycja nazwy tego kalendarza. Są dwie, ale przyznaję, że jedna jest lepsza niż druga.
2: To zwykle tak jest.
1: No ale nie wiem, którą by pan wybrał.
2: W tenisie też tak jest, że jedna zawodniczka jest lepsza niż druga.
1: Tak, zazwyczaj jest. No tak, remisy się nie zdarzają.
2: Mhm.
1: A co ciekawe, mogłyby być remisy. W innych sportach, to jest w ogóle, sporty, w których nie ma remisów.
2: No na przykład, właśnie.
1: O?
2: Właśnie.
1: Ale to może przy sporcie do tego wrócimy za
2: oszczep, za chwilkę. Oszczep, rzucę oszczepem.
1: Może być przecież.
2: Tyle samo rzucę. No tak.
1: Dałoby się tyle samo rzucić.
2: Rzeczywiście, tak. Ojej, sporty, których nie ma remisów, to nagle się okazuje trudne.
1: Albo może właśnie... w których nie ma remisów.
2: Tak.
1: No tenis, a poza tym pływanie mógłby być remis.
2: Ping-pong też.
1: Nie może być.
2: Nie może być remisów. Babington.
1: Nie wiem, jak jest w babingtonie.
2: Tak samo jak w tenisie, myślę.
1: Podejrzewam, że tak. Ale może być remis w koszykówce, w piłce.
2: Może,
1: w hokeju, chyba też może być remis.
2: A na przykład... W szachach?
1: No tak.
2: Może być remis?
1: Tak.
2: To jak to jest?
1: No jak jest... właśnie Kajtek podpowiada, że pat mi uciekło słowo.
2: I było dwóch, pat i patasza. ale ja jestem w formie dzisiaj.
1: Pat i kot.
2: Pat i kot. Ale właśnie, nie ma remisów, jeszcze pomyślmy.
1: To przyjaciele od lat. Pat roznosi listy.
2: W skokach narciarskich mogą być remisy?
1: Może zagrajmy piosenkę.
2: Dobrze.

0: 4 lata miałem, jak ten utwór został wydany.
1: 4 lata.
0: A oni zaczęli grać, jak ja się urodziłem, w 91, w 92 pierwszy album i pierwszy singiel Das Boot, przez Kajtka też podrzucony, bo możliwe, że najbardziej znany, chociaż ten Club Bizarre również. Słuchał pan takiej muzyki w 95 roku?
1: Nie.
0: No, dlaczego?
1: Nie wiem.
0: Dużo pana minęło.
1: Miałem bardzo dużo innych płyt.
0: No tak, to właściwie najprostsza i najcelniejsza odpowiedź. To jeden z pierwszych takich bo to jest trochę, to się kłóci ze sobą, oksymoron właściwie, można by powiedzieć, że to jest prawie zespół grający techno. To się trochę zmieniło, bo teraz są zespoły grające techno, zwłaszcza na instrumentach
1: techno.
0: Właśnie nie techno, właśnie prawdziwy.
1: Na
0: dęciakach, na skrzypcach, są to po prostu zespoły, które akustycznie próbują nawiązać do muzyki robionej na maszynach, a to był zespół na początku lat 90., który właśnie tak się trochę mówi, że, tak, że to techno, chociaż to dużo tutaj melodii i mało tak naprawdę maszyn, natomiast jest to utwór, którym zakończony, jeden z kilku, którymi kończył się festiwal Up to Date, na którym byłem w zeszłym tygodniu i który też nadałem u siebie w audycji w niedzielę. Właściwie alter ego moje to zrobiło i państwo się uruchomili, że się podobało i że fajne i że pamiętają te czasy, więc pomyślałem sobie, że dzisiaj też zrobię powtórkę.
1: To państwo mieli inne płyty też niż ja.
0: No, horyzonty można mieć szerokie.
1: Horyzont to jest horyzont, a płyta to jest płyta.
0: Aha. No dobrze, wrócimy do kalendarza, wrócimy do sportów, bo dużo przyszło maili w tej sprawie, ale...
1: W sprawie kalendarza też? A jakieś propozycje?
0: Teraz będzie.
1: A tak, będzie, wiem.
2: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśni Tomasz Giemza.
1: Zapraszamy Tomasza Giemzę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Teraz ja. Ale mnie również bardzo zaintrygowało to, co panowie mówili o kalendarzu, z tym, że przyznam, że niewiele zrozumiałem. Może kiedyś panowie te zmiany wytłumaczą tak, że nawet ja je zrozumiem, ale tak prościej, zaczynając również od kalendarza, to dziś mamy piątek, 5 czerwca, to znaczy, że wczoraj był... 4 czerwca. Zgadza
0: czwartek,
3: się?
0: Czwartek.
3: O proszę, piąty piątek, czwarty czwartek. I ja wokół tej daty diś będę krążył, 4 czerwca 1989 roku. I kilka dni temu, kiedy stałem w korku na alei 4 czerwca 1989 i spojrzałem na tablicę z nazwą ulicy, to już wtedy wiedziałem, jaką piosenkę dzisiaj do panów przyniosę. Jak będę panów o to pytał, to jeden z panów ma tutaj przewagę, ponieważ jeden z panów był wtedy na świecie i to pamięta, a drugi może to pamiętać już tylko z lekcji historii. Czy ty, Marian, byłeś orłem z historii w szkole? Czyli tak.
1: Orlątko taki był.
3: Ja byłem orłem wybiórczym, bo ta historia czasem była ciekawa, a czasem mniej ciekawa. 4 czerwca 1989 oczywiście były pierwsze częściowo wolne wybory i tutaj chciałem pana nadredaktora poprosić o to, nie aby nam młodziakom dał wykład historyczny, ale żeby po prostu opowiedział, czy ten dzień jakoś szczególnie zapamiętał.
1: Ja ten dzień zapamiętałem szczególnie. To był dzień zachłyśnięcia się nadzieją, czymś zupełnie nowym, czymś, co wydawało się niemożliwe jeszcze niewiele czasu przed tym. I dziwię się, że to nie jest dzień święta państwowego.
3: Aha, a ciekawe, czy panowie odgadną w takim razie, jakie skojarzenia, i to wcale nie były skojarzenia abstrakcyjne, doprowadziły mnie od tego dnia do piosenki z pewnego amerykańskiego westernu.
1: Przypuszczam, że High Noon.
3: Tak, oczywiście.
1: Czyli w samo południe, czyli oczywiście ten niezwykły plakat, notabene wbrew tym, którzy wątpili, legalnie wykorzystujący wizerunek Garego Coopera.
3: To powiedzmy słuchaczom, którzy mogą nie wiedzieć, o czym mówimy, że chodzi o plakat, który pojawił się podobno tylko na ulicach Warszawy, bo podobno on bardzo późno z drukarni przyjechał. I ten plakat przedstawiał z filmu W samo południe Garego Coopera. I on zamiast rewolweru miał w kaburze kartę do głosowania. Czy ja to dobrze zapamiętałem?
1: Tak.
3: To był plakat Tomasza Sarneckiego. Ja go widziałem już tylko w muzeach po latach. A czy pan nadredaktor tamtego dnia widział ten plakat i pamięta, jakie wrażenie to robiło?
1: Ja oczywiście, że pamiętam, bo to było zbieżne z moją fascynacją i westernami, i właśnie filmem W samo południe. I to pierwszy raz chyba przyznaję publicznie, ja ten film widziałem przynajmniej 6 razy. Więc to był naprawdę mój ukochany film o zwycięstwie tego szlachetnego, pojedynczego, skazanego na porażkę człowieka i w ogóle legenda i w ogóle i w ogóle.
3: I to niełatwym zwycięstwie, bo to był, jak na western, to był film psychologiczny i skomplikowany.
1: Ależ tak.
3: No ale przekaz plakatu chyba miał być prosty, tak jak prosta też zazwyczaj była fabuła westernów, to znaczy byli bohaterowie w białych kapeluszach, byli złoczyńcy w kapeluszach czarnych, natomiast właśnie w westernie W samo południe było też dużo tej szarości, a Gary Cooper, choć był niewątpliwie bohaterem tej historii i był bardzo ludzki, w taki sposób został ukazany, że miał rozterki i robił to, co właściwe, ale nie było mu łatwo i to było na ekranie bardzo dobrze widać. Ja o tym filmie również mógłbym sobie tutaj z panem nadredaktorem bardzo długo pomówić, ale przechodzę do piosenki i ten film, muzykę do tego filmu, która świetnie dopełniała klimat, napisał Dimitri Tiomkin. To jest nazwisko na pewno znane wielbicielom westernów. Tekst wspomnianej piosenki The Ballad of High Noon napisał Ned Washington, a zaśpiewał swoim niskim, przejmującym głosem Tex Ritter. Film W samo południe zdobył 4 Oscary. Tiomkin dostał Oscara za oprawę muzyczną, no i wspomniana piosenka również Oscara dostała i przeszła do historii nie tylko za sprawą Oscara, ale również dlatego, że w roku 1953 odbyła się pierwsza gala wręczenia Oscarów, która była transmitowana w telewizji. I tę galę swoim występem uświetnił właśnie Tex Ritter, który zaśpiewał piosenkę z tego filmu. Mówiłem dużo o klimacie, o niepodrabialnym klimacie tego filmu i na pewno głos Texa Rittera, który jak już wspomniałem jest niski, przejmujący, dramatyczny, dużo tutaj dodaje. Było wiele gwiazd kowbojskiej piosenki, ale Tex Ritter był gwiazdą prawdziwą. To znaczy on był naprawdę prostym chłopakiem z Teksasu, który pracował w siodle i w przeciwieństwie do takich kowbojów pełnych blichtru jak Marty Robbins, którzy też ładnie śpiewali, to Tex Ritter ma tutaj za sobą prawdziwe doświadczenia, co sprawia, że w takiej piosence był nieco bardziej autentyczny. On zanim został znanym śpiewakiem, to musiał trochę na to poczekać. Pojechał do Hollywood i chciał robić karierę na ekranie, więc pewnie wolałby być w tym miejscu, w którym był Gary Cooper, ale ta kariera mu się nie udała. No na szczęście udało mu się co innego, udała mu się kariera muzyczna i posłuchamy tej właśnie piosenki z filmu W samo południe, The Ballad of High Noon. No i bardzo panom dziękuję.
1: No i my dziękujemy, a ja nawet pamiętam chyba pierwsze słowa piosenki Do not forsake me, oh my darling.
3: Tak, tak, czyli moja kochana,
1: nie opuszczaj mnie.
3: To jest dobry apel, tak. Dziękuję bardzo.

0: Słucham właśnie panów redaktorów i chciałem złożyć mały sprzeciw na wprowadzanie 7-dniowych miesięcy, ponieważ mam wypłatę do 10 i w takim sytuacji no wypłatę bym przez cały rok nie dostał. Dlatego jestem przeciwny temu pomysłowi.
1: To jest wyzwanie dla nas jako dla wynalazców, a właściwie dla ciebie. Bo jak to rozwiążesz? Przeniesiesz wypłatę na nie później niż 7? Czy jak to zrobisz?
2: No to zależy od tego, czy pracodawca słuchacza przyjmie nasz kalendarz. Bo jeśli przyjmie...
1: Ale widzisz, to jest ten kłopot, bo jeśli pracodawca nie przyjmie, a pracownik przyjmie,
2: no to pracownik sobie żyje w trybie kalendarza.
1: No, rezygnuje z wypłaty.
2: Nie, bo wypłata jest wypłacana wedle kalendarza pracodawcy. To się nakłada na inny dzień po prostu.
1: Ale no to zobacz, miesiąc się kończy 7, czyli on by dostał wypłatę 3.
2: Następnego miesiąca.
1: A potem następnego, to już jak?
2: A potem przez 3 miesiące nie dostanie wypłaty i dopiero przy kolejnym miesiącu.
1: Oj, to jemu się może nie podobać.
2: Nie, ja myślę, wie pan co, no będą jakby, nic na to nie poradzimy, że... rewolucja...
1: Nie wiem, czy ty mógłbyś zostać ministrem.
2: Rewolucja jakby musi niestety...
1: Pożera własne dzieci.
2: I no niestety będą takie przypadki, które będą niezadowolone, ale no nigdy nie można wszystkich zadowolić. Ale kalendarz mariański, ponieważ...
1: No to jest twoje, no tak.
2: To nie jest moja nazwa zaproponowana. To jest nazwa zaproponowana już przez słuchaczy. Kalendarz mariański nie będzie obowiązkowy, ale jak już będzie obowiązywał, no to jakby konsekwencje jego wprowadzenia nie są jakby...
1: Czyli eksperymentalnie puszczamy na razie ciężarówki.
2: Tak, ale tych ciężarówek to trzeba będzie przemyśleć dokładnie, bo okazuje się... No dobra, ale nie, bo za chwilę będzie sport, mieliśmy o tych remisach, wrócimy do kalendarza, bo tam myśmy źle zaczęli kombinować.
1: Z pewnością wrócimy, ale na razie jeszcze telefon a propos sportu.
3: Słuchając redaktora Mana Mniejszego i w pełni się z nim zgadzając, przypomniałem sobie taką sprzed wielu lat rozmowę właśnie dziennikarza sportowego, bodajże z trenerem reprezentacji Brazylii, kiedy któryś z turniejów piłkarskich dobiegał końca. I pamiętam pytanie, na które trener Brazylii nie był w stanie udzielić jakby natychmiastowej, acz oczywistej odpowiedzi, bo na koniec dziennikarz zapytał się go, czy chciałby pan razem z pańską drużyną zdobyć Mistrzostwo Świata? I zapadła cisza, bo to chyba było takie zbiorowe spuszczenie zasłony milczenia na głupotę tego pytania. No to tak nawiązując do genialnych rozmów.
1: A to oczywiście jeszcze bardziej mi przywodzi na myśl takie porzekadło, które swoją jednocześnie prostotą i głupotą kompletną powoduje, że staje się chyba jednym z takich elementarnych sformułowań tego typu. Otóż ono brzmi, lepiej być zdrowym i bogatym niż biednym i chorym.
2: No ale ciężko się nie zgodzić właściwie.
1: Prawda? To jest święte słowa.
2: Czasem oczywiste, bo my zapominamy o tym, że czasem oczywista... No ta oczywistość oczywiście jest czymś takim ludzkim, przyziemnym. My się tutaj trudzimy, żeby jakoś zbudować jakieś figury językowe, żeby jakoś zaskoczyć państwa myślą, a to nie, okazuje się, że nie, bo jednak, no nie chcę procentów podawać, ale większość nie ma takich potrzeb.
1: Ale widzisz, to trochę wynika z tego sprzężenia zwrotnego, że jeśli media... W tym mam wszystkie media na myśli, i te umierające, i te rosnące, taką uprawiają prostą politykę, przyzwyczajają człowieka do takiej bierności umysłowej.
2: Bo nie wymagają. Wszystko jest podawane na tacy, jeszcze z podpisem i z pokazaniem palcem, tak żeby tylko przypadkiem ktoś nie pomyślał, że ojej, to jest dla mnie za mądre i wyłączy, bo to jest...
1: I to znowu wracam do Opola, bo jeśli ktoś krzyczy dzień dobry Opole, to ja mam takie, w zębach mi coś zgrzyta straszliwego, chociaż nie ma nic z tym złego, bo uprzejmie się wita.
2: Tak.
1: Ale to jest właśnie dzień dobry.
2: Witam Opole. Na scenie.
1: Tak.
2: Witam, dzień dobry.
1: No więc, ale już przestańmy się czepiać, bo wyjdziemy na takich, wiesz, tych zgryźliwych dziadów, którzy mają wszystkim za złe.
2: Ale wie pan co, ja to nawet lubię być takim...
1: Tak?
2: Że tak, mi to sprawia jakąś radość taką.
1: Ale mnie to sprawia nie tyle radość, co wydaje mi się, że może nawet drażniąc słuchacza tymi naszymi mądralstwami...
2: Pobudzamy?
1: Pobudzamy. I to się przydaje.
2: Optymistyczne myślenie, ale liczmy, że tak jest.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Kuba Jędras.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czy zgadnę, od czego zaczniesz?
2: No tak, o Maji Chwalińskiej już powiedziano wszystko chyba. Nie tylko wczoraj, ale w ostatnich dwóch czy trzech tygodniach.
3: Możemy kłamać teraz.
2: Możemy kłamać, ale byłoby to nie fair wobec Maji Chwalińskiej, no bo ale musielibyśmy mówić rzeczy negatywne wtedy.
3: Można przesadzać w drugą stronę. Możemy wpaść w ten nurt i mówić rzeczy takie na wyrost.
2: Na wyrost.
1: Nie. Na wyrost? Nie, lepiej nie.
2: Nie, nie róbmy tego. Nie, nie róbmy tego. No, powiedzmy po prostu, Maja Chwalińska w finale French Open. Niesamowite to się wydaje. Oczywiście jeszcze dwa tygodnie temu byśmy o tym w ogóle nie myśleli. Czwarta polska tenisistka, która w historii dotarła do tego etapu rywalizacji w turniejach Wielkiego Szlema. To już jest ogromne osiągnięcie. Wczoraj pokonała Rosjankę Dianę Schneider, wyżej od siebie notowaną, oczywiście jak wszystkie rywalki w turnieju głównym na kortach Rolanda Garrosa. Ten mecz był wyrównany. W pierwszym secie żadna z zawodniczek nie pozwoliła sobie na stratę gema po własnym podaniu. W rezultacie mieliśmy tiebreak i tutaj Schneider wygrywała już 4-2, no ale potem 5 piłek dla Maji Chwalińskiej. Po raz kolejny pokazała w tym turnieju, że ma stalowe nerwy. W drugim secie też szły równo, nawet wtedy, kiedy Polka na początku przełamała Rosjankę, to rywalka się zrewanżowała. No i tak to się toczyło aż do stanu 4-4. No a potem Maja Chwalińska wygrała gema przy podaniu Schneider, a potem z konsekwencją żelazną dokończyła ten mecz, wygrywając ostatecznie 7-6, 6-4. W turnieju głównym, bo przypomnijmy, że Maja Chwalińska ma też za sobą kwalifikacje, ale w turnieju głównym w 6 meczach przegrała tylko jednego seta. No, to jest naprawdę wynik doskonały. Dzisiaj czas na regenerację organizmu. Jutro o 15 wielki finał. Po drugiej stronie kortu stanie kolejna Rosjanka. Tym razem no, świetna w tym sezonie Mira Andrijewa, 19-latka. Podobnie jak Maja Chwalińska, po raz pierwszy zagra w finale turnieju Wielkiego Szlema w grze pojedynczej. W tym sezonie już triumfowała w Adelaidzie, wygrała też w Lińcu. Kilka tygodni temu przegrała w finale w Madrycie z Martą Kostiuk, więc jest zdecydowanie na fali. No i na tych kortach Rolanda Garrosa zdobywała 2 lata temu srebrny medal olimpijski w deblu, w parze zresztą z Dianą Schneider. Maja Chwalińska w wirtualnym rankingu jest w tej chwili na 21 miejscu już. W przypadku wygranej ma awansować aż na 14 pozycję, czyli dokładnie o 100 miejsc, niespełna w 3 tygodnie. Jeżeli oczywiście wygrałaby ten finał. A chyba wszyscy tak podskórnie czujemy, że jest w stanie to zrobić. Tak mi się wydaje.
3: No, tylko żebyśmy, że z drugiej strony, żebyśmy, chociaż myślę, że nikt nie będzie czuł, mam nadzieję, że mogę tak powiedzieć, rozczarowania, bo już jakby osiągnęła wielki sukces, ale to, że jest i że wszyscy chyba najbardziej na świecie trzymamy za nią kciuki, to jest oczywista oczywistość.
2: Tak, ona tak, w ogóle, tak, przepraszam.
1: Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, żeby to oczekiwanie jej nie przygniotło, żeby nie była zalana takimi: Maja, wygrasz, nie bój się, idź, wygraj.
3: No niech mają w sejfie trzymają teraz przez ten dzień.
2: Tak, a poza tym ona na razie wydaje się odporna na takie rzeczy, bo przecież z każdą rundą właściwie ta presja wydawałoby się może rosnąć, a ona pokazuje w ogóle na korcie i poza kortem, że to kompletnie jej nie dotyka. No, może się tak dobrze maskuje, nie wiadomo. Miejmy nadzieję, że jest rzeczywiście na to odporna. Może to jeszcze po prostu to oszołomienie takie, ta adrenalina gdzieś tam gra rolę. No i zobaczymy, jak to jutro będzie. Mam nadzieję, że po prostu pokaże swój najlepszy tenis i tak jak mówił Marian, na pewno nie będziemy rozczarowani. Nawet jeżeli skończy się to porażką. No, w perspektywie teraz najbliższy rok dla Maji Chwalińskiej to zupełnie inny świat tenisowy, bo będzie grała w największych turniejach i to często w roli zawodniczki rozstawionej. Wszystkie punkty, wszystkie mecze wygrane będą wzbogacały jej konto, no bo nie będzie musiała właściwie bronić tych punktów wywalczonych w najlepiej punktowanych turniejach, bo po prostu w nich nie grała albo odpadała na wczesnym etapie. Więc myślę, że ten spokój i dadzą jej też pieniądze zarobione w Paryżu i też pewnie z przyszłych kontraktów reklamowych, no bo też prowadzenie zawodniczki z czołówki to jest ciężka praca przecież całego teamu. Będzie mogła go pewnie rozbudować. Będzie miała znacznie bardziej komfortowe warunki do treningu i do pracy. Więc no tylko się cieszyć po prostu. No to będzie bardzo, myślę, przyjemny rok i dla Maji Chwalińskiej i dla nas wszystkich, którzy jej kibicujemy.
1: Ja będę takim belfrem, który jeszcze jedną bardzo istotną informację wyłowił i to mnie ogromnie ucieszyło. Nieporównanie inaczej niż sukces naszej tenisistki, a mianowicie mówię o tym, że dosłownie dni kilka po tym, jak ona tak pięknie podbija Paryż, zgłosiło się ponad 100 młodych osób do tego tenisowego klubu, w którym ona działa. I to powoduje no, przyspieszenie zainteresowania tym sportem. I to jest ważne bardzo.
2: Zdecydowanie. To też mieliśmy najpierw po Agnieszce Radwańskiej, potem po sukcesach pierwszych Igi Świątek. Też taki wzrost zainteresowania tenisem wśród młodych ludzi. No i super. O to chodzi przecież.
1: Tylko żeby osoby odpowiedzialne na stanowiskach rzeczywiście zadbały o dostępność kortów tenisowych, warunków i tak dalej, bo to u nas, zdaje się, jest bardzo, bardzo jeszcze w powijakach.
2: Bo to nie są tanie rzeczy. Niestety próg wejścia w tenis jest bardzo wysoki.
1: No, Czesi mogli.
2: No tak, tak, to prawda. Finał kobiecy jutro. Dzisiaj półfinały w turnieju mężczyzn. Tak jak u pań, tutaj też będziemy mieli premierowy triumf wielkoszlemowy, no bo ktokolwiek nie wygra, wygra po raz pierwszy. Aleksander Zwieriew nawet, który dzisiaj zmierzy się z Czechem Jakubem Mensikiem, do tej pory nie ma wygranej w wielkim szlemie. W finałach grał już trzykrotnie, w tym także w Paryżu 2 lata temu. Zobaczymy, jak mu dzisiaj pójdzie z tym też przebojowym, niezwykle ambitnym Czechem. A zwycięzca tego niemiecko-czeskiego pojedynku w niedzielnym finale zagra z Włochem, to już jest pewne, bo będzie tam dwóch zawodników z Półwyspu Apenińskiego. Matteo Arnaldi i Flavio Coboli zmierzą się w drugim półfinale. Przejdziemy do koszykówki, no bo tutaj niestety niezbyt dobre wieści, bo polscy koszykarze nie dali rady awansować do fazy pucharowej Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. To jest o tyle bolesne, że w tym roku grali przy własnej publiczności w Warszawie, tuż pod Pałacem Kultury i Nauki. Wczoraj byli w trudnej sytuacji, bo musieli wygrać 2 mecze. Najpierw ulegli Czechom, niestety 15-21, na pożegnanie przegrali z Amerykanami, 14-21. No i w rezultacie zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie, bez wygranego spotkania. Wcześniej przegrali z Mongolią i Łotwą. Amerykanie, ale też Serbowie, Niemcy i Litwini jako zwycięzcy grup weszli bezpośrednio do ćwierćfinałów i dziś będą odpoczywać. O miejsce w 1/4 finału muszą jeszcze powalczyć ekipy z miejsc drugich i trzecich w swoich grupach. Te mecze właśnie dzisiaj. Podobnie jest w rywalizacji kobiet, tu także już bez Polek. O tym mówiłem wczoraj. Na razie najlepiej prezentują się zawodniczki z Holandii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Ukrainy. No i dzisiaj te mecze 1/8 finału, jutro ćwierćfinały, w niedzielę półfinały i finały. Ciekaw jestem, jak będzie z frekwencją, no bo teoretycznie wszystkie bilety sprzedane, ale skoro polskie drużyny już nie grają, no to sporo osób może sobie odpuścić. Na pewno będzie głośno, mimo to pod Pałacem Kultury. Jeżeli państwo mieli okazję być w ostatnich dniach właśnie od strony Placu Defilad, czy też Placu Centralnego, no to bardzo, bardzo głośno, bo tamte mistrzostwa do niedzieli trwają. Polskie siatkarki kontynuują zwycięską serię. Wczoraj w pierwszym turnieju Ligi Narodów w Nankinie odniosły 2. zwycięstwo. Pewnie pokonały Czeszki 3-0. Dzisiaj poprzeczka idzie do góry, bo rywalkami będą Serbki, które dotąd także nie przegrały meczu. No, de facto zagrały jeden, więc po prostu wygrały jeden mecz. Serbki zagrają bez swojej gwiazdy Tijany Boszkowicz, ale także w polskiej drużynie zabraknie kilku ważnych ogniw, w tym Magdaleny Stysiak. Ten mecz o 13:30. Z kolei w niedzielę Polki zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli z Chinkami. Ale dzisiaj wieczorem także mecz polskich piłkarek nożnych. Kolejny mecz eliminacji do Mistrzostw Świata, tym razem z Francuzkami w Gdańsku. Po dotychczasowych meczach Polki niestety nie mają już szans na bezpośredni awans, ale walczą o jak najlepszą pozycję przed jesiennymi barażami. No i to będzie stawką tego meczu z Francją, żeby jak najwyżej w tej grupie być. I wygląda na to, że może dziś zostać pobity rekord frekwencji, jeśli chodzi o mecz piłkarski kobiet w naszym kraju. Na razie jest to 11 tysięcy 22 kibiców w meczu towarzyskim, którzy oglądali mecz towarzyski z Holandią, także w Gdańsku, w październiku ubiegłego roku. No teraz już podobno ponad 8 tysięcy biletów jest sprzedanych, no ale jeszcze dzisiaj na pewno mnóstwo kibiców wybierze się na ten mecz i postanowi, że tak spędzi dzisiejszy wieczór. No, będzie można zobaczyć w akcji między innymi gwiazdę tegorocznego finału Ligi Mistrzyń, czyli zawodniczkę Barcelony Ewę Pajor, więc to na pewno dodatkowy magnes. I na koniec jeszcze zostajemy w Gdańsku, bo tutaj informacja o tym, kto zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w piłce ręcznej. No i to są gracze właśnie z Gdańska, PGE Wybrzeże Gdańsk po raz drugi pokonali Red Bull KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski, tym razem 33-24. Gdańszczanie wywalczyli medale Mistrzostw Polski po 25 latach, ćwierć wieku czekali. No i ogromna feta była wczoraj. 6 tysięcy kibiców cieszyło się w gdańskiej hali. To rekord frekwencji w tym sezonie, więc ten Gdańsk rekordowy, jeśli chodzi o kibicowanie. Przypomnę jeszcze, że mistrzami Polski zostali w tym roku gracze Industrii Kielce, którzy pokonali w finale Orlen Wisłę Płock. A w przyszłym tygodniu, jak spotkamy się na antenie, to już będziemy po inauguracji Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
1: Ho, ho, to przed nami jeszcze tyle, a jutro jeszcze tyle.
2: Tak jest. Kibicujemy jutro.
1: Kuba Jędra, dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.

0: Pędem o roślinach.
1: I Urszula Zajączkowska, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry.
1: Ciekawe, jak to będzie zimą, jak będziesz opowiadała. Chociaż zimą też dużo rzeczy się dzieje wśród roślin, ale tak mnie zaciekawiło. Ale na razie mamy czerwiec.
2: Pewnie dużo się rzeczy dzieje i można też wtedy wspaniale zacząć w świętym spokoju studiować też rośliny w laboratorium. My się wtedy zwykle botanicy przenosimy do poddachy, bo ten okres wegetacyjny to jednak jest czas pośpiechu za roślinami, bo one na nas nie poczekają. Wiedzą też to wszyscy, którzy mają swoje ogrody, że jeśli się czegoś nie zauważy, nie zrobi, to albo umrze, albo się obrazi i zniknie. Więc tutaj pogoń za rośliną i dostosowanie się do roślin, do drzew, do wszelkich chwaścików, którymi się zajmujemy, no jest nadrzędna. Więc tutaj sezon wegetacyjny to my zdecydowanie jesteśmy na drugim planie. I a propos właśnie tego drugiego planu, chciałabym dzisiaj powiedzieć, jak już raz wspominałam tę roślinę, której ja sama no nie mogę, ja się nią nie zajmuję. Natomiast jestem pod ogromnym wrażeniem, że jednak taka tak nieefektowna roślina, że przeciętny człowiek właściwie nigdy nie minąłby ją chodnikiem, tak by ją w ogóle zauważyć. Bez cienia emocji, jeśli już ją zauważymy. No nie tworzy żadnych owoców, które by człowiek mógł jeść, więc nie ma też z niej chleba. Nie tworzy drewna. Właściwie jest taka maciupeńka, ma, nie wiem, z 15 centymetrów. W większości czasu jest przyklejona do powierzchni ziemi taką malutką rozetką. Naprawdę no, porasta brzegi chodników. Nikt nie zauważa, a niemal codziennie mija. I ciężko jest uwierzyć, mi jest wciąż uwierzyć, że na temat tej rośliny nauka świata stworzyła ponad 100 tysięcy prac naukowych, ma ponad milion cytowań, że opowieść o świecie roślin bardzo często zaczyna się od niej i nawet ja, która badam różne rzeczy, i nigdy ją, czy sosny, czy lipy, czy pokrzywy, skrzypy, rozmaite gatunki roślin zawsze mnie pytają o tę roślinę, a kiedy ja zacznę badać Arabidopsis, kiedy ja zacznę, czyli po polsku rzodkiewnik. Roślina modelowa. Wyobraźmy sobie, że opowieść o roślinach świata, to co się wiemy, co wiemy, to co naukowcy amerykańscy odkryli, choć teraz coraz bardziej chińscy, bardzo często zaczyna się od niej właśnie, ponieważ ma maciupeńki genom, ponieważ cały swój cykl życiowy zamyka w kilku tygodniach, czyli od nasionka do nasionka, że znosi wszystko, więc naukowcy odnaleźli taki gatunek, który mogą namnażać wielokrotnie i bardzo intensywnie ją obserwować, badać, tworzyć mutanty, ponieważ znany jest cały genom tej oczywiście rośliny. I teraz, gdzie jest tu szaleństwo? Na przykład geny stresu. Odkryto tam pewne konkretne geny stresu i uważa się, że rośliny mają te geny, że jeśli świat dookoła jest dla niej nieprzychylny, to ona je aktywuje. No i ja zbadałam w laboratorium pokrzywę. Pokrzywę, którą pewnie dłużej o niej opowiem trochę później, bo to jest roślina z nieprawdopodobnym temperamentem. No, żeśmy skonstruowali maszynę, którą szturchaliśmy tę pokrzywę autentycznie, po to, żeby zaktywować pewne odpowiedzi liści, żeby zobaczyć, co się u niej dzieje. No i ona nie aktywuje tych genów stresu. Znaczy, ona się wcale nie zestresowała tak, jak stresuje się Arabidopsis. I cały świat nauki został troszeczkę, można powiedzieć, zaburzony taką jedną pokrzywą, ponieważ cała opowieść o stresie roślin wychodzi z Arabidopsis. Roślina, która ma swoje strony internetowe. Roślina, która ma swoje atlasy, atlasy mutantów. Roślina, która ma ogromne biblioteki genów, nawet banki nasion. Roślina, której dziwolągi powstają w laboratoriach, na przykład Arabidopsis, która nie tworzy chlorofilu. Jest prawie żółta. Arabidopsis, która kwiaty zmienia w pędy. Arabidopsis, która nie będzie miała włosków. Jest łysa. Arabidopsis, która będzie miała bardzo dziwne korzenie zrastające się w jeden taką bryłę. Te geny, oczywiście to jest podstawa naszego badania, natomiast uważam, że dobrze jest wiedzieć o czymś takim, że bardzo dużo wyników badań i opisów tego, o czym wiemy teraz, to tak naprawdę nie dotyczy roślin, tylko Arabidopsis, że ogromna nasza wiedza o różnych zjawiskach, zachowaniach, to jednak od Arabidopsis. I tu trzeba być bardzo ostrożnym. Niektórzy są bardziej ostrożni i nie poszukują takich odniesień do drzew, tylko z badań nad Arabidopsis. Ale te zapędy są bardzo aktywne, bardzo, bardzo szerokie na całym świecie. Kilka miesięcy pracowałam Vancouver, na UBC, jako że zajmuję się głównie ruchami roślin. Uwielbiam ruchy roślin, mam pracownię ruchów roślin, rozmaitych roślin i rozmaitych ruchów na SGGW. Kilkanaście kamer, nagrywam ich zachowania, ponieważ no, nasze oko nie jest w stanie zauważyć tych zmian, które bez przerwy się dzieją. I wiedząc, że jadę tam właśnie ze swoim sprzętem do świata, który ma przepiękne gatunki drzew, roślin, powiedziano, żebym nagrywała Arabidopsis. Więc to rzeczywiście robiłam, śmiejąc się sobie pod nosem, że jednak trafiło i mnie. I że ja też z bardzo dużą dokładnością ustawiam te kamery, schylam się do tych roślin. Oczywiście to było bardzo dużo wzruszeń, bo te niektóre genomy spowodowały, że one się pochylały, były giętkie. Oni poszukiwali odpowiedzi na to, jak stworzyć drzewa, które będą miały mniej ligniny. Lignina to jest takim cementem trochę roślin. Czyli jak stworzyć drzewa, które będą łatwiej mogły być przerabiane na papier. No i te Arabidopsis, już same te maciupeńkie rośliny, ich pędy, już przy samym tym deficycie delikatnym, maluteńkim tylko tej ligniny, po prostu kładły się na ziemię, a ja to nagrywałam, przyglądając się z tym wzruszeniem, z takim skupieniem, że to jednak chyba nie tędy droga, że lepiej jest zapaść się w tej niewiedzy, w tej złożoności królestwa roślin, żebyśmy jednak mogli, naukowcy mogli naprawdę spędzić niemal całe życie nad studiowaniem tej otchłani niewiedzy i powiedzieć, że tak naprawdę wciąż nic nie wiemy. To ten ruch takiej odwagi naukowca, myślę, że i rośliny na to zasługują i sami naukowcy byśmy mogli podążać tam, gdzie trzeba kilkadziesiąt lat przyglądać się drzewom, czy nawet kilkaset lat drzewom, innym roślinom w interakcjach, bo one przecież mają takie niesamowite cykle zachowań z motylami, z ptakami i często te cykle muszą się zamknąć w kilkudziesięciu, ale nawet kilkuset latach. Dobrze byłoby mieć na to czas. Dobrze byłoby mieć na to czas i uwagę, i cierpliwość, i taką jakąś przychylność świata, żeby ludzie, przecież już w naszej nazwie gatunku, homo sapiens, jest to, że jesteśmy ciekawi. Więc ja bym chciała zachęcić wszystkich, by znaleźli trochę Arabidopsis w przychodnikach i żeby się do niej uśmiechnęli, że to ona jest królową i że ustawia całą botanikę świata.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska, zapraszam. Kreml odrzuca możliwość spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim poza Moskwą. Wieczorem taką propozycję złożył prezydent Ukrainy w liście otwartym do rosyjskiego dyktatora. W liście Wołodymyr Zełenski apeluje o pokój i zawieszenie broni. Władimir Putin oświadczył z kolei, że jest gotów do zawarcia porozumienia pokojowego, ale chce w zamian od Ukrainy kompromisu, czyli wycofania się z całości. Z Donbasu. Maja Chwalińska zwyciężyła w półfinale Rolanda Garrosa. Wygrała w dwóch setach z Rosjanką Dianą Schneider 7-6, 6-4. Przed nią jeszcze finałowe starcie. Jutro zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. O czekającym ją finale i wdzięczności dla kibiców za trzymanie kciuków Maja Chwalińska mówiła w Eurosporcie.
1: Będzie stres, będę chciała to oczywiście wygrać. Na pewno dam z siebie wszystko, ale tak, no mam nadzieję, że uda mi się choć troszkę celebrować ten dzień. Gorąco zapraszam wszystkich kibiców do oglądania, do kibicowania, do trzymania kciuków. Dziękuję jeszcze raz za trzymanie kciuków przez cały turniej, przez te 3 tygodnie, ale jeszcze się zmobilizujmy na ten jeden dzień.
0: Dla Mai Chwalińskiej to największy sukces w karierze. 24-letnia Polka gra w turnieju głównym po przejściu 3-stopniowych kwalifikacji. Niemcy odrzucają wezwania Komisji Europejskiej i Polski do zniesienia kontroli granicznych. Podczas posiedzenia unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Luksemburgu Berlin zapowiedział jedynie elastyczność, broniąc dotychczasowych obostrzeń. Obecnie sytuacja wygląda tak, że kontrole na granicach wewnętrznych przynoszą efekty i będą elastycznie rozwijane w zależności od skuteczności innych decyzji. Niemniej wciąż pozostają one ważnym instrumentem ograniczania nielegalnej migracji. Zapowiadał minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt. Przedstawiciele Komisji Europejskiej i polskiego MSWiA podkreślali natomiast, że utrzymywanie kontroli w strefie Schengen nie ma uzasadnienia, zwłaszcza w obliczu wchodzącego w życie paktu migracyjnego. Niemiecki minister spraw wewnętrznych odrzucił te argumenty, tłumacząc, że kontrole skutecznie ograniczają nielegalną migrację i zapobiegają przeciążaniu tamtejszych służb. Berlin przedłużył kontrolę na wszystkich swoich granicach lądowych do połowy września. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Warszawa, Lublin, Rzeszów. Dziś to najcieplejsze miasta wojewódzkie. W południe termometry wskażą tam?
3: 25.
2: Stopni.
3: 25?
2: 25.
3: Uhuhu.
2: Ciepły dzień zapowiada się także w Łodzi i Krakowie 24, w Białymstoku, Katowicach 22. Uhuhu. Nieco chłodniej w Szczecinie na zachodzie. Maksymalna temperatura nie przekroczy 20. W Bydgoszczy 19, w Gdańsku 18. To już nie taki zachód. We Wrocławiu 17.
3: We Wrocławiu 17?
2: 17. A w Poznaniu 16 będzie.
3: Możesz, ale to jest...
2: Porobiło. Po południu w zachodniej połowie kraju zacznie się rozpogadzać, natomiast wschód pozostanie pod chmurami. Wszędzie dziś może spaść deszcz. Na wschodzie dodatkowo mogą wystąpić burze.
3: Którym... Burze z gradem.
2: Z wiatrem porywistym.
3: A wiatr.
2: Gradu tutaj już nie ma w tej pogodzie.
3: Porywistego gradu.
2: Silniejsze porywy w centrum, na południowym wschodzie, ale na ogół słabo i...
3: I chłodno.
2: Umiarkowanie.
3: Ja tak.
4: Poranna manna.
3: Dwa, dwa, cztery, 280, 280.
2: Wywołujcie.manet, nowyświat.online.

0: No i właśnie ostatnia godzina tak krótko przeleciało, bo to zaczęliśmy później i proszę, już ostatnia godzina.
1: Uwaga, prośba mała od Małgorzaty, która pisze, że się cudnie się nas słucha. Dostaliśmy też paczkę, zaraz wrócę do Małgorzaty, ale Aga też napisała. Wydaje mi się, wyczuwam tutaj taki pstryczek. Pstryczek w nohala.
0: W czyjego nohala?
1: W naszego, kolektywnego, ewentualnie blacha w czoło.
0: Tak?
1: Panowie, manowie, a może ja to tak czytam po prostu, może ja to tak
0: może
1: interpretuję.
0: Tak czytasz, właśnie.
1: Panowie, manowie atakują nas swoim jestestwem, a po skończonej audycji człowiek jest content, iż cokolwiek zrozumiał.
0: No proszę, ale ładnie.
1: Ale ja tak, a czyli tak to pan odbiera, bo ja tutaj widzę takie delikatne, takie...
0: No ale to takie już na poziomie rzeczywiście trochę wyższym niż jak się zaczęła pańska przygoda.
1: No tak, no tak. A do mikrofonu jakby pan mówił?
0: A nie, po co? Mikrofon za mną powinien chodzić.
1: Wracam do Małgorzaty. Choć wie, że nie jesteśmy chętni na składanie życzeń, to zaryzykuje, pisze, ale napisała Małgorzata, że się cudnie słucha, więc chyba może zaraz zaryzykować. Mąż Jakub ma urodziny. Kolejne 18.
0: A. Czyli?
1: To tak jak z tymi miesiącami, co będzie miał
0: jakieś
1: dni.
0: Nie pytamy się o wielokrotność. W każdym razie Jakubowi składamy. Dlaczego nie jesteśmy chętni? My jesteśmy chętni.
1: Jesteśmy. Jak się nas cudnie słucha, to jesteśmy zawsze chętni.
0: Pewnie, że tak.
1: Nie ma ciśnienia na życzenia i specjalne świętowanie, ale słówko by zrobiło mu dzień. Tak,
0: wiesz, no tak. To jak mu zrobi, to oczywiście Jakub może świętować nawet. Jakub.
1: Gosia i Leon Syn. Myśli pan, że to jest imię takie? Leon Syn?
0: Nie, syn. Co ty, no co? Nie kompromituj nas.
1: Ale to z japońskiego mogłoby być takie. Leon-san.
0: Ale to nie było san.
1: No san, a po polsku jest syn.
0: Marcin san.
1: Marcin syn.
0: Nie, to bo po skandynawsku jest Johansson, to jest syn Johanna.
1: No dobra.
0: A kobieta jest dotyr.
1: Chyba zrobiliśmy odpowiedni wstęp do ostatniej godziny.
0: Marcin Sanson. Marcin.
1: Wybierze pan utwór, bo odwiedziliśmy Maryland w USA w szczycie i odwiedziliśmy Armenię.
0: I kraina Marysi.
1: Są dwa około metalowe utwory. Właściwie bardziej metalowy jest ten armeński, ale on jest coverem K-popu z Korei. Czyli to jest metalowy...
0: Cover K-popu?
1: Tak, metalowy cover K-popu z Armenii. Wiem, że to brzmi interesująco. A drugie to jest zespół z Maryland, konkretnie z Baltimore, który gra hardcore, ale w tym konkretnym przypadku jeden ze szczytowców, byłem to ja, wybrał utwór taki trochę delikatniejszy, bez darcia takiego totalnego. I to już nie jest aż tak punkowe i hardkorowe i trashowe, tylko właściwie wpada trochę w taką w okolice ballady, trochę tak jak metalowe zespoły.
0: A jak się ta grupa nazywa?
1: Ended.
0: Ended?
1: Ended. Więc albo Baltimore, albo Dziwoląg.
0: Właściwie teraz jestem na rozdrożach, no, nie wiem.
1: Ja też byłem, dlatego zwrócam na pana odpowiedzialność.
0: K-pop, Maryland. Maryland.
1: Proszę bardzo, poczekaj, tak muszę tamto wykliknąć. O, proszę.

0: ze śpiewnika Bukartyka.
1: I oto Piotr, proszę Państwa, Piotr w naszym studiu.
2: Dzień dobry.
1: Nie może to nikogo dziwić, bo Piotr występuje w naszym studiu od zarania naszego radia.
2: Od zarania. Cóż to było za zaranie? Pamiętam jak dziś. 4 czerwca też pamiętam. Ale słuchajcie, panowie i państwo, dzień dobry. I wam, koledzy, dzień dobry. Słuchajcie, mam zupełnie nową piosenkę i co teraz zrobiliście, nadając poprzednią, to jest powód dla mnie do wielkich podziękowań, bo ja nie wiedziałem, czy to, co gram, mam grać szybciej, czy wolniej. I po prostu, bo to trudna piosenka dla mnie bardzo, i zacząłem sobie grać do tego rytmu perkusji, zupełnie inną piosenkę, ale to tempo, mam nadzieję, że zapamiętam, dlatego szybko zacznę grać, bo to jest dokładnie to. Zobaczcie, to będzie w tym samym tempie teraz, jak tam tłuk ten gościu.
1: Ciekawe, ale nic nie zrozumiałem.
2: Tam było tak tum, tum, pum, pum na 4, a ja zagram na 7 ósmych chyba.
1: Dobrze.
2: I właśnie w rytmie tym, co poleciało przed chwilą. Inaczej zagrałbym wolniej, a zagram tak. Słuchajcie, mogę się wywalić w tej piosence, ona jest świeżusieńka. Ja nie powiem, że pisałem ją tej nocy. Ja tę melodię staram się zagrać, bo to jest 7 ósmych. Ja tak nie potrafię grać. Apeluję do Państwa wyobraźni. Kiedyś się nauczę, być może już niedługo, bo tłukę ją na okrągło. Nosi tytuł Czekając na deszcz. Nie jest za długa. Dla mnie trudna technicznie, ale ma coś takiego, że po prostu każe mi to grać w kółko i będę robił tak długo, aż się w końcu nauczę. Na razie jestem gdzieś w środku tego procesu. Posłuchajcie, dobra? Potem będę o niej mówił, jeśli trzeba będzie o niej cokolwiek powiedzieć.
1: Dobra.
2: Czekając na deszcz i zaczynam.

jedną strzał. Ty też mógłbyś lepszy być, gdybyś tylko chciał. Oto proste rady dwie, by się żyło lżej.

0: Wiesz co, Piotr, tak słuchając tej piosenki, pomyślałem, że to jest rozwinięcie, czy może wariacja tego powiedzenia, które padło dzisiaj na antenie, że lepiej być zdrowym i bogatym niż biednym i chorym.
1: Tak, dokładnie tak. A ja miałem też, pisząc tę drugą zwrotkę, przypomniało mi się powiedzenie, bo ostatnio wspominałeś o Marksie Engelsie w kontekście mojej piosenki, to tutaj doszedł jeszcze Majakowski, który kiedyś odkrywczo powiedział: chcesz być szczęśliwy, to bądź.
0: No ale ja tak wysoko nie sięgam, bo jednak Majakowski to był uznany artysta, mimo może kierunku, z którego pochodził, nie bardzo nam sprzyjającego.
1: No tak.
0: Ale ja bym to odniósł do takiej złotej myśli, która przewija się u laureatek konkursów piękności. Mhm. Co byś chciała osiągnąć w życiu? Chciałbym, żeby świat był piękny, żeby nie było wojen, no, i żeby dzieci miały krzywdy.
2: Gdyby Piotr startował, to już ma numer przygotowany.
1: Tak, tak.
0: Właściwie
1: jest.
0: Już można szywać kostium na przejść w kostiumach kąpielowych. Tak. Możemy.
1: Ja mam kompletnie nowe slipy, także rzeczywiście, tylko muszę na szpilkach nauczyć się paradować po estradzie w nich, albo w płetwach może, w płetwach, żeby zaskoczyć czymś jury, żeby wybić się z takiej stagnacji to jury, takiej monotonii, po prostu zaskoczyć czymś i zachwycić. Mam ładne płetwy. Właśnie, coś się stało. No tak. I teraz nic nie słychać. Dobra, no mili państwo, czyli ja jestem słyszalny, a koledzy nie są, tak? Nie tylko mi zniknęli w uszach. No mili państwo, staramy się ratować sytuację. Prawdopodobnie jest to prowokacja wrogich nam sił, generalnie wrażych sił. I co? Chyba kończę, tak? I coś puścimy. Bardzo państwu dziękuję za domniemaną wyrozumiałość dla moich jakże ludzkich przecież słabości. Kłaniam się.

0: Przepraszam, kopnąłem kabelek.
1: Zauważyłem, ale sprawiedliwości stało się zadość, bo dołączyłeś też ten K-pop przerobiony na metal. Przez kogo?
0: Przez pana z Armenii.
1: Z Armenii. Czyli to jest niesamowite, jak ta muzyka krąży po całym świecie.
0: Metalowy K-pop z Armenii. Myślę, że to jedna z najbardziej szczytowych propozycji. Pan Aras Safes.
1: Ale to naprawdę brzmiało.
0: No brzmiało. I to jest, no bo to też hicior jest BTS Hooligan. To ma jakieś miliardy w ogóle odtworzeń.
1: Co ty mówisz? Ale ten oryginalny?
0: Oryginalny. Ten ma, temu się nie wyświetla, ile ma.
1: Ale dobrze.
0: Ale dobrze. Bardzo to dobrze pan zrobił. Szczyt wszystkiego. Polecamy się. Dużo tam jest czasem dziwnych rzeczy, czasem ładnych. Głosować można w aplikacji i na stronie.
1: Byłeś na grupie?
0: No.
1: Mnie ciekawi, czy znowu Kotek wygrał. Bo mam pewien zamysł.
0: Kotek na pewno wygrał. Ja bym chciał do kalendarza jeszcze dzisiaj wrócić, ale...
1: Ale poczekaj, to do kalendarza za chwilę, ale jeśli Kotek wygrał...
0: Dobra, sprawdzam.
1: Sprawdź.
0: A niech pan coś mówi w tym czasie, jak ja sprawdzam.
1: Ja chciałem powiedzieć, że mam przygotowaną piosenkę z takiej serii, którą Michał Zabłocki zrobił z nagraniami.
0: A, będzie o kotku, no tak.
1: Demo Anny Szałapak. To wszystko jest o kotkach, więc kociarze oszaleją.
0: A, no to dobrze się składa, bo dzisiaj nie wygrał Kotek.
1: Nie wygrał Kotek?
0: Nie.
1: No, a ja tak myślałem, że...
0: Kwiatek wygrał.
1: Ale Kwiatek to jest prawie tak jak Kotek się
0: Ale
1: wymawia.
0: Ja nie wiem, co to jest za Kwiatek.
1: A może to jest ta, co nie, Ula mówiła,
0: nie? To jest jakiś Kwiatek, ale ja sprawdzę, ja mam aplikację taką, ja teraz zrobię... Nie,
1: jaką aplikację? Przestań, ty jesteś chodzącą aplikacją.
0: To jest Moszenka Południowa.
1: No, i tak dla mnie Kotek wygrał, bo musi być piosenka o kotku.
0: Ale ta Moszenka w sumie wygląda trochę jak...
1: Jak Kotek?
0: Tak.
1: No to dla kotków.

0: Nie wiem. Kot Sokrates. Mówiłeś o kalendarium i jestem gotów wysłuchać i świąt, i imion, które mają imieniny.
1: No to też. Ja raczej miałem na myśli ten nasz kalendarz, ale do niego dojdę. Dziś Światowy Dzień Środowiska.
0: Czyli wszystkiego, co jest dookoła.
1: Tak. Międzynarodowy Dzień Walki z Nielegalnym, Nieraportowanym i Nieregulowanym Połowem Ryb.
0: To też środowisko.
1: Tak. Dzień Ochrony Środowiska.
0: Już mówiłem.
1: Ale Ochrony Środowiska, a nie Światowy Dzień Środowiska.
0: Wszystko się kumuluje dzisiaj. Tak.
1: I Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa.
0: No to takie małe środowisko.
1: Tak, ale też informatyczne. Kalendarium takie poprawne mógłbym zrobić, ale właściwie nie wiem, jak ono się będzie miało do kalendarza mariańskiego. Ci państwo, którzy nie wiedzą, o co chodzi, podjęliśmy temat, czy próbę może znalezienia rozwiązania, żeby piątki zawsze wypadały piątego.
0: I tym samym właściwie demolujemy obecny system kalendarza miesięcy, bo tych miesięcy będzie 52, tak? Czy 52 tygodnie równe?
1: 52, no tam nie, z hakiem wyjdzie.
0: Ale
1: będzie bałagan. 52.
0: Ale 52 co? Tygodnie?
1: Miesiące.
0: No co tym, 52 miesiące? Tego nikt nie zapamięta.
1: Nie, no będą 52 miesiące, bo zmieniamy, no bo skoro...
0: A nie może być tak, że 4 równe tygodnie po 7 dni to będzie miesiąc, żeby nie komplikować.
1: A mi się wydaje, że...
0: I wtedy mieliśmy taki telefon przecież, że wtedy wygospodarowujemy jeden miesiąc, trzeba go nazwać i mamy 13 miesięcy, jest prosto.
1: Wiem, myślałem o tym i zacząłem zapisywać te nasze propozycje, że będzie chłodnik, zimniak, zieleniak, kwietnik, słonecznik, cieplak, leżak, mokrzak. To są wstępne propozycje na niektóre z miesięcy, bo to państwo moglibyśmy taki plebiscyt zrobić tutaj w audycji, żeby państwo się dołożyli do kalendarza mariańskiego, ale tak sobie myślę, bo to jest takie, na siłę próbujemy wcisnąć gdzieś jeden nowy miesiąc.
0: Jak na siłę? Mamy wolne dni.
1: No okej, okay, ale w którym miejscu on będzie?
0: No w końcówce, ja myślę.
1: A dlaczego?
0: Dlaczego?
1: No i właśnie moje rozwiązanie jest takie, żebyśmy poszli o krok dalej, a właściwie wrócili do pierwotnej idei, no bo w sytuacji, gdzie mamy po 28, to piątek będzie wypadał raz piątego, raz wypadnie 12.
0: Jak to? Zawsze będzie piątek.
1: Nie, tylko pierwszy piątek miesiąca będzie piątego.
0: Nie, no bo jak? Następny tydzień będzie od pierwszego się zaczynał. Aha, no tylko będzie nazwa ogólna tych czterech.
1: Nie, to nie ma sensu.
0: Ale 52 miesiące, tego nikt nie pamięta.
1: Ale dlaczego nie? A poza tym państwo nie muszą pamiętać. My będziemy podawali te informacje. Codziennie będziemy mówili, jaki jest miesiąc.
0: No, ale jeśli chcesz się z kimś umówić, dzisiaj, teraz jest czerwiec, stary czerwiec,
1: tak.
0: Ten nieważny kalendarz. I chcesz się z kimś umówić we wrześniu.
1: No to wiem, że to jest we wrześniu.
0: No ale co, to musisz pamiętać te 4 miesiące we wrześniu, które wypadają, żeby się dokładnie umówić precyzyjnie.
1: Nie, bo nie będzie już września. Będą nowe miesiące.
0: No, ale no właśnie, będziesz musiał pamiętać 52 nazwy.
1: No to co to za problem?
0: Bo ci się wszystko pomyli.
1: Ale umie pan liczyć...
0: Tak? A znaki potrafisz z głowy powiedzieć, jaki jest znak kiedy? Horoskop, jaki te znak? Rzeczy, znaki zodiaku?
1: Nie, bo nie musiałem ich używać nigdy.
0: Nie musiałeś.
1: Wydaje mi się, że to będzie bardzo proste. Poza tym będzie to atrakcyjny kalendarz nasz,
0: atrakcyjny, tak.
1: Radiowy.
0: Tak.
1: I patroni mogą wtedy głosować i wybierzemy sobie 52 nowe nazwy miesięcy. I każdy miesiąc będzie miał 7 dni. Jest jeszcze jedna opcja, która to komplikuje straszliwie i cały pomysł...
0: A to jeszcze mało jest komplikacji?
1: Myślę, że to jest tylko opcja. Nie musimy z niej korzystać, ale profesor Koziołek nawiązał do pomysłu tego ósmego dnia tygodnia.
0: No to nie on wymyślił, tylko Chłaską.
1: Tak, ale gdybyśmy spróbowali jednak jakoś wcisnąć ten ósmy dzień.
0: No jak wcisnąć, to wtedy nam się, będziesz miał piątku w piątek.
1: Wtedy, no nie będzie, ale będzie 45 miesięcy w roku tylko.
0: No ale nie piątek nie będzie wypadał piątego.
1: No nie będzie. Piątek będzie.
0: No czyli to jest demolka.
1: No trochę demolka. No to dlatego możemy wrócić do 7 dni, nie dodajemy tego ósmego.
0: A pensja kiedy?
1: 52 tygodnie. Nie no, pensja według kalendarza pracodawcy.
0: Czyli nie wiadomo kiedy.
1: No wiadomo, no to się pokrywa. Ten dzień się pokrywa z którymś dniem kalendarza mariańskiego.
0: A czyli po prostu ja nie mogę sobie zaplanować, tylko muszę policzyć według kalendarza pracodawcy, że na przykład pensję otrzymam 9 lipca, a może 12
1: Cieplaka.
0: Września.
1: Tak, albo Mokrzaka. Nie, Mokrzak to miał być listopad, ale to nie będzie miało znaczenia.
0: Ale jak 52 nazwy, to jeszcze dużo przed nami i nawet moglibyśmy przepchnąć nazwy naszymi imionami nazwać ze 2 miesiące.
1: Przepraszam, kalendarz się nazywa mariański.
0: Aha.
1: Ale możemy zrobić na przykład jakiś miesiąc, żeby był maniak.
0: Albo Wojtusiek.
1: Może być Wojtusiek.
0: Ale ciągle mam w głowie taki duży zamęt, wiesz, musiałbym odpocząć chyba.
1: No, mi się wydaje, że to jest doskonały pomysł. Państwo niech państwo dadzą znać, czy kalendarz mariański na 52 tygodnie to jest to, czego Radio Nowy Świat potrzebuje.

0: Kiedy Maja ma imieniny?
1: Kiedy Maja ma imieniny?
0: Miałeś sprawdzić.
1: Nie pewnie mówił, 9 kwietnia, ale też 1 maja i 12 września.
0: O masz, nie wiadomo, które obchodzi.
1: 9 kwietnia są podobno najpopularniejsze. Ale ja bym chciał powiedzieć, że hejt się na mnie wylał tutaj.
0: Hejt?
1: Tak, ze strony pana redaktora i...
0: Mojej?
1: I Kajetana.
0: Mojej Kajtka?
1: Tak, bo powiedzieli, że im się podobał pomysł z 13 miesiącem i tak, że 12 miesięcy po 28 dni.
0: Ale to nie był hejt.
1: A z reszty robimy bałagan? No, wie pan.
0: A ty jesteś taka mimoza, że od razu hejt to jest?
1: Ale Mateusz, patron, za mną się wstawił, nie hejtuje, tylko napisał, już nie ogarniam, jestem za, a propos kalendarza mariańskiego. Co więcej, Iwona na przykład już zaproponowała konkretne nazwy każdego z tych 52 miesięcy.
0: 52 nazwy podała?
1: Telefon panu dzwoni.
0: Nie szkodzi. Ja się tym nie będę przejmował, bo jestem w pracy.
1: Nie będzie pan odbierał na antenie chyba.
0: Nie będę.
1: Tak, z pomocą co zrobiła, co prawda, tego takiego tam mądrali z internetu, ale zrobiła też podział, że zima to są miesiące 1-13, wiosna miesiące 14-26, tylko to by co zima zaczyna się 1 stycznia, to by się nie zgadzało.
0: To bez ale sensu. To zima się zaczyna w styczniu?
1: No nie, to zaczęlibyśmy wcześniej. To jeszcze przesuwamy wszystko trochę do tyłu.
0: Oj, będzie hejt jednak w końcu.
1: Lato miesiące 27-39, jesień miesiące 40-52.
0: No ale to nie... A gdzie jest dodatkowy miesiąc?
1: Jeszcze pan chce dodatkowy do 52? To będzie jeden dzień tylko, bo 50...
0: Aha, tylko aha.
1: To by nie było bałaganu.
0: Rozumiem.
1: Chyba referendum trzeba będzie
0: nie,
1: zrobić.
0: Ale jest sprawie. 52 nazwy napisała?
1: Tak.
0: Słuchaczka?
1: No ale nie sama, no tylko z pomocą.
0: AI?
1: Tak. A, no wiem, ale no
0: zrobiła... Zacytuj jakoś.
1: No takie one są proste.
0: Żeby mówić szydercze.
1: Cisza, szron, mróz, puch,
0: nie,
1: lód.
0: Nie,
1: no takie są takie... Tak, nie, to ja wiem.
0: Lepiej sama, gdyby słuchaczka wymyśliła, będą lepsze. No. AI to tak. A prawdziwe imieniny dzisiaj?
1: Już podaję w takim razie. A propos mądrego komputera, to kalendarium sądzi, że jest 2 czerwca.
0: Dzisiaj?
1: Tak.
0: Jaki drugi?
1: No wiem, już mnie zaczyna to trochę męczyć. Ale on się cofa, bo kiedyś był tylko 2 dni do tyłu, a teraz już 3 dni do tyłu mi pokazuje.
0: Może on się przestawia na nasz kalendarz.
1: Bardzo możliwe, on już wyczuwa. Dziś imieniny obchodzą Bonifacy, Dobrociech, Doroteusz, Ferdynand, Genadiusz, Hildebranda, Igor, Jakub, Nikanora.
0: Pewnie łacińskie.
1: Waleria, Walter i Zenaida. Dzisiaj jest niezły zestaw. Dobrociech to wiadomo.
0: No tak, wiadomo. Dobry jest, jak się cieszy.
1: Doroteusz?
0: No, że lubi Doroty, która... nie wiem.
1: To z greckiego. Dorot Boga.
0: A, Doroteusz. A Dorota?
1: Genadiusz. Dorota, nie wiem. Dorota
0: od Boga.
1: Od Boga. Genadiusz też z greckiego.
0: No, Genadiusz to wiadomo.
1: Od Genadios, szlachetny i hojny.
0: Tak.
1: Hildebrand to wiadomo. Nikanor. To znowu grecki.
0: Grecki, mówiłem, to grecki.
1: Jednym z pierwszych 7 diakonów był.
0: A to ja nie wiedziałem.
1: Ja też nie. Nikanora też grecka.
0: Sama ona była jedną diakonką pierwszą chyba.
1: Nie, od słowa, od Nikao, zwyciężam, czyli zwycięzczyni.
0: Aha, nie była diakonką.
1: Nie była. A Zenaida?
0: To właśnie jest trudne.
1: Zaskoczę pana, to z greckiego pochodzi. Aha. Osoba poświęcona Zeusowi.
0: No tak, Zeusowi.
1: Wie pan, kto to był Zeus? Wie pan.
0: Zeus, tak, to był kolega Jowisza.
1: Przypomniał mi się ten serial. Co to był za tytuł? Ten taki współczesny o greckich bogach? Widział pan to?
0: Współczesny, rysunkowy?
1: O Jezu, dobra, ja to znajdę i zaraz przypomnę.
0: Ale jaki serial?
1: Znajdę i wtedy powiem.
0: Dobrze.

0: To nie, przepraszamy. No.
1: Prywatnie się śmiejemy, ale to nie.
2: Zbyszek, po pierwsze Zbyszek. Zbyszku, jeśli słuchacie tego razem, to jakby inaczej. Ja bardzo dziękuję. Zbyszek napisał to jeszcze a propos kalendarium i imienin, że moja żona Dorota to dar od Boga?
1: No ja myślę, że oni tego nie słuchają wspólnie, bo się źle skończy.
2: Ale tak, Zbyszku, to właśnie
1: da,
2: ona.
1: Da, każda żona to jest dar od Boga. O, widzisz, jak ja ładnie wybrnąłem?
2: Bardzo.
1: A teraz, proszę Państwa, ukoronowanie naszego gadania o kalendarzu. Fantastyczne. Świadczy o tym, jak my, nie wiem, czy jest polskie, znaczy out of the box to jest myślenie niestandardowe.
2: Ale to świadczy o pełnym zrozumieniu w ogóle, intencji.
1: Ale genialnie, bo na początku jest przytyk, że nudzimy, ale potem jest tak rewelacyjne wyjaśnienie, że ja muszę powiedzieć, przyklaskuję.
3: Panowie strasznie dzisiaj nudzą z tymi miesiącami. Mało nie zasnąłem na rowerze. 52 miesiące to jest prosta idea w wykonaniu. Po prostu dzielimy cały rok na piki, trefle, karo i kiery. Gramy z jokerem, zaczynamy od zimy, czyli od pika, idziemy dalej, kier, wiosna. I prosta sprawa, którego dzisiaj mamy, nie wiem, trefl drugiego, wtorek.
1: No i właściwie... I mamy wtorek.
2: Tak.
1: O, prosta sprawa.
2: Tak się głowiliśmy, takie proste to wyjaśnienie.
1: Tak, myśmy wyszli od błędnego założenia, że dzisiaj jest piątek.
2: Tak.
1: A to jest po prostu wtorek.
2: Bardzo dziękujemy. Nie wiem, jak słuchacz się nazywa, bo nie mamy tego w podpowiedziach, ale właściwie kalendarz powinien chyba być jednak pana imieniem.
1: Zdecydowanie. To jest tak mądre i proste.
2: Ja się wycofuję. Trochę mi żal jest tego, że...
1: Że jutro środa?
2: Nie, no że to nie będzie mariański. A że środa...
1: Ale może w nawiasie napisać.
2: No tak. No tutaj można by się doszukiwać, ale nie doszukujmy się już błędów w rozumowaniu.
1: Trzeba pokornie przyjąć do wiadomości, że nie jesteśmy aż tacy lotni.

0: A ten serial, o którym wspominałem, a którego nazwa gdzieś mi wyleciała z głowy, to Chaos. I pamiętam, że wspominaliśmy go już na antenie kiedyś z Jeffem Goldblumem w roli właśnie Zeusa. Ja tego nie sprawdziłem, od kiedy obejrzałem, czy zacząłem.
1: A ja go widziałem?
0: Nie wiem, aha, ale chciałbym móc umieć za pana odpowiedzieć.
1: Tak.
0: Ale nie wiem. Aha. Niestety tylko jeden sezon powstał i potem został.
1: A dobry on był?
0: Dobry.
1: Ale to był współcześnie jakoś, tego?
0: No współcześnie, w 2024.
1: Ale nie, w sensie postaci, która tam występowała.
0: Tak, tak, tak. No, we współczesnym świecie grecka mitologia po prostu. Taka trochę dziwna, trochę brutalna, ale no, było to... Było to coś, nie lubię nadużywać tego słowa, ale takiego świeżego i nowego i ciekawego, no ale najwyraźniej się nie sprzedało odpowiednio.
1: Wiele rzeczy się nie sprzedało, a my kończymy licząc na to, że państwo nie odstąpią od słuchania Radia Nowy Świat.
0: My się też nie sprzedaliśmy jeszcze.
1: Że co?
0: Że też my się nie sprzedaliśmy jeszcze.
1: No, my się staramy nie sprzedać. A do państwa oczywiście ciągle apelujemy o dołączanie do grona patronów, tym bardziej, że mamy przed sobą wielkie wyzwanie, o którym kiedyś powiemy. A na razie podziękujemy Kajtkowi Strzelczykowi.
0: To było takie duże mrugnięcie oka bardzo ze strony redaktora, ale jeszcze na razie...
1: Ale na razie nic. I dziękujemy Kubie Jędrasowi.
0: Wiktorii Wichrowskiej.
1: Uli Zajączkowskiej.
0: Profesorowi Koziołkowi.
1: Tomkowi Giemzie, tak. Piotrowi Bukartykowi,
0: Pawłowi Orlikowskiemu.
1: Jeszcze Kubie jako sportowcowi.
0: Ja panu chciałem podziękować.
1: A ja chciałem Marian tobie. Tak jakoś czuję, że za mało ci dziękuję.
0: No to proszę.
1: Wiesz, nas różnią pokolenia jednak. A Kajtkowi podziękowaliśmy?
0: Tak, tak. Jeszcze raz możemy.
1: No to może podziękujmy jeszcze tej Magii Chwalińskiej.
0: Kajtek mówi do brzegu. Dziękuję, Kajtek.
1: Dziękujemy. Maja.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami z intensywnymi opadami i silnymi porywami wiatru. We wschodniej części Polski na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 80 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed tymi zjawiskami dla części województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Na pozostałym obszarze wschodniej części Polski, a także w części województw dolnośląskiego i lubuskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Drugi dzień długiego weekendu zapowiada się więc z gwałtowną pogodą, mówi rzeczniczka prasowa IMGW Agnieszka Prasek.
1: W dalszym ciągu prognozowane tutaj są przelotne opady deszczu, lokalnie burze, szczególnie w centrum, na południu, we wschodniej części Polski. I głównym zagrożeniem pozostaną intensywne opady deszczu, jednak lokalnie możliwy także grad oraz dość silny i porwisty wiatr. Temperatura już nieco niższa, bo 20-23 stopnie, na zachodzie 18-20 stopni.
0: Jutro lekka poprawa pogody, temperatura od 20 do 24 stopni i więcej rozpogodzeń, choć miejscami będzie padał deszcz. Prezydent Ukrainy w liście otwartym zaproponował Władimirowi Putinowi spotkanie w celu zakończenia wojny. W dokumencie Wołodymyr Zełenski zwraca uwagę m.in. na dużą śmiertelność rosyjskich żołnierzy i słabnącą pozycję gospodarki Rosji. Wybór jest twój, wystarczy wojny. Ukraina proponuje jej zakończenie. To musi być zrobione szczerze, z godnością, z gwarancjami, że wojna nie wybuchnie znowu, napisał Wołodymyr Zełenski. Tymczasem Władimir Putin powiedział, że ewentualne zawieszenie broni w Ukrainie nie jest potrzebne do rozpoczęcia rozmów pokojowych. Rosyjski dyktator żąda Donbasu w całości. 16 filmów startuje w konkursie Studenckiego Festiwalu Filmów Słowiańskich. Impreza rozpoczyna się dziś w warszawskim kinie Wisła i potrwa do niedzieli. O szczegółach powie Tomasz Ławnicki.
2: Będzie wzruszająco.
3: Ahoj, Saro!
2: Tak jak na przykład w tym czeskim filmie Trocha cukru, który dowodzi, że gest miłości może zmienić wszystko, a opowiada o 60-letniej Marii, której trudno pogodzić się ze zmarszczkami, a jeszcze bardziej z faktem, że jest coraz bardziej niewidoczna dla otoczenia. Ale będą też i komedie, i horrory. Pierwszego dnia Studenckiego Festiwalu Filmów Słowiańskich pokazane zostaną produkcje z Czech, Polski, Serbii i Chorwacji. W kolejnych dniach także z Bułgarii, Słowacji i Słowenii.
4: Wybraliśmy spośród 600 zgłoszeń 16 najlepszych filmów, które będą prezentowane w kinie Wisła.
2: Mówił Maciej Karczewski z Fundacji Horyzont Sztuki, która organizuje ten festiwal, a nasze radio jest jego patronem. Tomasz Ławnicki, Radio Nowy Świat.
0: Dziękuję Tomku, a to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Soulówka.

Nasze pierwsze czerwcowe spotkanie rozpoczęliśmy od jakże pięknego, nastrojowego i porywającego do tańca utworu, a to wszystko sprawka grupy Shalamar. Założył go Dick Griffey i Don Cornelius w 1977 roku, a klasyczny skład Shalamar, występujący dla wytwórni Solar, tworzyli Howard Hewitt, Jody Watley i Jeffrey Daniel. Pierwotnie była to grupa disco założona właśnie przez Dicka Griffeya, który był agentem, menedżerem programu, słynnego programu Soul Train oraz twórcę i producenta tego show Dona Corneliusa. Zespół stał się wtedy dosyć ważnym trio tanecznym, a na początku ich kariery doszło do sporych przetasowań. Zastąpiono wokalistów sesyjnych popularnymi tancerzami programu Soul Train, Jody Watley i Jeffreyem Danielem, którzy dołączyli do oryginalnego wokalisty Shalamar, Garego Mumforda. Za to Gerald Brown zajął jego miejsce na drugim albumie Disco Gardens. Później Brown opuścił tę grupę, dlatego że nie otrzymywał wynagrodzenia. Pokłócił się z Corneliusem, pokłócił się również z Dickiem Griffeyem. No i w jego miejsce wszedł Howard Hewitt, a grupa nawiązała też wtedy współpracę z Leonem Silversem III, który zaaranżował i wyprodukował album Free for Love, z którego zagraliśmy znakomite This is for the Lover in You. Dzień dobry Państwu w ten długi weekend. Niezmiennie jest soulówka, bo gdy jedni odpoczywają, to inni pracują. A robię to dzisiaj z Kajtkiem Strzelczykiem, który tę audycję niezmiennie realizuje. Ja nazywam się Mikołaj Tyczyński. No i w tym pięknym, wolnym czasie będziemy Państwu go umilać. Będziemy grali ładne i taneczne melodie.

The Night I Fell in Love to czwarty studyjny album Luthera Vandrossa, który ukazał się 8 marca 1985 roku, czyli w Dzień Kobiet, w jakże ważną datę. Osiągnął 19 miejsce na liście albumów Billboard 200 i znalazł się też na szczycie listy Top R&B Hip Hop Albums. Zajął też 93 miejsce w zestawieniu 100 najlepszych albumów lat 80. według magazynu Rolling Stone. Płyta ta została bardzo dobrze przyjęta i jest połączeniem soulful disco przełomu lat 70. i 80. z brzmieniem urban dyskotykowym. No o dobrej recepcji tego materiału świadczy fakt, że w 1986 roku Luther otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepszy męski wokal R&B. Till My Baby Comes Home to pierwszy singiel, który promował to wydawnictwo. Gościnnie pojawił się tu Billy Preston na organach, który znany jest z tego, że grał choćby z Beatlesami, a potem wydawał swoje soulowo-funkowe piosenki. I właśnie tej kompozycji wysłuchaliśmy. Przypomnę tylko, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online, a także mój Instagram mik.tyczker spisany przez CK. Tam też Państwa serdecznie zapraszam. A we wtorek, 2 czerwca, z samego rana dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. W wieku 75 lat zmarł znakomity wokalista Peebo Bryson. Jak podało Los Angeles Times, powodem śmierci tego muzyka były komplikacje po przebytym w miniony weekend zawale serca. Dziś kojarzy się go głównie z tego, że śpiewał piosenki do filmów Disneya, jak Piękna i Bestia czy Aladdin. No i wykonania z tych bajek przyniosły mu 2 statuetki Grammy. Jednak w tym wszystkim zapomina się o tym, że był to znakomity wokalista, który tworzył swój autorski, znakomity też zresztą materiał. Był jedną z osób, które zostały odkryte przez Luthera Vandrossa przy okazji jego debiutanckiego, przepraszam. Zresztą był on jedną z osób, które odkryły talent Luthera Vandrossa, między innymi razem z Robertem Fleck i Davidem Bowiem przy okazji debiutanckiego albumu Peebo z roku 1976. Wtedy też podpisał kontrakt z wytwórnią Capitol Records, no i dla niej wydał w 1978 roku album Reaching for the Sky. No i na nim znalazł się jeden z jego największych przebojów pod tytułem Feel the Fire, które później cover Teddy Pendergrass ze Stephanie Mills. A my przypomnimy sobie o jego genialności za sprawą kompozycji Love From Your Heart, która znalazła swoje miejsce na Reaching for the Sky.

We wtorek 2 czerwca w wieku 75 lat zmarł Peebo Bryson, więc w związku z tym sięgnęliśmy po płytę Reaching for the Sky i kompozycję Love from Your Heart. Zresztą napisała do nas jedna ze słuchaczek, pani Julia. Peebo Bryson, dla mnie niezapomniany, wspaniały wokalista. No zgadza się. Myślę, że ludzie nie zapomną o Peebo Brysonie, tylko szkoda, że będą go kojarzyli tylko i wyłącznie z piosenkami do filmów Disneya, bo ta jego solowa twórczość to też kopalnia kapitalnych utworów, takich jak Feel the Fire czy słuchany przez nas przed chwilą Love from Your Heart. A przed nami teraz twórczość Bernarda Wrighta, który wywodzi się z Queensu w Nowym Jorku. Co ciekawe, jego matką chrzestną była Roberta Flack. Uczęszczał do High School of Performing Arts w Nowym Jorku. W wieku 12 lat zaproponowano mu udział w trasie koncertowej z Lennym White'em, znakomitym muzykiem jazzowym, a w wieku 16 lat grał z Tomem Brownem. W 1981 roku podpisał kontrakt z wytwórnią GRP Records, która wydała jego debiutancki album Nerd, który zresztą jest niezwykle ważny w hip-hopie, dlatego że utwory z niego były samplowane w kompozycjach Dr. Dre, Snoop Dogga, LL Cool J'a i wielu innych raperów. Następne jego płyty Funky Beat ukazały się nakładem Ariste, a także Mr. Right, który zawiera de facto jego największy przebój Who Do You Love, który zagra nam teraz. To znakomita mieszanka urban disco, a także klasycznego soulful disco, gdzieś z takim bardzo bitową perkusją.

Znakomity perkusista jazzowy, ale także funkowy Bernard Wright wraz ze swoim największym przybojem Who Do You Love. Bardzo ładne połączenie takiego disco i bardzo bitowego grania. Czasami też takie urban dyskotekowe. Fajna rzecz. A przed nami teraz znakomity wokalista disco Howard Johnson. Sięgamy dzisiaj po jego album Keepin' Love New z roku 1980. A z tej płyty zagra nam otwierające ten krążek So Fine, no bo dzisiaj wszystko w taki piękny, czerwcowy, wolny dla wielu dzień jest wszystko fine.

A to był Howard Johnson wraz z albumem Keepin' Love New z roku 1982 i z piosenką So Fine, która ten krążek otwiera. A przed nami teraz segment z soulowkową płytą tygodnia, a tym razem będzie to po części What's Going On Marvina Gaye'a, dlatego że 21 maja minęło 55 lat od premiery tego największego według magazynu Rolling Stone krążka w historii muzyki. Jednak posłuchamy sobie koncertowych wykonań tego albumu prosto z Montreux, gdzie Marvin Gaye w 1980 roku na Montreux Jazz Festival zagrał jeden z najsłynniejszych koncertów w dziejach muzyki. What's Going On, państwo doskonale wiedzą, to płyta przełomowa. To album koncepcyjny, który tak na dobrą sprawę płynnie przechodzi z jednego w drugi i który tak na dobrą sprawę jest narracyjnie opowiedziany z punktu widzenia weterana wojny w Wietnamie, który wraca do ojczyzny, będącej gdzieś w chaosie, degrengoladzie, pełnej nienawiści, cierpienia i niesprawiedliwości. Tutaj też Marvin Gaye porusza tematy związane z uzależnieniem od narkotyków, ubóstwa także, kwestii wojny w Wietnamie. Prosto z Montreux, płyta What's Going On, a na początku Inner City Blues, potem zagramy sobie jeszcze tytułowe What's Going On, ale w międzyczasie się odezwę, bo to długie wykonania.

Inner City Blues, Make Me Wanna Holler, czyli utwór, który pojawił się na najważniejszej płycie w historii muzyki, przynajmniej według magazynu Rolling Stone, czyli What's Going On Marvina Gaye'a w roku 71, ale my słuchaliśmy wykonania prosto z Montreux, dlatego że Life in Montreux Marvina Gaye'a z roku 1980 jest naszą soulowkową płytą tygodnia. No i teraz jeszcze czas na tytułowe What's Going On, właśnie w wersji koncertowej, prosto z Montreux. Mm-hmm.

What's Going On Marvina Gaya prosto z jego koncertu w szwajcarskim Montreux, który to koncert w ramach Montreux Jazz Festival miał okazję zagrać w 1980 roku, a What's Going On 21 maja świętowało swoje 55-lecie. Niezmiennie jest to jeden z najgenialniejszych albumów w historii muzyki, co też pokrywa się z opinią magazynu Rolling Stone, który umieścił ten krążek na pierwszym miejscu 500 najlepszych albumów wszechczasów. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Soulówce. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Realizował je Kajtek Strzelczyk, mówił do Państwa Mikołaj Tyczyński, a żegnamy się Stevie Wonderem, bo dawno go nie było w Soulówce. Sięgamy dzisiaj po album Original Music Aquarium i po kompozycję Ribbon in the Sky. Dobrego weekendu Państwu życzę.

0: został poszkodowany. Pierwsze informacje wskazują, że dron morski, który eksplodował, jest tego samego typu, co te używane w wojnie w Ukrainie, podają rumuńskie media. Tymczasem w Ukrainie rosyjski dron trafił w przedsiębiorstwo spożywcze w pobliżu Kijowa, przekazały władze. Wybuchł pożar, zginęły co najmniej 4 osoby, a kilka jest rannych. Na miejscu trwają działania ratownicze oraz ustalanie dokładnej liczby poszkodowanych. W Kijowie doszło także do wybuchu paczki pocztowej. Jedna osoba zginęła, a 2 zostały ranne. Eksplozja nastąpiła podczas kontroli. Na miejscu pracują służby. A ja przypomnę, prezydent Ukrainy napisał list otwarty do Władimira Putina, w którym wzywa do zakończenia wojny. Ukraina jest gotowa do pełnego wstrzymania ognia, by wykorzystać czas, kiedy będą trwały negocjacje, zapewnił prezydent Zełenski. Rozpoczyna się wizyta premiera Donalda Tuska w Czarnogórze. Szef polskiego rządu weźmie udział w szczycie Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. Głównym tematem spotkania będą perspektywy rozszerzenia wspólnoty o państwa Bałkanów Zachodnich, wsparcie procesu reform i stopniowej integracji regionu z Unią Europejską. Szczyt w regionie to wyraz uznania dla działań Czarnogóry w kierunku integracji z Unią, czytamy na rządowej stronie. W serwisie jeszcze tenis. Maja Chwalińska awansowała do wielkiego finału wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Polka w półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. Był to jej 9. mecz w turnieju. W zaplanowanym na jutro finale rywalką reprezentantki Polski będzie kolejna Rosjanka Mira Andrzejewa.
1: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie, więc tak naprawdę nic się nie zmienia. No, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
0: Maja Chwalińska dotarła do finału, startując w kwalifikacjach, a dzięki temu w światowym rankingu ze 114 pozycji awansuje według szacunków ekspertów na 21 lokatę. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Cały nasz świat.

0: To jest mały zwiastun, zapowiedź tego, co czeka nas dziś do godziny 12. Stany Zjednoczone, i to zarówno te współczesne, jak i te sprzed lat. To będzie chyba ładna klamra, bo od ostatnich wydarzeń zaczniemy, a skończymy w latach 80., ale na to jeszcze chwilę będą musieli Państwo poczekać. Obiecujemy oczywiście wszystko wyjaśnić. Dzień dobry, zapraszamy do południa. Jan Janczy.
1: Damian Kwiek. No i trochę mamy taką sytuację na świecie teraz, że gdziekolwiek się nie obejrzymy, to gdzieś tam te Stany Zjednoczone pojawiają się. Niebawem Państwo przekonają się, co mamy na myśli. Ale jak na program międzynarodowy, nietypowe będzie też to, że co najmniej dwa razy dzisiaj Polska pojawi nam się w różnych kontekstach. No a porozmawiamy o wojnie amerykańsko-irańskiej, która, chociaż prezydent Trump, jak wiemy, jest świetnym negocjatorem, to wojna znowu nabiera takich rumieńców, jakich nie chcielibyśmy widzieć. Porozmawiamy o wyborach w Armenii. Media, przegląd mediów będzie powiązany z Armenią, ale tutaj zostawmy to jako niespodziankę na razie. No i będzie kartka muzyczna i tam właśnie ten królik z kapelusza także nam się pojawi, a rozpoczynamy od serwisu międzynarodowego.
0: Bejrut. Nie ma zgody Hezbollahu na propozycję zawieszenia broni wynegocjowaną w Waszyngtonie przez izraelskich i libańskich dyplomatów. Przywódca organizacji Naim Qassem nazwał ją kapitulacją i zapowiedział dalszy ostrzał północnego Izraela, chyba że wojska wroga wycofają się z Libanu i zaprzestaną ataków. Stanowisko wspieranej przez Iran szyickiej bojówki pojawiło się kilka godzin po tym, jak mimo uzgodnionego rozejmu izraelskie siły dokonały ataków na południowy Liban. Tel Awiw zagroził też kolejnymi nalotami na Bejrut. Działania Izraela blokują rokowania pokojowe między USA a Iranem. Władze w Teheranie zapowiedziały zawieszenie rozmów do czasu zaprzestania ataków Izraela na Hezbollah. Jednocześnie irańskie siły ostrzelały lotnisko w Kuwejcie. Zginęła tam jedna osoba, a ponad 60 zostało rannych. Donald Trump skomentował, że to nic wielkiego i że rozejm wciąż obowiązuje. Do tej coraz bardziej skomplikowanej sytuacji powrócimy za chwilę w naszej pierwszej rozmowie.
1: A teraz Kijów. Wołodymyr Zełenski proponuje Władimirowi Putinowi rozmowę w cztery oczy. Ukraiński prezydent napisał do rosyjskiego przywódcy list otwarty. Widzimy, że Stany Zjednoczone są całkowicie skupione na kwestii Iranu i byłoby błędem czekać, aż wojna w Europie znów znajdzie się w centrum ich uwagi. Dość walki, teraz wybór należy do ciebie, pisze Zełenski do Putina i ostrzega. Jeśli nie zakończysz wojny, będziesz musiał walczyć o swoje przetrwanie. Ukraiński prezydent zwraca uwagę, że wojna wywołuje w Rosji coraz więcej negatywnych konsekwencji. Ocenia jednocześnie, że wojska Putina nigdy nie będą w stanie zająć całego obwodu donieckiego. Rosyjski przywódca natomiast odpowiada, że jego żołnierze robią postępy na całej linii frontu i że to ukraińskiej armii brakuje ludzi. Putin zapewnia, że Moskwa jest gotowa do negocjacji.
0: Budapeszt. Węgierski premier Peter Modior mówi o historycznej umowie z Kijowem. Chodzi o kompleksowe porozumienie w kwestii rozszerzenia praw językowych, edukacyjnych, kulturalnych i politycznych 100-tysięcznej mniejszości węgierskiej mieszkającej na Ukrainie. Spory dotyczące tej społeczności na Zakarpaciu od dawna były powodem napięć między oboma krajami. Szczególnie ostry konflikt trwał za rządów Viktora Orbana. Nowy premier Węgier zadeklarował, że jeśli Kijów wdroży podjęte zobowiązania w kwestii polityki mniejszościowej, to jego rząd poprze otwarcie pierwszego rozdziału akcesyjnego w negocjacjach o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej.
1: Londyn. Premier Keir Starmer spotkał się z rodziną zabitego w Southampton 18-letniego Henry'ego Nowaka. Szef brytyjskiego rządu obiecał podjąć działania, aby naprawić krzywdy w sprawie, która wstrząsnęła całym krajem. W poniedziałek sąd skazał na dożywocie 23-latka, który pięciokrotnie ugodził Henry'ego kirpanem, czyli nożem o ponad 20-centymetrowym ostrzu, noszonym przez wyznawców sikhizmu jako symbol wiary. Przybyli na miejsce policjanci, skuli Nowaka kajdankami i aresztowali go. Mundurowi przyjęli wersję sikha, że Polak go znieważył na tle rasowym. Rannemu nikt nie udzielił pomocy, chwilę później mężczyzna zmarł. W trakcie procesu policja przeprosiła za błędną ocenę sytuacji. Trwa śledztwo w sprawie działania brytyjskich mundurowych.
0: Meksyk. Związki zawodowe w Meksyku zapowiadają potężny, ogólnokrajowy strajk w trakcie piłkarskich mistrzostw świata, jeśli do czasu rozpoczęcia mundialu rząd nie spełni ich postulatów. Najostrzej protestują nauczyciele. W poniedziałek w stolicy doszło do starć z policją. Siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego i gumowych kul. Kolejnego dnia demonstranci powalili i podpalili przygotowane z okazji turnieju wielkie figury piłkarzy. Nauczyciele żądają podwyżek o 100%. Władze godzą się najwyżej na 9%. Wzrost płac. W dniu inauguracji mundialu przyjazd traktorami do stolicy zapowiedzieli rolnicy, a także kierowcy ciężarówek. Mistrzostwa ruszają 11 czerwca.
1: Tirana. Albania nie jest na sprzedaż. Nie chcemy, żeby nasz kraj stał się Dubajem. To transparenty, jakie przynieśli demonstranci przed siedzibę premiera Ediego Ramy. Wściekłość Albańczyków wywołały plany budowy luksusowego kurortu na bezludnej wyspie Sazan oraz w rejonie Laguny Narta, gdzie gniazdują flamingi, foki i żółwie. Inwestorem jest firma Jareda Kushnera, czyli zięcia prezydenta USA. Oburzenie wywołały też słowa Iwanki Trump, która w wywiadzie nazwała Sazan prywatną wyspą, jaką rzekomo odkryła pływając z mężem łodzią. Inwestycja firmy Kushnera jest warta 1,5 miliarda euro. Albański rząd nadał jej status strategicznej. Premier Edi Rama oświadczył, że protesty nie zatrzymają realizacji projektu. Jego zdaniem wpisuje się on w ambicje Albanii, aby stać się ważnym globalnym ośrodkiem turystycznym.
0: A na koniec Waszyngton. Izba Reprezentantów USA przegłosowała rezolucję, która zakazuje Donaldowi Trumpowi dalszych działań militarnych przeciwko Iranowi bez zgody Kongresu. Dokument nie ma mocy prawnej bez zgody Senatu i podpisu prezydenta. Przyjęcie uchwały ma jednak wymiar symboliczny, bo oznacza nasilenie presji na Biały Dom, aby położyć kres konfliktowi z Teheranem. Z sondażu New York Timesa wynika, że ponad 2/3 Amerykanów uważa decyzję o wojnie z Iranem za błąd. Za rezolucją oprócz wszystkich demokratów głosowało tak że 4 republikanów. Trump nazwał decyzję kongresmenów jako niepatriotyczną. I tak oto wróciliśmy do naszego głównego tematu.
2: Cały nasz świat.
1: Naszym gościem jest teraz Łukasz Gadzała, dziennikarz Onetu, Przeglądu Politycznego, a także autor książki Zagubiony hegemon, zmarnowana szansa Ameryki i rewolucja Trumpa, wydanego przez wydawnictwo Prześwity. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: To rozpocznijmy w takim razie od Iranu, od tego, co dzieje się na linii Stany Zjednoczone-Iran, chociaż to taki temat, w którym pewnie też inne rejony świata będą nam naturalnie wchodziły do rozmowy. Mamy rezolucję Izby Reprezentantów, taki wątek wchodzi do tej kwestii. Rezolucja dotycząca wojny z Iranem, która ma ograniczyć swobodę działania prezydenta, jeśli chodzi o tego typu interwencje. Jakie to będzie miało znaczenie i czy myśli pan... Wiemy, że prezydent, że ta rezolucja może nie przejść. Natomiast czy ona będzie miała jakiś wpływ polityczny na działania prezydenta?
3: Moim zdaniem nie będzie miała takiego wpływu. Po pierwsze ze względu na to, że ta rezolucja nie będzie wiążąca. Ona została przyjęta przez Izbę Reprezentantów. Natomiast ona musiałaby uzyskać jeszcze zgodę Senatu. I w takim przypadku... musiałaby też uzyskać zgodę samego prezydenta Trumpa, który, jak wiemy, uważa, że głosowanie za tego typu ustawami jest niepatriotyczne, jak sam to określił. Więc kiedy Trump zawetowałby taką ustawę, to Kongres z powrotem potrzebowałby 2/3, żeby to weto Trumpa odrzucić. Obecnie nie ma takiej możliwości. Kongres tego nie zrobi, nie ma wystarczającej liczby głosów. Więc w sensie prawnym Trump będzie dalej lekceważył ten głos Kongresu, nawet jeżeli ta legislacja przeszłaby w Senacie. Natomiast presja na Trumpa ze strony kongresmenów zdecydowanie jest, przede wszystkim ze strony demokratów, żeby tę wojnę zakończyć, ale też ze strony republikanów i ta presja jest dwojaka, dlatego że w listopadzie są wybory do Kongresu, a tam Amerykanie będą wybierać cały skład Izby Reprezentantów, 1/3 składu Senatu. I Republikanie są pod naprawdę dużą presją, ponieważ właśnie to, o czym pan wcześniej powiedział, czyli Amerykanie postrzegają tę wojnę jako błąd Donalda Trumpa, też chcą w większości jej zakończenia, ale z drugiej strony mamy też kongresmenów republikańskich, którzy uważają, że Trump nie może od tak po prostu wynegocjować jakiegokolwiek, byle jakiego dealu z Iranem, nie może zgodzić się na warunki Iranu, tylko musi twardo negocjować albo zmusić w jakiś sposób Iran do tego, co zapowiadał na samym początku, czyli do kapitulacji.
1: To ma pan na myśli to, że pozycja prezydenta Trumpa też nie jest tutaj taka łatwa, to znaczy, że to nie zależy wyłącznie od tego, czy on będzie chciał tę wojnę zakończyć, czy nie?
3: Można powiedzieć, parafrazując słowa samego Trumpa z jego słynnego spotkania z prezydentem Zełenskim, że Donald Trump tak naprawdę nie ma kart. To znaczy w negocjacjach z Iranem, mimo że Trump żądał od samego początku kapitulacji Iranu, okazuje się, że więcej kart w talii mają Irańczycy. I Irańczycy nie chcą zgodzić się na wszystko, co Trump im powie, co Trump im każe, i dlatego te negocjacje tyle trwają.
1: A zostając w tej poetyce karcianej, jakie karty ma Iran?
3: No, Iran przede wszystkim ma cieśninę Ormuz, którą zablokował na samym początku wojny, zamknął ją i okazało się, że Amerykanie nie są w stanie jej odblokować, nie potrafią tego zrobić mimo różnych nacisków ze strony Trumpa, ze strony armii amerykańskiej, i Iran zobaczył, że to jest potężne narzędzie przetargowe, w zamian za które, jeżeli Iran zgodziłby się odblokować, otworzyć cieśninę, może uzyskać pewne koncesje. Te koncesje to może być na przykład zniesienie sankcji, a przynajmniej ich części. To może być jakaś forma porozumienia w sprawie broni atomowej czy programu atomowego, który Iran prowadzi, wzbogacania uranu. To mogą być różne koncesje Amerykanów, jeżeli chodzi o wsparcie Iranu dla grup takich jak Hamas czy Hezbollah. Więc tutaj na tym polu Iran ma spore oczekiwania, a biorąc pod uwagę, że Amerykanie nie są w stanie pokonać Iranu, to Iran chce w tej chwili dealu, który zatwierdziłby tę rzeczywistą pozycję, w której się znalazł, czyli pozycję lepszą niż ta, w której są Amerykanie. Jeszcze dodajmy, że Iran chce takiego pełnego dealu, takiego, który będzie trwały ze względu na swoje doświadczenie z Amerykanami. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, przed wojną w czerwcu, Amerykanie i Irańczycy negocjowali, ale te negocjacje ze strony Amerykanów nie odbywały się w dobrej wierze. Amerykanie rozpoczęli razem z Izraelem wojnę w czerwcu 2025 i podobna sytuacja miała miejsce na początku tego roku, kiedy też trwały negocjacje, ale okazało się, że one też ze strony Amerykanów nie były prowadzone w dobrej wierze i następnie Amerykanie Iran zaatakowali. Więc takie jest doświadczenie Teheranu i dlatego Teheran dzisiaj, widząc, że ma karty w ręku, że dysponuje jakimiś atutami, chce takiego pełnego i trwałego porozumienia z Amerykanami, co z kolei ze względu na sytuację również wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych nie jest możliwe, bo też żadnego porozumienia, trwałego porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi nie zatwierdzi Kongres, bo de facto oznaczałoby to, że Kongres godzi się na pewne koncesje w stosunku do Iranu, a to z kolei stanowiłoby zaprzeczenie całej amerykańskiej polityki po zimnej wojnie.
1: Bardzo możliwe, że ktoś, kto nas słucha, słuchając pana szczegółowej analizy, a na co dzień, jeśli taka osoba nie zajmuje się drobiazgowym właśnie śledzeniem tego, co dzieje się w amerykańskiej polityce, czy właśnie w relacjach z Iranem, może mieć wrażenie, że Amerykanie, mówiąc potocznie, zakiwali się w tej wojnie. Chciałem pana zapytać, czy jeżeli byśmy to odnieśli historycznie, ale pewnie mówimy o historii nieodległej, to czy to jest typowe, jeśli chodzi o interwencję amerykańskie za granicą, czy ta batalia z Iranem jest jakimś incydentem i właśnie takim wyraźnym potknięciem, które odróżnia się od tego, jak Amerykanie działają zwykle?
3: Myślę, że tu nie ma jednego wzoru, bo możemy wziąć na przykład wojnę w Zatoce w roku 1991, kiedy Amerykanie pomogli Kuwejtowi zaatakowanemu przez Saddama Husajna, przeprowadzili bardzo szybką, bardzo precyzyjną operację, a następnie się stamtąd wycofali, i to był taki modelowy przykład tego, w jaki sposób Amerykanie potrafią działać i potrafią jeszcze bronić prawa międzynarodowego. Ale z drugiej strony mamy też w ostatnich latach czy dziesięcioleciach wiele interwencji amerykańskich, które mimo początkowych sukcesów militarnych kończyły się porażką polityczną. I tutaj mamy Afganistan, tutaj mamy Irak, tu mamy też Iran. Do takich przykładów możemy też zaliczyć wojnę w Wietnamie jeszcze w czasie zimnej wojny. I dzisiaj, jeżeli patrzymy na te negocjacje, które trwają na razie bezskutecznie, to możemy to w jakiś sposób porównać do negocjacji, które toczyły się wówczas między Stanami Zjednoczonymi a północnym Wietnamem, gdzie Amerykanie też widzieli, że już nie ma szans na zwycięstwo, chcieli na jeszcze jak najlepszych warunkach z tego Wietnamu wyjść, chcieli zachować niepodległość czy suwerenność południowego Wietnamu, tego niekomunistycznego, ale to ostatecznie im się nie udało, mimo lat negocjacji, ostatecznie z Wietnamu wyszli, a Wietnam Północny władzę przejął. I tutaj mamy do czynienia z analogiczną nieco sytuacją, to znaczy Amerykanie już wiedzą, że nie są w stanie rzucić Iranu na kolana, więc teraz negocjują warunki, na jakich mogłaby się ta wojna zakończyć, ale ze względu na ten brak takich najważniejszych, tych przełomowych atutów, nie są w stanie tego zrobić, więc ostatecznie, jak sądzę, będą musieli pogodzić się z warunkami, na które na początku wojny absolutnie nie chcieliby przystać, a to sprawi, już w tej chwili sprawia, że pozycja Iranu w regionie rośnie. Zresztą o tym niedawno mówili też Chińczycy, że oni oceniają, że mimo tych wszystkich zniszczeń, mimo tego, że Amerykanie zabili przywódcę Iranu, to tak naprawdę pozycja Iranu vis-a-vis Amerykanów i w ogóle ich pozycja w regionie dzisiaj jest silniejsza niż miało to miejsce przed wojną.
1: Jeśli pan pozwoli, dodałbym jeszcze jedno pytanie przekrojowe. Czy w tych interwencjach, które pan przytaczał, zestawiając je z tym, co dzieje się w Iranie, Amerykanom, jeśli interweniują gdzieś na świecie, przede wszystkim zależy na tym, żeby zaprowadzić porządek, czy żeby wywołać destabilizację w konkretnym regionie? Czy może to jest jakiś inny cel, jeśli popatrzymy na to z perspektywy strategii amerykańskiej?
3: Myślę, że każdy przypadek jest inny, a w przypadku Iranu chodzi jednoznacznie o zapewnienie czegoś na kształt regionalnej hegemonii Izraela, który jest najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie. Jeżeli spojrzymy na dynamikę sytuacji w regionie, to od 2022 roku, kiedy Hamas zaatakował Izrael i następnie, kiedy Izrael przeszedł do ofensywy w Strefie Gazy, mamy do czynienia z nieustannym poprawianiem się sytuacji strategicznej Izraela przez zniszczenie Strefy Gazy i zdecydowane osłabienie Hamasu, następnie wojnę z Hezbollahem, w międzyczasie upadek rządu Bashara al-Assada w Syrii. Więc wszyscy ci sojusznicy Iranu byli bardzo osłabieni. W 25 roku Izrael zdecydował, że to jest teraz czas, kiedy trzeba rozprawić się również z tym głównym przeciwnikiem, czyli z Iranem. Do tego Izrael otrzymał pomoc Amerykanów, którzy w ubiegłym roku, jak pamiętamy, zbombardowali instalacje nuklearne Iranu. I w tym roku Izrael, można powiedzieć, puścił przodem Amerykanów. Amerykanie, to głównie Amerykanie, zaangażowali się w tę wojnę, która trwa do dzisiaj. I tak naprawdę celem tutaj jest, no, z punktu widzenia Amerykanów, no, wykończenie tego głównego rywala, który, no, nie daje się im od kilkudziesięciu lat na Bliskim Wschodzie, i zapewnienie, że to Izrael będzie tym państwem rozdającym karty na Bliskim Wschodzie, dlatego że Amerykanie wiążą z Izraelem swoje interesy.
1: A na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, musimy też popatrzeć, i to ostatnie pytanie w naszej rozmowie, w kontekście międzynarodowym, to znaczy musimy uwzględnić też to, co dzieje się na tym froncie wojennym rosyjsko-ukraińskim. Świeża informacja z dzisiaj jest taka, że pojawił się kolejny dron w Rumunii, tym razem to jest Konstanca, czyli nad Morzem Czarnym. Był to dron morski, który, no, jest przypisywany Rosjanom. Wcześniej mieliśmy podobną sytuację w Rumunii. W Rumunii widać, że traktują tego typu doniesienia poważnie. A czy myśli pan, że prezydent Stanów Zjednoczonych tego typu incydenty jakoś rejestruje?
3: Myślę, że on rejestruje takie incydenty. Natomiast dla niego stanowi to potwierdzenie polityki, którą prowadzi konsekwentnie od początku swojej drugiej kadencji, która to polityka w ostatnim czasie zeszła na dalszy plan ze względu na wojnę w Iranie. Natomiast myślę, że dla Trumpa stanowi to nieodmiennie potwierdzenie, że wojnę rosyjsko-ukraińską również należy zakończyć, należy wynegocjować pokój, a przynajmniej jakieś porozumienie, które będzie do tego pokoju prowadziło. I myślę, że Trump chciałby chętnie wrócić do tych rozmów, które toczyły się jeszcze pod koniec ubiegłego roku, w tym formacie, który prowadził Steve Witkoff, zięć również prezydenta Jared Kushner, bezpośrednio z Rosjanami. Ale ten format w tej chwili został właśnie głównie przez te wojny w Iranie, ale także ze względu na to, że Amerykanie zobaczyli, że te negocjacje daleko nie zaszły. One są w tej chwili gdzieś tam w cieniu, gdzieś tam wstrzymane, ale myślę, że dla Trumpa to jest kolejne takie potwierdzenie, że to jest to, o czym on mówił, czyli że no, wlatują kolejne drony, sytuacja się zaostrza, retoryka się zaostrza i dla niego to stanowi potwierdzenie, że on powinien wejść jako ten, który, jak sądzi, potrafi zakończyć każdą wojnę i to jest znowu przestrzeń dla niego. No ale ze względu na to, że trwa wojna w Iranie, na tym się Trump musi się skupiać na prawyborach obecnie, a wyborach w listopadzie. On się tam angażuje dosyć aktywnie. Po prostu na tę Ukrainę w tej chwili, do tej Ukrainy nie ma głowy.
1: Podsumowywał Łukasz Gadzała z Onetu i Przeglądu Politycznego. Bardzo dziękujemy za rozmowę w Radiu Nowy Świat.
3: Dziękuję bardzo.

0: Zmieniamy teraz region świata. Będziemy się przyglądać Armenii, a będziemy się przyglądać razem z Maciejem Musiałem z Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy.
0: Armenia jest obecnie szczególnie ciekawym miejscem. Już za parę dni w niedzielę wybory parlamentarne. Szczególnie ciekawe, bo z jednej strony część sceny politycznej opowiada się za kursem prozachodnim, integracją z Europą. Z drugiej strony jest też część, która jest bardzo mocno za powrotem do strategicznych relacji z Federacją Rosyjską i oczywiście Rosja to też widzi. Będziemy na pewno o tym rozmawiać, a zacznijmy od takiego bardzo ogólnego obrazu, jakie nastroje, jakie rokowania, można powiedzieć, polityczne dominują obecnie w kraju na te parę dni przed, jak niektórzy obserwatorzy, analitycy zaznaczają, najważniejszymi w historii najnowszej kraju wyborami.
1: Tak, jeśli chodzi o nastroje, to myślę, że bardziej pozytywne nastroje należy kierować w stronę umowy społecznej premiera Nikola Paszyniana, ponieważ większość sondaży, które były przeprowadzane w ostatnich dniach, wskazuje na to, że premier Nikol Paszynian prawdopodobnie utrzyma tą władzę. Nie wiadomo jednak, czy będzie to władza wyłącznie większościowa, czy uda się również obecnemu prezesowi Rady Ministrów zyskać jednak większość konstytucyjną, która będzie bardzo potrzebna w przyszłości. W stosunku do opozycji wydaje mi się, że są bardzo małe prawdopodobieństwo na to, żeby faktycznie mogło jakiś szerszy blok opozycyjny, który jednak bardziej sprzyja faktycznie Rosji, aby mogło zawiązać jakąś koalicję i jednak pozbawić rządów premiera Nikola Paszyniana. Natomiast nie można wykluczać żadnego z tych na obecny moment scenariuszów. Natomiast na obecny moment wydaje się, że faktycznie premier Nikol Paszynian trzyma tą władzę.
0: Paszynianowi poparcia udzielił Zachód i to taki szeroko rozumiany, bo i Europa, i Stany Zjednoczone w osobie Donalda Trumpa. Rosja robi bardzo dużo, żeby zachować w miarę możliwości dużo swoich wpływów, no i też dąży do usunięcia Paszyniana. To jaka w takim razie może być stawka tych wyborów i dla kraju, i dla Armenii samej, ale też i dla całego regionu? Jak powinniśmy na to patrzeć?
1: Powiem tak, na pewno bym nie uciekał się do takiego czarno-białego obrazu, że premier Nikol Paszynian to wyłącznie i całkowicie kurs w kierunku Zachodu i Stanów Zjednoczonych, a siły opozycyjne to wyłącznie kierunek i zacieśnianie jeszcze mocniej relacji z Federacją Rosyjską, dlatego że premier Nikol Paszynian ze względów ekonomicznych, politycznych, układu jednak geograficznego, mimo wszystko tego, że on dywersyfikuje politykę zagraniczną i wielokrotnie podkreślał, że my nie będziemy swojego bezpieczeństwa opierać tylko i wyłącznie o jednego partnera, miał na myśli Federację Rosyjską, to mimo wszystko te relacje z Federacją Rosyjską nadal będą pogłębiane i ważne jest to, że nawet jeszcze przed wyborami premier Nikol Paszynian umówił się na takie osobiste spotkanie z prezydentem Władimirem Putinem właśnie po wyborach i ono pod koniec czerwca prawdopodobnie będzie miało miejsce z tego względu, że premier Nikol Paszynian prawdopodobnie tą władzę w tym przypadku utrzyma. Natomiast tak jak mówię, wynika to z kwestii tego, co wcześniej mimo wszystko premier Nikol Paszynian po swoich poprzednikach odziedziczył, to, że jednak Armenia musi bardzo mocno nadal bazować na kwestiach energetycznych, gospodarczych, handlowych, infrastrukturalnych na Rosji. Natomiast faktycznie dla Federacji Rosyjskiej myślę, że łatwiej byłoby się porozumieć z siłami opozycyjnymi, które być może nie zerwałyby całkowicie z tą polityką dywersyfikacji tej polityki zagranicznej, ale mogłoby być łatwiejszym partnerem do rozmów, co widać chociażby po reakcjach Federacji Rosyjskiej właśnie przed samymi wyborami, że daje się jednak we znaki premierowi Nikolowi Paszynianowi.
0: W mediach rosyjskich możemy przeczytać między innymi takie słowa: Erwań celowo podważa fundamenty własnego bezpieczeństwa, mając nadzieję, że Bruksela zastąpi je pozornymi obietnicami. No i faktycznie premier Paszynian zapowiedział to spotkanie z Władimirem Putinem, tak jak pan wspominał, prawdopodobnie już czerwcowe, ale spróbujmy na to spojrzeć też od tej drugiej strony rosyjskiej, to znaczy dlaczego Moskwie akurat tak bardzo zależy na tym, żeby zachować te względy swoje tam?
1: A więc tak, jeśli chodzi o sam rejon Kaukazu Południowego, no to jest to obszar, który od wielu lat jest jednak związany, że tak to mówimy, ze strefą rosyjską i Rosja jednak traktuje to jako w cudzysłowie swoje własne podwórko. Nie ukrywajmy, jednak mimo wszystko po tym, jak Armenia utraciła jakby tę kontrolę nad Górskim Karabachem poprzez to parapaństwo i tam już nad tym odzyskała kontrolę Azerbejdżan, to mimo wszystko te wpływy, choćby azerbejdżańskie czy tureckie, no jednak się po obszarze poszerzyły. Widać tutaj, że też próbują siły zachodnie poprzez choćby tą inicjatywę prezydenta Donalda Trumpa i Mostu dla Pokoju również wchodzić w ten region, więc Rosja chce sobie na pewno zabezpieczyć, jakby też myślę, takie miękkie podbrzusze, jako jakim jest też Kaukaz Północny, więc jakby kontrola nad Kaukazem Południowym, no też zwiększa jakby w sensie tę kwestię bezpieczeństwa rosyjskiego. A druga kwestia, że Armenia też jest na przykład bardzo ważna dla samej Federacji Rosyjskiej, bo jak wiemy, po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, Armenia była jednym z głównych partnerów gospodarczych Federacji Rosyjskiej i krajem, który pomagał obchodzić te zachodnie sankcje i być tym elementem reeksportu w tym przypadku. Więc od kwestii takiej bezpieczeństwa i gospodarczej dla Federacji Rosyjskiej, Armenia mimo wszystko dalej pozostaje tą istotną kwestią. Myślę, że to jest też kwestia prestiżowa i tego, co wspomniałem, tych wieloletnich jakby więzi i tego, jak długo była już tam Federacja Rosyjska. I traktując mimo wszystko ten kraj nadal, myślę, jako taką swoją forpocztę, jaką była Armenia. I jest to na pewno Federacji Rosyjskiej no, w niesmak, chociaż z drugiej strony w pewnym sensie Rosja sobie zabezpiecza, no ponownie, jak wiemy, już od lat wpływy w Gruzji. Natomiast tak, ta Armenia była głównym takim partnerem dla Rosji i myślę, że byłoby to gorzka pigułka do przełknięcia, gdyby taka sytuacja się zmieniła.
0: A jest jakaś jednak szansa na to, bo wspominana umowa społeczna, zerkając na sondaże w tym momencie, to jest około 30% głosów poparcia. Oczywiście jest też stosunkowo wysoki odsetek tych wyborców niezdecydowanych, którzy być może przeważą, patrząc z perspektywy jednej albo drugiej strony. To co pana w pana ocenie mogłoby być taką rzeczą zarówno dla jednej, jak i drugiej strony, która mogłaby zdecydować o tym, że właśnie wyborcy zagłosują na jedną ze stron?
1: Powiem tak, jeśli chodzi o tę kwestię, co pan redaktor wspomniał, to jest bardzo istotne. Tak, jest faktycznie bardzo duży odsetek ludzi, którzy, no około 400%, zależy od też sondażowni plus minus, wskazują faktycznie na to, że ludzie są albo niezdecydowani, albo nie chcą mówić, na kogo jawnie będą głosować. Natomiast z tego, co pamiętam, jak się analizuje badania przed wyborami, czy to w 2018, czy w 2021 roku, no to jednak większość tych osób, która była niezdecydowana, mniej więcej 2/3 tych osób, mimo wszystko ostatecznie no, dawała swój głos na premiera Nikola Paszniena i wydaje mi się, że w przypadku osób niezdecydowanych może się ten scenariusz powtórzyć. Natomiast jeśli chodzi o osoby ogólnie takiej deklaracji, wydaje mi się, że też to kwestia tego, czy to jest większego, czy mniejszego ośrodka. Też nie każdy po prostu chce się zadeklarować tak wprost, jeśli chodzi o swoje sympatie w tym przypadku polityczne, natomiast jeśli patrzy się ogólnie na inne badania opinii publicznej, to tak, no na pewno bardzo dużą zaletą premiera Nikola Paszniana jest to, że jego obóz polityczny jest bardzo mocno skonsolidowany, a siły opozycyjne są bardzo rozbite i że te siły opozycyjne, te główne, no mimo wszystko bardziej sprzyjające Rosji, poprzez to, że są rozbite, nie są w stanie skonsolidować wszystkich swoich sił, żeby zebrać się w jakiś jeden, jeszcze większy blok, no jest to pewnym atutem dla premiera Nikola Paszniana, bo te głosy tych sił opozycyjnych, one się rozbijają po poszczególne bloki, a tak naprawdę no, część tych po prostu struktur politycznych, one ze sobą rywalizują tak naprawdę o ten sam elektorat, więc tutaj w tym przypadku to jest bardzo ważny atut dla premiera Paszniana i mimo wszystko, że widzi społeczeństwo, że z pewnymi problemami sobie rząd nie radzi, to jest jeszcze mniejsza wiara w to, że opozycja sobie poradzi, więc też dużym atutem samego premiera Nikola Paszniana i to, jak ostatecznie ludzie oddadzą głos, jest to, że jednak mimo wszystko ten proces pokojowy pchnął do przodu, że zwiększa też stabilizacja polityczna, mniejsze zagrożenie tym atakiem z zewnątrz, no i tym, że ta opozycja faktycznie jest słabsza od lat i to jest, myślę, też bardzo ważny atut dla premiera Nikola Paszniana i to, jaką ostateczną decyzję podejmą ludzie przy urnach wyborczych.
0: A tego dowiemy się już w najbliższą niedzielę, 7 czerwca, wybory parlamentarne w Armenii, o których dziś rozmawialiśmy z Maciejem Musiałem z Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Spędziliśmy w całym naszym świecie trochę czasu w Armenii, całkiem sporo, przy bardzo ciekawej rozmowie. No to teraz sprawdzimy, co dzieje się nieopodal. Tomasz Ławnicki przygotował dla Państwa przegląd radziecki. Ja go tak nazywam, mam nadzieję, że mi wybaczą wszyscy, może poza Rosjanami.
1: Kwestia przyzwyczajeń.
0: A dzisiejsza wersja tego kraju interesuje się także zagranicą, czyli między innymi Polską.
2: Przegląd, co można przeczytać, usłyszeć i zobaczyć w mediach rosyjskich. Zacznijmy od tego, co te media mówią o nas.
3: Do granicy z Polską, odsюда jeszcze 150 km, no Warszawy nocią все равно поднимали истребители.
2: A mówią niemal nieustannie. Na przykład ze zdziwieniem odnotowując, że w nocy, gdy Rosja przypuściła zmasowany atak na Ukrainę, Polska poderwała swoje myśliwce, choć to zaledwie 150 km od polskiej granicy. Podkreślano, że Warszawa może liczyć na wsparcie innych państw NATO. W kanale pierwszym rosyjskiej telewizji w ostatnich dniach polskich polityków pokazywano raz po raz, a to przedstawicieli kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, a to wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka.
4: Глава бюро международной политики Польши назвал
2: происходящее. Szeroko komentowano polskie reakcje na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu wojskowej jednostce imienia bohaterów UPA. Zatem można mieć pewność, że Moskwa bacznie śledzi, co pojawia się w polskich mediach. A w kwestii Ukrainy w państwowej telewizji wciąż nie pojawia się słowo wojna.
5: Один из самых массированных за все время специальной операции.
2: I choć nadal obowiązującym określeniem jest operacje specjalne, to wprost kanał pierwszy przyznaje, że Rosja dokonała ataków na Kijów. Telewizja wręcz zamieszcza nagrania wykonane przez mieszkańców ukraińskiej stolicy, na których widać, jak w ogniu stają bloki mieszkalne, ale reporter zapewnia, że celem była infrastruktura wojskowa. No i pada usprawiedliwienie. Te uderzenia to odpowiedź na to, co robią Ukraińcy.
6: Ich wybór.
2: Sami tak wybrali, mówi Putin, uzasadniając zemstę za atak z końca maja na kompleks akademicki w Starobielsku w okupowanym obwodzie ługańskim. Według Kijowa tam nie mieszkali studenci. To było miejsce szkoleń wojskowych, między innymi operatorów dronów. O ukraińskim ataku na terminal naftowy w Sankt Petersburgu i to w dniu rozpoczęcia Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w tym mieście w oficjalnych rosyjskich mediach mówi się mniej. Wielki słup dymu było widać w całym mieście, ale w portalu Russian Business nie ma o tym ani słowa. Jest za to o tym, że przyjechało 20 tysięcy gości z ponad 100 krajów i że po raz pierwszy od blisko dekady pojawiła się delegacja z USA. Państwowa agencja TASS natomiast cytuje Kiryła Dmitriewa. To specjalny przedstawiciel prezydenta do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej z zagranicą, a on na tym forum przekonywał, jak to w Rosji wszystko idzie doskonale, tylko Zachód traci na tym, że jest uparty.
7: Germania i drugie strony Europy.
2: To Niemcy i inne kraje europejskie straciły jakieś 3 biliony euro na tym, że nie korzystają z rosyjskich dostaw energii i doprowadzają swoje gospodarki do załamania. Ale specjalny przedstawiciel Putina nie kryje, że w Berlinie ma sojusznika.
7: Z przedstawicielem niemieckiej partii alternatywy dla Germanii.
2: I że AfD chętnie ropę i gaz z Rosji kupi. Dodajmy, hasło tego forum brzmi pragmatyczny dialog drogą do stabilnej przyszłości. Ale o stabilnej teraźniejszości w związku ze stratami w sektorze naftowym trudno mówić w samej Rosji, choć o tym informują raczej wyłącznie te media, które w wyniku represji musiały przenieść redakcję poza swoją ojczyznę. Na przykład kanał telewizyjny i portal Dożd z siedzibą w Holandii, ale świetnie zorientowany, co dzieje się na miejscu, pisze o tym, że w obwodzie moskiewskim, ale i w innych częściach kraju na stacjach benzynowych wprowadzono ograniczenia w sprzedaży wszelkich paliw. Limity na jednego klienta są różne, nigdzie nie można zatankować do kanistra, mało gdzie do pełna. Pracownicy stacji tłumaczą to odgórnym nakazem, aż do odwołania. Największy problem, jak pisze z kolei niezależny portal Meduza, jest na okupowanym Krymie. Tam benzyna sprzedawana jest wyłącznie na bony i to z ograniczeniem do 20 litrów na klienta. Ten tydzień zaczął się od Dnia Dziecka i chciałbym Państwu przytoczyć fragmenty dwóch artykułów, jakie z tej okazji ukazały się w mediach, które nie podlegają kontroli Kremla. Wspomniana Meduza opublikowała reportaż z placów zabaw na moskiewskich blokowiskach. Są tu zjeżdżalnie, drabinki, huśtawki w kształcie armat czy wyrzutni rakietowych. Są małe karuzele, na których dzieci kręcą się nie na krzesełkach w kształcie zwierzątek, ale na czołgu z czerwoną gwiazdą, na okręcie wojennym z flagą rosyjskiego imperium. Do tego wiele instalacji w kształcie Kremla, więc już na placach zabaw najmłodszym wtłacza się wojenną propagandę. Ale Rosyjskie dzieci naprawdę muszą uważać, gdzie się bawią. O tym pisze Nowaja Gazeta, portal utrzymywany dzięki wpłatom czytelników, którego dziennikarze od lat są symbolem niezwykłej odwagi. W reportażu z miasta Syktywkar, to stolica Republiki Komi, niedaleko Uralu, opisano historię trojga dzieci, którym grożą surowe kary za to, że bawiły się na instalacji ustawionej z okazji Dnia Zwycięstwa. Rodzice jednego z chłopców chcą pozostać anonimowi. Ci, którzy odważyli się mówić, to mama ośmiolatka, której grozi utrata praw rodzicielskich, a dziecko ma zostać odebrane rodzinie, a także mama dziewięciolatka, która relacjonuje, że jej syn ma trafić na 30 dni do aresztu dla nieletnich. Powodem są wydarzenia z połowy kwietnia. W mieście ustawiono kilka dużych klocków ze sklejki, na których umieszczono czerwone plakaty z sierpem i młotem i hasłami o wojnie ojczyźnianej. Po kilku dniach policja otrzymała zawiadomienie, że jeden z klocków został uszkodzony. Przejrzano nagrania z monitoringu i okazało się, że na instalacji bawiło się mnóstwo dzieci, zdjęcia nie są zbyt wyraźne, nie da się jednoznacznie ocenić, pod którym z dzieci klocek się złamał, ale sprawy nabrały tempa. Wskazano na trzech chłopców, a w oskarżeniu instalację ze sklejki potraktowano niczym grób nieznanego żołnierza. I nie ma znaczenia, że 8- i 9-latek kompletnie nie rozumieją, co tak złego zrobili, że grozi im nawet więzienie. Decyzje sądu mają zapaść wkrótce.

0: Trudno o mądrą puentę po takiej informacji. Niech posłuży za nią cytat z Oscara Wilda ze sztuki, która liczy sobie już jakieś 150 lat. W Rosji wszystko jest możliwe, poza zmianą na lepsze.
1: Chciałem powiedzieć, że to ładny cytat, ale taki ponury.
2: Ja chciałem wydać oświadczenie, ponieważ piosenkę, która zaczyna się od słów Pus wsiegda budiet sońce, ja jej się uczyłem na pamięć, ją śpiewałem w podstawówce.
1: A pamiętasz jeszcze?
2: Melodii nie, ale to było Pus wsiegda budiet sońce, Pus wsiegda budiet mama, Pus wsiegda budiet papa, Pus wsiegda buduja.
1: No nieźle ci idzie, to resztę sobie zostawimy na kolejne spotkanie.
3: Cały nasz świat.
1: To teraz tradycyjna podróż w przeszłość. Trochę historii popkultury, bo i to są też momenty warte przypomnienia. Z pewnością jednym z nich jest album Born in the USA Bruce'a Springsteena. Płyta ukazała się 4 czerwca roku 1984 i naszpikowana jest mocnym politycznym przekazem. Wbrew powszechnej opinii Boss, jak mówią o nim Springsteenie fani, wcale nie gloryfikuje życia w Stanach Zjednoczonych, a wręcz przeciwnie. I o tym już teraz Patryk Rabiega.
4: Wiem, spodziewali się Państwo muzyki na otwarcie, ale tej historii nie zaczniemy w studiu nagrań czy na wypełnionym po brzegi w trakcie koncertu stadionie. Zaczniemy ją na nowojorskim Brooklinie w surowym lofcie znanej fotografki Annie Leibovitz. Bo to właśnie tu powstała słynna fotografia Bruce'a Springsteena, a w zasadzie fotografia tyłu Bruce'a Springsteena, bo Leibovitz ukazała muzyka skierowanego tyłem do odbiorcy, ubranego w biały t-shirt i jeansy, do których przyczepiona jest czerwona czapka. Wszystko na tle amerykańskiej flagi. Na zdjęciu nie widać głowy Springsteena. Celowo Leibovitz chciała w ten sposób uzyskać efekt anonimowości i sprowokować, by każdy, kto spojrzy na tę fotografię, mógł zobaczyć w niej siebie. Annie Leibovitz wtedy jeszcze nie wiedziała, że zdjęcie ozdobi okładkę płyty Born in the USA i stanie się jednym z symboli popkultury. Równie ważnym co treść 7. albumu Bruce'a Springsteena, choć nie przez wszystkich odpowiednio zinterpretowana. It rests in the message of hope in songs of a man so many young Americans admire, New Jersey's own Bruce Springsteen. Ówczesny amerykański prezydent Ronald Reagan po premierze płyty wielokrotnie wskazywał Springsteena jako przykład patriotyzmu i kogoś niosącego nadzieję młodemu pokoleniu. Szkopuł w tym, że Boss śpiewał o czymś zupełnie odwrotnym. Tytułowy przebój wcale nie był hymnem o dumie z bycia Amerykaninem, a opowiadał historię żołnierza wracającego z Wietnamu, któremu państwo nie jest w stanie pomóc przystosować się do nowej rzeczywistości. Zresztą cała płyta jest jednym wielkim politycznym protestem demaskującym amerykańskie błędy i potępiającym życie w Stanach Zjednoczonych. Springsteen dość szybko zauważył, że amerykański sen dla wielu jest koszmarem. Początek lat 80. Rany po wojnie w Wietnamie jeszcze się nie zagoiły. Stanami Zjednoczonymi wstrząsają kolejne strzelaniny w szkołach, rośnie bieda i bezrobocie. To zdecydowanie nie wygląda jak amerykański sen, którym należy się chwalić i z którego należy być dumnym. To myśl, z którą w 83 roku Bruce Springsteen zaczyna pracę nad nowymi piosenkami. Chce, by w dobie kryzysu były twardą oceną rzeczywistości, by skłaniały do refleksji i pobudzały do działania. Born in the USA to płyta, która, jak w tym promującym ją telewizyjnym spocie, you can't start a fire.
3: without a spark.
4: Ma być iskrą, która wznieci ogień. I to się bossowi udaje.
5: Arriving next week, Born in the USA.
4: Album sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Koncerty wyprzedają się na pniu. Co singiel, to przebój. A za każdą z piosenek stoi niewygodna dla Ameryki historia o nierównościach społecznych, relacjach międzyludzkich, rozczarowaniach, zmaganiach klasy robotniczej czy fałszywych politycznych obietnicach. Co od tamtej pory staje się wizytówką Springsteena. Dla obecnych amerykańskich władz jest popkulturowym wrogiem numer jeden. Ostatnio na koncertach zawsze występuje z mocnym antytrumpowym przekazem.
6: Ameryka, którą kocham, Ameryka, o której śpiewałem wam w piosenkach, która była w centrum nadziei i wolności przez 250 lat, jest obecnie w rękach skorumpowanej, zdradzieckiej i niekompetentnej administracji.
4: Wzywa do buntu wobec autorytaryzmu na całym świecie i jest głosem milionów współczesnych Amerykanów. Ale dla Donalda Trumpa to po prostu przereklamowany muzyk, którego nigdy nie lubił. Cytując wpis prezydenta w mediach społecznościowych. Wracając do płyty Born in the USA, jest w niej jeszcze jeden polityczny akcent. I to polski. W środku książeczki na fotografii całego zespołu, który wziął udział w nagraniach, gitarzysta Steven Van Zandt pozuje w koszulce z białym orłem i logiem Solidarności. Album ukazał się 4 czerwca 1984 roku, a 5 lat później inny 4 czerwca zapisał się w historii.
2: To się dobrze składa, bo właśnie w 1984 śpiewałem po rosyjsku te piosenki, które państwu cytowaliśmy, ale nie o tym. Do tej pory na całym świecie sprzedano ponad 30 milionów egzemplarzy płyty Born in the USA. Regularnie pojawia się także na liście najlepszych albumów w historii magazynu Rolling Stone. Jak Patryk wspominał, Springsteen nie ustaje w tworzeniu politycznych protest-songów. Ostatnie, jak pewnie państwo wiedzą, Streets of Minneapolis to komentarz do antyimigranckich działań administracji Donalda Trumpa i brutalności agentów ICE.
1: A końcówka muzyczna będzie zupełnie niezaskakująca. Kajtek Strzelczyk, Patryk Rabiega, Tomasz Łownicki, Jan Janczy, Damian Kwiek. Pięknie państwu dziękujemy za dziś, życzymy dobrego weekendu i oddajemy antenę bossowi.

0: profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku.
1: Rumuni mają problem, bez wątpienia, bo to blokuje im port w Konstancy. No ale moim zdaniem Ukraińcy powoli będą musieli zacząć odpowiadać na pytanie, na ile ich działania wojenne zaczynają zagrażać bezpieczeństwu NATO. Bo w tym przypadku po raz kolejny mamy do czynienia z wyjątkowo agresywnym działaniem Ukraińców w ramach wojny, które no, powoduje realne zagrożenie struktur natowskich.
0: A w audycji Cały Nasz Świat o perspektywę prezydenta USA Donalda Trumpa w kwestii doniesień o incydentach dronowych na terenie państw NATO pytany był Łukasz Gadzała, redaktor i dziennikarz Onetu zajmujący się polityką wewnętrzną Stanów Zjednoczonych.
2: Dla niego stanowi to potwierdzenie polityki, którą prowadzi konsekwentnie od początku swojej drugiej kadencji, która to polityka w ostatnim czasie zeszła na dalszy plan ze względu na wojnę w Iranie. Natomiast myślę, że dla Trumpa stanowi to nieodmiennie potwierdzenie, że wojnę rosyjsko-ukraińską również należy zakończyć, należy wynegocjować pokój, a przynajmniej jakieś porozumienie, które będzie do tego pokoju prowadziło.
0: Ambasada Rzeczpospolitej w Rumunii poinformowała o ewakuacji i zaapelowała o stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb. Tymczasem w Ukrainie w pobliżu Kijowa rosyjski dron trafił w przedsiębiorstwo spożywcze. Wybuchł pożar, zginęły co najmniej 4 osoby, a kilka jest rannych. Na miejscu trwają działania ratownicze oraz ustalanie dokładnej liczby poszkodowanych. W Kijowie doszło także do wybuchu paczki pocztowej. Jedna osoba zginęła, a 2 zostały ranne. Maja Chwalińska w finale turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Awans jest największym sukcesem w karierze 24-latki, a zarazem bezprecedensowym wydarzeniem. Polka jest pierwszą tenisistką startującą w kwalifikacjach, która dotarła do końcowego etapu. Po wczorajszym półfinale z Rosjanką Dianą Schneider, jutro starcie z Mirą Andrzejewą, 8 rakietą świata. Finał ma rozpocząć się około 15:00. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W Polsce dziś się przeważa umiarkowane zachmurzenie, a przelotne opady i burze mogą wystąpić głównie na zachodzie. W pozostałych regionach pogodnie, a barometr przeważnie korzystny. Temperatury maksymalne od 16 stopni dziś na północy do nawet 25 stopni na południu.

0: Convenience 6 minut po godzinie 12. Czy ja tu jestem sam w tym studiu? Halo, halo?
1: Nie jesteś tu sam w tym studiu.
0: Agnieszka,
1: dzień dobry.
0: Dzień dobry, Agnieszka. To ty. Cześć.
1: To ja.
0: I Grzegorz za szybą. Grzegorz za szybą to jest nasze ćwiczenie dykcyjne, ale to też jest Grzegorz za szybą.
2: W środku dnia.
1: Grzegorz za szybą, Grzegorz za szybą, Grzegorz za szybą.
0: Krzysztof Ibisz z żoną. To moje kolejne ćwiczenie dykcyjne ulubione, ale Grzegorz za szybą jest bardziej takie neutralne.
1: I bardziej dotyczące Radia Nowy Świat, jakby nie było, bo ten Grzegorz za szybą to Grzegorz Muranowicz.
0: Grzegorz Muranowicz za szybą.
1: W sprawie, tak.
0: A powtórz, Grzegorz Muranowicz za szybą.
1: Grzegorz Muranowicz za szybą.
0: A, widzisz, to nie jest proste wcale.

0: Nas Barclays, who's gonna save my soul? Czyli kto uratuje moją duszę?
1: Tak, i to ten artysta, którego dobrze pamiętamy z innych piosenek. To się zresztą układa w pewną sekwencję, bo było Crazy, prawda? A teraz kto uratuje moją duszę?
0: Nie ma przypadków.
1: Czyli etapy w karierze artysty i w życiu człowieka.
0: A potem jeszcze zobacz, co jest. Drzwi są. Drzwi do duszy.
1: I dokąd one prowadzą, właśnie.
0: Tym bardziej, że potem Horde. Jeszcze... dobrze, nie wczytujemy się w tytuły.
1: Sharon Van Etten.
0: Ale zastanawiam się, szczerze mówiąc, czy dzisiejszy oprawca coś nam próbował przekazać w ten oto sposób, układając właśnie po kolei te tytuły.
1: Myślę, że jak najbardziej jest to możliwe, co mówisz. Natomiast bym chciał zapytać a propos etapów w życiu człowieka. Na jakim etapie jest ta audycja? No to mogą państwo sami usłyszeć mniej więcej.
0: Początkowym etapie. Dopiero się rozwija.
1: Ale jakie etapy planujemy, może powiedzmy?
0: No planujemy etap przede wszystkim co piątkowy, czyli serwis dobrych wiadomości. To Olga Szygenda dla państwa przyjdzie z dobrymi wiadomościami tutaj do nas. Poza tym planujemy dla państwa zaproszenia. To też taka, no może nie co piątek, ale często mamy dla państwa przeróżne zaproszenia.
1: Jaki jest feminatyw od posłańca?
0: Słucham?
1: Jaki jest feminatyw od posłańca?
0: Posłannica? Posłanka. Chociaż to chyba nie do końca w tym kontekście. Posłaniec. Posłanica chyba. Nie wiem. Jeżeli państwo wiedzą, jaki jest feminatyw od rzeczownika posłaniec, to my bardzo prosimy.
1: Emisariuszka ewentualnie też można powiedzieć.
0: W środku dnia małpanowyświat.online. Koperta też można powiedzieć.
1: Koperta to jest, wiesz, przykryta albo pokryta, no bo na przykład koperto to...
0: No to przesyłka
1: ten podatek we Włoszech, tak mówią, prawda, recoperto. Tam, tak w skrócie oczywiście.
0: No ale o Włoszech to my w poniedziałki rozmawiamy, nie wiem, czy ty wiesz.
1: Ja wiem.
0: No właśnie, no to w poniedziałki. No,
1: wiem. Ty myślisz, że ja nie słucham poniedziałkowych audycji?
0: Ja nie wiem, co ty robisz w poniedziałki,
1: to mnie zapytaj,
0: bo ciebie
1: kto prowadzi poniedziałkowe audycje w środku dnia?
0: Kto prowadzi poniedziałkowe audycje w środku dnia?
1: Agnieszka Lipka-Barna.
0: No coś ty. No nie, no wszystko się zgadza. Dobrze, ale my tu odpływamy od tego brzegu, a jednak trzeba do brzegu. Więc będzie serwis dobrych wiadomości. Będzie dla państwa zaproszenie związane z platformą RTTV i ich jubileuszem w Polsce. I to po 12. A co po 13 to już ty.
1: A po 13, proszę państwa, przyjdzie do nas Natalia Bardzon, która była modelką. A która jest, powiedziałbym, i tutaj feminatyw jest świetnie znany, przedsiębiorczynią. Która to przedsiębiorczyni tworzy, buduje nową społeczność dla kobiet, głównie młodych kobiet, korzystających z nowych technologii, no bo to będzie aplikacja, która ma pomóc w gromadzeniu się wokół wspólnych celów, zainteresowań. Czyli mówiąc po staropolsku, pamiętasz takie słowo, networking, prawda?
0: Tak, jest, oczywiście, tak. Sieciowanie.
1: No, sieciowanie,
0: to też sieciowanie,
1: w gromadzeniu się. Ale też w znalezieniu znajomych, koleżanek, przyjaciółek.
0: Kiedyś takie rzeczy robiło się na przykład na placu zabaw, jak się miało małe dzieci, albo w parku względnie, w kawiarniach, w bibliotekach, czemu nie. Chociaż biblioteki teraz wracają do łask, mam wrażenie. No a teraz, no właśnie, przeniosło się to do sieci.
1: Ale później można się realnie spotkać i
0: na
1: o to
0: szczęście,
1: też
0: tak.
1: Zdecydowanie chodzi. Więc Girl Up, tak się to przedsięwzięcie nazywa. Natalia nam o nim opowie po godzinie 13. W ogóle porozmawiamy sobie o tym, jak to jest być
0: młodą osobą w Nowym Mieście na przykład.
1: To znaczy, nie będzie musiała nam akurat tego Natalia mówić, bo my wiemy. Przecież jesteśmy młodymi osobami, ale...
0: W Nowym Mieście?
1: Zawsze. W Nowym Świecie nawet.
0: W Nowym Świecie.
1: 14 minut po 12.

0: Sharon Van Etten i utwór zatytułowany Porta po prostu, albo Porta, chcąc bardziej być polskim redaktorem. 18 minut po godzinie 12, proszę Państwa, jest zawsze u nas, zawsze wywołuje uśmiech na twarzy.
1: Zdecydowanie pojawienie się pewnej redaktorki w naszym studiu i ta redaktorka już niedługo w naszym studiu i to, co ona przynosi, też zawsze wywołuje uśmiech na twarzy. I Państwo już wiedzą, o kogo chodzi, więc właściwie to już niczego nie musimy
0: dodawać. Tak, Agnieszka Lipka-Barnett oczywiście o sobie, ale za chwilę Olga Szygenda pojawi się z serwisem dobrych wiadomości.
1: O nią mi chodziło.

0: Serwis Dobrych Wiadomości przed nami. Olga Szygenda, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że większość z nas ma wolna, a pozostałe?
1: A pozostałe, no właśnie, ale to dominuje, nie? Tak, trudno myśleć o czymkolwiek innym. Chciałabym powiedzieć, że wszyscy się cieszymy tą piękną pogodą w ten piękny, długi weekend, ale różnie bywa.
2: Ale nie cieszyć się też teraz. W studiu. Można być w studiu, w
0: i
2: pracy,
0: też piękna
2: w biurze
0: pogoda może
2: i cieszyć
0: być
2: się piękną pogodą na zewnątrz, po prostu
1: umówmy się
2: nie
1: tak.
2: Będąc na zewnątrz.
1: Umówmy się tak, zawsze się można cieszyć, jak się bardzo chce, jak się ma wystarczająco dużo silnej woli i tego się będziemy trzymać, teraz będziemy się cieszyć.
0: Można na przykład cieszyć się z tego, że w studiu nie pada.
1: Nie da się ukryć. No. Cieszymy się z tego. No cieszymy właśnie. Się z tego. Cieszmy się z małych rzeczy, nie? Tak podobno było. Słuchajcie, zrobiłam przegląd w tym tygodniu tego, co wydarzyło się na świecie dobrego, bo wydaje mi się, że dawno nie było takich bardziej globalnych informacji, także dzisiaj będzie międzynarodowo, okej?
0: Okay? Dobrze.
1: Dobrze, będzie międzynarodowo, a jako, że kończy się właśnie tydzień, w którym świętowaliśmy wszyscy Dzień Dziecka,
0: yay,
1: to zaczynamy od informacji o dzieciach. Będzie o szczęśliwych dzieciach, bo wydaje mi się, że to jest fajna rzecz do powiedzenia. Okazuje się, że dzieci z Holandii zostały uznane za najszczęśliwsze dzieci na świecie.
0: A dlaczego nie dzieci z Polski?
1: No właśnie, zaraz do tego przejdziemy, bo tutaj jest, to jest znowu słodko-gorzka taka, no w pewnym sensie pigułka do przełknięcia, no ale...
0: Serwis słodko-gorzkich wiadomości.
1: Tak, ale mówimy,
0: zapraszam.
1: Mówimy w tym momencie o tym, co zostało odnotowane w rankingu UNICEF-u. Tutaj eksperci w tych badaniach zwracali uwagę między innymi na zakaz smartfonów w szkołach, który u nas w ostatnich dniach pojawia się w debacie publicznej, ale również na dużą samodzielność i dzieci, i rodziców, bo w Holandii większość, może nie większość, ale część rodziców pracuje tylko na część etatu, właśnie po to, żeby mieć więcej czasu dla rodziny, ale potrafią podobno to jakoś fantastycznie rozdzielać. Nie wiem, jeżeli tak jest, to chyba musimy się tego uczyć. Dotarłam też do informacji o tym, że w Holandii dzieci już od małego na przykład jeżdżą do szkoły rowerami same. I to tutaj badacze twierdzą, że to daje poczucie jakiejś takiej niezależności i to działa lepiej na programy motywacyjne w mózgu. Jakoś to się tam odbywa. I zaczęłam się trochę nad tym zastanawiać, no bo fajnie to brzmi, ale umówmy się, tutaj zaczynamy zastanawiać się też nad kwestiami bezpieczeństwa, no bo właściwie dlaczego nie można by tego robić na, w innych częściach świata, w sensie aż tak się usamodzielniać od dziecka, żeby jeździć rowerami do szkoły.
2: A na przykład ale... dziecko może wsiąść na rower w Holandii i wiesz, do Belgii pojechać.
1: No może, to już jest chyba kwestia zaufania jednak do dziecka.
2: Trzeba ufać.
1: Tak, ale zaczęłam się nad tym zastanawiać, no bo tutaj bezpieczeństwo odgrywa jednak dużą rolę i dotarłam do innych badań, według których, które mówią o tym, że Holandia w ubiegłym roku była najbezpieczniejszym krajem na świecie. Więc no nic, tylko trzeba zazdrościć troszeczkę, dbać o to, żeby się wspinać po tej drabince, żebyśmy my również byli jak najwyżej. No bo jak widać, zaczyna się to wszystko od bezpieczeństwa ogólnie pojętego, a potem to procentuje choćby w tym, że dzieci są szczęśliwe. No i na pewno dorośli dzięki temu też. Więc trzeba się cieszyć, bić brawo i no co, no aspirować.
0: Ciekawe jak dzietność w Holandii. Tak swoją
1: tego
0: drogą.
1: Nie sprawdziłam.
0: No to jest
1: tego nie sprawdziłam.
0: To sprawdzimy na spokojnie.
1: Sprawdzimy, tak, jasno. No, bo
2: musisz zawsze
1: no.
2: jakieś takie pytania zadawać, wiesz.
1: No o tym nie pomyślałam, ale prawda jest taka, że no nie wiemy, ile tam jest dzieci. Jak jest mniej, to mogą być...
2: Sprawdzimy za chwilę.
0: Nie, no właśnie nie, ale tak mi się właśnie nasunęło, no bo skoro tam jest poczucie bezpieczeństwa, no to wydawałoby się, że to może wpływać pozytywnie na dzietność.
1: Mhm. Tak.
0: Ja w ten sposób, że okay. tak powiem, łączę kropki.
1: No ja pomyślałam inaczej, że no, od grupy badawczej często zależą wyniki, od wielkości grupy badawczej. Nie wiem tego, przepraszam, ale też no, umówmy się, Holandia nie jest dużym krajem.
0: No nie jest.
1: Stąd,
0: ale ma dużo rowerów.
1: Ma dużo rowerów i jak widać korzystają z nich wszyscy.
2: Zwana
1: też
2: oczywiście Niderlandami, a nawet może bardziej niż Holandią.
1: Może tak, Królestwo Niderlandów. Królestwo Niderlandów, no ale my chcemy być tutaj czytelni, a wszyscy wiemy o co chodzi, prawda?
0: Tak jest.
1: Dobrze, teraz przenosimy się za holenderską granicę, ale niedaleko, bo do Niemiec. I okazuje się, że tam działa już ponad 5000 szkół pod hasłem Szkoła bez rasizmu, szkoła z odwagą. I zaintrygowało mnie to hasło, nie ukrywam. Zaczęłam doczytywać, co to znaczy i jak to działa. Otóż w tych szkołach uczniowie uczą się reagowania na dyskryminację, na mikroagresję. Odbywają się tam warsztaty, ćwiczą scenki z codziennego życia i to takie scenki, w których mają reagować na różne momenty, z którymi mogą się spotkać w życiu codziennym. Od obraźliwych komentarzy po na przykład konflikty w autobusie czy w szkole. To wszystko się odbywa. Są po prostu te dzieciaki szkolone. Jak walczyć z rasizmem? No i tak jak już wspomniałam, do programu należy w tym momencie około 2,5 miliona uczniów. Mówiłam o szkołach, ale to jest 2,5 miliona uczniów. No i co? I organizatorzy tutaj mówiąc o tym, mówią, że chodzi głównie o to, żeby nie udawać, że tych problemów nie ma, ale żeby uczyć reagowania i uczyć rozmowy. No prewencja, jakby nie patrzeć, prawda? Myślę, że to jest fajny ruch. Dlatego mi się tak to spodobało. Jest to jakaś dobra wiadomość, że są miejsca na świecie, w których nie udajemy, że rasizmu nie ma, że wielokulturowość może być dobra. Trzeba się z nią po prostu umieć.
2: Jest rzeczywistością
1: przede wszystkim. Tak. Jest rzeczywistością i no i co? No i fajnie. Fajnie, że się uczą od dziecka, jak być dobrym drugim człowiekiem.
0: Tym bardziej, że uczą się też gasić konflikty w zarodku, nie pozwalać im eskalować. Bardzo dobra inicjatywa, uważam.
1: Tak. Po raz kolejny bijemy brawo, prawda?
0: Tak, zdecydowanie.
1: Dobra, jeżeli mówimy o biciu brawa, to ja mam jeszcze takich gagatków z Indii tym razem, którzy postanowili zająć się walką z mikroplastikiem. Z mikroplastikiem, z którym zmagamy się na co dzień. Coraz częściej mówi się o tym, że długo nie zwracaliśmy uwagi na to, że mikroplastik jest praktycznie wszędzie, dostaje się do naszych organizmów i najzwyczajniej w świecie nam szkodzi. Jest jakimś elementem sztucznym, elementem obcym w organizmie. No i w odpowiedzi na ten problem trójka nastolatków z Indii opracowała sposób walki z mikroplastikiem w wodzie. I generalnie również właśnie dzięki temu wygrała pewien światowy konkurs ekologiczny. Konkurs nazywa się The Earth Prize, a ich wynalazek wykorzystuje, i to jest też ciekawe, sproszkowane pestki tamaryndowca, które to pestki sklejają mikroplastik w większe grudki, które są już później możliwe do wyciągnięcia magnesem, więc generalnie walczą z czymś sztucznym za pomocą natury. To jest w ogóle niesamowite podejście do sprawy, w ogóle cała filozofia wokół tego. Także dzięki temu mogą powstać, może powstać jakiś mechanizm, który zupełnie bez prądu, bez drogich filtrów jest w stanie po prostu pozbyć się mikroplastiku choćby z butelek z wodą mineralną. Super sprawa.
2: A on tam występuje, dodajmy.
1: A występuje, tak, dokładnie. Ten pomysł powstał, powstał po wizycie w jednej...
2: To jest więcej niż pomysł, to jest pomysł.
1: Tak, to jest tego się trzymajmy, tak. Wcale nie przejęzyczenie. Pomysł powstał po wizycie w jednej z indyjskich wsi, która właśnie zajmuje się oczyszczaniem wody bez nowoczesnych systemów.
2: I to poszło dalej. Się dzieje, wiadomo?
0: Z grudkami, który się staje makroplastikiem.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że nie wiem, jakbym miała tak się zastanowić, wiecie, no, na chłopski rozum, nie? Jeżeli nie jest już mikroplastik, to jest to pewnie po prostu plastik. Nie wiem, może jest jakaś szansa, żeby go wykorzystywać
0: dalej.
1: Może jest
0: właśnie recyklingowany.
1: To by było już w ogóle jakiś meta pomysł na to wszystko. Ale nie wiem. W każdym razie przypomnę, że chodzi o trójkę nastolatków. To nadal są dzieci. Dzieci, które są zaangażowane w ekologię, dzieci, które są zainteresowane tym, jak walczyć z problemami i z walką o zdrowie. Także no wspaniała inicjatywa, tak mi się wydaje.
0: W młodych cała nadzieja. Taka jest prawda. W tych na rowerach, w tych, którzy będą wiedzieli, jak sobie radzić z konfliktami na tle rasowym, między innymi z tymi, którzy wiedzą, jak walczyć z mikroplastikiem. W młodych
2: nadzieja. Pięknie połączyłaś wszystkie tematy.
1: Tak, ale faktycznie dzisiaj dość młodo, nie?
0: Bardzo dobrze. No, jak to u nas w studiu.
1: Tak. Poza tym jest wiosna. Wiosną wszyscy jesteśmy młodzi i fajnie. I ten duch, ta świeżość w głowie, ja mogę sobie tylko sobie i państwu i wam życzyć, żeby to jak najdłużej trwało i żebyśmy my też mieli takie fenomenalne pomysły.
2: To ty wracasz do odpoczynku teraz?
1: A być może, tak. Taki jest plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: To realizuj ten plan, Olga Szygenda i Serwis Dobrych Wiadomości wraca za tydzień. Dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: James Blake, Death of Love, proszę państwa, artysta oczywiście wspaniały, no a Olga Szygenda wraca w przyszłym tygodniu. Też wspaniała, oczywiście, że tak powiedziała to Agnieszka i ja się zgadzam.
1: Bardzo dobrze. Dzisiaj piątek, więc nowości i to jest artystka, co do której dzielimy, że tak powiem, sympatię, w sensie i Jan ją lubi i ja ją lubię, bo chyba nie da jej się nie lubić, tak mi się wydaje. Muzyka, którą tworzy, jest bardzo nowoczesna. Teksty, które pisze, mimo że je pisze po angielsku, są wbrew pozorom bardzo w takim nurcie, czy w inspirowane, może tak, muzyką francuską, bo to są teksty mimo wszystko z jakąś głębią.
0: A do tego wszystkiego mocne zanurzenie w świecie francuskiej elektroniki, więc myślę, że hasło po angielsku, bo French Touch głównie po angielsku lubi się w światu wypowiadać.
1: No w końcu French Touch, nie?
0: Francję, oczywiście, że tak. Zatem wszelkie skojarzenia z Poland Pan albo Justice na przykład w tym utworze, jak się państwu pojawią, utworze wyprodukowanym przez Jasona Brando, stałego współpracownika artystki, która do niedawna jeszcze była modelką, zresztą nadal nią jest,
1: no,
0: myślę, że
1: niedawna,
0: modelką to się
1: niedawna.
0: Całe życie akurat.
1: Tak, to prawda.
0: I można przynajmniej być, na pewno tak jest w tym przypadku, zatem Charlotte Cardin, a tytuł?
1: Take me back.
0: Proszę.

0: Charlotte Cardin i Cardin, właściwie powinien powiedzieć tak. Powiedziałem po kanadyjsku Cardin.
1: Cardin.
0: Yeah.
1: No, ona była nominowana do kanadyjskich nagród muzycznych, w sensie do tych kanadyjskich, kanadyjskich. Tak, nie mówimy absolutnie o Adisku, o Gali Adisku, tylko właśnie o Juno. I ja się wcale temu nie dziwię.
0: Czyli jak ona jest artystką solo z Kanady, to jest Kanadyjka jedynka, tak?
1: Tak, jedynka Kanadyjka, oczywiście.
0: Płynie sobie przez...
1: Ale wiesz, że Kanadyjka...
0: Tak, rzeka świętego Wawrzyńca.
1: Kanadyjka to są muzyki. Też... Kanadyjki to są też łóżka. Takie rozkładane. No nie tylko właśnie kajaki. Na obozach harcerskich się właśnie śpi na Kanadyjkach. Ha? I to no, są
0: ale
1: jedynki.
0: Ona nie brzmiała jakby spała, tylko jakby właśnie tak aż miło wiosłowała przez ten...
1: Właściwie to ja nie wiem, czy ona wiosłowała, wiesz? Ja miałam wrażenie, że ona tak dryfowała. To jest
0: tak
1: to słowo,
0: przyjemnie
1: które...
0: bardzo
1: przyjemnie.
0: Proszę
1: bardzo.
0: Państwa, teraz będziemy nie do dryfowania zapraszać, aczkolwiek Państwo mogą usiąść wygodnie i oglądać, bo...
1: Można surfować nawet, bym rzekła, bo to jest platforma, która oferuje darmowy dostęp do
0: europejskiej kultury.
1: Tak, do europejskiej kultury. Bardzo ci dziękuję. To jest platforma Arte i trudno w to uwierzyć, natomiast polski oddział tej platformy kończy 10 lat. No i z tej okazji mamy dla Państwa zaproszenie, a tym zaproszeniem podzieli się Berenika Wyrzykowska-Nowi, czyli redaktorka naczelna tej platformy w Polsce.
2: Z okazji dziesięciolecia obecności w Polsce bezpłatnej europejskiej platformy streamingowej Arte TV mam przyjemność serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone Andrzejowi Wajdzie, europejskiej kulturze i kinematografii. Podczas spotkania zaprezentujemy działalność oraz najważniejsze produkcje Arte TV w Polsce. Porozmawiamy o tym, jakie ciekawe programy zrealizowaliśmy do tej pory, jakie obecnie są dostępne na naszej platformie oraz jakie są nasze plany na przyszłość. Spotkamy się również z twórcami wybranych projektów, a gościem specjalnym wydarzenia będzie Andrzej Wolski, ceniony twórca filmowy, współautor scenariusza do nominowanego do Oscara filmu Europa, Europa oraz dokumentu Andrzej Wajda, Lekcja kina, którego fragmenty zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia. Będzie to wyjątkowa okazja do rozmowy z reżyserem o jego twórczości, o twórczości Andrzeja Wajdy, a także do spotkania z przedstawicielami Arte TV w Polsce i rozmowy o planach platformy na przyszłość. Spotkanie odbędzie się już 17 czerwca o godzinie 17 w Kinie Kultura w Warszawie. Do zobaczenia. Berenika Wyrzykowska-Nowi, redaktorka naczelna polskiej wersji Arte TV.
1: Jeżeli chcą Państwo wybrać się w takim razie do Kina Kultura, to zapraszamy bardzo serdecznie. W środku dnia małpanowyświat.online czekają na Państwa zaproszenia na to właśnie wydarzenie.
0: A na platformie Arte TV na przykład znakomite filmy dokumentalne. Teraz na stronie głównej rzecz, myślę, godna polecenia. I na czasie Żelazna Kurtyna, Europa pod sowiecką okupacją, więc dokument historyczny, no ale myślę, że chciałoby się wierzyć, że historyczny tylko, a do tego wszystkiego także znakomite koncerty. Szukałem przed chwilą, czy aby jest FKA Twigs, ale akurat nie znalazłem. No może jeden brytyjski artystki koncert się pojawi tam.

0: Nie wiem, czy ty widziałaś, jak ja wyczyniałem akrobacje nożne pod stołem, bo...
1: Nie widziałam.
0: To dosłownie tak samo się ruszałem, jak FKJ Twix, ale teraz już nie.
1: A,
0: jak FKJ Twix podczas...
1: Czyli szpagat zrobiłeś.
0: Zrobiłem, oczywiście, podczas koncertu w Warszawie. Był to wspaniały koncert i spektakl właściwie, jeżeli ktoś z Państwa ma okazję zobaczyć FKJ Twix na jej trasie koncertowej, jej i tego wspaniałego... ansamblu tanecznego, no to performerskiego koniecznie. A teraz pójdziemy do bardzo znanej lodziarni, tak.
1: Najbardziej znana lodziarnia w Polsce, zapewne Państwo już o niej słyszeli, nie jest ona w Warszawie, tylko właśnie w Pszczynie. To jest lodziarnia, która od ponad 25 lat rozdawała darmowe lody uczniom, którzy przyszli i pochwalili się swoim świadectwem szkolnym z czerwonym paskiem nadrukowanym. I oczywiście dyskusja wobec świadectw z czerwonym paskiem bądź bez tego paska toczy się już od lat. Toczy się od lat również dyskusja wokół ocenozy. Natomiast jeżeli chodzi o te lodziarnie, to oni zdaje się w marcu tego roku otrzymali...
0: Ocenozy...
1: Czyli
0: takiego
1: przesadnego robienia wszystkiego na ocenę, co przenosi się również na uczniów, bo uczniowie pytają na przykład, czy to będzie na ocenę, tak? Czy nie wiem, czy to, że przeczytają bądź nie przeczytają, albo przyniosą bądź nie przyniosą, to czy to będzie na ocenę. No ale zostawmy to w tej chwili. Pani rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak wysłała pismo do tej właśnie lodziarni z prośbą o rozważenie zaprzestania. W sensie to nie był żaden nakaz, to nie był żaden zakaz. To była prośba o zastanowienie się nad słusznością postępowania tejże lodziarni. W kontekście tego, że różny jest dostęp dzieci do zasobów edukacyjnych. Różne są sytuacje życiowe, które tak, a nie inaczej determinują wyniki tych dzieci w nauce. Różne są systemy oceniania w szkołach i tak dalej, i tak dalej. I o ile zgadzam się ogólnie z podejściem w stylu, że nierówne są po prostu warunki, w których naszym dzieciom przychodzi się uczyć, o tyle zgadzam się również ze stwierdzeniem, że nierówna jest motywacja wśród dzieci, żeby się uczyć.
0: Albo może, że przesada w każdą stronę.
1: Tak, jest niezdrowa.
0: Na przykład jak za dużo kulek lodów, prawda?
1: Tak.
0: Naraz zamówi.
1: I chciałabym też zwrócić uwagę, że ta lodziarnia w Pszczynie to jest taki mały pikuś w porównaniu do akcji handlowych, które są organizowane w dużych sieciach co roku w okolicach czerwca. Dziękuję.
0: I do nich, nie wiem, czy takie pismo powędrowało.
1: Mam nadzieję.
0: Natomiast może mielibyśmy w takim razie jakąś kontrpropozycję, konstruktywną być może nieco bardziej. Za chwilę wystąpią na naszej antenie Fisze Made Tworzywa, to jest też informacja dla Grzegorza, ale myślę, że dokończmy ten wątek jeszcze, że mielibyśmy może kontrpropozycję także dla tej lodziarni, że może skoro nie uzależniać tego od ocen,
1: czerwonego paska,
0: to może w jakiś inny sposób doceniać dzieci, które po prostu ciężko pracowały w danym roku.
1: Może w ogóle na przykład za promocję do następnej klasy. Dlaczego nie? Bo to już nie jest takie stygmatyzujące, bo zdarza się na przykład, że uczniowi zabraknie jednej setnej czy jednej dziesiątej do tego czerwonego paska. Dla niektórych to jest tragedia, inni na to machają ręką. I ja wiem, że tak jest. I to jest w porządku. Więc albo być może po prostu za promocję do następnej klasy.
0: Albo dla dziecka, które na przykład uzasadni pięknie, dlaczego...
1: Tak, a nie inaczej. Być może tak. Albo na przykład dla dziecka, które bardzo się starało, żeby mieć... Przepraszam, teraz będę strzelać. Trójkę z matematyki, bo przez poprzednie lata miało dwójki i przechodziło ledwo, a w tym roku się udało. I ma tę trójkę z matematyki, czy z historii, czy z biologii, czy z jakiegokolwiek innego przedmiotu, żeby docenić wysiłek tych dzieci. Nie efekt tego wysiłku w postaci wpisanej cyfry czy słowa, bo wpisuje się słowa na świadectwach, ale właśnie w postaci tego wysiłku, że coś jednak temu dziecku się udało, coś drgnęło, coś idzie w dobrą stronę.
0: To
1: jest dużo bardziej
0: motywujące. Więc wydaje mi się, że problemem naszym jest i to, że przesadzamy, i to, że nie umiemy czasami przeczytać dobrych intencji w czymś, a raczej doszukujemy się w pewnych działaniach intencji złych. A tam są dobre intencje, przecież nikomu o nic złego nie chodziło.
1: No tak, ja w ogóle uważam, że polski system szkolnictwa potrzebuje bardzo głębokiej reformy, ale mówię o polskim systemie szkolnictwa a nie o polskim systemie spożywczym czy
0: ale
1: lodowym.
0: Wiesz co, to się tak naprawdę ta sytuacja obnaża, mam wrażenie, w ogóle relacje społeczne i to, jak o sobie myślimy.
1: Oczywiście,
0: wszyscy.
1: Że tak.
0: Błaha sytuacja, wydawałoby się, a jednak to też, jakie ona uruchomiła emocje i ile wokół niej jest komentarzy, też pewnie to pokazuje.
1: Poczekaj, bo jeszcze jedna rzecz. Chciałabym, żeby to wybrzmiało, że w liście od pani rzeczniczki praw dziecka jest też zachęta do promowania równości i wspierania wszystkich uczniów i tu cytat, tak aby każdy mógł się poczuć doceniony i wartościowy bez względu na wyniki w nauce. O, no bo potem, taka jest prawda, pracodawcy nie patrzą na to, co się miało na dyplomie.
0: Słyszymy się po 13, a to jest nowość. Fisze Made Tworzywo, 6 minut mądrości.
2: Uwaga, uwaga, teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: Jak być zabawnym oraz pisać nowe wiersze sławnych poetów już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Grzesiek Uzdański, pisze książki i improwizuje w grupie Klancyk i kolektywie Śmiesznie i zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Tragedia we Włocławku. 4-letnie dziecko wypadło z 11 piętra. Według nieoficjalnych doniesień matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu. Wkrótce ma zostać zatrzymana. Dziecko upadło na krzewy znajdujące się przy budynku. Przeżyło. Na miejscu zdarzenia pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego, policja i strażacy.
4: Dostaliśmy informację po godzinie 10:00, natychmiast zjawiły się jednostki straży pożarnej. Działania polegały na zabezpieczeniu lądowiska lotniczego pogotowia ratunkowego, ponieważ czynności prowadziła to już pogotowie w celu stabilizowania czynności życiowych i transportu dziecka do śmigłowca.
3: Przekazał TVP Info rzecznik PSP we Włocławku Mariusz Bladoszewski. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw obowiązujące od jutra do poniedziałku. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł.

0: Leyen oraz szefowa dyplomacji Unii Kaja Kallas. To pierwszy szczyt organizowany w regionie po serii spotkań odbywających się w Brukseli. Te filmy na długo pozostaną w pamięci, zapewniają organizatorzy. W Warszawie rusza dziś Studencki Festiwal Filmów Słowiańskich. Potrwa do niedzieli. To pierwsza edycja festiwalu. Wrażeń na pewno nie zabraknie, mówi Maciej Karczewski z Fundacji Horyzont Sztuki, która organizuje to wydarzenie.
1: To będą 3 dni, podczas których będą 3 bloki filmowe z krótkometrażowymi filmami od studentów szkół filmowych z krajów słowiańskich, południowych i zachodnich. No i właśnie 16 filmów będzie pokazywanych w kinie Wisła na Żoliborzu.
0: Ponadto codziennie organizowane będą spotkania z twórcami filmów. W niedzielę poznamy zwycięzców konkursu. Radio Nowy Świat jest patronem tego wydarzenia. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Na niebie dziś dużo chmur, na wschodzie i północnym zachodzie większe przejaśnienia. Właściwie na całym obszarze kraju może popadać deszcz, przelotnie, ale jednak. Natomiast po południu i wieczorem we wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie i od 20 do 26 na wschodzie i południowym wschodzie. Chłodniej tylko na obszarach podgórskich Sudetów, tam około 14 stopni. Wiatr słaby, no oczywiście w czasie burz porywisty.

0: No jungle i albo jungle. I carry on.
1: Carry on.
2: W środku dnia.
1: 6,5 minuty po godzinie 13:00. Druga godzina rusza niniejszym. Proszę państwa, wiesz jak się Father John Misty nazywa? Pamiętasz?
0: Nie. John Misty przecież.
1: Nie. Joshua Tillman.
0: Aha.
1: No Misty to fajnie byłoby. John Misty.
0: No. Bardzo dobre by
1: taki,
0: było.
1: Taki nie mglisty, tylko taki mżaw.
0: Taki zamglony. Taki zamglony, niewyraźny.
1: A nie

0: Father John Misty.
1: EQ4. 12 minut po godzinie 13. W godzinie drugiej naszego spotkania, proszę Państwa, będziemy za chwil kilka rozmawiać o społeczności dla młodych kobiet, głównie młodych kobiet. Zaraz spytamy zresztą naszą gościnię, co chciałaby tak naprawdę zbudować, co zmienić być może, bo na jakie zapotrzebowanie odpowiedzieć swoim przedsięwzięciem. Nazywa się bardzo, bardzo
0: prosto,
1: ale też wymownie Girl Up po prostu, więc o tym właśnie przedsięwzięciu ruszającym, rozkręcającym się w tej chwili będziemy rozmawiać, ale będziemy też grać dużo piosenek. No i nie wiem, czy jeszcze będziemy wracać do tej sprawy oceniania i lodziarni, no bo jeszcze można by dopowiedzieć, wiesz, co, że przecież przez całe życie jesteśmy oceniani i gdybyśmy mieli...
0: Też
1: wyeliminować ten element ze szkoły, no to być może stwarzamy jakieś warunki laboratoryjne, takie sterylne dla dzieci.
0: Też o tym myślałam, no, natomiast chciałabym zauważyć, że w ustawie, która precyzuje sposoby działania polskiego systemu szkolnictwa, jest napisane, że oceny muszą być wpisane na świadectwie. Ewentualnie jeszcze, proszę wybaczyć, ale tego nie pamiętam, czy na semestr muszą być oceny, czy nie, chyba tak. Natomiast oceny generalnie muszą być wypisane na świadectwie. W sensie te takie oceny niedostateczna, dopuszczająca, dostateczna, dobra, bardzo dobra i celująca muszą być wypisane na świadectwie. Natomiast generalnie nie ma obowiązku wystawiania ocen w systemie no, takim punktowym od 1 do 6, a w klasach od 1, od 1 do 3 w ogóle wprowadziło się oceny opisowe. Tyle, że no, prawo sobie, a praktyka sobie, bo w klasach 1-3 są oceny takie w systemie od 1 do 6, każdy właściwie, kto ma dziecko w placówce publicznej, żeby nie było w nauczaniu wczesnoszkolnym, no to pewnie zetknął się z tym, że w tym takim dzienniku rodzicielskim czy dzienniku elektronicznym wyskoczyła jakaś ocena taka właśnie punktowa czy cyfrowa. Więc, no więc. Ale z drugiej strony tak, oczywiście, jesteśmy oceniani przez całe życie, są oceniane efekty naszej pracy
1: tylko,
0: przez
1: być
0: całe życie.
1: Oceniani mądrze też, prawda?
0: Tylko i może właśnie bardziej... trochę inne są kryteria tej oceny, bym rzekła. Więc. Natomiast z drugiej strony, ja na przykład powtarzam moim dzieciom, że oceny to są oceny i one o nich nie świadczą. One oddają tylko tyle, ile konkretne dziecko było w stanie odtworzyć z materiału, który był przerabiany w danej chwili, w danym momencie. Bo umówmy się, zdarza się, ja tak miałam, ty pewnie
1: tak,
0: też.
1: Tak, to też jest jakaś przypadkowość.
0: Otóż przecież, to właśnie. Ja pamiętam po dziś dzień, jak zgłosiłam się do odpowiedzi z biologii, będąc już w liceum, bo wydawało mi się, że świetnie umiem temat. Podeszłam do biurka pani nauczycielki i nagle wszystko mi wyparowało z głowy. No i co, umiałam czy nie umiałam? No właśnie. I tak to jest właśnie z ocenami. I dostałam wtedy 2 z litości. Pozdrawiam bardzo serdecznie panią nauczycielkę od biologii, którą po dziś dzień naprawdę uwielbiam. Także nie.
1: Tu to żal...
0: Nie, absolutnie. Mimo, że byłam w klasie o profilu humanistycznym, to my naprawdę uwielbialiśmy naszą panią nauczycielkę od biologii. Nie wiem, czy mogę powiedzieć jej nazwisko? Czy RODO?
1: To jest dobre pytanie.
0: Pani
1: no właśnie, kwadrans po godzinie 13, proszę Państwa, On a Roll to Balthazar, no i za chwilę już chyba w naszym studiu
0: tak, to już za
1: nasza
0: chwilę
1: gościni pojawi się.

0: Balthazar i On a Roll, 20 minut po godzinie 13, a teraz w naszym studiu już zapowiadana Natalia Barzon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię.
1: Cześć, cześć.
0: No i będziemy rozmawiać...
1: O aplikacji,
0: chociaż
1: nie
0: so
1: tylko.
0: Confusing, to będzie chyba spod tego hasła rozmowa.
1: Będziemy się sieciować jeszcze do tego.
0: Networkingować. No i rozmawiać o tym, na jakie zapotrzebowanie właściwie starasz się odpowiedzieć swoim przedsięwzięciem. O wiele mówiącej, ale jakże szerokiej nazwie Girl, ale tak fajnie zapisanej, z podłogami w ogóle.
1: Tak, no jest to taka mała gra słów. Girl, czyli Girls in Real Life. Tak, taka jest w sumie jakby pełna nazwa naszej aplikacji. Naszej, bo jest ze mną też tutaj Kamila, czyli moja współzałożycielka. Pozdrawiam cię. Generalnie aplikacja powstała na jako odpowiedź na problem samotności wśród kobiet, chociaż tak naprawdę można by było mówić tutaj o, myślę, że wiele większej grupie. W szczególności jakby kobiet w dużych miastach, I guess. I wiecie, jakby no to było w sumie ciekawe, bo tak naprawdę cała ta rozmowa powstała w kuchni przy herbacie na Puławskiej, bo mieszkałyśmy razem w pewnym momencie z Kamilą. I kurczę, no jak to było? No, żeśmy wtedy spotkały się w tej kuchni i po prostu zaczęliśmy rozmawiać. Jesteśmy trochę z dwóch innych światów, bo ja jestem z Warszawy, jakby tu się urodziłam, tu się wychowałam, od zawsze tu jestem. Kamila za to nie jest z Warszawy, ale przyjechała tutaj właśnie na studia. I tak naprawdę te dwie perspektywy, które zderzyłyśmy ze sobą, czyli to, że wiecie, ona przyjechała i no, musiała się zaklimatyzować w nowym mieście, a ja za to tutaj siedziałam całe życie. A tak samo jak ona, czasem po prostu no łapałam się na tym, że ej, nie mam co robić, nie mam z kim pogadać.
0: Jakby... Miasto samotnych ludzi, tak?
1: No, paradoksalnie, nie? No bo jakby duże miasto, teoretycznie nas jest bardzo dużo tak naokoło.
2: No ale im więcej właśnie, tym mniej. Tym mniej takich znaczących relacji, takich relacji, które przechodzą właśnie do tego spoza wirtualu, do rzeczywistości po prostu.
0: No i to dokładnie. Właśnie często przyjazd na studia jest tym momentem, prawda, kiedy wychodzisz ze swojej
2: banieczki
0: środowiska,
2: takiej,
0: tak. Wchodzisz do nowego, licząc być może na to, że za chwilę pojawią się nowi ludzie w twoim życiu, ale czasami się okazuje, że to jest dość trudne.
1: Wiecie, no w tym świecie technologii, gdzie mamy te social media i mamy przecież 1000 znajomych na Facebooku, czy nie wiadomo ile obserwujących na Instagramie, łapiemy się po prostu na tym, że paradoksalnie czujemy się po prostu czasem samotni.
2: No bo to są znajomości takie, no umówmy się, powierzchowne, tak? Trudno jest, nawet w komunikacji takiej internetowej, trudno jest zawrzeć 100% swoich intencji, więc trudno jest też w 100%, moim zdaniem oczywiście, otworzyć się bez kontaktu twarzą w twarz czy oko w oko. I ja tak. Wiem, że jest FaceTime i tak dalej, ale to też nie jest to samo.
1: Nie, no tak, no wiesz, jakby ja sobie wysyłam czasem TikToki albo jakieś Reelsy na socjalach właśnie znajomym, ale no... To nie jest do końca rozmowa. Wiecie, o co chodzi. To nie jest co tam u ciebie, tylko wysyłam śmiesznego mema i wysyłamy sobie wzajemnie i po prostu tak na tym to polega, nie? A na końcu dnia, no chcemy czasem powiedzieć, nie wiem, pogadać z kimś, powiedzieć, podzielić się swoimi przemyśleniami, nie wiem, co się działo, jest jakiś gorszy czas, nie wiem, nowy etap w twoim życiu i chcesz po prostu, no, być obok kogoś i czuć się po prostu, wiecie, jakby in community, nie?
0: No dobrze, czyli jakaś społeczność, mieć poczucie wspólnoty z innymi ludźmi. Jesteśmy w kuchni przy Puławskiej, proszę państwa, w Warszawie. A która była godzina jeszcze, pamiętacie?
1: Ojej, to było wieczorem jakoś. Myślę, że jakaś taka 17.
2: Wiecie, dlaczego mnie nie dziwi, że to
1: bo było zimno. Jeszcze wiecie, ta zima i tak dalej, tak. Jest ciemno, już ci się nic nie chce.
2: A to wcale nie musiało być późno w takim razie, bo jest zimą, jest ciemno.
0: No dobra, już powstaje ten pomysł i powiedz, co się dzieje dalej, bo to będzie też opowieść o tym, jak się właściwie
1: buduje. Co się dzieje dalej? Rozmawiamy, pytam się, jakie tam plany. Wiecie, zwykła rozmowa w stylu jakie plany na dzisiaj, co się działo u ciebie. No i wtedy Kamila mi mówi, że idzie na spotkanie Book Clubu. Ja mówię, o, czym jest Book Club w ogóle, o co chodzi? I trochę mnie wprowadziła w ten świat, właśnie tłumacząc, że jest mnóstwo tych grupek właśnie na Facebooku, czy na Instagramie, które właśnie zrzeszają kobiety na jakimś, przy jakimś zainteresowaniu, cokolwiek, przy jakiejś aktywności, żeby po prostu pogadać i podzielić się swoimi jakimiś doświadczeniami, jakby, nie wiem, poszerzyć horyzonty też. No. I byłam taka, okej. Okay. I tak zaczęłyśmy digować i trochę patrzeć, o co tu chodzi. No i się tak zorientowaliśmy, że kurczę, to jest trochę chaotyczne. No bo wiecie, grupa na Facebooku, jakiś czat i po prostu scrollujecie, patrzycie, dobra, no to gdzie się umawiamy, kto będzie, jakby, na czym to będzie polegało. I to było po prostu na tyle chaotyczne, że miałyśmy takie, kurczę, fajnie by było zrobić coś, co po prostu jest takie bardziej zorganizowane, nie?
0: W jednym miejscu.
1: W jednym miejscu, nie musisz po prostu scrollować. Ja ile razy się rzucałam na tym, że chciałam gdzieś wyjść, bo się nudziłam, nie miałam z kim, no i odpalam te jakieś wydarzenia, szukam w tym internecie, nie wiem gdzie szukać, nie wiem jakby, wiecie, jak się zapisać. To po prostu było tak chaotyczne i po prostu taka frustracja za każdym razem łapie. No i tylko zawsze się kończyło tak, że w końcu zostawałam w domu, odpalałam Netflixa i jakby no byłam sama. A czemu? Nie musimy tak.
0: Dobra, słuchajcie, to ja proponuję, żebyśmy zrobili chwilę przerwy. To będzie poznański zespół, duet właściwie, Madame Affair. Zresztą oni zaczynają teraz albumem Post Funky, to jest nasz album tygodnia i za chwilę wrócimy do rozmowy i nam trochę więcej o tym pomyślę, a na jakim etapie jest aplikacja. Można już ją ściągnąć, czy jeszcze nie?
1: Tak, okay, można już ściągnąć.
0: Girl Up, czyli Girl in Real Life. Dokładnie. Jak to tłumaczysz na język polski?
1: Spotkania w realu.
0: O, no okay. Dobrze.

0: Lamentary Madame Affair, płyta tygodnia post-funk. Proszę Państwa, u nas poszerzył się skład rozmówczyń, bo Kamila też dołączyła do tak rozmowy, jest. Wspomniana.
1: Kamila Senecka, współzałożycielka w takim razie Girl Up, no i też współautorka pomysłu na tę aplikację, o ile dobrze rozumiemy. No bo właśnie, bo to jest aplikacja, która może się kojarzyć z Tinderem, chociaż to nie jest dobre skojarzenie, bo to jest po pierwsze aplikacja tylko dla kobiet, w sensie tylko no, dla osób, które identyfikują się z płcią żeńską. No a po drugie, to jest aplikacja, w której nie ma przesuwania w prawo, w lewo i tak dalej.
0: Nie tylko, ma, żeby się spotykać nie ma. W grupach wspólnych zainteresowań, ale być może też jakiś kontekst biznesowy tutaj, żeby zaistniał, tak czy nie?
2: A to może zaczniemy od tego prawo-lewo. Mhm. To jest dość istotne. My mocno na to właśnie stawiałyśmy, żeby to było autentyczne. Generalnie jakby cały UI aplikacji był właśnie stworzony przez człowieka, przez kobiety, dokładnie mówiąc, ze względu na to, że nie chcieliśmy właśnie generować widoków ani nic tego typu, żeby to było po prostu autentyczne, a różni się to o tyle od innych istniejących aktualnie aplikacji, że jest to przede wszystkim aplikacja dla kobiet i do spotkań grupowych. Czyli od 3 w górę. I to też się bierze oczywiście z kwestii tego, że chciałyśmy, żeby to było przede wszystkim też bezpieczne, dlatego też zaimplementowałyśmy jakby cały system weryfikacji, żeby po prostu jakby to zaufanie wśród tych kobiet no, wzrastało, nie?
3: Mhm. Tak, dokładnie, ale też zależało nam na tym, bo jednak raźniej jest w grupie. I spotkania jeden na jeden często nie wychodzą, bo ludzie się boją poznawać nowych ludzi, a jednak w grupie zawsze jest siła. W grupie łatwiej jest doświadczać nowych rzeczy, ale się też poznawać. Dlatego zależało nam na dosłownie tej społeczności i grupach.
1: Tak, w grupie łatwiej się ukryć i łatwiej się też odkryć. No. Mam wrażenie, paradoksalnie.
2: Dokładnie.
0: Słuchajcie, czyli co tam na przykład możemy, skoro o klubach książki była mowa przed chwilą, no to co na przykład właśnie wokół tego czytania książek wspólnego i później rozmawiania o nich, ale nie tylko, prawda?
2: Tak, w sensie mamy generalnie tam różne grupy, od takich bardziej ogólnych typu sport club czy wellness club, po takie bardziej właśnie wyspecjalizowane typu mama club. Czy senior club, senior akurat wchodzi trochę później, ale też jest dedykowana grupa.
0: Właśnie po to... właśnie o młodych kobietach, a nie chodzi tylko o młode,
2: nie,
0: tak?
2: Nie, absolutnie.
1: Druga młodość też jest młodością.
2: Dokładnie.
3: Tak, intuicyjnie można pomyśleć bardziej o studentkach, ale nie tylko do tych kobiet chcemy dotrzeć, bo w zasadzie no to ten problem samotności dotyczy każdego wieku. Czy chce się poznać nowych ludzi poza pracą, albo wchodzi się na inny etap życia i po prostu
1: no wypada się z tego starego swojego kręgu. Mhm.
2: Pogadać o kimś, pogadać z kimś, kto też to przeżywa na przykład, nie? Bo nie wiem, może planuje macierzyństwo, ktoś planuje macierzyństwo i chce trochę po prostu poznać już kobiety, które przez to przeszły, albo też planują w tym samym czasie, po prostu jakby poczuć, że nie jest się w tym samym, na tym nowym etapie.
0: Czyli chodzi też, może chodzić o poznanie nowych ludzi, ale może po prostu chodzić też o to, żeby pobyć w towarzystwie innych ludzi, niekoniecznie, bo też mogą być takie osoby, które wcale nie szukają w tych spotkaniach, wiecie, jakichś przyjaźni czy głębszych relacji, tylko żeby raz się w danym gronie spotkać
2: tak,
0: i tyle.
2: Tak, po to właśnie powstał Hangout Club, który jest właśnie bardziej taki lżejszy, gdzie po prostu, nie wiem, chcemy wyjść do kina, czy po prostu na ploteczki, czy nie wiem, na drineczki.
0: Tak, właśnie,
2: jakiś silent disco, no wiadomo. A jednak przy tych wszystkich aktywnościach chcemy też czuć się bezpiecznie, chcemy być z kimś. Przecież każda dziewczyna kocha chodzić do łazienki ze swoją koleżanką.
1: Nie chodzi się w pojedynkę.
2: Ja uwielbiam, nie? Jakby inaczej nie pójdę do kibla.
0: W klubie, prawda?
2: Czy dokładnie, tam, no. Tak. Po prostu chcemy czuć się bezpiecznie. Tyle.
0: No dobra, powiedzcie, na jakim etapie jest przedsięwzięcie?
3: Aplikacja wyszła 2,5 tygodnia temu, więc już można ją pobrać. No i spotkałyśmy się z bardzo dobrym odzewem, że tak naprawdę dziewczyny tego potrzebowały.
2: Wystartowałyśmy w Warszawie i tak naprawdę nasz plan był taki, żeby to robić dość stopniowo, ale właśnie zauważamy, bo dziewczyny też się do nas odzywają, a ze względu na to, że no, tworzymy to dla użytkowniczek, no jest to dla nas mega ważne, żeby właśnie każdy z nas budował tą aplikację, budował tą społeczność i widzimy, że właśnie planowałyśmy teoretycznie otwierać się na nowe miasta tam za 3 miesiące, tak. Ale chyba będziemy myślę, że poszerzać to jest szybciej niż planowałyśmy, no bo po prostu no, odzywa się do nas Kraków, Katowice, Łódź, także no widać, że to już teraz już dziewczyny chcą, nie? I to jest mega fajne, bo tak naprawdę to tylko potwierdza, jaka to jest potrzeba wśród kobiet.
1: No jest epidemia samotności, taka jest smutna prawda. Natomiast jestem ciekawa, czy w związku z tym nawałem pracy, który w takim razie na was spadł, wy macie czas w ogóle wyjść i pobyć właśnie z dziewczynami in real life, czyli to po prostu w rzeczywistości.
0: Jest ciekawe w ogóle, z jakim nakładem pracy wiąże się dzisiaj zbudowanie takiej aplikacji od podstaw, no bo
1: teoretycznie właśnie, no mamy te narzędzia.
0: Przyzwyczajeni do tych romantycznych opowieści o tworzeniu, wiemy których aplikacji, prawda, kilkanaście lat temu, przez dzisiaj najbogatszych ludzi na świecie, prawda, z Doliny Krzemowej, różnie na nich dzisiaj patrzymy, nawiasem mówiąc, ale budowanie, tworzenie takiego czegoś w 2026 roku. Co to jest w ogóle za przedsięwzięcie? To mnie też ciekawi.
2: Okej, to może tutaj trochę wejdę też w mój background w takim razie. Ja generalnie wywodzę się bardziej ze świata właśnie informatycznego. Studiuję informatykę na Politechnice Warszawskiej. Bardzo zmaskulinizowany świat. Mm-hmm. Nie
0: wiem, ale też o świat mody się otarłaś, jak wiemy.
2: Tak, też się otarłam o świat mody. I właśnie ja na przykład tą samotność totalnie inaczej dostrzegałam. Chodzi mi po prostu o to, że poszłam na studia, gdzie no, ciężko było po prostu poznać dziewczyny. Było parę dziewczyn, no, ale to zdecydowana mniejszość. Byłam też w branży modelingowej, gdzie było za to bardzo dużo kobiet. Ale wiecie, no kurczę, taka ładna dziewczyna obok mnie stoi, nie wiem, na planie zdjęciowym, jesteśmy w pracy teoretycznie, tak trochę się wstydzę podejść, no wiadomo, jakieś kompleksy, tu coś tam, jakby trochę ci głupio, czy coś i tak się łapałam na tym, że ej, jakby no ja nikogo nie poznaję, nie? Żadnych dziewczyn nie poznaję. I dlatego tak myślę, że się bardzo złapałyśmy na tym, że rozumiemy się z Kamilą, mimo tego, że mamy kompletnie inne historie, ale to wszystko dąży do tego samego. No i wracając do właśnie tej aplikacji i robienia tego właśnie w 2026 roku, myślę, że no, ten background bardzo mi pomógł w tym, że po prostu jakby no, wiedziałam jakby, że ludzie też to czują, rozmawiając z ludźmi też jakby oni też chcieli dołożyć swoje cegiełki do tego wszystkiego, głównie no, dlatego no, większy skład jest jednak dziewczęcy i tworzą to.
0: To ile to jest osób razem?
2: Oj, tak oficjalnie czy nieoficjalnie?
0: Nieoficjalnie, nie powiemy nikomu.
2: Nieoficjalnie, ojejku, no nas jest siedem osób, ale to rośnie cały czas.
3: Tak, dużo ludzi nam nawet pomagało tak dorywczo, że ktoś chciał po prostu, widział, że faktycznie ta aplikacja jest potrzebna i to było piękne
2: się,
3: w tym, że tak naprawdę my z tą ideą poszłyśmy i dużo ludzi chciało nam pomóc, no ale też samo budowanie aplikacji, no nie jest tylko kolorowe. Wiadomo, że dużo pracy trzeba włożyć, więc łatwo się mówi o startupach jako o rzeczach, które są łatwe i są kolorowe i od razu od zera do milionera. No tak nie jest, ale zdecydowanie ludzie wokół nas nam pomagają.
0: To
3: tak.
0: Praca na cały etat czy na więcej? O to, co Agnieszka pytała, czy macie czas w ogóle
1: na korzystanie
0: dla siebie,
1: chociażby
0: prawda?
1: Z tej aplikacji?
2: No to jest na cały, zdecydowanie na cały. Chociaż, no właśnie to też jest takie fajne, że w sumie teraz aktualnie ta praca trochę polega na tym, że musimy wychodzić, tak? Jakby wychodzimy, spotykamy się, rozmawiamy, zbieramy feedback, poprawiamy i lecimy dalej, nie? I to też tak bardzo drive'uje, bo po prostu widzisz, jak to działa. Widzisz, że jakby no wszyscy są zachwyceni i ciebie to pcha dalej, że chcesz po prostu szerzyć to jeszcze bardziej, I ten Kraków, czy Katowice, czy każde inne miasto, jakby to jest też super, że te dziewczyny po prostu chcą tam też to tworzyć z nami, nie? I to po prostu to community jest takie organiczne. To po prostu rośnie naturalnie i to jest piękne.
1: Może jest to też sposób na walkę z samotnością.
2: Ha!
1: No bo wiecie, no bo nie da się czegoś tworzyć nie rozmawiając ze sobą. I oczywiście rozmowy o pracy to są rozmowy o pracy, ale wiemy jak to w pracy jest, że zaczyna się od rozmowy o pracy, a potem schodzi na tematy już z pracą niekoniecznie związane.
0: No, tak, chociażby na to, żeby poplotkować. Ale tak. Słuchajcie, tak plotkujemy.
1: I to nie tylko kobiety, żeby nie było.
0: Zatem przypomnijmy, absolutnie się zgadzam z tobą, przypomnijmy najważniejsze informacje, zatem Girl Up to jest to miejsce, jak się wpisze normalnie słowo girl, to się znajdzie? Czy trzeba te wszystkie podłogi
2: pełna
0: wpisywać?
2: Pełna nazwa, taka na sklepie, bo jesteśmy dostępni na App Store i Google Playu. To jest girl, dwukropek, spotkania in Real Life.
1: Mhm. Okay.
2: To jest pełna nazwa. Także zapraszamy tutaj wszystkie kobiety. I co z najważniejszych rzeczy? Jest to platforma dla kobiet, jest to społecznościowo-organizacyjno-logistyczna aplikacja tak naprawdę, takie wszystko w sumie, all in. I tak, mamy grupy, mamy system weryfikacji, który właśnie sprawia, że mamy ten safe space, o którym,
0: na
2: który
0: bardzo naciskamy. Czyli nie spotkacie tam wujka swojego raczej.
1: Ale ciocie już być może.
0: Ale ciocie tak, być może, tak.
2: Ciocie, mamę, babcie, także totalnie tak. Więc jest oczywiście system weryfikacji, mamy grupy, każdy może stworzyć wydarzenie, jeżeli zostanie zweryfikowany, czyli właśnie zostanie jakby zeskanowany, bo każda użytkowniczka ma swój dedykowany kod QR. I właśnie na spotkaniu in real life jesteś weryfikowana przez inną dziewczynę. I dzięki temu tworzy się takie piękne drewno, które po prostu organicznie rośnie.
0: Państwo podziemne po prostu.
1: Mniej więcej.
2: Tak, więc w sumie każda użytkowniczka może sobie stworzyć takie właśnie własne trochę community w tym wszystkim. Mm-hmm. Jakby wiadomo, jedną rzeczą jest to, że dzieje się to w sferze jakby takiej właśnie, jak to powiedzieć, technologicznej, mm-hmm. ale na końcu dnia to wszystko prowadzi do tego spotkania na żywo.
0: Prawdziwego spotkania żywych ludzi. O to tak. Spotkanie nam chodzi.
1: Kody no właśnie też zastąpiły w ogóle nam, że najlepsze kasztany są na placu Pigal. To już
2: to jest kod QR po prostu.
0: Słuchajcie, bardzo dziękujemy wam. A chciałaś jeszcze słowo powiedzieć, prawda?
2: Tak, że ja właśnie zawsze lubię nazywać w ogóle tą aplikację od cyfrowego kliknięcia po realny uścisk dłoni. I to jest takie moje
1: bardzo
2: hasło.
1: Ładne. Bardzo ładne. Natalia Barzon i Kamila Senecka, twórczynie Girl Up, czyli Girl Spotkania in Real Life, były dziś gościniami programu W Środku Dnia. Dziękujemy wam bardzo.
3: Dziękujemy.

0: Thundercat Channel Tres, This Thing We Call Love i 16 minut jeszcze do godziny 14, proszę Państwa. No a teraz przed nami artystka z Polski, która zresztą odwiedziła Zuzę i Łędę w studiu i ten właśnie utwór, który usłyszymy.
1: Być może jest tym, co Państwo w tej chwili uprawiają. Bo tak, pogoda na to pozwala.
0: Nazywa się Hamak, ten utwór. Natomiast, co jest ważne, bo poza tym, że Karolina Harko, bo o niej mowa, zagrała utwór u Zuzy i Łędy, no to też jak ktoś wczoraj Opole oglądał, koncert debiutów, to wie, że właśnie ten utwór Hamak zwyciężył. Gratulujemy.

0: No i wracają lody za świadectwo z paskiem, no bo państwo zwracają uwagę, że pasek jest biało-czerwony. Tak, oczywiście, on jest biało-czerwony, no i wszyscy wiemy, z jakiego powodu jest biało-czerwony.
1: Bo tak. Polska.
0: Natomiast tak. Fakt faktem, że skrótowo przyjęło się mówienie o świadectwie z czerwonym paskiem.
1: I o to chodziło.
0: Być może to ze względu na inne skojarzenia z czerwonym paskiem. Mam nadzieję, że to są już skojarzenia minione i bardzo słusznie. Natomiast właśnie. I tak widziałam świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Nie widziałam
1: świadectwa
0: tylko z
1: czerwonym. Ale nie będziesz sypała głowy popiołem, mam nadzieję. Bo
0: nie,
1: dzisiaj tak,
0: nie,
1: no
0: nie
1: to
0: zamierzam, nie zamierzam.
1: Dobra.
0: Na spokojnie. Tym bardziej, że moje świadectwa to już myszy pewnie zjadły.
1: No, ciekawe. A ty miałaś wspaniałą historię i tutaj historię o lodach opowiadamy, czy nie?
0: No, dlaczego nie?
1: Twoją historię.
0: Moją
1: prawdziwa
0: historię,
1: historia Agnieszki Ipki-Barnett i lodów za świadectwo
0: bardzo proszę. Z biało-czerwonym paskiem. Tak,
1: proszę.
0: Z biało-czerwonym paskiem. Fakt jest faktem,
1: proszę
0: że...
1: Proszę się trzymać, niech państwo usiądą, bo to będzie mocna historia.
0: Spokojnie. No, byłam prymuską. Prawda jest taka, że byłam prymuską.
1: Największa liczba gałek lodów...
0: W którymś roku wypadło mi 12 gałek lodów za wszystkie piątki i szóstki na świadectwie. O ile dobrze pamiętam, to było 12, być może 10, bo tyle mniej więcej przedmiotów. I pani w lodziarni...
1: To było dla całej rodziny, czy dla ciebie samej?
0: Nie, no dla mnie. Dla mnie. Dla mnie. I pani w lodziarni zapytała, czy może podzielić to na dwa, bo po prostu za wysokie te lody by były, ja bym ich nie dała rady
1: pani
0: zjeść.
1: Pani w lodziarni już za telefon do rzecznika praw dziecka. Oni tutaj dają 12 kulek lodów dziecku.
0: Tak,
1: co
0: tak,
1: to jest?
0: Tak, no właśnie. Tuczą
1: no, a to było po prostu...
0: Lodami.
1: Rodzice nie przewidzieli, że no, taka będziesz super.
0: No nie przewidzieli, tak. Dlatego w następnym roku już były tylko za szóstki. Już nie za piątki. No ale cóż, było. Było dawno temu i nieprawda. I trudno.
1: A puenta jest jaka? Taka, że oceniam...
0: Puenta
1: nie
0: jest taka, że
1: przez
0: do
1: całe
0: dzisiaj...
1: życie, proszę państwa, ale oceniajmy mądrze, wychodząc poza cyferkę, zawsze dostrzegajmy człowieka i jego wysiłki, indywidualność jego, bo to ma największe znaczenie. Czasami kompetencje, jakie mogą się w późniejszym życiu objawić, nie mają nic wspólnego z tym, co się w szkole widzi.
0: A ja chciałam spuentować tylko tak, że po prostu dalej lubię lody.
1: Okay. Hej, hej, hej. Big John. Cool, cool beat that we made here, man. I played the keys, you played the drums. You did a little bass. This one.

0: Mac Miller Boom Bap Rap. Bardzo mi się podoba ten tytuł. Na zegarze 7 minut zostało do godziny 14. Co robisz w weekend, a właściwie co będzie w muzyce odśrodkowej? No już
1: wybieram się na koncert Empire of the Sun jutro, proszę państwa, ale też nie umieszkam w związku z tym Empire of the Sun zagrać. Będzie Charlotte, będzie też trochę takiego, no trochę akcentów rave'owych, ponieważ trwa festiwal Nowa Muzyka w Katowicach, a tam wiadomo, tam to się tańczy. Tam to jest. St. Paul and the Broken Bones, proszę.

0: I taka radość nagle panuje w naszym studiu, to znaczy panowała przez całą audycję oczywiście, ale teraz taka weekendowa, więc nawet nie pytam Agnieszki już co w poniedziałek w audycji,
1: poza
0: ale
1: tym,
0: będzie
1: że zaproszenie do kina będzie, do francuskiego kina, w sensie do polskiego kina, ale na francuski film.
0: O. No dobra, do kina i na film, proszę państwa, zarazem. 4 minuty niespełna do 14:00, do chwiejnego stanu. Do swing state prawdziwego, to znaczy inaczej to można powiedzieć jak?
1: Alabama Shakes oczywiście.
0: Dobrze, I found you, znalazłem cię, to znaczy państwa, my znaleźliśmy dzisiaj państwo nas.
1: Do usłyszenia, drodzy państwo.
0: Do usłyszenia, do jutra.

0: koty, Formuła 1, żużel, anakondy, smoki, rekiny, Black Sabbath i żubry.
1: To wszystko, a nawet więcej, jest w stanie pomieścić jedyna taka audycja, w której już jutro przywitają się z Państwem Adam Stasiak i Tomasz Giemza. Panowie koncertowo będą spełniać wszelkie możliwe życzenia.
2: Aby zostawić świat nieco lepszym miejscem, niż go zastaliśmy.
1: Pełen koncertowy proces zobaczyć można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online.
0: Wspaniale.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Radio Nowy Świat.
4: Pion i poziom.
5: Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek o ostrzeżeniach przed niebezpieczną pogodą. We wschodniej i południowej części Polski burze, ulewy i wichury. O szczegółach mówiła TVP Info Agnieszka Prasek z IMGW.
6: Na tą chwilę najtrudniejsza sytuacja na północnym wschodzie, wschodniej części Warmii, Mazur, Podlaskiego. Tutaj spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, lokalnie do 40 mm, porywy wiatru do 90, niewykluczone, że te porywy będą jeszcze wyższe do 100 km na godzinę. Możliwość pojawienia się chociażby trąb powietrznych, burze, grad, także trudna sytuacja. Natomiast cała wschodnia Polska i centralna także jest objęta ostrzeżeniami. Tutaj stopnia pierwszego, tutaj opady do 20 do 30 mm i porywy wiatru do 80 km na godzinę. I ta sytuacja pozostanie z nami do godzin nocnych.
5: Jutro pogoda ustabilizuje się, ulewy i burze wrócą w niedzielę. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do ukraińskich władz o odstąpienie od decyzji o nazwaniu jednej z brygad imieniem bohaterów UPA. Współczesna Ukraina ma własnych bohaterów. Ich odwaga zapisuje kartę wielkiej historii. Nie potrzebują patronów dzielących sojuszników i raniących pamięć rodzin ofiar.

Ten został wraz z tożsamym listem przesłany ukraińskim mediom. Przypomnę o tym, że jeden z ukraińskich oddziałów otrzyma nazwę bohaterów UPA, poinformował w ubiegłym tygodniu prezydent Wołodymyr Zełenski. Decyzję skrytykowały wszystkie środowiska polityczne. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. W serwisie Na koniec Włocławek kilkuletnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze budynku. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala przy pomocy śmigłowca LPR. Dziecko było pod opieką pijanej matki. Miała promil alkoholu w organizmie. 21-letnia kobieta została zatrzymana. Stan dziecka jest ciężki. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Lato przyszło nieco wcześniej w tym roku, a Summer Madness wraz z nim. Do tego kalendarzowego zostało co prawda jeszcze kilkanaście dni, ale temperaturowo ono już tu jest i to do niego właśnie muzycznie się dziś dopasujemy. Grzegorz Muranowicz wyjątkowo za konsolą, Kuba Ferlin, czyli ja za mikrofonem, a przed nami godzina słonecznego grania ze wszystkich pięciu zamieszkałych kontynentów. Antarktydę dziś pominiemy. Dla tych, którzy podróżują i odpoczywają, być może nawet przede wszystkim dla tych, którzy tak jak my zresztą muszą się zaspokoić podróżami tylko muzycznymi i siedzą na biurowych fotelach, tudzież w biurowych uniformach. Dla wszystkich w każdym razie. Zaczęliśmy w Stanach Zjednoczonych z Kool & The Gang, ale prędko przenosimy się do Europy, gdzieś w przestrzeń pomiędzy Berlinem a Turcją. Tę panią już chyba państwo znają.

Bateria Yildirim, jej grupa Szymszek i być może przede wszystkim jej pięknie brzmiąca gitara typu Saz zasłynęła wśród redaktorów Radia Nowy Świat w zeszłym roku fantastycznym albumem Jarin Joksza, ale my dziś cofnęliśmy się nieco dalej do roku 2022 i płyty Dost 2. Jak czytam, Dost to po turecku przyjaciel, no i nie ma wątpliwości, że my na Ostrej 14 z Derią Yildirim no zaprzyjaźniliśmy się i ten turecki trop, który dziś wyznaczyła w audycji, jeszcze kilka minut potrwa. Mam do niego słabość, państwo o tym wiedzą pewnie, no ale zanim to przypominam jeszcze, że jesteśmy na żywo dziś, więc wiadomości, meldunki, pocztówki z wakacji albo i nie z wakacji przyjmujemy z otwartymi rękami. Dorobiliśmy się dzisiaj po na naszej facebookowej witrynie, więc Facebook albo grupa patronów, albo mail jakub.felin@nowyswiat.online to te trzy metody na kontakt z radiem. Na dziś przyjmujemy wszystkie zdjęcia i pozdrowienia, a muzycznie zapowiadany turecki trop. Tym razem to też będzie współpraca międzynarodowa, tym razem brytyjsko-turecka i to też nowość.

więź do miłości, do muzyki Orientu, więź polegająca na wspólnym uwielbieniu rytmiki i ciekawości świata. To wszystko, co stworzyło trio Societe 25, czyli turecką wokalistkę Merve Erdem, Glenna Fallowsa i Paula Eliota. Połączenie Stambułu, Suffolk i Brighton. To trio właśnie wybrzmiało przed momentem na antenie Radia Nowy Świat. No i 2 tygodnie temu wydało swój debiutancki album Jagiara, na którym eksplorują te międzynarodowe inspiracje, połączenie popu z muzyką świata, z brzmieniami Orientu, Bliskiego Wschodu i Śródziemnomorza. To wszystko bardzo doceniamy i to wszystko bardzo wpisuje się w linię programu Pomiędzy. No i również napędza nas do kolejnych wschodnich wypraw. Poruszamy się cały czas na wschód na razie, a przed nami, jak co tydzień, azjatyckie przygody, dziś w porcji podwójnej. Indonezja i Japonia. To już teraz.

Najpierw nowość, taka do leniuchowania od indonezyjskiej grupy The Marlows, a potem starość z roku 1975 z repertuaru japońskiej grupy Strawberry Jam, czy też Ichigo Jam, tak w różny sposób się przedstawiali. Bardzo, bardzo, bardzo bym chciał powiedzieć Państwu wiele o tej grupie, ale tych informacji nawet w internecie specjalnie nie ma. Wiemy na pewno, że to jest czterech panów z Tokio, urodzonych na początku lat 50., którzy w roku 1973, czy też w 1975, tego do końca nie wiemy, wydali jeden singiel i tutaj ta przygoda zdaje się, że się kończy. A szkoda, bo jak Państwo zresztą usłyszeli przed momentem, brzmi ten singiel świetnie i jest częścią wydanej w zeszłym roku składanki Akasaka z takimi soulowo-funkowymi brzmieniami z kraju kwitnącej wiśni właśnie z lat 70. i 80. Bardzo dobrze, że takie rzeczy wychodzą, bo być może no, zgubiłby się ten singiel pośród bardzo wielu wydawnictw z Japonii. No a sama składanka to bardzo dobre tło do takich wieczornych, dłuższych posiedzeń, szczególnie takich letnich, no ale to tak tylko podpowiadam. A tymczasem lecimy dalej, już na praktycznie wschodni kraniec, tak jakbyśmy na płaską mapę patrzyli z Polską w centrum. Australia, szanowni państwo, pokracznie mi to wyszło, ale lecimy do Australii, a tam raper eksportowy z Canberry, Genesis, czy Genesis Owusu.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Kofi Owusu Ansa, czyli po prostu Genesis Owusu, to gańsko-australijski raper i wokalista. Urodził się w miejscowości Koforidua w Ganie, ale 2 lata później przeprowadził się wraz z rodziną do Canberry, gdzie spędził całe późniejsze życie. Rodzina również muzykalna, jego brat też jest raperem, występuje jako Citizen K, może go Państwo znają, a sam Genesis Owusu wydał bardzo niedawno, kilka tygodni temu, album Red Star Wu and the Worldwide Scourge. 3. album, bardzo ciepło przyjęty i nic dziwnego, bo to naprawdę udana płyta. Sporo czasu z nią ostatnio spędziłem, dlatego też dziś na playliście wylądowała. No, ale zainteresowały mnie te gańskie korzenie pana Genesis Owusu i to właśnie do Gany się teraz udamy. W końcu wszystkie kontynenty mamy dziś odwiedzić, to i Afryki nie możemy ominąć.

Ebo Taylor, legenda i w zasadzie jeden z twórców gańskiej sceny afrobeatowej. Człowiek, który spędził na estradach ponad 60 lat i w zasadzie jest jednym z synonimów kultury zachodniej Afryki. Umarł niestety 7 lutego tego roku. Na utwór, który Państwo przed chwilą usłyszeli, a w zasadzie fragment tego utworu, Twer Niamy, to piosenka z 1978. W oryginale trwa prawie 17 minut, więc tylko troszeczkę za długa na radiowe granie, no ale to jest przykład wręcz emblematyczny grania Ebo Taylora, grania gańskiego. No i taka rytmika, którą Afrykanie zarazili muzyków z Brazylii. I to właśnie tam się teraz wybierzemy. Dwie nowości i klasyka przed nami, ale o tym wszystkim za moment.

Po raz kolejny w przestrzeni pomiędzy narodami, pomiędzy strefami czasowymi, pomiędzy światami w zasadzie znajdujemy utalentowanych artystów. Tym razem brazylijsko-austriacko-niemiecki duet Curio Curio. A jak to możliwe, że trzy określenia na dwie osoby już mówię? Brazylijka Luisa Monteiro, niemiecki producent Dustin Brown spotkali się w Wiedniu i to tam narodziło się Curio Curio. Tam też tworzą cały czas, a to ich nowa piosenka Vem Pra Casa, czyli Chodźmy do domu. No i można powiedzieć, że idziemy, choć jeszcze w studiu zostaniemy, bo Luisa Monteiro pochodzi z Rio de Janeiro, a to właśnie tam teraz wyruszymy. Najpierw zapowiadana druga nowość od Pedro Mizutaniego, a zaraz po tym klasyk klasyków, jeśli chodzi o tę część świata, Jorge Ben, ale to za moment.

Pedro Mizutani z pięknej nowej płyty Nova Bossa. Uvaga, Aquele abrazo as ratos vivos. Tak przeczytałem, że tak to się czyta. A przed momentem Jorge Ben wraz z grupą Trio Mokoto z legendarnej płyty Forza Bruta. No, brutalna siła delikatnych brzmień samby kończy naszą przygodę w Brazylii. A teraz przystanek Meksyk.

Meksyk, pierwsza dama meksykańskiej piosenki Natalia Lafourcade i propozycja dla tych, którzy odpoczywają w ten weekend w pozycji horyzontalnej. My oczywiście reprezentujemy i poziom, i pion, a w zasadzie i pion, i poziom, więc na koniec dla żądnych tańca i dla tych, którzy wertykalnie spędzają czas, powrócimy do Stanów Zjednoczonych i sięgniemy do płyty z fantastyczną okładką i jeszcze lepszą zawartością. George Duke, rok 1982, płyta Dream On i Ride On Love. To już na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Grzegorz Muranowicz realizował, Kuba Felin mówił, George Duke zagra na koniec. Wszystkiego dobrego na ten weekend i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Poeta, pisarz, tłumacz i redaktor Radia Nowy Świat Jarosław Mikołajewski został nominowany do Nagrody Literackiej Nike. To za esej Marsala, osobistą, głęboką, refleksyjną opowieść o Sycylii, jej mieszkańcach, przemijaniu i sensie życia. Zaduma i melancholia. Gratulujemy najmocniej. Łącznie do Nagrody Nike nominowanych zostało 20 tytułów, oprócz Marsali także między innymi Nul Szczepana Twardocha czy Gołoboże Macieja Siembiedy. Gwałtowne burze, ulewy i wichury. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla kilku województw. Lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Alerty będą obowiązywać do 22. Porywy wiatru osiągać mają do 70 km na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Jutro będzie spokojniej, w niedzielę niebezpieczna pogoda wróci. A o tym, co nas czeka w kolejnych dniach, mówiła TVP Info Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Początek przyszłego tygodnia nadal będzie ciepły, nadal będzie dynamiczny, nadal burzowy. W końcówce tygodnia z kolei po przejściu już tych frontów atmosferycznych nieco się ochłodzi, temperatury będą sięgać do 20 stopni, czyli przed nami cały czas gwałtowna, dynamiczna i niebezpieczna pogoda.
1: Synoptyk przypomniała też, jak reagować na alerty.
2: Przede wszystkim pozostać w domu, zabezpieczyć swoje mienie, ogródki, tarasy przed dość silnym i porwistym wiatrem.
1: Dla części obszarów objętych dzisiejszym alertem wydano także ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Maja Chwalińska w finale turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. To największy dotychczasowy sukces w karierze 24-latki. Polka jest pierwszą tenisistką startującą w kwalifikacjach, która dotarła do końcowego etapu. Po wczorajszym półfinale z Rosjanką Dianą Schneider, jutro starcie z Mirą Andrzejewą, 8. rakietą świata. A tak tuż po dzisiejszym treningu mówił w rozmowie z Eurosportem trener Mai Chwalińskiej Jarosław Machowski.
3: Ja myślę, że Maja się czuje bardzo fajnie, piłka lekce, także wszystko było w porządku. No zobaczcie, musimy jeszcze raz pooglądać, co Mira gra, wiemy jak gra, a spróbuję znaleźć jakieś rozwiązanie. Będę gotowa na 200%.
1: Finał Chwalińska-Andrzejewa ma rozpocząć się jutro około

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adam Stasiak. Minęła godzina 15, mamy piątek, w związku z tym czas rozpocząć kolejną audycję w ramach Akademii Rocka. A w dzisiejszym zestawieniu posłuchamy być może The Black Crowes, być może pojawi się także Iron Maiden z okazji urodzin Nino, być może pojawią się The Beatles i Amy Winehouse. Na pewno rozpoczniemy od utworu, który kojarzyć się może z nietoperzami.

Juniper i Joyous Wolf. Tak właśnie nazywa się ten zespół, kalifornijski zresztą, łączący klasyczny hard rock, bluesa, soul i nowoczesny rock alternatywny. Przed tym graliśmy kompozycję pod tytułem What It's Like to Be a Bat. Finn Strouper, tak, to on był autorem tego dzieła i o tyle jest to niezwykłe dzieło, że jest inspirowane esejem filozofa Thomasa Nagela What Is It Like to Be a Bat z roku 1974 i sam w sobie esej stawia pytanie, czy można naprawdę poznać subiektywne doświadczenie innej istoty. Sama idea tego albumu jest o tyle niezwykła, że sam Finn próbuje opowiedzieć o historii nietoperza. I to znaczy nie próbuje opowiedzieć o historii nietoperza, a opowiada o nietoperzu, tworząc jakiś nastrój zawieszenia, dezorientacji, nietypowej percepcji przestrzeni. Mam nadzieję, że w tych dźwiękach było to słychać. Posłuchamy teraz coś równie szalonego i instrumentalnego. To będzie utwór gitarowy, o tyle niezwykły w swojej muzycznej warstwie, że gitara jest wsadzona do połowy do akwarium i ciekawy jestem, czy wysłyszą Państwo brzmienie wody w jej pudle rezonansowym.

Farwell i Burns. Burns to taki, można by powiedzieć, że youtuber, ale przede wszystkim austriacki gitarzysta. I ta piosenka jest przede wszystkim znana ze swojego wspaniałego teledysku, w którym Burns po prostu gra na gitarze pod wodą. Jest to o tyle niezwykłe, że po prostu, no, sami państwo wiedzą, że pod wodą dużo trudniej wykonywać jakiekolwiek ruchy mięśniami, a co dopiero grać na gitarze. Przenieśmy się teraz w rejony trochę bardziej rock'n'rollowe i posłuchajmy The Black Crowes w utworze The Rolling Stones.

The Black Crowes w utworze Star, Star. Taka anegdota mi się skojarzyła z tym utworem, którą przeczytałem w autobiografii Keitha Richardsa pod tytułem Życie, że kiedy promowali ten utwór na swoich koncertach, oczywiście The Rolling Stones, to w publiczność wypuszczali taki olbrzymi balon, który fruwał właśnie nad tą publicznością i balon ten był no w kształcie męskiego przyrodzenia, bo o tym właśnie jest ta piosenka. Zagrajmy teraz coś trochę bardziej pruderyjnego i będzie to również utwór kwiatowy. Magnolia, J.J. Cale.

0: J.J. Cale i Magnolia pochodzi z debiutanckiego albumu Naturally z roku 71 i jest jedną z najbardziej ukochanych przez wielu gitarzystów piosenek J.J. Cale'a. Wielu gitarzystów, mając na myśli oczywiście Erika Claptona, Johna Mayera czy Jeffa Becka, to oni wykonywali ten utwór wcześniej, dlatego że po prostu jest tak spokojny. Ta gitara jest spokojna, wokal jest oszczędny, brak tutaj efektownych solówek, ale to mięso, które się kryje pod spodem, jest naprawdę wyjątkowe. Przenieśmy się teraz do komedii Rockers.
1: Komedii Rockers.

Trochę szaleństwa w naszym komedii Rockes w tym tygodniu. Nieprzypadkowo, drodzy Państwo, ponieważ właśnie wysłuchaliśmy jednej, a w zasadzie dwóch kompozycji niejakiego Pierre'a Boulez, takiego francuskiego kompozytora, dyrygenta, teoretyka muzyki, jednego z najbardziej wpływowych twórców muzyki współczesnej po II wojnie światowej. Tak się składa, że właśnie ten mężczyzna przede wszystkim kojarzy się fanom muzyki poważnej z dyrygenturą, a nie z kompozycją, zupełnie niesłusznie, bo przecież to, co przed chwilą usłyszeliśmy na antenie, moim zdaniem ewidentnie zasługuje na uwagę i jest po prostu szalone. Przenieśmy się teraz do szaleństwa trochę bardziej gitarowego i wysłuchajmy Mr. Big.

Mr. Big, Daddy, Brother, Lover, Little Boy, cokolwiek to znaczy, ale podtytuł tej piosenki brzmi The Electric Drill Song. No i dlaczego ten podtytuł tak brzmi? Brzmi tak dlatego, że Paul Gilbert i Billy Sheehan, czyli gitarzysta tego zespołu i basista tego zespołu, używają wkrętarek elektrycznych z zamocowanymi kostkami gitarowymi w środkowej części tego utworu. Wydaje mi się, że to całkiem oryginalny pomysł, ale przed nami piosenka i muzycy, którzy na co dzień tak eksperymentują w rejonach progresywnych, że zaraz mogą trochę bardziej zaskoczyć niż nawet Mr. Big.

Yes i Turnaround Situation to ich najnowszy singiel, ukazał się 20 maja i zapowiada album Aurora, którego premiera jest zapowiedziana na 12 czerwca. Na pewno posłuchamy tej płyty jeszcze w Akademii Rocka i wydaje mi się, że jest to wspaniałe, że po 55 latach działalności zespół nadal gra, wydaje nową muzykę i będzie to ich 24 album. A propos takich dinozaurów, posłuchajmy Iron Maiden.

Can I Play With Madness, Iron Maiden, z okazji urodzin Nino, Nino Bettencourta, tak można powiedzieć, że jest to jeden z najwybitniejszych perkusistów w historii heavy metalu. No i cóż więcej mogę powiedzieć, drodzy Państwo, to, że pozostaniemy w kąciku jubilatów, w takim kąciku jubilerskim, powiedzmy, no bo przed nami Lucy in the Sky with Diamonds i zaraz będziemy świętować kolejne urodziny.

Zostało jeszcze trochę do urodzin Paula McCartneya, niecałe 2 tygodnie, ale to nie przeszkadza wcale świętować już teraz. Uspokoimy nieco naszą antenę w towarzystwie wspaniałego wokalu Amy Winehouse.

Amy Winehouse, Someone to Watch Over Someone to Watch Over Me. Tak, można powiedzieć, że wrócimy teraz na moment do naszego comedy rockes, ale nie będzie to utwór w języku francuskim, tylko zaśpiewany przez Francuza, zresztą ze wspaniałym francuskim akcentem. Powiedzmy, że będzie to taki wariant humorystyczny naszego dzisiejszego spotkania.

Love Will Call the Tune. W oryginale ta piosenka nazywa się Chanson Populaire, ale mnie się zdecydowanie bardziej podoba w angielskiej wersji właśnie ze względu na ten wspaniały akcent Claude'a, który, no, można powiedzieć, że był przeogromną gwiazdą połowy lat 70. i ten charakterystyczny lekki pop z elementami disco na pewno zagrzał miejsce w niejednym sercu, nie tylko we Francji, no ale z powodu tego, że grał już po angielsku, także na całym świecie. Niestety musimy się już pożegnać, drodzy Państwo. Bardzo mi było miło. To była Akademia Rocka, mówił Adam Stasiak. Audycję realizował Grzegorz Muranowicz, za co serdecznie dziękuję. A pożegnamy się. No cóż, można powiedzieć, że piosenką co najmniej agresywną, to znaczy piosenką w wykonaniu zespołu Slayer. Również w kąciku jubilerskim, ponieważ dzisiaj urodziny także ma niejaki Kerry King, tak, gitarzysta zespołu Slayer, to właśnie ten łysy mężczyzna w czarnych okularach i napisem na swoim ramieniu God Hates Us All, czyli Bóg nienawidzi nas wszystkich. No i właśnie taką piosenkę pod tytułem Disciple z refrenem pod tytułem God Hates Us All zagramy na zakończenie. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek komentarz polskiego premiera w sprawie niebezpiecznego incydentu w Rumunii. W porcie w Konstancy nad Morzem Czarnym eksplodował dron morski. Służby znalazły też kilka innych bezzałogowców. Nikt nie został poszkodowany, nie ma też strat materialnych. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że dron należał do sił zbrojnych Ukrainy. Bezzałogowiec miał stracić sterowność po tym, jak Rosja zakłóciła jego sygnał, skierował się w stronę Rumunii. Ukraińskie wojsko przekazało niezbędne informacje stronie rumuńskiej w celu zapobieżenia ofiarom, poinformowano. Ambasada Polski w Rumunii zaapelowała o stosowanie się do poleceń lokalnych służb.
2: Dla nas to nie jest zaskoczenie, jak wiecie, tak jesteśmy przygotowani. Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
1: Komentował polski premier przebywający w Czarnogórze. Trwa tam szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. Europejscy przywódcy potępiają incydent dronowy i wyrażają solidarność z Rumunią. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do ukraińskich władz o wycofanie się z kontrowersyjnej, szeroko krytykowanej w Polsce decyzji. Chodzi o nazwanie jednej z brygad imieniem bohaterów UPA. Polska pomoc dla Ukrainy nie oznacza, że Polska zapomniała o Wołyniu, mówił szef resortu obrony.
3: Ludobójstwo pozostaje ludobójstwem. UPA mordowała również Ukraińców, którzy ratowali Polaków, ostrzegali sąsiadów i odmawiali udziału w nienawiści. To oni są prawdziwymi bohaterami. Dlatego tym bardziej trudno jest nam zrozumieć wynoszenie UPA na sztandary współczesnego państwa ukraińskiego. Dzisiejsza Ukraina ma własnych bohaterów. Nie potrzebują patronów, którzy dzielą sojuszników i ranią pamięć rodzin ofiar.
1: Nagranie wraz z listem przesłano m.in. ukraińskim mediom. 16 filmów startuje w konkursie w ramach Studenckiego Festiwalu Filmów Słowiańskich. Wydarzenie rozpoczyna się dzisiaj w warszawskim kinie Wisła. Potrwa do niedzieli, a o szczegółach Tomasz Ławnicki.
4: Będzie wzruszająco.
5: Ahoj, Saro! Jestem doma.
4: Tak, jak na przykład w tym czeskim filmie Trocha cukru, który dowodzi, że gest miłości może zmienić wszystko, a opowiada o 60-letniej Marii, której trudno pogodzić się ze zmarszczkami, a jeszcze bardziej z faktem, że jest coraz bardziej niewidoczna dla otoczenia. Ale będą też i komedie, i horrory. Pierwszego dnia Studenckiego Festiwalu Filmów Słowiańskich pokazane zostaną produkcje z Czech, Polski, Serbii i Chorwacji. W kolejnych dniach także z Bułgarii, Słowacji i Słowenii.
6: Wybraliśmy spośród 600 zgłoszeń 16 najlepszych filmów, które będą prezentowane w kinie Wisła.
4: Mówił Maciej Karczewski z Fundacji Horyzont Sztuki, która organizuje ten festiwal, a nasz

0: Ci 3,5 minuty po 16.
1: Nowy świat po południu.
0: Bo w pogodzie zrobiło się bardzo dynamicznie. Wczoraj, dzisiaj, jutro ma być troszkę spokojniej, ale w niedzielę znowu wrócą deszcze niespokojne i ulewne. Popołudnie Małpa, nowyświat.online. Grupa patronów, patronek i patroniątek na Facebooku i 224 280 280 The Doors.

0: Hello, mówimy my, Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Anna Rokicińska, Kacper Badura i Grzegorz Muranowicz realizujący i Kuba Ferlin muzykę dostarczający. Jak to jest, że gdy mówię Państwu o tym, że będą ulewne opady, mówię, że przyjdą deszcze, to nikt się nie obraża. Gdy kiedyś powiedziałem, że będą wiatry, to od razu z ożywieniem pewnym zareagowali Państwo na moją zapowiedź i pojawiła się cała seria bardzo trudnych pytań, na które nie potrafiłem odpowiedzieć. Ach, jaki piękny jest polski język. A tymczasem zaczniemy popołudniowy program. Zaczniemy od polskiej polityki. Minął rok od drugiej tury wyborów prezydenckich.
1: Karol Nawrocki to jest wetomat.
2: Prezydent jest strażnikiem interesu obywateli.
0: Klaudia Kowalczyk podsumuje za chwilę pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Odwiedzimy także Rumunię, aby opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w pobliżu pewnego portu. A po 17, czy to już koniec romantycznej miłości?
3: Wydaje mi się, że łatwiej jest znaleźć, ale ciężej rzeczywiście zbudować jakąś dłuższą relację.
4: Czasem jak się ktoś pokłóci, to nie znaczy, że to jest okropna osoba, tylko może trzeba trochę powalczyć o siebie nawzajem. To się zrobiło zbyt wygodnie wśród młodych ludzi, moim zdaniem.
0: Gdy grupa socjologów ogłasza koniec tradycyjnych sposobów szukania partnerów, Kacper Badura pyta, co nas czeka i jak teraz będziemy się łączyć w pary. Zapytamy o to psycholożkę dr Ewę Jarczewską-Gertz. Porozmawiamy także o tym, czy na zgliszczach romantyzmu da się jeszcze zbudować coś trwałego. Na tę rozmowę zapraszam w imieniu Ksenii Maćczak. A w trzeciej godzinie męcząca architektura.
5: Często jest tak, że centra handlowe są trochę takim koszmarem dla osoby o wyższej wrażliwości sensorycznej czy osoby atypowej i jest to niejednokrotnie przykra konieczność albo po prostu się ich unika.
0: Czy czują się Państwo zmęczeni, przebodźcowani w centrum handlowym albo w niewielkim osiedlowym sklepie? Anna Rokicińska sprawdzi, dlaczego po kilku minutach spędzonych w takich miejscach mamy ochotę uciec i nie wracać. Czy chodzi o architekturę, a może o zmęczenie samymi zakupami? Po 18.30 zapytam o to psycholożkę Dagmarę Kokoszkę-Lasotę, jak otaczająca nas przestrzeń wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. 8 już minut po 16. Diana Ross.

0: Why do fools fall in love? Do tego tematu wrócimy zgodnie z tym, co Państwu opowiedziałem przed momentem, po godzinie 17, czyli w drugiej części piątkowego, popołudniowego programu Radia Nowy Świat. A tymczasem porozmawiajmy o rocznicy. Rok po wygranych wyborach prezydenckich Karol Nawrocki dziękuję w mediach społecznościowych, cytując Księgę Psalmów Starego Testamentu, pisząc o ciemnej dolinie, a Kancelaria Prezydenta publikuje oficjalny bilans minionych 12 miesięcy. Tymczasem z rządu płyną ostrzeżenia. Ale to w zupełnie innej kwestii. Premier Donald Tusk alarmuje, wskazując, że sytuacja w naszej części świata pełna jest kolejnych napięć. To reakcja na eksplozję ukraińskiego drona morskiego u wybrzeży Rumunii w pobliżu portu w Konstancy. A więcej na ten i na ten drugi temat powie nam dzisiaj Klaudia Kowalczyk, która jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Dzień dobry Państwu. Tak, zacznijmy od tego, co w Rumunii, bo tamtejsze służby są postawione w stan najwyższej gotowości po tym, jak doszło do eksplozji drona morskiego w pobliżu portu w Konstancy. W wyniku detonacji na szczęście nikt nie ucierpiał, ale tak czy inaczej ambasada polska w Rumunii zwraca się do Polaków przybywających tamże w Konstancy, ale także w całej Rumunii, w całym kraju, o bezwzględne stosowanie się do zaleceń lokalnych służb ratunkowych i porządkowych. Aczkolwiek sytuacja jest dynamiczna. Na miejscu znaleziono już kilka kolejnych bezzałogowców, co w zasadzie przypominać może sytuację z września w Polsce. Pamiętasz, Michale, kiedy tak. My się z dronami mierzyliśmy. Mhm. Co prawda, jak się okazało, ostatecznie one nie były uzbrojone, natomiast także służby zostały postawione w stan gotowości. A nie dziwi to, bo Konstanca leży około 500 km w linii prostej od Odessy. To tylko wydaje się daleko. Posłuchajmy, bo do sprawy w drodze na szczyt Unia Europejska, Bałkany Zachodnie w stolicy Czarnogóry akurat odnosił się do sytuacji w Rumunii premier Donald Tusk.
2: Z całą pewnością dla rumuńskiego prezydenta to będzie tak czy inaczej temat numer jeden, który będzie siedział w jego głowie z oczywistych względów. Dla nas to nie jest zaskoczenie, jak wiecie, tak jesteśmy przygotowani. Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
1: Dla formalności dodam, że jak wynika ze wstępnych informacji, te drony, jeden, który eksplodował i znaleziona reszta bez załogowców, są używane w walkach w wojnie w Ukrainie. Także czekamy na dalsze informacje, skąd one w Rumunii akurat się wzięły. Do tego tematu, myślę, wrócimy po weekendzie. Natomiast ja jeszcze obiecałam, że dziś krótko wspomnę o tych mieszkaniach, o które mnie wczoraj poprosiłeś, żebym tutaj dokonała trochę rachunków. Tak więc wzięłam liczydło i donoszę.
0: Przypomnijmy może, że chodzi o zeznania majątkowe polityków, tak tych, którzy muszą takie zeznania publikować, bo pojawiły się już wczoraj dane dotyczące tego, kto co ma, ale my zaczęliśmy się zastanawiać, ile to w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy, jeśli chodzi o nieruchomości typu dom, typu mieszkanie.
1: No, przeliczać te duże kwoty, które deklarują posłowie, na takie liczby, które my jesteśmy w stanie zrozumieć, jako przeciętni zjadacze chleba bądź bułek, bądź mieszkań. Nie wiem, ja nie zjadam mieszkań, ale życzę ci smacznego. 6000 za metr średnio wychodzi przy nieruchomościach posła Kropiwnickiego. To o to mnie prosiłeś, żebym przeliczyła i faktycznie tak, gdyby spojrzeć, tam było 5700, gdzieś było 6 z groszem, no więc średnio możemy przyjąć, że to jest 6000 za metr. No ale na usprawiedliwienie, nie wiedziałam, że się postawię w tej sytuacji, no a jednak. Te mieszkania prawdopodobnie znajdują się w Legnicy. Może nie wszystkie, ale duża część z nich. Także,
0: a ile kosztuje jak się metr okazuje, kwadratowy mieszkania w Legnicy? Tak pytam z ciekawości, może państwo to śledzą na bieżąco.
1: No właśnie, może państwo bardziej śledzą, bo myślę, że to nie są jakieś szaleńcze kwoty, też pewnie zależy od standardu, czy to jest kamienica, czy to jest
0: centrum,
1: nowe budownictwo.
0: Czy trochę dalej od ulicy.
1: Ja widziałam nowe budownictwo w Łodzi poniżej 8000 i idzie w dół. Także taki mały kącik inwestora może nam się tutaj zrobić.
0: Krótko mówiąc, ceny deklarowane nie muszą tak bardzo odstawać od rzeczywistych, jak nam się być może niektórym z nas wydaje.
1: A to oczywiście, ale znalazłam też zestawienie kwot z najmu, jakie posłowie deklarują, zakładając oczywiście, że robią to po Bożemu zgodnie z prawem, wynajmują te mieszkania bądź inne nieruchomości. No i tutaj bezapelacyjnie nokautuje konkurencję Andrzej Gut-Mostowy z Prawa i Sprawiedliwości. To może on zostanie tym królem nieruchomości. Ja tutaj koronę muszę zabrać i przekazać. Tak, pierwsze miejsce na podium z kwotą blisko 3 400 000 zł. Notując wzrost o ponad 269 000 względem roku ubiegłego, to z najmu. A w rankingu wysoko plasuje się m.in. Przemysław Wibler z Konfederacji, czy zestawienie topkę zamykają Dariusz Matecki i Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości. Ten ostatni po raz pierwszy się pojawia w zestawieniu, także też gratulujemy tutaj w naszym notowaniu. To nie będzie tip-top lista, tylko... Musisz jakąś chwytliwą nazwę tutaj wymyślić, wiesz?
0: Develop lista? Coś wymyślimy, państwo podpowiedzą.
1: A to z wynajmu, to może państwo znowu podpowiedzą, bo my to tacy dzisiaj jesteśmy piątkowi.
0: Że na piątkę?
1: A nie, tak, że jest tak, piątek. Oczywiście. Czerwony pasek ci dorysujemy na mikrofonie, żebyś był zadowolony.
0: Z tymi czerwonymi paskami to proszę uważać, bo po pierwsze na świadectwie jest biało-czerwony, co mi przypominają słuchaczki i słuchacze za każdym razem, gdy o tym mówimy, a po drugie wielu osobom też kojarzy się z czymś zupełnie innym. To może wyjdźmy z tematów edukacyjnych. I tak już koniec roku szkolnego. Po co do tego wracać?
1: Przypomnijmy sobie, wróćmy do tego, co rok temu, bo Polacy wybrali wtedy nowego prezydenta. I tak na rozpoczęcie rządów, zarządzania, administrowania, jakiego byśmy tutaj nie użyli określenia, to wprowadzki także do ja usłyszałam ostatnio określenie w telewizji Białego Domu, polskiego Białego Domu. Chodzi oczywiście, prawda?
0: O duży pałac.
1: Chodzi oczywiście o duży pałac, o prezydenta Karola Nawrockiego, który 10 miesięcy temu zaczął swoje urzędowanie. Musiał trochę na to poczekać, musiał się wymienić z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak się spodziewaliśmy, ta prezydentura jest wyrazista. Tutaj nie ma ani zawodu z jednej strony, ani niespodzianki. Natomiast ja zerknęłam do sondaży, bo Jarosław Kaczyński liczył na to, że prezydent pociągnie do PiS-u nowych wyborców, czy będzie takim kołem napędowym ruchu. Natomiast patrząc w sondaże, to elektorat Prawa i Sprawiedliwości się nie powiększa. Ostatni sondaż Ibrisu z przedwczoraj wskazuje na to, że PiS i obie konfederacje mogą liczyć na porównywalne poparcie. Gdyby oczywiście udało się zsumować elektorat Grzegorza Brauna i konfederacji. Wiemy, że w wyborach to nie jest aż tak proste, natomiast użyję tego uproszczenia dla pokazania tego, jak wygląda obecnie sytuacja Prawa i Sprawiedliwości w sondażach. No pytanie, na ile to są działania prezydenta, na które reagują wyborcy, a na ile to po prostu pewna radykalizacja społeczeństwa. To pytanie muszę już zostawić ekspertom i politologom. Działania prezydenta były szeroko zakrojone w tym roku, bo ze swojego arsenału już chyba spróbował wszystkiego. Były blokowanie nominacji generalskich, ambasadorskich, były weta. Wet było sporo, do tego jeszcze przejdziemy.
0: Blokowanie nominacji oficerskich także.
1: Tak jest. Walki dyplomatyczne to też stosunkowo niedawno, bo przy ostatnim traktacie polsko-brytyjskim prezydent twierdził, że na oczy miał go nie widzieć, w co trudno uwierzyć, bo inni politycy mówią, że ciężko nawet by było, gdyby nikt mu nie wspomniał, bądź nie natknąłby się nawet na ślad takiego traktatu, bo to jest za duża rzecz, żeby jej nie ustalać z dużym pałacem, bo przecież prezydent podpisać taki traktat potem ostatecznie musi po jego ratyfikacji, więc politycy, urzędnicy tutaj mają inną wersję niż pan prezydent. No a o misji, właśnie, wspomniałeś o tym wersie cytowanym przez prezydenta Karola Nawrockiego, ale przy ostatniej serii podpisów i jednym wecie sam prezydent wspominał właśnie o swojej wielkiej misji. Posłuchajmy.
3: Moim obowiązkiem jest chronić obywateli przed nadmierną biurokracją, nieuzasadnionymi kosztami i źle przygotowanym prawem uderzającym w przedsiębiorców. Prezydent nie jest notariuszem rządu. Prezydent jest strażnikiem interesu obywateli. Drodzy rodacy, każda ustawa, która trafia do prezydenta Rzeczypospolitej, musi odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie. Czy służy Polsce i Polakom?
1: I ja tak się bym odniosła z zapytaniem, jeśli mogę zwrócić się do pana prezydenta, może do ciebie, Michale, może będziesz wiedział. No bo ta nadmierna biurokracja, a czy na przykład nieuznawanie transkrypcji małżeństw jednopłciowych i tutaj robienie problemu to nie jest zbytnia biurokracja? Przecież małżeństwo byłoby dużo prostsze.
0: Czy ja mogę nie odpowiadać w imieniu lokatora Dużego Pałacu?
1: Trudne pytania
0: w imieniu
1: dzisiaj
0: polityków
1: stawiam.
0: W ogóle. Bywam takimi pytaniami zaskakiwany, jak wiesz bardzo dobrze, przez naszego redakcyjnego kolegę Klaudiusza od czasu do czasu, ale to bardzo trudne wejść w buty tych, którzy walczą o coraz wyższe jednak poparcie. Te słupki, o których wspomniałaś, to ma kluczowe znaczenie na rok przed wyborami parlamentarnymi.
1: Właśnie, więc jeśli upraszczamy, to jest tutaj takich kilka kwestii, co do których prezydent Karol Nawrocki mógł przyłożyć palec, między innymi właśnie równość małżeńska małżeństw jednopłciowych w stosunku do małżeństw kobiety i mężczyzny w Polsce, a nie tworzenie nowego prawa. Przecież to się nie zgadza totalnie z tym, co on mówi. No nieważne, bo to weto raczej nie zostanie cofnięte. Tutaj zdania prezydent nie zmieni. Nie spodziewam się tego, choć może jeszcze to będę musiała odszczekać. Z drugiej strony, no właśnie sposobu na prezydenta, zaskoczenie go w jakiś sposób, czy zadanie trudnego pytania, na które no nie będzie miał prezydent odpowiedzi, nie ma koalicja rządząca. Weta zdecydowanie komplikują życie rządowi Tuska, na co zwracał uwagę poseł Michał Szczerba.
4: Karol Nawrocki to jest wetomat i on się bardzo obraża, ale spojrzeliśmy na prezydenturę Aleksandra Kwaśniewskiego i te 10 lat dobrej prezydentury, a z drugiej strony 10 miesięcy Karola Nawrockiego i tu było 35 wet przez 10 lat, a tutaj mamy 35 wet przez 10 miesięcy.
1: No tak to wygląda. Statystyki są nieubłagane i nawet za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego mieliśmy i chłodne stosunki z rządem Millera i mieliśmy kohabitację. I tych wet nie było. Może nie były modne. Może się wtedy coś innego nosiło.
0: Chociaż ci, którzy zauważają, ile jest wet wśród podpisanych ustaw, wskazują, że to jednak niewielki odsetek, mniej więcej 15, jak dobrze pamiętam, procent wszystkich zgłoszonych, wszystkich, które dotarły do na biurko pana prezydenta.
1: No tak, a z drugiej strony też prezydent Kwaśniewski chcąc, nie chcąc, musiał podpisywać wiele ustaw, no bo to też było po prostu prawo, które pozwalało Polsce uczestniczyć w takim projekcie, który zwie się Unia Europejska. Mm-hmm. Bo to były te czasy, kiedy przyjmowaliśmy prawo unijne, wobec czego nie było szans nawet na uruchomienie wetomatu. Nie byłoby to zgodne z polską racją stanu ówczesną, kiedy bardzo od prawa do lewa ugrupowaniom, z wyłączeniem LPR-u oczywiście i skrajnej prawicy, zależało na tym, żeby do Unii Europejskiej dołączyć i no, pełną piersią z niej korzystać. Tak było.
0: Tak było
1: w tamtych czasach. Oj, to sene vrati.
0: Ach, to były zupełnie inne czasy. I my jako naród mieliśmy taki wielki cel, nadrzędny cel wejść do Unii. A naród potrzebuje czasem jakiegoś miejsca, do którego zmierza, celu, który realizuje. Niechby to nawet
1: wspólnoty.
0: Były... Wspólnota się tworzy dzięki temu, tak. Niechby to nawet były jakieś mistrzostwa Europy. W piłkę kopaną, czy inne.
1: Mamy Ligę Narodów Siatkarską, jeśli byśmy chcieli mieć tutaj wspólnotę.
0: Zastanawiam się,
1: panie wygrały z Serbkami.
0: Co państwa zdaniem dzisiaj mogłoby być taką wspólną, ogólnonarodową, ponadpolityczną misją Polaków? Proszę podpowiedzieć. Już są pierwsze propozycje nazwy listy tych, którzy wynajmują nieruchomości, oczywiście. Landlord top lista, pani Irena napisała. Pani Irena chyba z Wielkiej Brytanii. Rentierstwo poselskie jeszcze pan Artur zaproponował.
1: Mhm. Ja swojego landlorda nazywam czynszojadem, ale jest bardzo z tego zadowolony, bo jesteśmy w dobrej komitywie. Mhm. Bardzo lubi to określenie po prostu. Obiecywałam ci kąciki muzyczne w naszych wejściach. Jeszcze jeden mi został, chyba, ale wiem, to ostatni z tobą.
0: Chyba tak, bo w poniedziałek się nie usłyszymy, we wtorek i w przyszłym tygodniu też z państwem się, mhm, ja się nie usłyszę. Klaudia powróci oczywiście, ale obawiam się, że to jest to, od czego dzisiaj zaczęliśmy prezentowanie państwu popołudniowego programu w skrócie.
1: Tak, ale też powróci Klaudiusz. Już zapowiadam, że ten przyszły tydzień będzie, mogą już państwo szykować, zależy kto co woli, szampany bądź fajerwerki.
0: No, albo głośniki
1: i jedno i drugie i ma złe strony. Albo herbatkę.
0: Proszę nie hałasować fajerwerkami, niech to będą jakieś takie ciche fajerwerki. Tak, ale wraca w przyszłym tygodniu, rzeczywiście. No dobrze, to gdyby ktoś był entuzjastą, miłośnikiem, koneserem politycznego disco popu, to teraz proszę zrobić nieco głośniej. Pani Klaudio, pani zapowiada.
1: No to co, to tip-top lista, głosujemy.

0: Bardzo dziękujemy.
1: Obiecuję przygotować na poniedziałek coś na drugą nóżkę, bo oczywiście możemy się tutaj śmiać, prawda, z disco polo, ale może i coś jazzowego mi się uda odnaleźć.
0: Nie wiem, czy tak, państwo...
1: Jestem fanką tego nowego nurtu, który nam powstaje w internecie, czyli piosenka polityczna. To jest powrót do tradycji takich z czasów wczesnych lat 2000, kiedy był tam DJ Dominion na przykład, przygotowujący piosenki. Chyba powinnam z tego doktorat napisać. Kurczaki, ziemniaki, ciekawe. Bardzo, bardzo długa tradycja piosenki politycznej w ostatnich latach nieco przygasła. Ale wracamy. Nie pozwolimy naszej tradycji, właśnie co nas łączy, naszej tradycji nie pozwolimy zginąć.
0: I tak, integruje. Taki disco pop protest song. Klaudia Kowalczyk dziś opowiadała państwu o najważniejszych rzeczach w polityce tej polskiej i tej zagranicznej, która ma przecież wpływ na to, co dzieje się w naszym kraju. Bardzo dziękujemy. Mogę państwu już powiedzieć, że do usłyszenia z Klaudią w poniedziałek. Natomiast po tej prezentacji muzycznej, ostatniej prezentacji dźwiękowej, nie wiem, czy państwo się odważą, czy państwo zaufają. Proszę zrobić eksperyment, ale proszę przygotować watę niecukrową, tylko taką do uszu, bo może być równie wstrząsająco. Tego się już nie da odsłuchać. Chociaż jak nasz kolega redakcyjny Grzegorz, realizujący Grzegorz Muranowicz powiedział, że przecież to się da odsłuchać. Można odsłuchać jeszcze raz. Ktoś chce? Nie, nie ma chętnych. Klaudia Kowalczyk, dziękujemy.
1: Dobrego weekendu.
0: Wszystkiego spokojnego i słonecznego, jak zawsze życzę popołudniowego. A o słońcu, deszczu, burzach, wiatrach, a właśnie miałem mówić, że o wietrze, a nie o wiatrach. I o gradobiciu, ono też jest w prognozie, będę opowiadał po tym utworze.

0: Pogoda.
1: No i naród podzielony. Niektórzy pytają, czym sobie zasłużyli. Obiecują, że podniosą nawet patronat. Przecież akcja polegająca na podbijaniu trwa. Podniosą kwotę wsparcia Radia Nowy Świat, byleby już utwór, który się pojawił, nie pojawił się już więcej. I są tacy, którzy piszą, jak pan Michał, że on to by chciał i w całości, bo bardzo się spodobało. Czy wolno tak przerywać w połowie piosenki? To nie jest przecież zgodne z naszymi muzycznymi, nowoświatowymi zasadami. Tu jeszcze pan Tomasz komentuje w grupie osób patronujących. Chyba trzeba będzie wziąć to pod rozwagę. A w pogodzie nad Polską dziś sporo chmur. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę, Kujawy aż po Pomorze pada deszcz. Chwilami jest go całkiem sporo, od 10 do 25, a na Pomorzu 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze przelotne opady. We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawiły się burze, także z gradem. Podczas burz może spaść jeszcze więcej deszczu. Na zachodzie do 15, a na wschodzie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty. W centrum, na południu i południowym wschodzie powieje do 65, a podczas burz nawet do 80 km na godzinę. Termometry pokazują od 12 stopni w Bielsku-Białej do prawie 25 w Warszawie, a w kolejnych dniach pogoda nad Polską będzie zmienna. Jak napisali synoptycy, słoneczne chwile będą się przeplatały z tymi pochmurnymi momentami z przelotnym deszczem. Zobaczymy także burze, ulewy oraz silny wiatr i opady gradu. Będzie ciepło, temperatury maksymalne od 20 do 25 stopni, chłodniej tylko na wybrzeżu i w górach.

Genesis i Invisible Touch, a w popołudniowym programie wszystkie najważniejsze informacje od słuchaczy za naszym pośrednictwem w stronę słuchaczy wysyłane. Także te dotyczące cen nieruchomości w różnych miejscowościach, nieruchomości, które można od kogoś wynająć, zgłaszają się Państwo z pytaniami, gdzie można wynająć mieszkanie od posłanki albo posła, może bardziej gdzie wynająć posłance albo posłowi mieszkanie, to w Warszawie przede wszystkim oczywiście, no ale jeśli chodzi o nasz popołudniowy program, to my tu nie jesteśmy pośrednictwem nieruchomości. Chociaż pośredniczymy w różnych sprawach. 224, 280, 280, gdy zechcą Państwo zatelefonować i opowiedzieć, popołudnie@nowyswiat.online, gdy zechcą Państwo do nas napisać. Albo w grupie osób patronujących komentować patronująco. Ciąg dalszy nastąpi, także tej dyskusji na temat przerywania utworów, które wstrząsnęły światem, przerywania na antenie. Na razie Coldplay.

jednej wielkiej akcji społecznej, o takim społecznym poruszeniu, albo o tym, co wspólnie jako społeczeństwo moglibyśmy zrobić w przyszłości, aby to coś, a właściwie robienie tego czegoś nas integrowało i jednoczyło. O tym też rozmawialiśmy kilkanaście minut temu, gdy Klaudia Kowalczyk relacjonowała nam najważniejsze wydarzenia w polityce i Państwo też wciąż zastanawiają się, cóż takiego mogłoby to być, bo przecież jesteśmy już w Unii Europejskiej i w NATO, mistrzostwa w piłce nożnej, mistrzostwa Europy już za nami, stadiony wybudowane. Co dalej, co jeszcze? Właśnie wspólne słuchanie ulubionych płyt, panie redaktorze. To może czas na nagranie jednej wspólnej płyty, albo chociaż jednej wspólnej piosenki. Na początek proponuję, cały naród śpiewa "Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało". Jeśli chodzi o to, co na antenie się pojawi za chwilę, przypomnę, za sprawą Kuby Ferlina, który dba o nasze dobre muzyczne samopoczucie, to formacja Kindred Sun. Być może już Państwo słyszeli, być może już Państwo wiedzą. Zaglądając do składu osobowego, czytam: Justyna Mikrut, Janek Koźliński i Krzysztof Kawałko. To jest kolejna propozycja od tego tria gitarowego, perkusyjnego. Proszę słuchać, Still Overthinking.

bardzo lubimy, jak nasi znajomi cały czas są aktywni, działają, a efekty tej aktywności można zaprezentować na antenie. Pan Piotr pyta, no właśnie, co się dzieje z panem Krzysztofem? Co piątek zapominam spytać, co się stało. Nic się nie stało, pan Krzysztof gra cały czas. Teraz takie trio, które się nazywa Kindred Sun, proszę szukać. Na przykład proszę szukać w warszawskiej Kaskadzie 10 czerwca, w najbliższą środę występują od 20. Ja mówię o tym także dlatego, że wstęp jest wolny, jeśli przedłużą państwo sobie długi weekend, albo po prostu będą państwo w pobliżu stolicy, to proszę odwiedzać, sprawdzać i słuchać. Piosenki, a materiał jednoczący, o tym rozmawiamy. Pan Wojtek z Francji napisał o wadach piosenki o prezydencie, od roku prezydencie naszego kraju. Zachowam sobie te dobre rady, informacje dla siebie, ale czytam jeszcze jedną informację w liście zawartą, co mogłoby najbardziej zjednoczyć Polaków. No i tutaj pan Wojciech wyraża opinię, która czasem się pojawia w różnym kontekście. Otóż Polaków bardzo często jednoczą tematy bolesne, trudne, sprawy, wokół których trzeba się jednoczyć, aby wspierać, pomagać. Nie chcę używać żadnych słów, dużych słów, konkretów, ale wiedzą państwo, co mam na myśli. Jak trzeba sobie nawzajem pomagać, pomagać komuś, to jesteśmy mocni. A w śpiewaniu już nie jest tak kolorowo. Jednak są i tacy, którzy dostrzegają uroki utworu, który zaproponowałem jako wspólną pieśń do wykonania. Cała Polska śpiewa polskie piosenki. Polacy nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. Panie redaktorze, idealny tekst przecież, jak Polacy coś zrobią i im nie wyjdzie, co się zdarza, no to śpiewamy, że nic się nie stało, a jak nic nie zrobią, żeby im nie wyszło coś złego, to też śpiewamy, że nic się nie stało, no bo nic się nie stało. A to z zestawu do głosowania MOP.

Cyrk na suficie to tytuł tego nagrania. Jednego z mniej więcej 90 nagrań czekających na głosy, na kliknięcia. A że dziś jest piątek, przypominam tym, którym wydaje się, że być może poniedziałek albo sobota. Wiem, trwa wielka czerwcówka. Przypominam, że dzisiaj o 19 zamykamy, wyłączamy maszynę przyjmującą głosy. Potem głosy liczone są przez tę maszynę pod czujnym okiem naszego eksperta od maszyn liczących, czyli pana Jerzego, Jerzy 2.0. Oczywiście jutro o 20.00 kolejne notowanie tip-top listy Radia Nowy Świat. Mają państwo jeszcze kilka, dosłownie kilka chwil, żeby coś pozmieniać według własnego widzi, a właściwie słyszy mi się. Proszę posłuchać, proszę wybrać, proszę głosować. Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, proszę pytać, będę jeszcze podpowiadał. 224, 280, 280 i grupa osób patronujących. Dziś sporo o kwiatach. Fotograficznie przynajmniej bardzo dużo kwiatów zrobiło się w grupie facebookowej. Proszę zajrzeć.

0: A to, co ja sfotografowałem i umieściłem w grupie osób patronujących, wyhodowała Anna Rokicińska, która poinformowała mnie jeszcze, że to dalia. Proszę zajrzeć do grupy. Za 4,5 minuty 17 serwis informacyjny, a po 17 porozmawiamy o tym, gdzie podziała się romantyczna miłość. Grupa socjologów ogłasza koniec tradycyjnych sposobów poszukiwania partnerów.
1: Wydaje mi się, że łatwiej jest znaleźć, ale ciężej rzeczywiście zbudować jakąś dłuższą relację.
2: Czasem jak się ktoś pokłóci, to nie znaczy, że to jest okropna osoba, tylko może trzeba trochę powalczyć o siebie nawzajem. Się zrobiło zbyt wygodnie wśród młodych ludzi, moim zdaniem.
0: Kacper Badura zajmie się tym tematem kilkanaście minut po 17, a po 17.30 dr Ewa Jarczewska-Gertz, z którą Ksenia Maćczak porozmawia o tym, czy na zgliszczach romantyzmu da się zbudować jeszcze coś trwałego. Bibobit do serwisu informacyjnego. Mają Państwo jeszcze chwilę na przemyślenia, albo żeby się po prostu łagodnie pobujać. Za moment Alicja Krawczyk dołączy do nas.

0: koty, Formuła 1, żużel, anakondy, smoki, rekiny, Black Sabbath i żubry.
1: To wszystko, a nawet więcej, jest w stanie pomieścić jedyna taka audycja, w której już jutro przywitają się z Państwem Adam Stasiak i Tomasz Giemza. Panowie koncertowo będą spełniać wszelkie możliwe życzenia.
2: Aby zostawić świat nieco lepszym miejscem niż go zastaliśmy.
1: Pełen koncertowy proces zobaczyć można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online.
0: Wspaniale.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Radio Nowy Świat.
4: Pion i poziom. Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Jest reakcja Moskwy na stanowisko Brukseli po eksplozji drona morskiego w rumuńskim porcie Konstanca. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nazwała ten incydent bezpośrednim skutkiem wojny Rosji z Ukrainą i zagrożeniem dla wschodniej granicy wspólnoty. W odpowiedzi wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew napisał w mediach społecznościowych, cytuję: czekamy, aż jakiś szaleniec z bronią termojądrową dojdzie do wniosku, że zbliżające się bombardowanie siedziby Unii Europejskiej w Brukseli przez ukraińskich nazistów jest wynikiem agresji Kremla. Na razie w Rumunii po wybuchu bezzałogowca wprowadzono kryzysowy czerwony plan interwencyjny i ewakuowano wybrzeże. Wracamy do Polski. Stocznie rosną w siłę dzięki wielkiej modernizacji marynarki wojennej. Polska Grupa Zbrojeniowa buduje obecnie 4 duże okręty i deklaruje, że jest gotowa na kolejne zamówienia. Nowe jednostki mają chronić nasze wybrzeże i infrastrukturę energetyczną na Bałtyku przed sabotażem. O szczegółach mówił w rozmowie z agencją Newseria wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Jan Grabowski.
5: Marynarka wojenna RP potrzebowała modernizacji i ta modernizacja od wielu już lat się toczy. W 2017 roku Polska Grupa Zbrojeniowa przejęła stocznię marynarki wojennej, dzisiaj PGZ Stocznię Wojenną, i z upadającego przedsiębiorstwa dzisiaj stocznia jest jedną z najnowocześniejszych stoczni w basenie Morza Bałtyckiego.
4: W najbliższych latach marynarka wojenna będzie potrzebowała 15 jednostek. Mowa m.in. o 3 wielozadaniowych fregatach w ramach programu Miecznik. Pierwsza z nich, ORP Wicher, ma zostać zwodowana już w sierpniu tego roku. Alimenty w tydzień to nowe plany Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort przygotowuje projekt przepisów o tak zwanych alimentach natychmiastowych. Nakaz zapłaty miałby być wydawany w ciągu zaledwie 7 dni od złożenia pozwu. Wysokość świadczenia zależy od 2 rzeczy: liczby dzieci oraz pensji minimalnej, więc kwota rosłaby automatycznie wraz z najniższą krajową. Jednocześnie ministerstwo oficjalnie porzuca pomysł wprowadzenia tabel alimentacyjnych, które miały ułatwiać kwestię określania wysokości zasądzanych alimentów i które w zeszłym roku wywołały ogromne kontrowersje. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Trzy minuty po 17, ja tu Ksenia Maćczak, tu cały czas Wiktoria Wichrowska i Klaudia Kowalczyk, Anna Rokicińska, Kacper Badura oraz Kuba Ferlin, który, przypomnę, jest naszym piosenek dostawcą, muzycznym oprawcą. Dziś do 19:00 wszystko realizuje Grzegorz Muranowicz, a Michał Porycki przed mikrofonem.
7: Nowy Świat po południu.
6: To jest ten moment, w którym zawsze zapowiadam piosenkę sprzed 25 lat. Tak, żeby Państwa zachęcić, to powiem, że za chwilę będzie utwór kultowy.
7: Srebrne wesele.

0: proszę nie szukać na portalach oferujących hotele w różnych odległych, mniej odległych i bardziej odległych miejscach. To piosenka o przeszłości, amerykańskiej przeszłości, rzecz jasna. The White Stripes po 25 latach, a tu popołudniowy program tuż po godzinie 17. Wracamy oczywiście ze skrzynką gotową przyjąć Państwa przesyłki popołudnie@nowyswiat.online, nawet przesyłki obciążone załącznikami fotograficznymi albo filmowymi. Jest grupa osób patronujących to na Facebooku. Przypominam także o Twitterze, czyli X-ie, o Blue Sky'u, czyli o Motylkowni i o naszym YouTubie telewizyjnym, radiowym YouTubie. Radio Nowy Świat się poleca. 224 280 280 jest także numer telefonu, z którego mogą Państwo skorzystać. Wiktoria Wichrowska czeka, dyżuruje, a za chwilę zastanowimy się, czy to jest już koniec, koniec romantycznej miłości.
1: Wydaje mi się, że łatwiej jest znaleźć, ale ciężej rzeczywiście zbudować jakąś dłuższą relację.
2: Czasem jak się ktoś pokłóci, to nie znaczy, że to jest okropna osoba, tylko może trzeba trochę powalczyć o siebie nawzajem. Się zrobiło zbyt wygodnie wśród młodych ludzi, moim zdaniem.
0: Kacper Badura zajrzy za moment do raportu grupy socjologów, którzy ogłosili koniec tradycyjnych sposobów poszukiwania partnerów. Co to oznacza w praktyce? Co teraz nas czeka? Jak będziemy się łączyć w pary? Raport naszego redakcyjnego kolegi niebawem, a po 17.30 dr Ewa Jarczewska-Gertz w rozmowie z Ksenią Maćczak. Czy na zgliszczach tego, co nazywamy dziś romantyzmem, można budować jeszcze coś trwałego, mając na myśli trwały związek? 8 minut po 17.00.

0: Tu radio popołudniowe, tu radio nadające się do słuchania po południu, nadające program do 19:00. Program, w którym teraz porozmawiamy o tym, że choć czasem bardzo blisko urządzeń, które miały nas do siebie zbliżać, to jednak wciąż tak daleko od siebie. Coraz rzadziej dobieramy się w pary. Czytamy w raporcie socjologów, którzy zajęli się tym tematem. Młode pokolenie ma trudności z nawiązywaniem relacji romantycznych. Dzielą nas ekrany, oddalają aplikacje, także te randkowe, które stworzyły iluzję mnogości wyboru. Trochę jak w salonie samochodowym, gdzie każdy w 5 minut może znaleźć najlepszy model. Kacper Badura zapytał Państwa o to, czy trudniej dziś znaleźć partnerkę lub partnera?
1: Wydaje mi się, że łatwiej jest znaleźć, ale ciężej rzeczywiście zbudować jakąś dłuższą relację, tak bym powiedział. Jednak ewolucyjnie kobiety, co jest całkiem naturalne, szukają osoby o lekko wyższej pozycji społecznej, a że kobiety mają obecnie wyższą często pozycję społeczną niż mężczyźni, to ciężej jest znaleźć długotrwałego partnera.
2: Ludzi więcej sfokusowany na sobie niż na jakichś tam relacjach ili tam dawać czas.
3: Mi się akurat udało, ale jak sobie rozmawiam ze znajomymi, to wydaje mi się, że wszyscy są tacy poskrywani. No takie po prostu poświęcenie też dla drugiej osoby swojego komfortu życia, dotarcia do myśli, że czasem jak się ktoś pokłóci, to nie znaczy, że to jest okropna osoba, tylko może trzeba trochę powalczyć o siebie nawzajem. Się zrobiło zbyt wygodnie wśród młodych ludzi, moim zdaniem.
4: Ekrany telefonów wcale nie takie cudowne, mówi psycholog dr Aleksandra Piotrowska.
5: Naprawdę okazuje się, że ten nasz świat wirtualny jest w przypadku tworzenia więzi z drugim człowiekiem mało udolną protezą, która ma zastąpić, czy która ma nam dać relację z drugim człowiekiem. Ale prawdziwa relacja wymaga tego, żebym widziała twoje źrenice, co się z nimi dzieje, kiedy rozmawiamy, żebym mogła cię dotknąć, żebym czuła twój zapach, twoją temperaturę. Tego żadna sieć nam nie da.
4: Między innymi przez aplikacje randkowe oczekujemy szybkich rezultatów w krótkim czasie.
5: Powoli mamy coraz częściej do czynienia z ludźmi, którzy nie bardzo wiedzą, jak tworzy się bliskość z drugim człowiekiem. Niestety wiele dzieci także w domu nie zostało tego nauczone. Proszę zobaczyć, dzisiaj jest takie nastawienie, że jak coś zaczyna szwankować, no to ćpach, albo oddać do punktu naprawy, albo zażyć jedną tabletkę, która natychmiast powinna pomóc, no albo dokonać nowego wyboru. To dotyczy przedmiotów, które posiadamy, zajęć, których się próbujemy podejmować, ale niestety także bliskich relacji z ludźmi.
4: Udanego związku nie da się po prostu zrobić, jak udanego projektu w pracy, dodaje psycholog dr Łukasz Prysiński.
6: Pacjenci zadają pytanie tego typu, no jestem z kimś tam, prawda? Nawet zamieszkaliśmy razem, no i on jest taki i taki, czy ona jest taka i taka, czy my do siebie pasujemy? Na co ja odpowiadam, porozmawiamy za rok, dwa.
4: Bo to wymaga wspólnego zamieszkania, poznania się, przeżycia razem miłych i gorszych momentów, a te pojawią się nawet jeśli podjęliśmy dobrą decyzję. Poza tym zachodzą zmiany społeczne. Statystycznie kobiety częściej idą na studia, szybciej wyprowadzają się z rodzinnego domu i emigrują do większych miast. Zmieniają się aspiracje i oczekiwania.
6: Rewolucyjna zmiana świadomości kobiet, to znaczy kobiety przeszły z wyboru mężczyzny na tak zwanym drugim poziomie potrzeb, czyli na poziomie bezpieczeństwa i zabezpieczają sobie, czy też dbają o swoje bezpieczeństwo same, zarówno bezpieczeństwo ekonomiczne, jak i inne. Natomiast mężczyzn wybierają już na jednej hierarchii potrzeb wyżej, czyli na podstawie potrzeb przynależności. W związku z tym rola mężczyzny jako partnera bardzo się zmieniła i przez to może się wydawać, że te kobiety są bardziej wybredne. To tak nie jest. Po prostu kobiety dzisiaj szukają partnerów, a nie opiekunów. W związku z tym mężczyźni muszą dzisiaj inaczej podchodzić do kobiet i być czujący, i odpowiedzialny, i samodzielny, i wszystko po nowemu, aczkolwiek wcale nie uważam, że to jest coś złego. Wydaje mi się, że to jest rozwój cywilizacyjny, z którego wszyscy będziemy się cieszyć.
4: I co widać we wszystkich wskaźnikach, coraz później się ze sobą wiążemy, a jeszcze rzadziej decydujemy na dzieci. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Wracam zatem do pytania, czy na zgliszczach, no dobrze, tu cudzysłów oczywiście, na zgliszczach romantyzmu, romantycznej miłości, romantycznej bliskości można budować coś trwałego, coś wspaniałego, coś na czym nam zależy. Jak takie trwałe związki budować? Jakie błędy popełniamy? Być może to nie są nowe błędy, tylko popełniane od zawsze, ale teraz zaczynamy je dostrzegać, zaczynamy o nich rozmawiać. To o tym po 17.30 z dr Ewą Jarczewską-Gertz porozmawia Ksenia Maćczak. Państwo mogą rozmawiać, podpowiadać, sugerować, dzielić się spostrzeżeniami oraz uwagami już teraz. 224 280 280. Każdy na pewno miał jakąś przeszkodę, którą trzeba było przeskoczyć w drodze do poważnego, trwałego związku. Potknął się, upadł, wstał i udało się.

Warszadę to muzycznie w popołudniowym programie, ale merytorycznie dziś o związkach, a właściwie nie związkach, o modzie na bycie razem, a właściwie niebycie i o dostrzeganiu możliwości lub też korzyści płynących z samotnego kroczenia przez życie, że się tak górnolotnie wyrażę. 224, 280, 280. Specjaliści dostrzegają to zjawisko, ale czy ono rzeczywiście jest związane tylko z możliwościami ekonomicznymi? To znaczy do tej pory ekonomiczna niesamodzielność trzymała niektórych razem, w parach. Przecież nie mówimy tylko o małżeństwach, o rodzinach, o dzieciach. Mówimy także o takich zwyczajnych parach damsko-męskich, damsko-damskich, męsko-męskich. Tutaj nie ma to żadnego dla nas akurat znaczenia. Zastanawiamy się tylko, dlaczego niektórzy wybierają życie w samotności zamiast życia z kimś w pobliżu. No właśnie, co to znaczy to pobliże? Takie bliskie pobliże, czy takie dalsze? Popołudnie małpanowyświat.online i przypominam, że po godzinie 17.30 dołączy do nas dr Ewa Jarczewska-Gertz, psycholożka z Uniwersytetu SWPS. Zanim jeszcze zajmiemy się tym tematem, chciałem powiedzieć na poważnie, cały czas na poważnie się zajmujemy, jeszcze bardziej na poważnie, i zanim zaprezentuję Państwu prognozę pogody, to mam w przyjemnym obowiązku fajną wiadomość. Otóż utwór, który pojawił się tydzień temu w zestawie do, dwa tygodnie temu w zestawie do głosowania, tydzień temu wskoczył do pierwszej dwudziestki, a dziś jest tu z nami. Ostatnio na 14 w tip-top liście Cigarettes After Sex i Twizzler.

koniec maja dostaliśmy nową piosenkę, a potem od razu w zestawie do głosowania, a potem od razu w pierwszej dwudziestce Tip Top listy za sprawą Państwa głosów. Swoją drogą Cigarettes After Sex ostatnio znaleźli się w gronie najczęściej słuchanych formacji, grup, zespołów, 200 najczęściej słuchanych na Spotify. 30 milionów słuchaczy miesięcznie. Robię to, przypominam, mówię o tym i przypominam Państwu o piosenkach w zestawie do głosowania, także dlatego, że przecież mamy naszą listę Spotify, playlistę, na której znajdują się wszystkie utwory czekające na kliknięcia i mogące znaleźć się w kolejnym notowaniu, 219 notowaniu w najbliższą sobotę w pierwszej dwudziestce. To zależy od słuchaczek, słuchaczy głosujących i od niegłosujących niestety też. Wszyscy mogą być głosującymi. Proszę się zalogować, zarejestrować nowyświat.online i nasza aplikacja. Prognozę pogody już prawie mam gotową. Prognoza pogody na pewno pojawi się o 17.30.

0: Pogoda.
1: Burze możliwe są dziś niemal w całym kraju, ale najwięcej niebezpiecznych zjawisk obserwujemy na wschodzie i północnym wschodzie. Mogą im towarzyszyć zarówno intensywne opady deszczu do 30, a nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy, jak i silny wiatr w centrum i na południu do 80 km na godzinę. Dodatkowo może się pojawić także grad. Na zachodzie Polski burze są słabsze, nadal jednak może im towarzyszyć porywisty wiatr. W rejonie Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Legnicy eksperci zapowiadają przelotne opady deszczu. Na Przedgórzu Sudeckim możliwe są także burze z opadami do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Najniższa temperatura w Bielsku Białej 12 stopni, najcieplej w Terespolu 25 stopni, a jutro nieco pogodniej z niewielkimi przelotnymi opadami. W niedzielę z zachodu dotrze nad Polskę kolejna strefa frontowych opadów i burz. Zrobi się cieplej do 23-25 stopni niemal w całym kraju, a na południowym zachodzie do 26-27. Za 29 minut godzina 18. Dr Ewa Jarczewska-Gertz z Uniwersytetu SWPS już niebawem w rozmowie z Ksenią Maćczak. Gdzie jest, gdzie bije źródło sukcesu par, które są ze sobą bardzo długo? Czy relacje są rzeczywiście tym, co najsilniej wpływa, pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i życie? No i jak Państwo skonstruowaliby coś, co można nazwać definicją związku? O tym wszystkim będzie mowa. Ksenia Maćczak zaprasza na rozmowę już teraz. Ja zapraszam do pisania i telefonowania. 224 280 280.

Ray Charles. Do nocnej prognozy pogody będę zaglądał jeszcze za godzinę. Ostatni raz w popołudniowym programie po 18.30 sprawdzimy doniesienia ekspertów, synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czytam wpis naszego patrona, facebookowy wpis dotyczący związku 9-letniego. Jak pisze, po sześciu latach przyszedł kryzys. Poszliśmy na terapię z myślą wóz albo przewóz. Są zloty i upadki, tak bywa. Patrzmy w tę samą stronę. Trzeba rozmawiać. Każda forma poznania jest dobra, jeśli jest się otwartym na rozmowę czy poznanie drugiej osoby. Jesteśmy dla siebie samych jak wielka, nieprzeczytana książka, a dla tej drugiej strony tym bardziej piszę w komentarzu. Do komentowania zachęcam, zapraszam do pisania popołudnie@nowyswiat.online, a przede wszystkim do słuchania. I witamy, Ksenię Maćczak.

0: nie da rady.
1: A ja już witam naszą gościnę, dr Ewa Jarczewska-Gertz, psycholożka Uniwersytet SWPS, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani doktor, socjologowie alarmują, że scenariusz miłości romantycznej całkowicie podobno się rozsypał, a autentyczne uczucie staje się takim luksusem dla nielicznych. No to nie mogę nie zacząć naszej rozmowy od tego, czy z perspektywy psychologicznej rzeczywiście stoimy na progu nieuchronnej katastrofy więzi?
2: Nie, nie wieszczę takich wiadomości czy takiej przyszłości. Oczywiście to są takie, powiedziałabym, hasła dość chwytliwe. Jakby zawsze można się wybić, jak ktoś wieści bardzo dramatyczną przyszłość czy jakieś takie, powiedziałabym, katastroficzne scenariusze czy wyobrażenia. Oczywiście ja nie zaprzeczam temu, że w tej chwili to, co obserwujemy, jeśli chodzi o pewne wzorce nawiązywania utrzymywania, a właściwie nie utrzymywania relacji, to jest to moment, rzekłabym, specyficzny, nieciekawy dla nas jako ludzi. Statystyki faktycznie wskazują na to, jak bardzo wiele związków się rozpada i jak wiele osób żyje w pojedynkę, żyją w samotności. Ale te zjawiska możemy wyjaśniać naprawdę z perspektywy wielu przyczyn, nie tylko jednej. Taką przyczyną, powiedziałabym, bardzo naturalną jest to, że my dłużej żyjemy. To może śmiesznie brzmieć, ale no, jak żyliśmy krócej, to inna była wartość tego życia i łatwiej było też z jedną osobą relatywnie długie lata żyć. Natomiast w tej chwili, kiedy nasza oczekiwana długość życia naprawdę znacząco się wydłużyła i my mamy bardzo dużo czasu tutaj na tej ziemi, choć oczywiście często uważamy, że za mało, to po prostu dla wielu osób staje się niemożliwe. Żyć z jedną osobą, z tego względu, że temperamentalnie nawet jest to dla nich po prostu bardzo, bardzo trudne. Taką fajną zmienną temperamentalną, która może to wyjaśniać, ja zresztą uczę różnic indywidualnych, jest potrzeba poszukiwania doznań. Są osoby, które z natury mają dużą potrzebę poszukiwania doznań. Dla nich przeżycie w związku wieloletnim, długoletnim, no a choćby takim, jak w tym roku moi rodzice świętują 50 lat wspólnego życia małżeńskiego, to jest po prostu niemożliwe wręcz.
1: Trochę się uśmiechałam, kiedy pani o tym mówiła, bo jakiś czas temu w porannej audycji rozmawiałyśmy z mecenas Anitą Swachą o tym, że rozwody wśród seniorów to wcale nie jest rzadkość.
2: Dokładnie, dokładnie. Oni nagle wpadają na to, że chcą jeszcze sobie pożyć i mogą coś przeżyć. Trudno się też dziwić wielu osobom z perspektywy tego, że jednak wszyscy, co się urodziliśmy, to zmierzamy w jednym kierunku, czyli kiedyś odejdziemy z tego pięknego świata, dziwić temu, że ludzie jednak chcą zmieniać swoje życie, chcą coś przeżyć. W szczególności, no, jeżeli te relacje naprawdę nie są satysfakcjonujące, jeżeli jest przemoc, jeżeli jest albo pustka, jakaś taka dramatyczna pustka, która sprawia, że, mówię, są tymi żyjące trupy, tak bym to określiła. Przepraszam za takie brzydkie określenie, ale to chodzi o takie zombiaki, które istnieją fizycznie, biologicznie, ale dawno temu odeszli, stracili nadzieję, stracili radość życia, odczuwają anhedonię, czyli niemożność odczuwania właśnie przyjemności i oni chcą jednak z tego stanu się wyrwać.
1: Pani
2: natomiast
1: doktor,
2: troszkę...
1: Tak, no, właśnie, tak? Bo to od razu mi przychodzi do głowy, to ktoś by pomyślał sobie, no dobrze, no to po co my się wiążemy w takim razie na stałe, jeżeli my jesteśmy skłonni do tego, żeby tych doznań poszukiwać, że ten jeden człowiek jednak może nam się po tych kilkunastu czy kilkudziesięciu latach znudzić. No, a z drugiej strony ta potrzeba bliskości przecież jest naszym takim biologicznym i ewolucyjnym oprogramowaniem przetrwania, jakkolwiek byśmy tego teraz nie ujęły.
2: Pani redaktor, absolutnie ja do tego zmierzam, bo tak naprawdę szukając superczynnika, który najsilniej pozytywnie wpływa na nasze zdrowie, na nasze długie życie, satysfakcjonujące życie, to są właśnie relacje. I teraz ja bym powiedziała tutaj taką triadą heglowską: teza, antyteza, synteza, czyli teza, no, ludzie potrzebują doznań, antyteza, ludzie męczą się w długotrwałych związkach, czy nie ma tych doznań. I synteza to jest zorganizujcie sobie wspólne życie tak, żeby te doznania były, żeby siebie odkrywać ciągle na nowo. I powiem pani, że jak analizuję takie właśnie długoletnie relacje, długoletnie związki, trochę jest opracowań też naukowych dotyczących tej problematyki, to jednak odsłania się taki obraz, w którym szczęśliwi w długoletnich związkach są ludzie, którzy świadomie w tych związkach nie tylko trwają, nie tylko egzystują, nie tylko tam jest przetrwanie, survival, ale oni w tych związkach świadomie żyją i dbają o te związki, o tę drugą osobę, o siebie i o to, żeby były ciekawe, fajne doznania w ramach właśnie naszej relacji, wspólnego życia. To mogą być bardzo różne rzeczy, od spektakularnych typu wyjazdy, typu jakieś wydarzenia wielkie, tak rocznice, świętowanie imienin, urodzin, rocznic, jakichś wyjątkowych momentów, ale to jest też celebracja codzienności, to jest zauważanie tego drugiego człowieka, to jest uważność, to jest szacunek, to jest uśmiech, to jest komplement, to jest zrozumienie, to jest też bardzo dobra komunikacja, pani redaktor, czyli mówienie o swoich uczuciach, emocjach, oczekiwaniach, ale w sposób, który nie jest osaczający, zagrażający, hańbiący tę drugą stronę, hańbiący mam na myśli, że po prostu, a co mi zrobiłeś, co mi wyrządziłaś, jaką jesteś złą kobietą i tak dalej, to nie o taką formę oczekiwań ekspresji oczekiwań nam chodzi, więc są takie działania, czynniki, zachowania, które przewidują to, że nie będziemy męczyć się w takiej długotrwałej relacji, tylko właśnie będziemy mieć z niej korzyści. Ja tylko nadmienię, że w naszych ostatnich badaniach nad depresją u mężczyzn wyraźnie widzimy, że najniższy poziom symptomów depresyjnych mamy u mężczyzn, którzy pozostają w związkach małżeńskich lub wieloletnich związkach partnerskich. Oczywiście to nie oznacza, że związek per se chroni przed depresją, bo to może oznaczać wiele rzeczy, na przykład tyle, że mężczyźni, którzy potrafią się dobrze komunikować, regulować emocje, nie tylko lepiej funkcjonują emocjonalnie, ale umieją też podtrzymać zdrową relację wieloletnią.
1: To zaraz do mężczyzn przejdziemy, bo tutaj też mam bardzo ciekawy wątek, ale wracając jeszcze do tego, co pani przed chwilą mówiła, tylko zastanawiam się, dziś z każdej strony zalewa nas taka kultura pop psychologii, miłości własnej, takiego rygorystycznego stawiania granic. Słyszymy, to ty jesteś najważniejszy, najważniejsza. Jak ktoś ci podcina skrzydła albo dołuje, to po prostu odejdź. No to gdzie w tym wszystkim jest przestrzeń na kompromis? A może przekręciliśmy takie zdrowe pojęcie, no właśnie, asertywności w taki skrajny, relacyjny egoizm, tak bym to ładnie ujęła.
2: Ja nie mogę tego czytać, jak ja widzę tę właśnie psychopapkę w internecie, w różnych mediach społecznościowych. Zalewa nas fala nieprawdziwych, właśnie takich psychoulicznych, pseudopsychologicznych informacji na temat tej rzekomo zdrowej asertywności. To nie jest asertywność. To, co ja czytam i tam te różne rekomendacje i to, jak wszyscy, jak rozpoznać osobę o pozabezpiecznym stylu przywiązania, narcyzów. Mam wrażenie, że wszyscy są narcyzami, wampirami energetycznymi i po prostu czyste zło mężczyźni i kobiety. Ale jak to kiedyś mój znajomy matematyk ujął, żeby obliczyć środek odcinka, trzeba poznać dwa krańce. I powiedzmy, przez długi czas, szczególnie tutaj po stronie kobiecej, była taka tendencja i oczekiwanie społeczne, że kobiety będą z siebie mocno rezygnować, że będą przede wszystkim dawczyniami, nie biorczyniami, tylko dawczyniami, będą się poświęcać dla rodziny, dla dzieci, dla męża, będą siedzieć cicho jak myszka pod miotłą i po prostu dbać o wszystkich, jednocześnie ignorując własne potrzeby. No i później przeciwwaga się pojawiła, czyli takie wyzwolenie z tej idei, a więc właśnie asertywność. Tylko asertywność to jest, ja bym nie nazwała tego, co czytam w mediach społecznościowych, asertywnością. To jest właśnie jakaś taka pełna pretensji, agresja nawet bym powiedziała. Żądanie tego, żeby być ważniejszym od tego drugiego człowieka. No ale ta przeciwwaga ją rozumiem, że się pojawiła, bo w którymś momencie momencie po prostu ludzie zaczęli mieć dosyć poświęcania się, tak, dużego kosztu siebie i tak dalej. Ale my poszliśmy w tym wszystkim za daleko.
1: To jak, jak zachować ten balans, pani doktor? Czyli żeby jednocześnie no, siłą rzeczy starać się być tolerancyjnym, ale gdzieś też zauważać w tym wszystkim siebie.
2: Ja bym zaczęła w ogóle, pani redaktor, od definicji związku.
1: O, właśnie.
2: Bo ja często słyszę, że moje granice, moja niezależność. No, niezależność w relacji to trochę oksymoron, bo właśnie korzyści z dobrej relacji intymnej wynikają z zależności. Ale ja zaraz powiem, bo oczywiście trzeba zachować relatywną niezależność, nie uzależniać się od partnera, natomiast to, że będziemy zależni emocjonalnie, że nam jest przykro, jak nam powie coś mnie miłego partner, albo coś się dzieje, to wszystko jest normalne. Bo ja słucham, że jesteś po prostu, idź się leczyć, jak ci jest przykro, że twój partner ci nie odpisał, pisuje 3 godziny, prawda? Nie, ja mówię moim studentom, klientom i pacjentom, to jest normalne, że tak się czujesz, to jest normalna emocja. Ważne też, co z nią zrobisz, z tą emocją, prawda? Bo później możemy wpaść w kłopoty, jak zaczniemy reagować za mocno, eskalować tą emocją. Natomiast to, że ją odczuwamy, jest czymś zupełnie normalnym. Czyli związek to jest taka relacja między ludźmi, w której my się stajemy jednak trochę zależni. Zależni emocjonalnie, zależni poznawczo, uczuciowo, zależni życiowo i piękno jest w tej zależności, że my właśnie razem stanowimy coś więcej niż tylko dwie odrębne osoby, czy suma tych dwóch odrębnych osób. Razem możemy więcej.
1: Pani doktor, tylko to właśnie razem słowo wydaje mi się być kluczem tutaj, no bo co w sytuacji, kiedy druga strona zaczyna to wykorzystywać i to wykorzystywać w taki mało ludzki sposób.
2: Tak, wzięło się właśnie z tego, z tej gloryfikacji poświęcenia i zapominania o sobie. Związek stawał się więzieniem. Ja zresztą, wie pani, obserwowałam te, powiedzmy, 25-30 lat temu, kiedy większość moich znajomych jednak wchodziła w związki różne, najczęściej małżeńskie. Sama idea, pani redaktor, przecież wieczora panińskiego i kawalerskiego. Proszę zwrócić uwagę, ja na przykład zwracam uwagę, że bardzo często to była impreza w stylu koniec wolności. Nie, witaj w więzieniu. No i niestety właśnie, jak będziemy mieć takie podejście do relacji, no to szybko nam to wyjdzie bokiem i będziemy chcieli stawiać twarde granice. Dlatego chodzi mi o odwrócenie w ogóle wizji tego, czym jest związek. Związek nie jest więzieniem, nie powinien być absolutnie przestrzenią, w której my się czujemy splątani jakimiś kajdanami, tak, i w sytuacji kompletnie bez wyjścia i zdominowani przez tę drugą stronę. Kluczem, pani redaktor, bo pani pewnie pyta o to, no tak, no ale to jak się w tym odnaleźć? To jest dobra komunikacja. Dobra komunikacja ze sobą i dobra komunikacja z partnerem. Nie można zbudować dobrej, długotrwałej, zdrowej relacji, jeśli ludzie się nie komunikują.
1: No to mnie się wciąż to kojarzy, pani doktor. Tak, przepraszam, że wchodzę tutaj w słowo, z jednym słowem. Dojrzałość.
2: Tylko pytanie, co jest tą dojrzałością?
1: No właśnie, właśnie, tak. Właśnie.
2: Dojrzałość, ja bym powiedziała, że z perspektywy psychologicznej dojrzałość to jest bardzo efektywna, kluczem, trzonem dojrzałości jest bardzo efektywna, zdrowa regulacja emocji. Ta zdrowa regulacja emocji polega na tym, że ja jestem świadoma tego, co czuję, tego, co się ze mną dzieje, ale też jestem świadoma emocji mojego partnera, umiem z nim rozmawiać na ten temat, jestem otwarta na to, żeby on, nie tylko jemu mówić o tych emocjach, ale żeby on także czuł się bezpieczny, komunikując swoje potrzeby, emocje, swoje oczekiwania i staramy się w tym wszystkim zawsze szukać rozwiązań, a nie muru, nie budujemy muru. Zresztą wypalenie zawodowe na tym polega, ostatni etap wypalenia zawodowego to jest właśnie dystans psychiczny, gdzie stajemy się cyniczni, już nas w ogóle nie interesuje praca i tak samo jest z wypaleniem związkowym. Tym finalnym etapem rozpadu związku jest nadmierny dystans psychiczny, gdzie nas już nie interesuje, czy jak ten partner się do nas zwraca, czy się w ogóle zwraca. Żyjemy często właśnie te dwa zombiaki. Żyjemy w jednym domu, nawet czasem sypiamy w jednym łóżku, ale funkcjonujemy w jednym środowisku, ale jesteśmy zupełnie obcymi osobami. Tak więc kluczem, pani redaktor, i fundamentem jest zdrowa regulacja emocji i próba szukania rozwiązań, szukania wspólnych działań, które spowodują, że się dogadamy i będzie znowu fajnie między nami.
1: No to wracam do mężczyzn w tej rozmowie. Kiedyś problem samotności determinowała historia, no bo po wojnach to kobiety głównie były samotne, no bo fizycznie brakowało też mężczyzn. A dziś statystyki pokazują nadwyżkę młodych mężczyzn, a mimo to badacze alarmują, że to właśnie oni dziś są potwornie samotni. A skąd ta zmiana?
2: To jest w ogóle odrębna rozmowa, pani redaktor, na temat młodych dorosłych. Ogólnie nasi młodzi dorośli nie są w dobrej kondycji psychicznej, tak bym powiedziała. Co jest zaskakujące, bo wychowywali się w relatywnie komfortowych warunkach. Wspominała pani o wojnie, potem całe pokolenie powojenne, było trudno, był głód, była bieda, a ludzie byli jacyś szczęśliwsi, tak byśmy to powiedzieli, już uproszczając trochę. Niestety, ja bym powiedziała, że wygoda, patrząc z perspektywy motywacyjnej, jak się ma wszystko, to się nic nie chce. I jakby problem współczesnych młodych pokoleń jest taki, że oni mają za dużo wygody. Jest im za dobrze, a jak jest nam za dobrze, to niestety nie walczymy o siebie, nie szukamy rozwiązań, nie kombinujemy, nie wznosimy się na różne wyżyny.
1: No dobrze, ale jest, to w takim razie komu jest za dobrze? Kobietom czy mężczyznom, biorąc pod uwagę to, co przed chwilą zacytowałam?
2: No, problem polega na tym, że sumarycznie im jest wcale nie za dobrze, tylko w tym, że mieli za dobrze wcześniej, to im jest teraz bardzo źle. I teraz jak pani pyta o te różnice między kobietami i mężczyznami. Kobietom jest trochę łatwiej ze względu na to, że one mają ogólnie z różnych powodów, kulturowych, biologicznych, lepszy kontakt ze swoimi emocjami. W związku z tym, jak ma się kontakt z emocjami, to już jest duży sukces, bo emocje to są informacje. One mówią, co zrobić, jak zadziałać, co zmienić. W momencie, kiedy mamy
1: czyli
2: gorszy
1: mają koleżanki, możemy pogadać?
2: No, nie tylko. Ja nie jestem fanką tego gadania, bo my ogólnie za dużo gadamy, za mało robimy, więc badania też pokazują, że to wcale nie jest dobre, ale tak, gadanie, pani redaktor, jest częścią tego, ale kobiety też później robią akcje na działanie, czyli dobra, no to co trzeba zmienić, co zrobić, zresztą też ta rola biologiczna, to, że my rodzimy dzieci, jesteśmy matkami, no my musimy ogarnąć, tak, więc mamy troszeczkę, powiedziałabym, więcej takich predyspozycji z definicji do tego, żeby działać. Niestety w przypadku młodych mężczyzn, jeśli już przy nich jesteśmy, a rozmawiałyśmy jakiś czas temu o gniazdownikach, nie wiem, czy pani redaktor pamięta, że więcej jest mężczyzn, tych młodych mężczyzn, jako osoby, które ani nie pracują, nie uczą się, mieszkają z rodzicami. I tu muszę do kobiet uderzyć, bardzo zła rola nas, kobiet matek, które to podtrzymują, czyli nie dyscyplinują swoich synów, dalej za nich piorą, gotują, podają pod nos, co sprawia, że im jest relatywnie wygodnie. W ciągu dnia grają sobie na komputerze, potem gdzieś tam pójdą ze znajomymi na piwo, potem sobie wrócą, mają uprasowane, wyprane, podane i niestety przez to nie są zmobilizowani do działania. I to się później nakręca, bo jednak faceci oczywiście oni też chcą mieć fajne życie, też chcą z tego jakoś wyjść, ale kiedy wpadnie się w spiralę strat, to bardzo trudno jest z niej wyskoczyć. No i z moich obserwacji, ale też badań wynika, że mężczyznom w takich sytuacjach jest trudniej wyskoczyć ze spirali i często jest to podtrzymywane przez mamusie, które oferują na tyle wsparcia, ja upraszczam oczywiście, tak, ale no powiedzmy rodziców, którzy podtrzymują ten stan, powiedziałabym, takiej rozlazłego życia codziennego i nie następuje ta mobilizacja do działania. Dlatego właśnie robimy projekt dla mężczyzn i chcemy ich aktywizować. Bierzcie w sprawy swoje ręce, uczcie się swoich emocji, bądźcie z nimi w kontakcie, wykorzystajcie tę wiedzę do rozwoju inteligencji emocjonalnej, do znalezienia fajnych partnerek, z którymi założycie rodziny i będziecie mogli mieć fajne życie.
1: Pani doktor, musimy za chwilę postawić kropkę, ale jeszcze króciutko. A jeśli jednak te trendy, ten hiperindywidualizm, te wysokie oczekiwania, o których rozmawiałyśmy, też cyfryzacja życia pewnie, utrzymają się, no to jak będą wyglądały nasze relacje za 10, 20 lat?
2: Pani redaktor, trudno mi jest uwierzyć, że coś, co jest z naszym DNA i coś, co tak głęboko nas uczłowiecza i sprawia, że my, no jako ten gatunek, który stworzył cywilizację na Ziemi, funkcjonujemy, bo to, że myśmy doszli do tego poziomu, w którym jesteśmy, to relacje. To są właśnie relacje z ludźmi.
1: Czyli związki z robotami sztucznej inteligencji się nie sprawdzą?
2: Wątpię. Naprawdę mocno wątpię. Oczywiście będą epizodyczne historie, ja je słyszę, ja je oglądam, ja jestem świadoma Ale to są rzeczy epizodyczne. Większość ludzi pragnie, po prostu potrzebuje tego kontaktu z drugim człowiekiem, bliskości, dobrej relacji. Mówmy o tym też dużo. Tak jak dziś na przykład. Dziękuję za tę rozmowę. Mówmy dla przeciwwagi w promowaniu tego hiperindywidualizmu, tego nastawienia tylko na ja. Pamiętajmy, związek jest kompromisem, ale ten kompromis jest cudowny, bo osiągamy efekt synergii, osiągamy dużo więcej, kiedy jesteśmy razem, kiedy możemy się wzajemnie wspierać, kiedy jesteśmy w dwójkę, później często większa liczba osób w rodzinie. Stawiajmy na to. Naprawdę w tym wszystkim można odnaleźć szczęście, spełnienie i to jest typowo ludzkie. Nie uciekajmy od naszego DNA, bo robimy sobie krzywdę.
1: Czyli mówiąc krótko, podsumowując naszą rozmowę, musimy odróżnić zdrową asertywność od zwykłego, egoistycznego narcyzmu. Pani doktor, bardzo dziękuję za tę naszą dzisiejszą rozmowę. Żałuję, ale musimy postawić kropkę. Doktor Ewa Jarczewska-Gertz, psycholożka Uniwersytet SWPS, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich słuchających, ale są tacy, którzy podczas słuchania potrafią także zebrać myśli i zatelefonować.
3: Warunkiem koniecznym i niezbędnym miłości romantycznej jest miłość nieszczęśliwa, beznadziejna, kończąca się tragicznie. Tutaj wzorcem są przecież cierpienia młodego Wertera napisane przez poetę Goethego. Gdyby Goethe żył dzisiaj, w czasach smartfonów, portali randkowych, to jego bohater mógłby się nieszczęśliwie zakochać 5, może 25 razy nawet w miesiącu. Ależ to byłaby tragiczna historia, pełna beznadziei i oceanu wylanych łez.
0: Mamy tu o miłości romantycznej i o wszystkim tym, co nawet jak się kończy, to się nie kończy, bo piszą Państwo, że jeśli nawet coś gdzieś kiedyś się rozjeżdża i rozchodzi, to przecież zostają wspomnienia. Za miesiąc, pisze pan Mieczysław, będziemy obchodzić 52-lecie małżeństwa. Były kryzysy oczywiście w 7 roku, oczywiście, ale teraz żyjemy sobie bezkonfliktowo. Na starość wszystkie typowe dla par problemy znikają, napisał nasz słuchacz i patron. Jeszcze pan Sobiesław, który trochę w oderwaniu od tego, o czym rozmawiała Ksenia, o czym my tu z państwem rozmawiamy, pozdrawia nas z podróży, z końca Europy, albo z początku Europy, w zależności od tego, kto jak na Europę spogląda oczywiście. A, pogoda prawidłowa, ale dmucha. O, dmucha, to jest piękniejsze określenie niż, że są wiatry. Panie Sobiesławie, bardzo panu dziękuję. Fotografia i ciąg dalszy opisu w grupie osób patronujących. Kto jeszcze nie był, niech wkroczy. Kto jeszcze nie był osobą patronującą, niech zostanie. Kto już jest, niech stawkę podbije, jeśli może podbić, rzecz jasna. 18 już za chwilę. Dziękuję.

0: Jak być zabawnym oraz pisać nowe wiersze sławnych poetów już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Grzesiek Uzdański, pisze książki i improwizuje w grupie Klancyk i kolektywie Śmiesznie i zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom. Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Morskie drony, które wywołały alarm w Rumunii, uległy samozniszczeniu, a zagrożenie już minęło, poinformował prezydent tego kraju, Nikusz Ordan. Nad wybrzeże w rejonie Konstancy dryfowały w sumie 4 ukraińskie bezzałogowce, z których jeden wybuchł. Drony straciły kurs przez rosyjskie zakłócenia w walce radioelektronicznej. Ewakuowano ponad 1300 osób, ale dzięki precyzyjnym ostrzeżeniom z Kijowa nikt nie ucierpiał. Do sytuacji po raz kolejny odniósł się premier Donald Tusk.
4: Miałem także okazję, jak się domyślacie, porozmawiać z prezydentem Rumunii o sytuacji w Konstancy, znaczy o tej eksplozji i tej obecności dronów w porcie w Konstancy. Tak jak wspomniałem w czasie naszego pierwszego spotkania na początku szczytu, każdy scenariusz jest możliwy, jeśli chodzi o tego typu zdarzenia. Tak czy inaczej mamy do czynienia ze zdarzeniami, które będą powodowały taką pewną destabilizację w tych miejscach, które są blisko wojny, blisko tych sytuacji frontowych i nie ulega wątpliwości, że to wymaga bardzo dużej cierpliwości, takiej ostrożności.
3: Wszystkie restrykcje na rumuńskim wybrzeżu zostały już zniesione, a tamtejsze służby zapewniają, że w rejonie portu nie ma nowych zagrożeń. Od początku rosyjskiej inwazji to już 47. przypadek, gdy odłamki dronów spadły na terytorium Rumunii. Kijów sam doprowadził do tego problemu i teraz musi znaleźć rozwiązanie. Tak premier Donald Tusk skomentował napięcie dyplomatyczne wokół nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Szef rządu po powrocie ze szczytu w Czarnogórze skomentował sytuację.
4: Sugerowałem stronie ukraińskiej, aby poważnie potraktowali ten ewidentny kryzys zaufania, jeśli chodzi o przynajmniej emocje historyczne i rolą obu elit politycznych, i ukraińskiej, i polskiej, jest dbanie o to, o wzajemną wrażliwość. Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania. W tej chwili toczą się jeszcze rozmowy moich ludzi z szefem kancelarii, panem Budanowem, szefem kancelarii prezydenta Zeleńskiego. Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji.
3: Premier dodał, że rozumie reakcję prezydenta Karola Nawrockiego, który zapowiedział odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Wspomniane przez Tuska rozmowy z szefem ukraińskiej kancelarii Kryło Budanowem trwają właśnie w Warszawie. Liban nie jest waszą kartą przetargową, tak prezydent tego kraju, Joseph Aoun, zwrócił się do Iranu w wywiadzie dla stacji CNN. Przywódca oskarżył Teheran o cyniczne wykorzystywanie Libanu w konflikcie z Ameryką i Izraelem. To reakcja na odrzucenie przez Iran oraz Hezbollah wynegocjowanego właśnie zawieszenia broni. W podobnym tonie wypowiedział się libański premier, który wprost oświadczył, że ta wojna jest prowadzona na ich ziemi i wyłącznie kosztem libańskiego narodu. To był serwis Radio Nowy Świat.
5: Alicja Krawczyk powróci za godzinę, punktualnie o 19:00, a my teraz wracamy na moment do tego, o czym mówiliśmy przed serwisem, przed wiadomościami, bo przypomnę, razem z socjologami, którzy zauważyli, że coraz rzadziej dobieramy się w pary, zaczęliśmy się zastanawiać, zainspirowani przez Kacpra Badurę, naszego redakcyjnego kolegę i jego dźwiękowy raport, zaczęliśmy się zastanawiać, czy to młode pokolenie ma trudności z nawiązywaniem relacji romantycznych, a może w przypadku tych nieco starszych pokoleń jest podobnie. Chwalą się państwo długoletnimi, wieloletnimi związkami. Pan Paweł pisze, żyjemy z moją lepszą połową 28 lat. Bywało różnie, no bo trzeba się dotrzeć, zauważył w komentarzu na Facebooku. 224, 280, 280.
6: Ja tak sobie pomyślałem a propos tych związków, że bardzo nam się cały czas mili to takie szaleństwo na początku z tymi wszystkimi chemiami w głowie, z miłością, a miłość to jest trochę później zdecydowanie.

0: Nowy Świat po południu.
1: I u nas w radiu też jest inaczej. 5 minut po 18, część trzecią i ostatnią. Zaczynamy. Ksenia Maciczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Kuba Ferlin i Michał Porycki. No a teraz już nie Grzegorz Muranowicz, lecz Kuba Strączyński będzie nas realizował do 19.

She's Leaving You. Tak państwo jeszcze rozmawiają o tym, dlaczego i te młodsze, i te starsze pokolenia czasem wolą w pewnej odległości od siebie, w jakimś takim emocjonalnym dystansie, czasem będąc blisko nawet emocjonalnie,

0: socjalnym dystansie pozostawać, ale to są dyskusje, które zostawiamy, że tak powiem, na drugim planie albo w tle, w tej kolejnej, głębszej warstwie, bo na plan pierwszy wysuwa się najważniejszy temat trzeciej godziny popołudniowego programu. Chcemy porozmawiać o tym, czy czasem zdarza się Państwu wejść do jakiejś placówki handlowej albo do miejsca, w którym ktoś świadczy usługi, coś sprzedaje, być może do miejsca użyteczności publicznej, na pewno wątek dworców czy też lotnisk się pojawi. Wchodzą Państwo i od razu mają Państwo ochotę wyjść. Co tam wyjść? Wybiec i nie wracać.
1: Często jest tak, że centra handlowe są trochę takim koszmarem dla osoby o wyższej wrażliwości sensorycznej czy osoby atypowej i jest to niejednokrotnie przykra konieczność albo po prostu się ich unika.
0: A zatem, czy wchodząc do takiego miejsca, muszą się Państwo w sobie zebrać, wzmocnić swojego wewnętrznego zakupoholika, żeby chciało nam się tam zostać jak najdłużej? Dlaczego tak się czasem czujemy? Czy chodzi o naszą wrażliwość, nadwrażliwość, czy też przewrażliwienie? A może to projektanci, architekci tak budują, tworzą te przestrzenie, abyśmy tylko na chwilę weszli, pieniądze zostawili i jak najszybciej wyszli? Anna Roki Cińska sprawdzi, dlaczego po kilku chwilach spędzonych nawet w przyjaźnie z pozoru wyglądających sklepach czy centrach handlowych mamy ochotę uciec i nie wracać. Jej relacja już za 3 minuty, a na zegarze 11 minut po 18:00.

0: podobno nie zależy od zasobności portfela. Są tacy, którzy uwielbiają godzinami spacerować między stoiskami w centrach handlowych. Nie muszą kupować, wystarczy, że są w takich miejscach. A inni na samą myśl o zakupach czują się zmęczeni i nawet jeśli odwiedzą sklep, to nie zawsze dotrwają do końca zakupów. Dlaczego niektórzy najchętniej uciekaliby z placówek handlowych? O tym dziś opowie Anna Rokicińska.
1: Wystarczy jeden dzień wolny od robienia zakupów, by w marketach i galeriach handlowych pojawiły się tłumy. To jeden z czynników, który nie dla wszystkich jest komfortowy, delikatnie rzecz ujmując. Jak sklepowe otoczenie może na nas wpływać, o tym Michał Grzesik, psycholog.
2: Taka oczywista sprawa jak tłum ludzi, ogólny chaos, ponieważ nikt na siebie nie patrzy, to jest sprawa dosyć oczywista, ale też bym powiedział właśnie o takim braku kontroli, to znaczy supermarkety w takie dni, w którym wszyscy robią zakupy, są niestety miejscem, w którym my praktycznie nad niczym kontroli nie mamy. Jak długo potrwają te zakupy, jaka będzie tam atmosfera, ile będę stał w kolejce, kiedy stamtąd wyjdę, czy uda mi się kupić, czy nie uda, na ile osób wpadnę, a ile osób na mnie wpadnie, bo nie patrzy wokół siebie. Także ja bym powiedział, że najtrudniejsze w takich sytuacjach jest chaos i brak przewidywalności, a brak przewidywalności powoduje stres.
1: Kolorowe półki, szum, pogłos, do tego głośna muzyka, która nie zawsze przypada nam do gustu. W dodatku niektóre utwory się powtarzają. Dorzućmy do tego całą masę zapachów, bo inaczej będzie przy stoisku z chlebem i ciastkami, inaczej przy stoisku z rybami, a chemia gospodarcza to już konglomerat bardzo różnych zapachów. Jakub Słowik, ekspert z zakresu neuroróżnorodności.
3: Często jest tak, że centra handlowe są trochę takim koszmarem dla osoby o wyższej wrażliwości sensorycznej czy osoby atypowej i jest to niejednokrotnie przykra konieczność albo po prostu się ich unika. I faktycznie pojawiają się teraz pierwsze próby odpowiadania na te potrzeby czy wyzwania w centrach handlowych, takie jak na przykład godzina ciszy. Tylko, że jest to jakby kropla w morzu potrzeb, biorąc pod uwagę, że jest to tylko godzina w ciągu dnia, po drugie to wciąż nie wystarcza, bo to jest zabieranie jednego czy dwóch bodźców spośród tej całej mnogości, o której wcześniej wspomniałem.
1: Na szczęście właściciele sklepów czy hipermarketów zaczynają dostrzegać fakt, że nadmiar bodźców może zniechęcać do wyjścia na zakupy. Pojawił się trend takiego projektowania przestrzeni, by uwzględnić potrzeby osób starszych czy też neuroróżnorodnych. Jednak wciąż dominuje przekonanie, że po to są galerie handlowe, by w nich kupować. O czym Oskar Amiri, architekt i urbanista.
4: Centra handlowe to raczej nie. To nie są tego typu obiekty, w których zależy nam na tym, żeby zadbać o dobrostan tych poszczególnych użytkowników, tylko żeby skłonić ich po prostu do dokonywania czynności handlowych. Wydaje się, że tutaj to oczywiście będzie zależało od tego, co nam indywidualnie przeszkadza lub co sprawia, że jesteśmy jakoś bardziej pobudzeni lub bardziej zmęczeni już tam jakby jednostkowo, osobniczo. Natomiast centra handlowe jako takie są obiektami, w których panuje przesyt informacji, przesyć bodźców świetlnych, wizualnych, dźwiękowych oraz też jakby są do pokonania znaczne dystanse i my po prostu jesteśmy trochę zmęczeni już po chwili, dlatego że tego jest zwyczajnie za dużo.
1: Powoli, ale jednak przestrzenie publiczne, w tym markety, zmieniają się na lepsze. W ich projektowaniu pomagają pewne rozwiązania wprowadzane stopniowo w pewne obszary. Profesor Agata Gawlak, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.
5: W istniejących już obiektach zachodzą pewne zmiany. To dotyczy centrów handlowych, ale dotyczy także na przykład lotnisk. Powstają takie strefy, gdzie jest obniżony hałas. Czy jest pewna ingerencja w oświetlenie, żeby spowodować, by te przestrzenie nie dawały takiego efektu olśnienia i po prostu nie były takie przeszkadzające, jeżeli chodzi o pobyt w tej przestrzeni osób neuroróżnorodnych. Natomiast te przestrzenie handlowe, one mają też takie dobre cechy odpowiadające na potrzeby osób neuroróżnorodnych. To są zazwyczaj bardzo dobrze zaprojektowane systemy identyfikacji przestrzennej, czyli takie systemy prowadzenia drogi, które pomagają odnajdować tą drogę w centrach handlowych. Paradoksalnie często przestrzenie publiczne w mieście czy inne obiekty publiczne, jak na przykład szpitale, takiej dobrej identyfikacji nie posiadają.
1: No i jeśli czujemy się przebodźcowani wizytą w sklepie lub w innym obiekcie użyteczności publicznej, zawsze można znaleźć na to jakieś remedium. Nieustannie polecam oddalenie się na zielone, no chyba, że ktoś nie lubi głośnego o tej porze roku śpiewu ptaków i szumu drzew.
0: O rechocie. Proszę mi nie przeszkadzać, gdy zapowiadam wstecznie relacje koleżanki. O rechocie żab nie wspominając. Pani Edzia, nasza patronka, napisała: ja mam tak każdego dnia. Mam ochotę uciec i nie wracać. Tylko jak pójdę do sieci handlowej, to mi przecież za to płacą, bo właśnie tam pracuję. I to jest rzeczywiście problem. Czy swoją nietypowość albo swoją różnorodność odkryli Państwo dopiero odwiedzając takie głośne, hałaśliwe, przepełnione różnymi bodźcami miejsca? A może to kwestia tych miejsc, a nie naszego wnętrza? Anna Rokicińska i jej relacja to za nami, a przed nami spotkanie, które zaplanowaliśmy po 18.30. Psycholożka Dagmara Kokoszka-Lasota będzie w popołudniowym programie Radia Nowy Świat. Pomówimy o tym, jak przestrzeń wpływa na nasze samopoczucie i czy dostrzegamy, albo w jakich momentach dostrzegamy to, że po pierwsze może wpływać na nasze samopoczucie, a także na nasze zdrowie. 224 280 280 to telefon do nas.

Tytuł nagrania to The Wave, 23 minuty po godzinie 18. Nasza słuchaczka i patronka, która wcześniej pisała, komentowała w grupie facebookowej, że pracuje w miejscu, w którym inni robią zakupy, dostrzega i pisze o tym w kolejnym komentarzu, dostrzega klientów, którzy często przychodzą na spacer po sklepie, a przy okazji coś kupić. Czy to są właśnie ci... przepraszam za to określenie, ale kiedyś jeden z pracowników właśnie centrum handlowego poczęstował mnie taką nazwą i ona została we mnie do dziś. To są tak zwani apacze. Przychodzą, pytają, a potem na pytanie, czy kupują, mówią nie, apacze sobie tylko. W każdym razie, czy to są właśnie takie osoby? Swoją drogą, jeśli czują się Państwo dobrze, jeśli stres Państwa opuszcza, jeśli przepełnia Państwa cała gama dobrych emocji, pozytywnych uczuć podczas spacerów w centrum handlowym, czy w dużym, zatłoczonym supermarkecie, to proszę opowiedzieć, jak Państwo to robią, bo wśród naszych komentujących przeważają ci, którzy piszą, że najchętniej to uciekliby zanim wejdą do sklepu. Zresztą o różnych wątkach, zakupowych wątkach piszą Państwo w komentarzu. Napisał pan Mariusz, że bywa pytany podczas zakupów, na przykład ubraniowych zakupów, o jakąś rzecz. No i gdy odpowiada tak, to bardzo fajne, bardzo proszę, to ta rzecz jest natychmiast odkładana na półkę. I on wtedy pyta, dlaczego? Dlaczego najpierw pytasz mnie o zdanie, a potem odkładasz? Bo mam świadomość, że ty masz zdolność identyfikowania rzeczy niemodnych. 224, 280, 280. Co państwo robią, jeśli na zakupy iść trzeba, ale wszystko mówi państwu, że trzeba uciekać?

Skąd brać w sobie siłę, aby wejść do zatłoczonego centrum handlowego albo na wielkim, zatłoczonym, hałaśliwym lotnisku? Zrobić to, co na lotnisku zazwyczaj się robi, przygotować dokumenty do odprawy, wystartować, polecieć, wrócić oczywiście i znowu to samo. Czy mają Państwo swoje własne sprawdzone tematy i sposoby? 224, 280, 280. Panie redaktorze, odwracanie uwagi jest bardzo istotne. Przychodzimy na zakupy, a nie żeby się przejmować tymi wszystkimi bodźcami. No właśnie, jak się nimi nie przejmować? Łatwo powiedzieć, łatwo napisać. popołudnie@panowyświat.online. Państwo piszą, Państwo załączają, komentują, uczestniczą. Za chwilę serwis pogodowy, czyli prognoza.

0: pogoda.
1: Ach, tak chciałbym Państwu powiedzieć, że ten deszcz to tylko na chwilę. Jeśli nie lubią Państwo deszczu, albo jeśli deszcz burzy Państwa plany, krzyżuje Państwa wyjazdowe plany, ale jest bardzo potrzebny i należy się z niego cieszyć, i są tacy, którzy się cieszą. Na razie termometry 12 stopni w Bielsku Białej, 25 stopni w Terespolu. Obiecałem informację o tym, co będzie nocą. Otóż burze zostaną z nami przez całą noc nad Polską. Największym zagrożeniem będą intensywne opady do 20 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru, które nie powinny przekroczyć 70 km na godzinę, ale możliwy jest także drobny grad. Burze na Pomorzu Zachodnim to ciąg dalszy deszczu, właściwie różnych opadów konwekcyjnych, które pojawiły się już wcześniej. One będą podróżowały na południe. W tym czasie mogą nieść ze sobą wiatr 60 km na godzinę i opady do 10 litrów wody na metr kwadratowy. A jutro trochę chmur, trochę przelotnego deszczu. Mogą się pojawić burze na termometrach 19-20 stopni na północy i w górach, mniej więcej 23 w centrum i na południu, najcieplej na krańcach zachodnich, do 25 stopni Celsjusza. A niespokojna, deszczowo-burzowa pogoda wróci do nas w niedzielę. I to tyle na razie o pogodzie. Jeszcze tylko z płyty tygodnia coś Państwu zaproponuję. Tylko Twój, taki tytuł nosi to nagranie, Madame FR, a już za moment spotkamy się z Dagmarą Kokoszką-Lasotą, psycholożką specjalistą, realizującą się w kwestiach związanych z marketingiem.

0: Przepytanie.
1: A w naszym cyklu Przepytanie Dagmara Kokoszka-Lassota, psycholog, specjalistka do spraw e-marketingu i autorka książki Dlaczego klienci od Ciebie nie kupują. Dzień dobry, a może nawet dobry wieczór, Pani Dagmaro.
2: Dzień dobry.
1: Pani Marta, nasza słuchaczka, nasza patronka, także napisała, że od kilku lat zakupy robi przez internet. Jedynie zwrot zmusza mnie do odwiedzenia centrum handlowego, a przy okazji odwiedza pani różne swoje ulubione sklepy, zwłaszcza takie, w których można kupić końcówki kolekcji. To jest jedyny duży sklep, do którego w takim centrum handlowym nasza słuchaczka wkracza. Zacznijmy, pani Dagmaro, od pytania o to, czym jest zjawisko ładnie nazywane retail fatigue, albo po polsku zmęczenie zakupowe.
2: Dokładnie. No, możemy to wyjaśnić jako taki stan wyczerpania naszego układu nerwowego. I to jest bardzo ważne, że on jest wywołany przez samą tą przestrzeń, do której wchodzimy. Czyli nie tylko chodzi tutaj o to długie chodzenie i nie chodzi tylko o ten tłum, ale właśnie o to, że w momencie, w którym wchodzimy na przykład do takiej galerii handlowej, nasz mózg w jednym momencie ma do przetworzenia naprawdę setki bodźców, bo jest światło, jest dźwięk, jest ruch, są zapachy, jest taki chaos wizualny, tak? Widzimy mnóstwo rzeczy. To wszystko jest oczywiście zaprojektowane po to, żebyśmy kupowali.
1: Tak.
2: No ale nasz mózg w pewnym momencie no, czuje się już rozdrażniony, ma trudności z podjęciem decyzji, no i chce po prostu uciekać.
1: A może dlatego, że rzadko to robimy, to znaczy rzadko przychodzimy. Ktoś napisał, gdybyśmy częściej się pojawiali w takich miejscach, trenowalibyśmy po prostu nasz mózg. No ale są i tacy, którzy twierdzą, że mamy do czynienia z czymś, co można nazwać architekturą niepokoju. Czy twórcy współczesnych przestrzeni handlowych chcą, abyśmy uczestniczyli w pogoni za towarem, czy może te projekty aktywują jakąś taką reakcję w stylu walcz albo uciekaj, czy bardziej kupuj, to znaczy zostaw pieniądze i spadaj?
2: Znaczy tak, powiem, przede wszystkim galerie są teraz projektowane tak, żeby wyglądały ładnie. To wszystko tak naprawdę ma dobrze wyglądać w internecie, na zdjęciach, na filmikach, ma przyciągać ludzi po to, żeby no tak naprawdę, żeby ładnie to wszystko wyglądało. Nie do końca jest to wszystko przemyślane pod kątem nas, ludzi i naszego czucia. Więc tak naprawdę, no oczywiście, że to jest wszystko zaprojektowane po to, żebyśmy kupowali, no bo nawet zobaczmy, nie ma bardzo często okien, tak? Mamy tak zaprojektowane alejki, że często jest tak, że musimy przejść cały sklep, żeby w ogóle z niego wyjść. Konkretne produkty w jakichś miejscach, więc to wszystko jest tak zaprojektowane, że to jest wszystko ładne, oczywiście użyteczne, ale ma za zadanie po prostu spowodować, żebyśmy jak najwięcej czasu tam spędzili i żebyśmy wybierali jak najwięcej produktów.
1: Tak, z drugiej strony piszą nasi słuchacze, nasi patroni, że często wiedząc już, co czai się w takim nowym centrum handlowym, nawet nie chcą wejść, żeby sprawdzić, jak wygląda, bo wiedzą, podejrzewają, że wiedzą i nie zostawiają tam pieniędzy. Dlaczego pani zdaniem twórcy, architekci, deweloperzy inwestują w obiekty handlowe albo inne obiekty użyteczności publicznej, dostrzegając potrzebę takiego stylowego projektowania, o czym pani powiedziała, inwestują w design, jak to się ładnie nazywa, ale ignorują tę ergonomię poznawczą człowieka?
2: No właśnie dlatego, że to widać. Bardzo łatwo można to sprzedać, czyli oni też projektując taki obiekt, oni też muszą ten pomysł sprzedać dalej. Więc jeśli ten projekt nie wyglądałby pięknie, nie byłby właśnie taki designerski, nie wyglądałby pięknie w mediach społecznościowych, no to też ten inwestor by się na niego nie zdecydował, no bo nie oszukujmy się, no kupujemy bardzo mocno oczami. Więc tutaj też następuje proces sprzedaży, więc to wszystko musi dobrze wyglądać na zdjęciach, w prezentacjach. To wszystko musi się po prostu dobrze obronić wizualnie, więc no nie ma tutaj często przestrzeni na to, żeby jednak pomyśleć o takiej użyteczności.
1: A czy panią ktoś kiedyś zapytał? Architekt, twórca, deweloper, może nawet znajomy. Co ty byś doradziła mi, żebym ja tutaj zaprojektował, zaprojektowała centrum handlowe czasami przyjazne dla klienta?
2: Tak, czasami mam takie pytania i czasami gdzieś brałam udział w takich projektach i powiem szczerze, że coraz bardziej mi się to podoba, bo często właśnie zaczynają projektanci iść w kierunku tego, że to może być ładne, ale też użyteczne. Na przykład jak mamy te zielone ściany w różnych miejscach, które naprawdę pięknie potrafią wyglądać i one już są takim fajnym miejscem, no bo to też nie chodzi o to, żeby nagle teraz nie robić sklepów, nie robić dużych galerii, tylko właśnie chodzi o to, że większość galerii nie ma zaprojektowanych takich miejsc, miejsc, gdzie ten nasz mózg może na chwilę odpocząć. Właśnie, nie wiem, popatrzeć sobie na wodę, popatrzeć sobie na te zielone, tak? Popatrzeć sobie nawet przez
1: Bo
2: okno.
1: ta, ja wiem dlaczego, bo ta powierzchnia nie jest wykorzystywana do wyciągania pieniędzy od nas, do sprzedawania, do umieszczania towarów. No przecież oczywistym jest, że zwłaszcza w centrach dużych miast, metr kwadratowy powierzchni, na której powstanie centrum handlowe, jest bardzo drogi i z tego metra trzeba wycisnąć jak najwięcej. Ja to rozumiem, ale co, wracając do tego pytania, czy pani bywa proszona o takie podpowiedzi dotyczące tego, jak projektować, żeby to było przyjazne komuś, kto się tam pojawi? Co pani zdaniem najbardziej przeszkadza nam w obiektach handlowych? Wspomnieliśmy już o różnych elementach, ale co jest najgorsze? To jest ta taka pogoń wszystkich za wszystkimi, rozkład pomieszczeń, może jakieś specyficzne światło, albo muzyka, albo w ogóle nadmiar innych różnych dźwięków.
2: No właśnie kwestia kumulacji tego wszystkiego naraz.
1: Czyli wszystko razem. A gdyby
2: Tak,
1: wyjąć
2: no bo
1: jeden z elementów, to który pani by wyjęła jako pierwszy?
2: No przede wszystkim to, że nic nie jest spodziewane, tak? Czyli my wchodzimy i to, w jaki sposób jesteśmy prowadzeni przez ten dany sklep, bo nie oszukujmy się, to nie wygląda tak, że my sobie wchodzimy po prostu i sami decydujemy, tylko jest już jakaś ścieżka zaprojektowana i my świadomie lub nieświadomie nią podążamy. No to właśnie tu chodzi o to, co spotykamy na tej swojej drodze. Bardzo często to jest to światło, które jest bardzo męczące, tak? To nie jest światło, z którym mamy często do czynienia na co dzień, więc to nie jest takie światło dzienne, które, no wiadomo, to wszystko ma pięknie wyglądać, a nie po prostu być przyjemne dla nas, ale to, co na przykład mnie najbardziej irytuje, to są wszelakie dźwięki, czyli właśnie te muzyczki, które pozornie mają nas wyciszać, ale to nie zawsze tak jest, że one mają nas wyciszać, one mają swój cel. Jak wchodzimy na przykład do różnych marketów czy sklepów, które w tym momencie mają dane promocje, to bardzo często ta muzyka ma za zadanie właśnie wprowadzić nas w ten taki nastrój po to, żebyśmy, nie wiem, bo jest promocja jakiegoś produktu albo z jakiegoś kraju, albo kojarząca się z czymś i ta muzyka ma za zadanie właśnie nas wprowadzić w ten nastrój do zakupu tego produktu. I to mnie najbardziej irytuje, bo właśnie w połączeniu z tym światłem, z tymi ludźmi wszystkimi dookoła, to jeszcze ta muzyka powoduje, że na przykład ja nie jestem w stanie się kompletnie skupić na zakupach.
1: Colin Ellard, neuropsycholog, który badał wpływ urbanistyki i architektury na ludzką psychikę, doszedł do wniosku, że męczy nas i nudzi ujednolicona miejska architektura. Natomiast obiekt nieszczególnie ładny, ale za to pełen zróżnicowanych punktów usługowych, barów, sklepów, może wywołać podekscytowanie i pozytywne emocje. A z kolei Kanadyjczyk Charles Montgomery w swojej książce Miasto Szczęśliwe, którą można kupić w Polsce także, opisuje wyniki własnych badań nad społecznościami żyjącymi w kilku nowojorskich dzielnicach. I z tych analiz wynika, że jesteśmy szczęśliwi wsi, w bałaganie, w architektonicznym chaosie, bo okazuje się, że przestrzeń nie musi być zadbana, ale bardziej zróżnicowana. To może o to właśnie chodzi. Patrząc już szerzej, wychodząc z tych centrów handlowych na ulice naszych miast, że my się nudzimy w podobnie wyglądających przestrzeniach, dzielnicach, ulicach czy obiektach handlowych.
2: Tak, z jednej strony tak, jak najbardziej. I też tutaj musimy powiedzieć, że ta nuda w dzisiejszych czasach to nie jest taka nuda, o jakiej myślimy w pierwszym skojarzeniu. Bo ta nuda to jest właśnie trochę ta powtarzalność. Czyli kiedyś no, nam się mogło wydawać, że wow, jakiś super sklep albo coś świetnego na ulicy nowego się pojawiło, tak jakieś neony, coś się dzieje. I kiedyś myśleliśmy, wow, super, coś urozmaica po prostu to miejsce, a w tym momencie to jest właśnie ta nuda już, bo my już to znamy, my już to widzimy tak często, my mamy z tym do czynienia tak wiele razy,
1: rozumiem,
2: że dla nas jest wow, jak nagle się okazuje, że jest jakiś park, że nagle są jakieś fajne ławki, że po prostu zwracamy uwagę na rzeczy, które kiedyś były normalne, typowe, tak, było tego bardzo dużo i nagle po prostu zmieniliśmy kompletnie nasze otoczenie i teraz faktycznie dla nas nudą jest to, bo to już jest takie popularne, tak, wszędzie, gdzie nie idziemy, to widzimy reklamy, neony, billboardy, to już jest dla nas typowe, więc jak widzimy coś innego, to od razu na to zwracamy uwagę.
1: No tak, jak wyłączą billboard, to znaczy zlikwidują billboard i wyłączą neon, to być może zwrócimy na to uwagę, że zmieniło się coś w naszym otoczeniu szybciej, to właśnie zauważymy. Coraz częściej, rozmawiając o architekturze, która sprawia, że czujemy się lepiej. Słyszymy o potrzebach osób neuroróżnorodnych w spektrum autyzmu czy ADHD. Mówimy o przebodźcowaniu, o nadwrażliwości na światło, zapachy, hałas, o czym wspominaliśmy już w naszej rozmowie. Czy można pogodzić potrzeby osób neuroróżnorodnych z taką codziennością tych przestrzeni właśnie handlowych, hotelowych, gdzie przecież też bywa gwarnie głośno w lobby, w holu, albo z dźwiękami lotnisk czy dworców, tam zawsze jest głośno?
2: Tak, jak najbardziej można i dzieje się to coraz częściej. Ja jestem w ogóle wielką fanką tych cichych godzin i tak dalej. Uważam, że powinno być tego nawet więcej.
1: W sklepach zdarzają się takie momenty.
2: Tak,
1: wyłączane są komunikaty z głośników, muzyka znika. Tak.
2: Dokładnie, ale powiem też, coraz częściej widzę takie strefy ciszy i to jest świetne miejsce. Są różne na przykład takie kabiny, w których można się zamknąć i posiedzieć w ciszy. Są na przykład jakieś takie, nie wiem, tarasy nagle, gdzie można wyjść. Jest to wyciszone w jakiś sposób. Także myślę, że jak najbardziej, bo potrzeba właśnie takich miejsc, w których możemy po prostu pobyć, szczególnie z naturalnym światłem. Mm-hmm. Bo to jest też bardzo ważne, że jednak czasami musimy odpocząć, te nasze oczy też muszą odpocząć od tego intensywnego światła właśnie w hotelach, w różnych miejscach takich rozrywkowych, więc wszystkie miejsca, zresztą to też bardzo często widać, tak jak przejdziemy się przy jakichś klubach, barach i tak dalej, no to ludzie oczywiście lubią tam być, ale gdzie się najczęściej wszyscy później spotykają? No właśnie na zewnątrz, to światło, to żeby jednak trochę wyjść i odetchnąć od tego, więc trochę nasz organizm sam nam mówi, że potrzebuje przerwy i fajne jest to, że wiele osób tego słucha.
1: Pan Krzysztof napisał do nas list, że pisze w wiadomości, że w soboty zwykle robi większe zakupy na cały tydzień, ale w centrum handlowym pojawia się o 8 rano, jak rozumiem, 9, tak aby o 10 być już na zewnątrz. Jakie jest moje zdziwienie, kiedy nieraz widzę spacerujących rodziców z bardzo małymi dziećmi po galerii czy po centrum handlowym, spacerujących. Po prostu oni się przechadzają z dzieckiem, nie że coś kupują, pisze nasz słuchacz. A czy pani zdaniem my dziś mamy niższą tolerancję na przeciążenie, to sensoryczne przeciążenie niż kilka czy kilkanaście lat temu?
2: Zdecydowanie, bo tak naprawdę teraz przez to, że my jesteśmy, no nie oszukujmy się, trochę przyklejeni do telefonów, komputerów, tabletów i tak dalej, to my jesteśmy tak bodźcowani właśnie tymi krótkimi filmikami, nawet oglądaniem cały czas czegoś i byciem cały czas tak naprawdę właśnie narażonym na te wszystkie komunikaty, które nas otaczają, no gdziekolwiek nie wyjdziemy w tym momencie, to z każdej strony mamy po prostu mnóstwo informacji, nasz mózg musi sobie z tym radzić, więc w momencie, w którym my wchodzimy nawet do takiej galerii, no to my też już mamy obniżony próg. Więc tak dokładnie też zwracam na to uwagę, że coraz więcej osób chodzi sobie na spacer do takich miejsc,
1: tak.
2: Bo już trochę na nas to nie robi wrażenia.
1: Tak no właśnie, ja myślałem, że
2: mocno by nas przebodźcowało.
1: Że my to przetrenowaliśmy, że jesteśmy uodpornieni, że już nas nic nie rusza, że te hałasy, te dźwięki dla wielu z nas są codziennością, bo jeśli nawet nie w centrum handlowym, w sklepie, to na co dzień w domu, gdzie z różnych ekranów, głośników cały czas docierają do naszych uszu, oczu różne dźwięki, różne obrazki. Nie zdążyliśmy się tego nauczyć? Nie wyrobimy w sobie takiej odporności?
2: Mam nadzieję, że nie. Ja trzymam za to kciuki i mam ogromną nadzieję. Zresztą widać to, że coraz częściej wracamy do takiej natury. Coraz więcej osób faktycznie chce no, nawet wyjść do lasu, do parku. Coraz więcej walczy się o takie miejsca też w miastach. Ja jestem wielką fanką tego, jak się to robi też w innych krajach, że po prostu idzie się i nagle w centrum miasta po prostu jest jakiś wielki park między blokami, który jest po prostu no, rewelacyjnym właśnie miejscem do tego, żeby pobyć z tą naturą i trochę się odbodźcować, czyli właśnie nie mieć tego kontaktu od razu ze wszystkimi reklamami, marketingiem i że po prostu od razu wszyscy dookoła chcą nam coś sprzedać. Bo trochę tak jest teraz.
1: Aleksandra Chuchro, plastyczka i architektka zajmująca się także psychologią architektury, zauważa w rozmowie z dziennikarzami portalu Property Design, że choć wszyscy jesteśmy przedstawicielami jednego gatunku, to każdy z nas odbiera przestrzeń nieco inaczej. Przyznaje też, że rozumie odpowiedzialność, jaka spada na projektantów w kwestii zdrowia psychicznego, także użytkowników przestrzeni, i mówi tak: tu żarty się skończyły. Skoro z aktualnych badań wynika, że 90% czasu spędzamy we wnętrzach, to znaczy, że projektując mamy ogromny wpływ na emocje i samopoczucie klientów. No to ja na koniec chcę panią, pani Dagmaro, zapytać o to, czy albo kiedy zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że przestrzeń, w której żyjemy, wpływa na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, i czy rzeczywiście każdą wizytę w takim zatłoczonym miejscu będziemy musieli, tu cudzysłów, odchorować?
2: Czy coraz częściej zauważamy to dość szybko, bo dużo się mówi teraz o tym zdrowiu psychicznym. Tutaj akurat za to chciałabym bardzo wszystkie media pochwalić, bo im większa świadomość, tym bardziej zwracamy na to uwagę i dzięki temu jesteśmy uważniejsi i jesteśmy w stanie zareagować, kiedy mamy po prostu dość. Więc to jest świetne. Ale czy będziemy musieli odchorować? Ja myślę, że to tak naprawdę prowadzi wszystko do tego, że musi się coś zmienić wreszcie. Albo to my się zmienimy pod tym kątem, że przestaniemy w momencie i w dniu, kiedy jesteśmy bardzo przebodźcowani, zmęczeni i po to, żeby się jeszcze rozerwać, iść w takie miejsca, które nas jeszcze bardziej dobodźcują i zobaczymy, że to faktycznie nie jest dla nas dobre, albo te przestrzenie zaczną się zmieniać. Bo myślę, że tutaj innej opcji nie ma, bo tak naprawdę coraz częściej spotykam też w swoim gabinecie, bo pracuję też jako psycholog, właśnie ludzi, którzy mówią, że wychodząc już na ulicę, oni są zmęczeni. Tak dużo się dzieje dookoła, że oni nie są w stanie w ogóle wyjść z domu czasami.
1: Rozumiem. Czyli takim objawem tego, że jesteśmy w miejscu, które nie jest dla nas dobre, chociaż czasem przychodzimy tam, bo wiemy, że musimy i nie zdajemy sobie z tego sprawy na miejscu podczas wizyty, jest to, że po wyjściu czujemy się zmęczeni, albo po całym dniu w takich miejscach czujemy się zmęczeni, choć niczego nie zrobiliśmy, nie pracujemy tam fizycznie, nie dźwigamy kartonów z towarem, jesteśmy klientami, przespacerowaliśmy się pół godziny, godzina, a coś jest nie tak.
2: Ale nasz mózg jest zmęczony.
1: Ale nasz mózg to odczuwa. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dagmara Kokoszka-Lasota, psycholog, specjalistka do spraw marketingu i autorka książki Dlaczego klienci od ciebie nie kupują. Jeszcze zaglądam do komentarzy, pani Dagmaro, facebookowych między innymi. Chwali się jedna z naszych patronek, że od 5 lat, minimum od 5 lat, jej noga nie stanęła w centrum handlowym. Jak cudownie, pisze, jak wspaniale. Z daleka od tego tłumu hałasu i smrodu, pisze w grupie osób patronujących na Facebooku. Ostatnio miałem, tu chyba jednak muszę użyć określenia, przyjemność spacerowania po centrum handlowym tuż przed zamknięciem. Tam jest wtedy przepięknie i cicho i spokojnie i nic się nie dzieje. I wszystko jest wyłączone. Dagmara Kokoszka-Lasota, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Mnie wszyscy podpuszczają. Pod nieobecność redaktora Klaudiusza chciałem przypomnieć o głosowaniu na piosenkę Trudę Szyzyk.
1: No dobrze, dobrze, że pan przypomniał. To znaczy, że pana podpuścili. Ciekawe, jak wyglądało podpuszczanie. 5 minut jeszcze do zakończenia głosowania na stronie i w aplikacji nowyświat.online odpowiednią zakładkę proszę znaleźć i reportaż o rowerowaniu. Jeśli oczywiście chcą państwo na ten utwór zagłosować, bo jest 90 różnych piosenek. Można wybrać ten i jeszcze kilka innych. A, jeszcze jeden pan z bardzo ważnym przesłaniem.
2: Czy pamiętamy, jak fajnie było na rajdzie? I drugie pytanie, czy pamiętamy, że należy zagłosować na TikTok? Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy panie Jacku. Ja już chyba wiem, kto podpuścił słuchacza. Dobrze, bardzo wszystkich podpuszczających serdecznie z tego miejsca radiowo ściskam. Diana Giurow już jest w studiu.
3: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Okazuje się, że też miłośniczka w pewnym sensie spacerowania po prawie zamkniętej galerii handlowej, wyciszonej, opustoszałej.
3: Absolutnie, sklep również, tylko przed zamknięciem polecam.
1: Tak, to też państwu polecamy. W takim razie takie wyciszenie. A co dziś po 19? Proszę
3: tak,
1: włączyć
3: dziś,
1: swoją czułość.
3: Tak, dziś bardzo ciekawie. Mamy premierę z muzyką Joanny Longić do filmu Guard Up. To jest artystka znana z takiego projektu Tęskno. Do tego premiery eBay i Alewia. Polski bardzo czuły skład Gaja. No i też żegnamy autorkę Persepolis, Marian Satrapi.
1: Czułe dźwięki od 19 do 20 z Dianą Giurow mają państwo spotkanie umówione w Radiu Nowy Świat. Po 20 redaktor Nizinkiewicz z gościnnym występem UK Subs dzisiaj. To radioaktywnie oczywiście, sejsmograf po 22, a po północy koncertowe granie i spotkanie z Markiem Grechutą z koncertem z Opola. Serdecznie państwu dziękujemy. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Kuba Ferlin i Kuba Strączyński, który zostanie realizując. Michał Porycki mówi państwu do usłyszenia. Na dłuższą chwilę mogę państwu powiedzieć popołudniowe do usłyszenia, bo wrócę 26 czerwca z popołudniowym programem, ale jutro oczywiście Tip Top Lista. Jutro jest jeszcze ten moment, kiedy się spotykamy z pierwszą dwudziestką, którą państwo mogą wciąż przemodelowywać, przebudowywać i przegłosowywać przez 3 minuty do 19. Wszystkiego dobrego.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Unia Europejska musi pokazać, że jest zdolna i chętna do rozszerzania. To głos kanclerza Niemiec Friedricha Merca po szczycie z państwami Bałkanów Zachodnich. Berlin i Paryż przedstawiły plan tak zwanej stopniowej integracji dla 6 krajów kandydujących. Niemiecki szef rządu wprost skrytykował dotychczasową opieszałość Brukseli. Od 13 lat nie przyjęliśmy żadnego nowego członka do Unii Europejskiej, dlatego nadszedł już czas, aby pokazać, że nadal poważnie myślimy o rozszerzeniu Unii o kraje europejskie. Chodzi tu w szczególności o te państwa, które same przygotowały się do procesu rozszerzania i przygotowały się bardzo skutecznie. Wysyłanie takiego jasnego sygnału dzisiaj właśnie tutaj było dla mnie również osobiście ważne. Nowa koncepcja zakłada, że za wprowadzanie unijnych przepisów kraje bałkańskie byłyby nagradzane na przykład wcześniejszym dostępem do wspólnego rynku. W unijnym szczycie w Czarnogórze brał udział również premier Donald Tusk, który zaznaczył, że Warszawa popiera przyspieszenie procedur, o ile kandydaci spełnią wszystkie kryteria merytoryczne. A teraz spotkanie w sprawie wojny w Ukrainie. W najbliższą niedzielę w Londynie prezydent Wołodymyr Zełenski spotka się z przywódcami Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, poinformował Pałac Elizejski. Rozmowy Emmanuela Macrona, Friedricha Merca i Kira Starmera z ukraińskim prezydentem mają dotyczyć dalszego wsparcia dla Kijowa i zwiększenia presji na Rosję. To także początek przygotowań do zaplanowanego na lipiec w Paryżu szczytu tzw. koalicji chętnych, czyli państw gotowych dać Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa w przypadku rozejmu z Rosją. Na koniec poważne problemy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 5 amerykańskich astronautów otrzymało rozkaz natychmiastowego wejścia na pokład statku Dragon, założenia skafandrów i przygotowania się do awaryjnej ewakuacji na Ziemię. To efekt nagłego pogorszenia sytuacji w rosyjskim module Zvezda. Jak poinformowała NASA, w poniedziałek skala trwającego tam od miesięcy wycieku powietrza niespodziewanie wzrosła aż dwukrotnie. Amerykanie podjęli decyzję o alarmie w trosce o bezpieczeństwo załogi na czas ryzykownych prac naprawczych prowadzonych przez Rosjan. Ostatecznie rosyjska agencja Roskosmos przełożyła naprawę celem dokładnej diagnostyki zaistniałego problemu, a NASA odwołała alarm. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Czułe dźwięki.
2: Dzień dobry, w ten pierwszy piątek miesiąca i nasze świeżutkie, niczym najnowsze propozycje, jakie przygotowałam dziś dla Państwa spotkanie. Zabiorę Was w podróż wokół globu. Za sterami standardowo Kuba Strączyński, a ja pragnę czule przypomnieć, że wszystko jest na swoim właściwym miejscu, tak w życiu, jak i w audycji. A słowa te pozwolę wyśpiewać Thomasowi Edwardowi York. Radiohead. Everything is in the right place.

Kolejna propozycja to PZ Gibbs Auer i Piotrek Lewandowski, którzy odpowiadają za produkcję tych dwóch ostatnich dokładnie. Utwór Miłość na sprzedaż, dość głęboki, melancholijny kawałek, który dotyka ciemnych stron sukcesu, sławy i komercjalizacji sztuki. Ta metafora tytułowej miłości na sprzedaż to troszkę relacja damsko-męska, ale też relacja artysty z muzyką. Posłuchajmy.

Numb to jeden z najbardziej ikonicznych utworów amerykańskiego zespołu Linkin Park, wydany w 2003 roku na ich drugim albumie studyjnym zatytułowanym Meteora. Piosenka stała się globalnym hymnem pokoleniowym, poruszającym temat przytłaczającej presji, oczekiwań, otoczenia oraz utraty własnej tożsamości. Absolutna legenda, myślę, że sprawi to Państwu przyjemność.

A teraz Guerrillas, alternatywny, hipnotyzujący utwór, utrzymany w klimacie muzyki elektronicznej z elementami R&B i indie popu, stworzony przez producenta i wokalistę HLLS z gościnnym udziałem wokalistki Lucy Park. Singiel ukazał się 15 kwietnia tego roku. Utwór został wydany niezależnie przez producenta we współpracy z dystrybutorem Queens Road Music. A numer charakteryzuje się nowoczesnym, mrocznym bitem, w którym zmysłowy i delikatny wokal Lucy kontrastuje z tą dynamiczną produkcją. Moim zdaniem bardzo ciekawe, a posłuchajmy.

A teraz teleportujemy się do Australii. Przed Państwem artysta Chet Faker. Jego prawdziwe nazwisko to Nick Murphy. Utwór It Could Be Nice, mogłoby być miło, hipnotyzujący i zmysłowy. Łączy w sobie elementy muzyki down tempo, indie soul oraz elektroniki. Piosenka została pierwotnie wydana jako singiel pod koniec sierpnia 2022 roku, a tekst opowiada o zwyczajnie próbie zbliżenia się do drugiej osoby, oferowaniu wsparcia. Warto zwrócić uwagę na teledysk. To wyjątkowe dzieło animowane, stworzone przez Felixa Panis-Jonesa, które idealnie współgra z klimatyczną warstwą muzyczną tego utworu.

Tak, to właśnie jeden z tych utworów, które idealnie nadają się do jazdy samochodem w odcieniach zachodzącego słońca. Kolejna propozycja to Un Beso, zmysłowy, niezależny utwór artystki o pseudonimie Aurea z 2025 roku, łączący indie pop, muzykę alternatywną, jazz house i latynoskie brzmienia. Piosenka, którą artystka opisuje jako jazz, do którego można tańczyć, porusza temat tęsknoty, prób kontaktu na odległość i pragnienia ostatniego pocałunku.

Dream to neo-soulujący utwór brytyjskiej wokalistki Jay Gray, Jennifer Clark, z gościnnym udziałem nowojorskiego rapera Zombie Juice'a, członka legendarnej grupy Flatbush Zombies. Singiel ukazał się w sierpniu 2023 roku, a później trafił na debiutancki projekt artystki zatytułowany If Not Now. Za tę minimalistyczną, a zarazem bogatą warstwę muzyczną opartą na jazzowych akordach pianina, samplach saksofonu i delikatnej perkusji odpowiada Owen Katz.

0: ever pause it?
1: Ach, jak to płynie pięknie. A teraz The Fade Out Line, alternatywny utwór z gatunku indie rock na pograniczu blues rocka, nagrany przez australijską wokalistkę Phoebe Kilder oraz jej zespół The Short Strouse. Jako ciekawostkę powiem, że za tekst i kompozycję odpowiada również Craig Walker, były wokalista brytyjskiego zespołu Archive. Za aranżację Cedric Leroux.

Rozmawialiśmy właśnie z Kubą Strączyńskim na temat skojarzeń i mieliśmy trzy. Las Vegas Paranos, filmy Tarantino oraz trzecie, co to było? Wypadło mi już chyba. No tak, ale umiejętnie i umyślnie wprowadzam Państwa w ten nastrój filmowy, ale o tym już za chwilę. A teraz utwór pod tytułem Call, bardzo nastrojowy i zmysłowy. Autorem tego niezależnego projektu muzycznego jest Moonsong. Wydany oficjalnie jako singiel w kwietniu 2025 roku. Alternatywne brzmienie z pogranicza gatunków takich jak R&B i soul.

Bardzo się cieszę, bo musiałam czekać aż tydzień na to, by przedstawić Państwu głęboko duchowy singiel brytyjsko-etiopskiej wokalistki, którą uwielbiam, Alevi. Utwór pod tytułem Maktob pochodzi z języka arabskiego i oznacza tak jest zapisane, niesie potężne, pełne empatii przesłanie o poddaniu się boskiemu wyczuciu czasu, akceptacji losu oraz zaufaniu do planu, jaki ma dla nas wszechświat. Jeśli chodzi o teledysk, zachęcam. 4 czerwca miał swoją premierę, został w całości nakręcony w malowniczym regionie Afar w Etiopii, co stanowiło dla artystki osobisty powrót do korzeni i zderzenie jej muzycznych światów.

0: Kolejna wspaniała premiera to hipnotyzujący singiel francusko-kubańskiego duetu Bliźniaczek i Bey, które uwielbiam. Offerings. Utwór ukazał się 5 czerwca tego roku i stanowi zapowiedź ich czwartego albumu studyjnego, którego premiera przewidziana jest na 26 czerwca tego roku. Offerings muzycznie rozwija to, z czego Bliźniaczki są świetnie znane. Łączy nowoczesną, alternatywną elektronikę z tradycyjną muzyką kubańską, eterycznymi harmoniami wokalnymi i plemiennymi rytmami i dla mnie się to absolutnie podoba.
1: I don't make spells anymore. Now I make offerings.

0: offerings.
1: I w końcu nadszedł ten czas, aby przedstawić Państwu wspaniałą premierę. Joanna Longić to artystka związana z grupą Tęskno. 4 czerwca ukazała się epka Thin Fire, dokładnie dwa utwory, która jest zapowiedzią ścieżki dźwiękowej do filmu Guard Up. Ta premiera będzie miała 31 lipca. Jest tu dużo przestrzeni, lekkości i głębi, dlatego pragnę Państwu czule przedstawić kilka słów, znaczy podzielić się słowami od samej artystki. Podróż muzyczna to dla mnie ciągłe poszukiwanie nowych form wyrazu, ucieczka od utartych schematów. Dokładnie tym stał się dla mnie filmowy projekt Guard Up. Przestrzenią, w której mogłam połączyć świat analogowych syntezatorów z klasycznym instrumentem, smyczkami, harfą, fletem, fortepianem i w zupełnie nieoczywisty sposób zilustrować bokserski świat głównej bohaterki. To fascynująca wyprawa w głąb dorastania i buntu, która pozwoliła mi odkryć zupełnie nowe odcienie własnej wrażliwości. Zapraszam.

Życie jest zbyt krótkie, by przeżyć je źle. To cytat Marianne Satrapi, którą pragnę pożegnać dziś w Radiu Nowy Świat. To francusko-irańska rysowniczka, ilustratorka, scenarzystka i reżyserka. Jedna z najważniejszych autorek współczesnej powieści graficznej. Sławę przyniosła jej autobiograficzna powieść Persepolis. To taka opowieść o dorastaniu w Iranie w czasie rewolucji islamskiej, emigracji i poszukiwaniu własnej tożsamości. Wydano komiks na początku XXI wieku. Ów stał się absolutnym fenomenem. Doczekał się animowanej adaptacji w reżyserii Satrapi i Vincenta Paranauda. Mogą spodziewać się Państwo prostej kreski z ogromną odwagą do przedstawiania historii, polityki, wolności oraz własnych, często trudnych doświadczeń. Za ścieżkę dźwiękową odpowiada Oliver Bernet, a w związku z tym jeden z piękniejszych utworów płyty wydanej nakładem EMI, Max Richter, BBC Philharmonic, Rumon Gamba, Sara Sutcliffe, Sarajevo.

Przepiękne. Naprawdę bardzo wzruszające dla mnie osobiście. A teraz wisienka na torcie dzisiejszych premier, czyli skład Gaja. To taki skład z pogranicza popu, folku i alternatywy. Mamy tu żywe instrumenty, absolutnie naturalne brzmienie i autentyczne teksty prosto z głębin serca. Ja czule wpisuję je na swoją playlistę, a Państwa zachęcam do zapoznania się z twórczością grupy Gaja. Całe miasto śpi to propozycja numer jeden. Pierwszy singiel z trzeciego albumu pod tytułem Rozdroża, którego premiera miała miejsce w Dzień Matki. Wspaniale. Intencją stała się myśl, kiedy rodzi się dziecko, rodzi się też matka. Całe miasto śpi to utwór o transformacji, jaką przechodzi kobieta w momencie, kiedy odkrywa, czym jest bycie matką. To opowieść o nierozerwalnym pięknie i trudach wokół tego procesu. Drugi singiel miał premierę w Dzień Dziecka, również wspaniale. Stare dobre czasy to utwór przypominajka. Albowiem może bogactwem człowieka jest zdolność do miłości, a nie pędu. Tym samym pragnę pożegnać się z Państwem i zaprosić na kolejne spotkanie. Dziękujemy bardzo za starami, jak zawsze co piątek. Kuba Strączyński, a ja żegnam się. Diana Giurow.

0: Jest 20. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Władimir Putin odrzucił propozycję bezpośredniego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Rosyjski dyktator, przemawiając na forum ekonomicznym w Petersburgu, stwierdził, że nie widzi powodu do rozmów twarzą w twarz, a wczorajszy list otwarty ukraińskiego prezydenta nazwał nieuprzejmym. Putin oświadczył, że wojna zakończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie wszystkie swoje cele. Minimalizował też skutki ukraińskich ataków na rosyjską infrastrukturę i zapewniał, że gospodarka ma się dobrze. Do walczących na froncie żołnierzy zwrócił się krótkim hasłem: „Pracujcie, bracia”. A teraz w serwisie incydent przy Zaporoskiej elektrowni atomowej. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że podczas rozminowywania terenu wokół elektrowni ranni zostali rosyjscy żołnierze. Do wybuchu doszło w dniu wejścia w życie wynegocjowanego przez Agencję Rozejmu, który ma chronić ten strategiczny obiekt. Moskwa natychmiast oskarżyła Kijów o pogwałcenie zawieszenia broni. Szef agencji Rafael Grossi wezwał obie strony do maksymalnej ostrożności. Z kolei Ukraina oficjalnie zapewniła, że w pełni respektuje podpisany układ i odrzuca rosyjskie zarzuty. 38 osób utonęło w Polsce od początku roku. Ratownicy apelują, by korzystając z długiego weekendu, robić to z głową. Oczy dookoła głowy powinni mieć szczególnie rodzice, mówi Arkadiusz Gradowski z radomskiego WOPR-u.
1: Promile to jest jedna sprawa, profilaktyka z naszej strony to jest druga sprawa, przede wszystkim edukacja w ramach działań związanych z nauką pływania. Od najmłodszych lat powinniśmy się uczyć, asekurować. Pamiętajmy, że my rodzice nie mamy nigdy wolnego, musimy bacznie obserwować osoby młodsze, dawać im środki asekuracji osobistej, na przykład chociażby rękawki takie, które zakładamy dzieciom na ręce.
0: Do wody nie powinniśmy wchodzić w tak zwanych czarnych punktach pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz gdy po prostu nie czujemy się na siłach. Najbezpieczniejsze będzie to tam, gdzie na pełen etat pracuje ratownik. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Nizienkiewicz, program Radioaktywni. Witam Państwa i zapraszam na 2 godziny muzyki i grania. No i proszę doceniać to, co Państwo mają i to, co mogą mieć, bo nie wiadomo, czy to się wszystko nie zmieni, jak na przykład w Krakowie po referendum zaraz będą kolejne i wszystko się wywraca. Czasami tworzą się nowe rzeczy, na przykład festiwale, które trwają chwilę, bo później gdzieś dochodzi do jakiejś zmiany warty i te festiwale znikają. Mam nadzieję, że festiwal Hell's Bells w Szczecinie nie zniknie, odbędzie się 20 i 27 czerwca na placu Gryfitów. Proszę tam być. Sceny będą 3. 2 plenerowe oraz 1 w starej rzeźni. Wystąpi m.in. Udos, Accept, jak Państwo doskonale wiedzą, legenda trashowej, metalowej właściwie, heavy metalowej muzyki, a nawet hard rockowej bardziej. UK Subs, Possessed, Propane, na nich czekam najbardziej. Discharge, może nawet na Discharge najbardziej. Vader, Deserter, Furia i wielu, wielu innych. Takie przenikanie się muzyki punkowej z metalową to jest coś, co tygryski lubią najbardziej, a tych wykonawców tam będzie znacznie więcej, bo jeszcze Słoń, The Analogs, Owls, Woods, Graves, Dola, Pretensje, Diving Stove, Seks w czasach wojny i wielu, wielu innych. Dzisiaj, żeby ten festiwal zapowiedzieć, żeby go jakoś wesprzeć, żeby był, trwał, jak Mystic, jak Summer Dying Cloud, jak inne, na przykład w Byczynie festiwal Black Silesia, to dzisiaj właśnie w Radioaktywnych rozmowa z gwiazdą tego festiwalu, Charlie Harperem, liderem zespołu UK Subs. Byłem na wielu koncertach, może nawet na bardzo wielu koncertach, ale jakimś dziwnym trafem nigdy tej punkowej legendy na żywo nie widziałem. Nie widziałem ani UK Subs, ani nie widziałem też Discharge. Na przykład GBH też nie widziałem. No i myślę, że nie ma co czekać. Propane również nie. Jeżeli Państwo nie widzieli albo chcieliby zobaczyć po raz kolejny, to myślę, że warto, bo skład w tym w ciągu tych 2 dni 26-27 w Szczecinie na Hell's Bells będzie godny. No i dzisiaj w Radioaktywnych pierwsza godzina z UK Subs. Państwo słyszeli utwór Warhead na początku. Numer, który przerobił Kazik. Usłyszą go Państwo jeszcze w 2 godzinie. A teraz Down on the Farm. Kolejny klasyk, który tym razem przerobili Guns N' Roses na płycie Spaghetti Eisiden. No i Gunsi grają również na koncertach. Ten numer UK Subs śpiewa wtedy Duff McKagan. Może również w Polsce wykonają go.

Czy 6 czerwca w Gliwicach Guns N' Roses wykonają Down on the Farm UK Subs na Spaghetti Incident? Całkiem nieźle, dobrze sobie poradzili. Charlie Harper, wokalista UK Subs, którego za chwilkę Państwo usłyszą, ceni bardzo sobie również klasyków rocka. Między innymi na solowej swojej płycie wykonywał klasyk Louie, Louie, Charlie Harper.

Louie Louie, Charlie Harper, ci, którzy znają początki muzyki punkowej, wiedzą doskonale, że punkowcy bardzo czerpali też z tych samych źródeł, z których rock'n'rollowcy tacy chociażby jak Stonesi, a nawet czasami brali na przykład UK Subs Paint in Black na warsztat. No i ostatni album, właściwie to single, wykonany przez UK Subs, to trzy numery z Dead Boys, między innymi cover Paint It Black. UK Subs, Dead Boys w kawałku Stonesów Paint It Black.

Paint It Black, UK Subs i Dead Boys. Tak brzmią klasycy wykonujący utwór klasyków. Ale wracamy do materiału UK Subs i z niebieskiej płyty mógłbym zagrać właśnie wszystko właściwie, bo Another Kind of Blues to jest doskonały krążek. Tomorrow Girls, mam nadzieję, że usłyszymy również ten kawałek na żywo w Szczecinie na festiwalu Hell Bells. UK Subs.

UK Subs, Tomorrow Girls z płyty niebieskiej, klasyk Another Kind of Blues. Proszę sprawdzić, ile UK Subs ma świetnych kawałków i mam nadzieję, że te wszystkie numery usłyszymy na festiwalu Hell's Bells Festival w Szczecinie 26-27 czerwca. Mam nadzieję też, że to będzie impreza, która przetrwa, a nie dojdzie do jakichś zmian władzy, polityków, bo widzą Państwo, że już festiwal Mystic jest oprotestowywany. Udało się, dlatego że tam Behemoth wystąpi, podobnie pewnie będzie Summer Dying Cloud. Chociaż tam Nergal występuje z muzykami nie z zespołu Behemoth, tylko inną ekipą i będą wykonywać we wrześniu pierwszą płytę Behemota z gościnnym udziałem, to może będzie protestów przed Summer Dying Cloud. Powiem Państwu tylko, że te protesty, one tak naprawdę są głośne medialnie. Przed jednym z Mystic Festiwali też były bardzo głośne protesty. Wtedy rozmawiałem z jednym z twórców Mystic Festiwalu i okazało się, że to są tylko małe grupki protestujących przed imprezą, no i wyszedłem sprawdzić, zobaczyć, czy rzeczywiście jest tak, jak mówią organizatorzy, że media nadają temu rangę, a tak naprawdę na miejscu to jest kilka osób, no i rzeczywiście, tam było kilka dosłownie, nawet nie 10 osób protestujących przed festiwalem. Chwilkę poprotestowali, później odeszli, a ile artykułów media o tym stworzyły, to no to było właśnie ich. Takie niepotrzebne nakręcanie sprawy, tutaj kamyczek troszkę do naszego medialnego ogródka, więc proszę tym się nie przejmować, zresztą przecież nie trzeba brać różnych przekazów danych grup bezpośrednio sobie do serca, jak na przykład zespołu Possessed, no ale też można, jak ktoś uważa. Mam nadzieję, że Hell's Bells przetrwa i UK Subs też jeszcze nagra płytę, chociaż o tym mówić teraz Państwu nie powinienem, bo to jest sekret, który zdradzi Państwu prawdopodobnie jako pierwszy raz w ogóle w wywiadzie Charlie Harper, bo z tego, co mi wiadomo, to Charlie Harper o tym, o czym za chwilkę Państwu powie, to o tym jeszcze nigdy wcześniej nikomu nie mówił. Zapraszam na rozmowę z Charlie Harperem, liderem UK Subs.

0: Klasyk nie tylko muzyki punkowej, Emotional Blackmail, UK Subs, z płyty, która cały czas się broni, Brand New Age. UK Subs polecam i zapraszam na rozmowę z liderem formacji Charlie Harperem. Zapytałem Charlie'ego Harpera, rocznik 44, czyli ma 82-83 prawie lata, czy on, stojąc na czele zespołu UK Subs, zespołu, który przecież został założony w 76 roku, nie miał przejść na emeryturę. No bo przecież grali już ostatni koncert w Polsce jakiś czas temu we Wrocławiu. No i impreza była zapowiadana jako właśnie ostatni koncert. I czy UK Subs nie są przypadkiem jak Kiss, którzy cały czas grają ostatnią trasę? Na co Charlie Harper odpowiedział?
1: No, musicians don't retire. We're planning a new album.
0: Nie, muzycy nie przechodzą na emeryturę. Planujemy nowy album. Zaskoczył mnie Charlie Harper, przyznaję. Tak, jeśli wytwórnia nam pozwoli, bo ostatni album... Nie, ostatni album nie powinien być naszym ostatnim albumem, a mamy dużo piosenek, mamy dobre piosenki. Jest w nas jeszcze dużo dobrych numerów. Moja żona mówi, że to miał być sekret, ale mam to gdzieś.
1: No. I don't go for that.
0: Zapytałem Charlie'ego, czy te piosenki są już nagrane. Charlie powiedział...
1: No. Soon as he told me...
0: Nie są nagrane. Najpierw musimy porozmawiać z wytwórnią płytową. Mamy cztery piosenki na razie gotowe. Jeśli wyjdą, to wyjdą. Powiedziałem, że czekamy na nową płytę UK Subs, ponieważ ostatnie dźwięki, jakie UK Subs studyjne nam przedstawili, to były rzeczy właśnie nagrane z Dead Boys, trzy covery, między innymi Stonesów, Beatlesów, na co Charlie powiedział, nie, to nie była płyta, to nie była epka, to był single. Tak, taki mały projekt naszych gitarzystów UK Subs i Dead Boys. To było wyzwanie dla mnie. Nagrać utwór Rolling Stonesów, Yardbirds i The Beatles.
1: I mean, that was a hard one, but I think I've done quite well.
0: Zapytałem Charlie'ego, czy jest fanem Beatlesów i zwróciłem uwagę, tak, kulturalnie, no, że jest w podobnym wieku, co panowie z The Rolling Stones, jak również Paul McCartney i Ringo Starr, którzy również przygotowali już nowe płyty, na co Charlie odpowiedział.
1: Yeah, I mean, the same age group. I grew up with that, you know, so, yeah.
0: Nie jestem mniej więcej w ich wieku, jestem dokładnie w tym samym wieku, co oni. Ja powiedziałem, Charlie, no, chciałem być miły, oni są troszkę starsi od ciebie nieznacznie.
1: No, not almost. I am the same age.
0: Charlie Harper cały jest najstarszym chyba punkowcem działającym, grającym, śpiewającym na scenie, będącym cały czas aktywnym. I Charlie powiedział, jesteśmy muzykami, po prostu nie przestajemy, wiesz. Myślimy o rzeczach i zapisujemy je, to takie proste. Nawet jak masz demencję, grasz dalej. No właśnie, to takie proste, po prostu nie przestajemy. Zapytałem, czy to jest właśnie sekret, że nie przestajecie i dalej lecicie, dalej gracie. Tak, po prostu chcę to robić.
1: Yeah, it's just what I do. I just
0: piszą piosenki, mam taki rytm w głowie i go zapisują. To naturalna rzecz dla autora piosenek.
1: It's just a natural thing for a songwriter.
0: Zapytałem Charlie'ego Harpera, czego możemy się spodziewać po jego książce Anarchy of Demons, ponieważ książka Alvina Gibbsa wyszła i to nie jedna, a została również gitarzysty UK Subs i została również przetłumaczona w Polsce, a książka Charlie'ego ma prawie 500 stron. Charlie odpowiedział...
1: It could be like a Bible for young musicians to show them the path and what to avoid.
0: To może być Biblia dla młodych muzyków. Co prawda książka ma 450 stron, ale właśnie tak, to mogłoby być jak Biblia dla młodych muzyków, pokazać im właściwą drogę i czego unikać. Myślałem o tym przez cały czas, żeby pomóc muzykom w przyszłości, żeby nie popełniali błędów, które my popełnialiśmy. Jak uniknąć tych błędów, które UK Subs popełnili? Wchodzenia w rzeczy, które mogą zniszczyć zespół. No, te wszystkie przygody, które my przeżyliśmy, one były prawdziwą siłą napędową UK Subs. A przecież ja byłem nie tylko w UK Subs, nie opowiadam w tej książce tylko o UK Subs, ale też o innych zespołach, w których byłem, chociażby wcześniej, a byłem w jakichś 5 innych zespołach przed UK Subs. Wylewali mnie z tych zespołów, mój własny zespół mnie wylał i myślę, że Subsi też to zrobili z 2 razy. Zapytałem Charlie'ego Harpera, co sprawiło, że zacząłeś grać muzykę punkową. Wcześniej grałeś takiego pop rocka, bluesa, no i wiem, że blues wciąż jest tobie bliski. Na co Charlie Harper odpowiedział?
1: Yeah, just before that we were playing kind of a loose, kind of R&B, kind of Eddie and the Hot Rods, Dr. Feel Good, that in that kind of.
0: Tak, tuż przed UK Subs graliśmy taką luźną odmianę R&B w stylu Eddie and the Hot Roast czy Dr. Feel Good. Zaczęliśmy pisać własne piosenki, które wyszły po prostu no jak punk rock. Myślę, że właśnie wtedy mieliśmy wydać single, albo mieliśmy go za chwilę wydać. I to wtedy zaczęła być widoczna nasza przemiana. I to zaczęło brzmieć inaczej. To, jak zaczęliśmy grać całkiem dobrze. Nowe piosenki, które napisaliśmy, nazywaliśmy się wtedy po prostu The Subs i byliśmy zespołem łączącym różne style. Zapytałem Charlie'ego o pierwszą płytę, bo właściwie te pierwsze albumy Another Kind of Blues i Brand New Age, one wciąż brzmią fenomenalnie. To jest 79 rok, 80, a te kawałki w ogóle się nie starzeją i z tej niebieskiej, że tak powiem, płyty debiutanckiej, to mógłbym zagrać większość kawałków, ponieważ Another Kind of Blues cały czas robi wrażenie. Charlie odpowiedział.
1: Yeah, I always try and get back to that feeling, but most of the times I fail.
0: Tak, zawsze staram się wrócić do tamtego uczucia, ale przez większość czasu mi nie wychodzi. To trudne. Zawsze próbuję nagrać coś nowego i myślę, że to zabrzmi świeżo, modnie, a później wychodzi jak wychodzi. Zapytałem Charlie'ego, dobrze, powiedz, a jak to było, jeżeli chodzi o samą muzykę punkową, jeżeli chodzi o scenę? Jeżeli chodzi nawet o subkulturę, kto był pierwszy, bo różne są, różnie mówią różni dziennikarze. Sex Pistols, Ramones, The Clash, wy i kto kogo inspirował? No i Charlie Harper odpowiedział.
1: Well, I was inspired by a lot of an American punk came out, you know, 2 years maybe before the English.
0: No cóż, inspirowało mnie dużo amerykańskiego punka, który pojawił się jakieś 2 lata wcześniej, zanim angielski punk wystrzelił. Może nawet nie tyle, co zaczął się, ale naprawdę został nagrany. The Damned na przykład, swoją drogą The Damned niedługo wystąpią w Polsce, w Krakowie. I to też może być jeden z ostatnich koncertów tej zasłużonej punkowej kapeli, to mój taki wtrend. Oni nagle wystrzelili. To wszystko wróciło do góry nogami, mój świat. Zapytałem, a co dzisiaj myślisz o tych wszystkich kapelach typu Pistols, Ramonsi?
1: Well, I don't really care about it. They can, you know, they should do what they want to do. The singer, the Sex Pistols.
0: Charlie odpowiedział, właściwie mnie to nie obchodzi za bardzo. Niech robią, co chcą. Wokalista Sex Pistols to świetny frontman. Mowa oczywiście o Johnnym Rotenie, Johnny Lydonie, dzisiaj liderze Peel. A obecny frontman grał w Sex Pistols, gra w bardzo fajnym zespole The Gallows. Sprawdziliśmy ich, sprawdźcie też ich. To był świetny zespół, jak on w nim grał. A jeśli chodzi o inne kapele, no... Niedawno znajomi byli na Patti Smith w Brighton. Mówili, że to było świetne show, ale za starych muzyków trzeba płacić dużo dzisiaj. Wejście kosztowało ich jakieś $100.
1: It was like probably $100 to get in the show.
0: Zapytałem Charlie'ego Harpera o polski wątek jego życia, jego biografii, ponieważ UK Subs w latach 80. koncertowali w Polsce, no i byli pierwszym zespołem zachodnim, który wystąpił u nas, pierwszym zespołem punkowym zachodnim, który wystąpił w Polsce, no i grali dwie trasy, jedną z Brygadą Kryzys w 79 roku, a drugą z Republiką Grzegorza Ciechowskiego. No i jak to wtedy było?
1: Well, that's one of the great chapters in my book. I remember that really, really well.
0: To jeden z najwspanialszych rozdziałów mojej książki. Pamiętam to bardzo, bardzo dobrze. Graliśmy w halach, niczym hale hokejowe. Nie tylko tam, zresztą były dwa oddzielne koncerty. Jeden dla osób poniżej 18 lat, jeden dla starszych. Troszkę piliśmy, ale nie przesadzaliśmy. Nie dostawaliśmy tak mocno w czapę jak w Anglii. Więc jakoś trzymaliśmy się w ryzach. To były świetne czasy. W mojej książce jest dużo o tym, dużo na temat tego, jaka wtedy była Polska. Zapytałem Charlie'ego, czy pamięta te zespoły, właśnie Brygadę Kryzys i czy pamięta Republikę. Na co Charlie Harper ożywił się i odpowiedział.
1: They were amazing. Republika, one of the best bands we ever see. We absolutely loved them.
0: Pamiętam Republikę, byli niesamowici. Republika, jeden z najlepszych zespołów, jakie widzieliśmy. Absolutnie ich pokochaliśmy. Zapytałem, czy dla nich to nie był problem, ponieważ Republika jednak grała troszkę inną muzykę niż punkowi UK Subs, bardziej taką nowofalową, nawet jeżeli ta pierwsza Republika była ostrzejsza. Na co Charlie odpowiedział?
1: Republika had their own thing.
0: Dla mnie Republika miała swój własny, niepowtarzalny styl. Facet śpiewający i grający na pianinie, powiedziałbym, że raczej atakujący pianino, mowa oczywiście o Grzegorzu Ciechowskim, to był po prostu jeden wielki zespół z tamtych czasów. Mieliśmy szczęście, że byliśmy na tym samym plakacie i wciąż się od czasu do czasu widuje z pozostałymi muzykami, przychodzą na nasze koncerty, gdy gramy. Tak, to było niesamowite. Wspaniałe czasy. Graliśmy dla tylu ludzi, to nas uodporniło na strach. Zapytałem, czy opłacało się grać wtedy w Polsce, no bo przecież pewnie pieniędzy z tego nie było, a też UK Subs nie byli zbyt popularni w Polsce, bo płyty z zachodu do PRL-u nie docierały. Na co Charlie odpowiedział?
1: Yeah, but there must have been some kind of promotion.
0: Wiesz, ale tak, ale musiała być jakaś promocja, na przykład piosenki takie jak Warhead jakoś przeszły przez cenzurę i najwyraźniej była jakaś promocja, dobra promocja, nawet plakaty były wielkie jak ściana salonu, żeby przyciągnąć tyle osób i wypełnić dwa razy halę po 8 tysięcy ludzi, musiała być za tym naprawdę duża praca wykonana.
1: On an average each, you know, there must have been a lot of promotion to do that.
0: Zapytałem Charlie'ego, no tak, ale jak komunizm upadł w Polsce i później już przyjeżdżaliście, no to ci fani pamiętali wam, że przyjeżdżaliście, kiedy tutaj nic nie było.
1: Even now, when we play all over, no matter where it is in the world.
0: Tak, teraz i gdziekolwiek gramy na świecie, zawsze jest kilkoro albo więcej Polaków, którzy są podekscytowani, że znowu nas widzą, co jest wspaniałe. Może dlatego, że niektórzy z nich byli w tamtych czasach na waszych koncertach w latach 80. Czyli powiedział, tak, mieli wtedy po 15-16 lat w latach 80. i wciąż przychodzą na nasze koncerty. Zapytałem Charlie'ego, czy słyszał polską wersję utworu Warhead Kazika i Wojny zatytułowaną. Charlie odpowiedział.
1: No, I'll have to look it up. Sure, it's better than ours.
0: Nie, będę musiał posłuchać. Na pewno jest lepsza od naszej. Odpowiedziałem, nie, wasza dalej jest bardzo dobra. Pamiętam, jak na początku pewien niemiecki zespół zrobił cover z tego utworu i wszedł z nim na listy przebojów w Niemczech. No, to też było dla mnie niesamowite. Kiedy pomyślę, że jesteś takim małym, szorstkim, punk-rockowym zespołem, i może dlatego zresztą ludzie nas lubią. Każdy może grać równie dobrze jak my.
1: It's the song that counts, isn't it?
0: Zapytałem Charlie'ego, czy pamięta, jak powstał utwór Warhead, na co odpowiedział.
1: I saw in the book how, you know, the important songs.
0: Tak, wszystko jest w mojej książce. To istotny utwór dla mnie. W książce też można przeczytać o tym, jak powstał utwór Down on the Farm. Dokładnie opisuję, jak on powstał. Siedziałem sobie. Jest dużo takich historii w książce.
1: Yeah, there's a lot of that kind of thing in the book.
0: Zapytałem Charlie'ego, a jak powstał utwór Down on the Farm i czy było dla niego zaskoczeniem, że Guns N' Roses nagrali utwór UK Subs na album Spaghetti Eisiden, kiedy byli najważniejszym, najpopularniejszym zespołem rockowym na świecie.
1: This is why people are so interested.
0: I dlatego tak to ludzi zainteresowało, dlatego ludzi też zainteresowali się w pewnym momencie, bo wiesz, mój wujek kiedyś powiedział mi, że jestem za stary, kiedyś tak powiedział, i powinienem skończyć z UK Subs, a potem Guns N' Roses nagrali moją piosenkę. No i powiedziałem wujkowi, bo wcześniej mówił o Guns N' Roses, a ja mu powiedziałem, wiesz, to wschodząca gwiazda i myślę, że będą wielcy. No a potem spotkałem go znowu, gdy byli już największym zespołem świata i mówię, pamiętasz, jak mówiłeś o Guns N' Roses? No to oni nagrali jedną z moich piosenek. I potem był dosyć cicho już. Powiedziałem, tak, słyszałem na żywo, jak ją grają, jak Duff McKagan śpiewa, na co Charlie powiedział.
1: Yeah, Axel loves it. I had to write the words out for him.
0: Tak, Axel ją uwielbia. Musiałem mu napisać słowa. Powiedziałem, pewnie Guns N' Roses pomogli zagraniem tego utworu na płycie finansowo bardziej od UK Subs. Znaczy Charlie odpowiedział...
1: Oh yeah. They got us out. We were in big trouble at the time.
0: A tak, wyciągnęli nas z tarapatów. Byliśmy w poważnych kłopotach, a ich pieniądze nas uratowały. I jakieś $1,000 z okładem dla każdego z nas. Niezbyt wiele, ale okej.
1: Not a lot.
0: Zapytałem Charlie'ego, a jak wspomina koncertowanie z zespołem The Police, Stinga? Też inny świat, podobnie jak koncertowanie z Republiką. No ale później stali się wielcy z The Police i Sting. Charlie odpowiedział.
1: Yeah, well, originally they had a reggae, British reggae band opening for...
0: Tak, pierwotnie grał z nimi brytyjski reggae zespół, ale złapali ich na lotnisku w Nowym Jorku z dużą ilością narkotyków, co było trochę głupie, no, bardzo głupie, ode mnie komentarz. Wszystkie te historie są w książce swoją drogą, więc The Police wiedzieli, że wkrótce przyjedziemy, więc sprowadzili nas na kilka sztuk, kilka dni wcześniej, żebyśmy mogli do nich dołączyć. No ale taki jest los, ich pech, nasze szczęście. Ale zagraliśmy z nimi tylko dwa chyba koncerty. Drugi był w słynnym miejscu w Filadelfii, Radio Tower. I mniej więcej zmiotliśmy ich ze sceny, więc zdjęli nas z trasy. I tak musieliśmy sobie zrobić własną trasę koncertową. A i tak mieliśmy zaplanowaną już, więc zrobiliśmy po swojemu, bez problemu. Zapytałem Charlie'ego Harpera, czy miał takie poczucie, że The Police i Sting też staną się gwiazdami. Na co Charlie Harper odpowiedział?
1: Oh yeah, they were so talented, you know, so brilliant.
0: O tak, byli bardzo utalentowani, niesamowici. Każda piosenka, którą pisali, była hitem. Ich albumy, słysząc ten zespół na scenie bez żadnych playbacków, a niczego dodatkowego, tylko w trzech, niesamowite.
1: Extra tapes or anything like that. You know, three of them is just amazing.
0: Zapytałem Charlie'ego, a dlaczego skład UK Subs tak często się zmienia? Na co Charlie Harper odpowiedział?
1: Well, that's what makes the book so interesting.
0: Właśnie to sprawia, że moja książka jest taka ciekawa. Wszyscy ci bohaterowie przychodzili, odchodzili. Niektórzy jak Alvin, Pete Davis, Paul Slack, właśnie Alvin Gibbs, przychodzili, zostawali, wracali po latach. The UK Subs byli jak ciągle obracające się drzwi. Przewinął się przez skład ponad 80 muzyków.
1: 80 musicians passing through that door.
0: Zapytałem jeszcze Charlie'ego, jeżeli chodzi o znajomości sceniczne, jak wspomina spotkanie z Lemmym z Motorhead, który z pewnego ważnego powodu zawsze cieszył się, kiedy Charlie Harper pojawiał się na koncertach Motorhead. To prawda, cieszył się, jak przychodziłem na koncerty Motorhead, bo wtedy zawsze mówił, że nie jest najstarszy na scenie, nie jest najstarszy w klubach, że to ja jestem tym najstarszym. Ale tak naprawdę byłem tylko kilka miesięcy starszy od niego. Zapytałem, a czy są jakieś zespoły młode, które wyjątkowo ciebie teraz interesują? Czy śledzisz to, co się dzieje na scenie niezależnej? Na co Charlie Harper odpowiedział?
1: Well, right now, I mean, I got this t-shirt on.
0: Właśnie teraz mam na sobie t-shirt pewnego zespołu, który się nazywa Split Dog. To taki brytyjski zespół, który dobrze sobie radzi. Polecam też zespół Cosmic Psychos. Przyjechali do Anglii kilka tygodni temu. I wiesz, słyszysz na płycie, że są z Australii, normalnie przylatują z Sydney do Holandii, robią trasą po Holandii i wracają, więc rzadko można ich u nas zobaczyć na żywo, bo kiedy byli małym zespołem w Australii, byli naprawdę popularni w Holandii. Ale teraz wszyscy odkryli, jak dobrzy są. No, są już starszymi chłopakami i to absolutnie uroczy zespół. Tylko trzech gości mają wspaniałe pomysły. Cosmic Psychos, przypomnę. Niesamowite występy i zakończenia, piosenki głównie o piciu. To jest mój typ zespołu, który lubię. Bardzo surowy, bezpośredni. Zakochałem się w nich. Widziałem ich na żywo, niesamowici. Ale generalnie dużo takich zespołów teraz wychodzi z ostrym brzmieniem.
1: Their intros, outros, the songs, mainly about drinking. And they're my kind of band, very rough and ready band. And I fell in love with them again, seeing them live. It was so great.
0: Świetne zespoły z dobrymi piosenkami, małymi piosenkami. Ale właśnie za to kocham takie zespoły. Muszę powiedzieć, że młodzi ludzie, którzy teraz zakładają zespoły, są naprawdę inspirujący. Nawet mój wnuk, Marley, jest perkusistą i gra w jakichś czterech zespołach. Ma też własny zespół Wimp. No i całkiem nieźle sobie radzi.
1: He's a drummer and he's drumming in about four bands, but he's got his own band called Wimp and they're doing pretty well.
0: Zapytałem Charlie'ego, co dla niego dzisiaj oznacza punk. No i czuję, czy czuję się punkowym gościem, na co Charlie Harper odpowiedział.
1: Well, basically, punk is like a do-it-yourself, DIY movement.
0: No cóż, punk to zasadniczo ruch zrób to sam, DIY. Nienawidzimy wielkich korporacji i wszystkich, którzy są w tym tylko dla kasy. Wielkie firmy myślą tylko o pieniądzach, dlatego to ruch przeciwko nim. Nie chcemy komercji, nie chcemy być pod dyktando. Lubimy przeklinać w piosenkach, lubimy promować picie i narkotyki. Ja jestem przeciwko, jakby co. Wszystko, co rząd lubi, my nienawidzimy. I odwrotnie. Wiesz, stan naszego rządu teraz jest absolutnie żałosny i zafundowali to sobie sami, jeden bałagan za drugim.
1: And they've done this all by themselves. You know, one kind of shambles after another, and the last big one was.
0: A ostatnio zablokowali gościa z Manchester United, Burnhama. Premier myślał, że mu to ujdzie. Jak mógł to uznać za słuszne? Blokowanie tego człowieka, bo on jest prawdziwą partią pracy. To, co mamy teraz, to farsa. Wybacz, że skręciłem w polityczną stronę.
1: Sorry to go on about politics,
0: Charlie przeprosił za to, że rozgaduje się na temat polityki, ale zachęciłem go do kontynuowania, nawet skontynuował, że teraz ciekawe rzeczy się dzieją, non-stop w wiadomościach jest, jak Partia Pracy się rozpada. Przyjemnie się na to patrzy, szczerze mówiąc, a potem dostaniemy jakiegoś kolejnego Hitlera. Zapytałem Nigela Farage'a, który jest popularny, no i Nigel Farage promował Brexit w Wielkiej Brytanii. Na to Charlie Harper na temat Nigela Farage'a odpowiedział krótko i dobitnie.
1: Here's a little Hitler and just in it for his friends and his money, you know, like the...
0: To mały Hitler i jest w tym tylko dla swoich kumpli i dla kasy, jak naziści. Kradli ze wszystkich, okradali każdego. On robi to samo, trochę jak Trump. Trump okrada z uśmiechem na twarzy. Zapytałem, no ale ludzie go wybierają, no i też nabrali się na to, że Brexit to dobre rozwiązanie. Może to jest dobre rozwiązanie, zapytałem Charlie'ego Harpera. To było dobre rozwiązanie.
1: Yeah, and that was a big mistake. That ruined the country. That was a bit, and that again, it was so they made money themselves.
0: Tak, to był wielki błąd, który zniszczył nasz kraj. Znowu chodzi o własne interesy. Premier wtedy miał moją fryzurę. Po prostu okradł kraj. Zarabiał przez swoich kumpli w czasie pandemii i tak dalej. Żenada. Właśnie dlatego jesteśmy UK subs.
1: Oh, it was a joke. This is why we are the UK subversives.
0: Powiedziałem, że my w większości nie chcielibyśmy, żeby Polska wychodziła z Unii Europejskiej. Na co Charlie odpowiedział, że to byłoby...
1: Silly. Especially with the situation with Putin.
0: To byłoby głupie. Szczególnie w takiej sytuacji, gdy macie u boku Putina u swoich granic. Na koniec zapytałem Charlie'ego Harpera, czego powinienem mu życzyć. No to Charlie odpowiedział.
1: Very lucky person.
0: Jestem bardzo szczęśliwą osobą. Życz mi, żeby mój ogród ładnie rósł, bo właśnie dużo padało i zalało wszystkie stokrotki, a chcemy, żeby one rosły swobodnie, wysoko. Niektórzy nas naśladują z naszym ogrodem, bo teraz wszyscy dookoła koszą trawniki, a nasz jest w pełnym rozkwicie. Mamy dużo pracy w ogrodzie, chcemy posadzić więcej warzyw, mieć własne warzywa i kwiaty. Czasami urządzamy w ogrodzie pikniki, przychodzą znajomi. Chcemy, żeby wszystko wyglądało pięknie, naturalnie. Tego możesz mi życzyć.
1: And it all looks lovely for our friends who come and see us. Wish me that the garden grows.
0: Charlie Harper powiedział na koniec, życz mi, żeby mój ogród rósł. I to była rozmowa z Charlie Harperem, liderem UK Subs. UK Subs Państwo mogą zobaczyć w Szczecinie na festiwalu Hell Bells, który odbędzie się 26 i 27. A tam m.in. właśnie UK Subs, Propane, Discharge, Vader, Deserter, Furia i wielu, wielu innych. To była rozmowa z Charlie Harperem, uroczym człowiekiem. A teraz zapraszam Państwa na hymn punkowy Riot UK Subs.

0: koty, Formuła 1, żużel, anakondy, smoki, rekiny, Black Sabbath i żubry.
1: To wszystko, a nawet więcej, jest w stanie pomieścić jedyna taka audycja, w której już jutro przywitają się z Państwem Adam Stasiak i Tomasz Giemza. Panowie koncertowo będą spełniać wszelkie możliwe życzenia.
2: Aby zostawić świat nieco lepszym miejscem niż go zastaliśmy.
1: Pełen koncertowy proces zobaczyć można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online.
0: Wspaniale.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Kreml ucina spekulacje dotyczące rychłego powrotu Amerykanów do stołu negocjacyjnego. Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Piaskow oświadczył, że Moskwa nie spodziewa się w najbliższym czasie wizyty specjalnych wysłanników Donalda Trumpa, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Amerykańskie mediacje utknęły w martwym punkcie pod koniec lutego z powodu wybuchu wojny z Iranem. Choć rozmowy pokojowe z Ukrainą zawieszono, doradcy Putina przyznają, że zakulisowe kontakty z Waszyngtonem wciąż trwają. Obecnie dotyczą one jednak wyłącznie kwestii gospodarczych i globalnego rynku energii. W serwisie wracamy jeszcze do sprawy nadania jednej z jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA. Ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji były głównymi tematami dzisiejszych rozmów sekretarza stanu w MSZ Marcina Bosackiego z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Polskie władze przekazały, że ta decyzja wywołała oburzenie w naszym społeczeństwie, a relacje muszą być budowane na prawdzie historycznej. Jutro w tej sprawie kolejny maraton spotkań. Szef ukraińskiej delegacji spotka się przed południem z wicepremierem i szefem MONU Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który wcześniej tak apelował do ukraińskich władz.
4: Apeluję do władz Ukrainy o ponowne rozważenie tej decyzji i znalezienie takiej formy uhonorowania współczesnych ukraińskich żołnierzy, która nie będzie raniła pamięci polskich ofiar. Nie chodzi o upokorzenie Ukrainy, chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku wobec narodu, który w momencie najtrudniejszym stanął przy Ukrainie.
3: Później współpracownik Wołodymyra Zełenskiego spotka się jeszcze z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. Kierowcy ruszający w weekendowe trasy zapłacą za paliwo więcej. Minister energii ogłosił nowe maksymalne stawki, które będą obowiązywały na stacjach od jutra do poniedziałku włącznie. Cena benzyny 95 wzrośnie o 6 groszy i wyniesie równo 6 zł za litr. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6 zł i 48 groszy, a za benzynę 98 6,63. Wyższe stawki to efekt rosnących cen hurtowych. Przypomnijmy, że rządowe tarcze podatkowe na paliwa obowiązują tylko do połowy czerwca. To był serwis Radio Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Nizienkiewicz, druga godzina programu Radioaktywni. Za nami Brygada Kryzys z czarnego albumu, zespół, który grał dawno, dawno temu z UK Subs. No a mimo, że to było wszystko

Wojny z repertuaru UK Subs w wersji Kazika. Kiedy wysłałem Kazikowi zdjęcie Charlie'ego Harpera, Kazik ucieszył się, a my cieszymy się, że Kaz wrócił do zdrowia. A teraz zespół, z którym UK Subs koncertowali, który już nie istnieje, ale co trochę jego członkowie przypominają o tej ważnej historii polskiej muzyki, jaką niewątpliwie jest Republika. Republika wystąpi trzykrotnie w tym roku, między innymi w Jarocinie, w Krakowie i w Warszawie na męskim graniu. Tam muzycy Republiki z różnymi artystami będą przypominać repertuar zespołu Grzegorza Ciechowskiego, ale przecież również Zbyszka Krzywańskiego, Sławka

Republika, mój imperializm. Muzyków Republiki będzie można zobaczyć 19 listopada podczas Jarocin Festival, a kolejne zaplanowane w ramach trasy Męskie Granie występy Republiki to 8 sierpnia w Krakowie i 20 sierpnia w Warszawie. Do zobaczenia, mam nadzieję. Jeżeli chodzi o polską muzykę niezależną, to ona trzyma się cały czas nieźle. Jest masę punkowych, nowofalowych zespołów, które mógłbym Państwu przedstawiać i przedstawiać, no i to robię. Ale czasu nie zawsze wystarczy na to, żeby wszystkich zaprezentować. Nie prezentowałem na przykład jeszcze nigdy zespołu Generacja Destrukcji. A warto, tym bardziej, że zespół nagrał album zatytułowany Generacja Destrukcji, z którego teraz Państwo usłyszą utwór Manifest Młodego Muzyka. Generacja Destrukcji.

Manifest młodego muzyka. Generacja destrukcji z płyty Generacja destrukcji. Teraz kolejni młodzi muzycy, chociaż grani byli już niejednokrotnie w radioaktywnych, mają na swoim koncie dwa albumy, Lochy i Smoki i Mogłem zostać w domu. Mają też na swoim koncie epkę Powiedz, że wystarczam. No i z epki Powiedz, że wystarczam, teraz właśnie utwór To nie pierwszy raz. Lochy i Smoki.

0: To nie pierwszy raz. Lochy i smoki. Kolejny młody zespół to Pretensje. Pretensje zaprezentowały niedawno utwór dla wrażliwych chłopaków. Wcześniej były dwa albumy, Najlepszy Ćpun na świecie i Macieje, ale my zagramy utwór dla wrażliwych chłopaków. Pretensje.
1: Zanim się scalimy w jedność,

Pretensje dla wrażliwych chłopaków. Kolejna młoda kapela punkowa, niezależna w każdym razie. Mówię szybko, żeby jak najwięcej Państwu zaprezentować artystów. I teraz będzie moja połowa. Formacja zaprezentowała epkę 3.1 i z tejże epki teraz Państwo będą mogli usłyszeć utwór Miasto Duchów. Moja połowa.

0: temu miastu.
1: Lubię takie głosy jak głos wokalisty formacji Moja Połowa. Miasto Duchów za nami. Proszę zwrócić uwagę na formację Moja Połowa i na epkę, którą wydali. Tak jak Państwo zwrócili uwagę na Grzesia Nawrockiego, który z niejednego pieca jadł chleb, lider kobiet, wcześniej Ego, z Kurami występował i w wielu, wielu formacjach, nagrywał też jako Nawrocki, a teraz jako Grzesław Nawrocki. Drugi singiel przygotował zapowiadający jego album, czyli Grzesława Nawrockiego, Pan Zombie i Marsija gościnnie, Grzesław Nawrocki.

Grzesław Nawrocki i Pan Zombie, czyli kolejna zapowiedź płyty Grzesia Nawrockiego, występującego jako Grzesław Nawrocki. I skoro jesteśmy w Trójmieście, no to teraz czas na debiut. Teraz dla Państwa wystąpi pani Agnieszka Gagarin-Frączyk. Nazwisko Frączyk jest mi bliskie. Z utworem Beztroska. Utwór o dziecięcej lekkości w byciu w chwili obecnej i o wielu sprawach, które wytrącają nam ufność i niewinność wraz z wchodzeniem w dorosłość. Piosenka jest wyjątkowa, dlatego że obok pani Agnieszki Gagarin-Frączyk wystąpiła w tym utworze również córeczka pani Agnieszki. A na gitarze dograł się kolega ze szkolnych lat, Maciek Knop. Pani Agnieszka znana jest Państwu pewnie z zespołu Szysz, jak również Kołdra, którą niedawno prezentowałem. No ale dosyć gadania. Czas na kolejną część desantu z Trójmiasta. Agnieszka Gagarin-Frączyk i utwór Beztroska.

Beztroska za nami. Pozdrawiam panią Agnieszkę Gagarin-Frączyk i córeczkę również. A teraz zespół Mentor, który wraca, podpisał właśnie kontrakt z wytwórnią płytową, więc możemy się spodziewać nowych rzeczy od zespołu Artura Rumińskiego. Artur Rumiński ostatnio piękne rzeczy z Furią grającą kino przygotował. Z Mentorem pewnie również przygotuje Dance of the Dead w oczekiwaniu na nową płytę zespołu Mentor.

Dance of the Dead, Mentor w oczekiwaniu na nową płytę zespołu Mentor. Konrad Ciesielski ostatnio pięknie zagrał w klubie Niebo i mam nadzieję, że to będzie ciąg dalszy wkrótce przygody Konrada Ciesielskiego z płytami solowymi, koncertami, bo szkoda byłoby przegapić takie rzeczy, jakie na przykład zrobił z Gabrielą Wasilewską w utworze Miscommunication Land. Konrad Ciesielski z płyty Koniec.

Konrad Ciesielski i Gabriela Wasilewska. Czekam na ciąg dalszy tego, co Konrad Ciesielski będzie robił na scenie i w studio. No i czekam też na kolejny koncert w Polsce zespołu Smashing Pumpkins, którzy z okazji rocznicy płyty Melancholy and the Infinite Sadness ruszają wielką trasę po Stanach Zjednoczonych. W Polsce byliby również oklaskiwani.

XYU z The Smashing Pumpkins. Wiem, że pan Szymon lubi bardzo Smashing Pumpkins i pan Szymon też bardzo ceni Phila Collinsa. Phil Collins ostatnio poczuł się lepiej. Zostanie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame i mam nadzieję, że jeszcze również Phil Collins do studia wróci. Specjalnie dla pana Szymona i specjalnie też dla państwa. Na koniec Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. To był program Radioaktywni. Ja nazywam się Jacek Dzienkiewicz. Dziękuję za dzisiaj i dobrej nocy.

0: Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Pad w rozmowach między Waszyngtonem a Teheranem. Iran stawia administracji Donalda Trumpa twarde ultimatum i domaga się natychmiastowego odblokowania 24 miliardów dolarów zamrożonych aktywów. Doradca irańskich władz Mohsen Rezaj w wywiadzie dla CNN nazwał to testem zaufania, bez którego powrót do negocjacji jest niemożliwy. To oznaka budowania zaufania. Jeśli Trump traktuje negocjacje poważnie, 24 miliardy dolarów to niewiele dla Ameryki. Jeśli chce osiągnąć porozumienie z Iranem, te 24 miliardy to test zaufania, jakie Iran chce mieć do Trumpa. To test, który Ameryka musi zdać, a droga będzie otwarta. To nasze własne pieniądze, a nie pieniądze Ameryki. Biały Dom kategorycznie odrzuca te żądania. Amerykanie zapowiadają, że Iran nie dostanie ani dolara przed podpisaniem trwałego porozumienia. W odpowiedzi Teheran grozi, że w przypadku eskalacji rozszerzy działania wojenne na Morze Czerwone i Śródziemne oraz nałoży opłaty za ruch statków w strategicznej cieśninie Ormuz. Nawet półtora roku zakazu wyjazdów do sanatorium na Narodowy Fundusz Zdrowia to jedna z propozycji, które mają uzdrowić system lecznictwa uzdrowiskowego. Eksperci i posłowie szukają sposobu na masowe rezygnacje kuracjuszy. Tylko w zeszłym roku z wyjazdu w ostatniej chwili zrezygnowało ponad 134 tysiące osób. O tym, jak poważna jest sytuacja, mówiła w rozmowie dla TVP Info Karolina Romańska z uzdrowiska w Świnoujściu.
1: Ja myślę, że to chyba w całej Polsce te utrudnienia występują. Każdy przedsiębiorca, bo tak się też nazwijmy, liczy plany, liczy koszty, które są z tym związane. I każde odwołanie w ostatniej chwili, no oczywiście, no jest to problem dla każdego uzdrowiska. Czy dla naszego również. Może nie w takiej wielkiej skali, jakbym to widziała też w innych uzdrowiskach, które mają do dyspozycji tylko jeden budynek, bo my jesteśmy troszkę w komfortowej sytuacji. Mamy tych budynków jednak 15, więc jest nam o wiele łatwiej. Ale one występują. Jak sobie z nimi poradzić? No można. Oczywiście jest wiele sposobów, ale to myślę, że nad tym już popracuje Sejm i nam troszkę pomoże.
0: Nowe pomysły zakładają obowiązkowe potwierdzanie przyjazdu. Jeśli ktoś potwierdzi termin, a potem nie pojawi się w sanatorium bez ważnego powodu, czeka go 12 lub 18 miesięcy karencji. Na razie Ministerstwo Zdrowia analizuje te propozycje. A na koniec pogoda. Noc przyniesie upragnioną stabilizację w pogodzie. Przed północą wygasną ostrzeżenia pierwszej kategorii przed burzami dla Podlasia, Lubelszczyzny, Warmii oraz Mazowsza. Nadchodzące godziny będą w większości kraju spokojne, z przejaśnieniami i temperaturą minimalną od 8 do 12 stopni. Jutro synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 20 do 25 stopni. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór, przy ostrej Kuba Strączyński, ja wciąż poza studiem Kinga Krasuska kłaniam się i przepraszam za ten szum. Koncert Trickiego zaczął się po 21, a z progresji jest daleko do Wilanowa, jak powszechnie wiadomo. Będę się starać dotrzeć najszybciej jak to możliwe, żeby Państwu trochę poopowiadać jak było i żeby z Państwem posłuchać nowości. Trzy piękne płyty wybrałam na dziś, wiosenno-letnie. Myślę, że niczym brakujący puzzle będą pasować do tych okoliczności przyrody, które aktualnie mamy. Tradycyjnie zapraszam na dwugodzinną podróż w noc.

0: Ja wciąż poza studiem, w drodze do Państwa, zapragnęłam dziś przypomnieć jeden z najgłębszych, najciemniejszych, męskich, tajemniczych głosów, jakie znam. Tuż obok Trickiego myślę, że to będzie dobry wstęp do opowieści o jego koncercie.
1: Purpose in life.

Uff, dotarłam na ostrą. Dobry wieczór raz jeszcze. Nie dość, że jest duszno, to z emocji chce mi się bardzo pić i o wszystkim Państwu opowiem za chwilę. Proszę dać mi kilka minut na uporządkowanie myśli, choć trochę. Dziękuję, że Państwo się meldują pod postem na mojej facebookowej stronie. Za chwilę dołączę do tego posta kilka zdjęć. A teraz powolutku wkraczamy w świat klasyki downtempo, trip-hopu, zbliżając się do opowieści pokoncertowych. Najpierw Goldfrapp. Sięgamy po pierwszą płytę. Stwierdziłam, że ona się absolutnie nie starzeje. Wydana w 2000 roku, będąca połączeniem niejako dwóch dekad, pięknym zwieńczeniem też lat 90., kiedy trip-hop zdominował niszę i nie tylko. Pełna dostojeństwa, ale nie przesady, pełna intymności, ale i smutnej przebojowości, pełna zamyślenia, tajemnicy i kobiecości.

Drodzy Państwo, od czego by tu zacząć? Nie wiedziałam, czego się spodziewać, bo po nim nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać. Ale kiedy opowiadałam Państwu o jego biografii jesienią ubiegłego roku, wiedziałam, że tym bardziej chcę być na tym koncercie. Było lepiej, niż mogłam sobie wymarzyć. Było wszystko to, co w muzyce kocham. Dym wszędzie, duszna atmosfera, pełna progresja. Ludzie obezwładnieni rytmem instrumentów, ostrych, wyrazistych, pulsujących. Wystarczyła perkusja i gitara i bas. I te trzy czynniki w połączeniu ze snującym się wokalem Trickiego, Marty i Mitcha Sandersa sprawiły, że wszyscy, dosłownie wszyscy byliśmy w jakimś ekstatycznym wręcz śnie.

Dokładnie w trakcie tego utworu musiałam wychodzić z koncertów progresji i jakże było mi smutno. Ale jednak moja wielka miłość do radia i chęć opowiedzenia Państwu wrażeń na gorąco była większa, choć bolało serce. Triki był dziś pełen energii, charyzmy, był obecny bardzo. Utwory Trikiego dziś pojawiają się wprawdzie na antenie, bo nie mam wyboru. Proszę mnie źle nie zrozumieć, na żywo ta muzyka po prostu brzmiała ostro, jak brzytwa. Każdy instrument był wyraźny, przenikliwy, do krwi, czysty i mocny. Tak, że biodra same bujały się w zwolnionym tempie. Cały tłum w jakiejś mrocznej rozkoszy kołysał się i nagle rozlegał się zgrzyt gitary. Tak głośny, że dochodziło się do wniosku, że jest się na rockowym koncercie. A potem wkraczał bas i rytm perkusji i uświadamiałam sobie, że to są te trzy najpiękniejsze dźwięki, które mnie uruchamiają, które budują mój muzyczny świat od zawsze. Wystarczyło zamknąć oczy i trwać. Kochani, wiem, że się powtórzę, ale muszę. To jest trochę tak, że ja na wielu koncertach już byłam i człowiek też z roku na rok obrasta coraz grubszą skorupą codzienności, powinności i odpowiedzialności. I mało co jest w stanie mnie zaskoczyć. I takie koncerty jak ten, kiedy coś pęka, kiedy coś kruszeje w środku, zdarzają się bardzo rzadko i tym bardziej są cenne. I nie ma lepszego radaru, sejsmografu, papierka lakmusowego niż to zupełnie bezwarunkowe odczucie.

Stwierdziłam dzisiaj, że gdybym robiła kiedyś silent disco, to właśnie byłyby tego typu utwory. Choć one nie pobudzają do tańca tak jak na koncercie i ten bas brzmiał tak mięsiście i czysto i potężnie. Uwielbiam. Zdjęcia już są na Facebooku, na Kinga Krasuska Bliżej Dźwięku i na moim Instagramie. Kilka zaledwie, bo tam wszędzie był dym i półmrok, czyli rozmyty i ciemny obraz, tak jak lubię. To, jak Marta została przyjęta w progresji przez polską, swoją publiczność, do teraz przykleja mi uśmiech do twarzy i maluje wzruszenie w oczach. Marzę o tym, że wystąpi kiedyś na swoim koncercie z całym zespołem, bo ma świetne warunki wokalne, świetny repertuar i jest gotowa. Triki wybrał do swojej drużyny fantastyczną wokalistkę i ten wybór jest też dowodem na to, że bajki w życiu też się zdarzają.

Irving podzielił się dziś płytą The City is Coming to Erase It All, która jest skrajnie oszczędna, przez niektórych krytykowana właśnie z tego powodu, a ja uważam, że Fink z premedytacją wyjął z worka swoich umiejętności te najbardziej genialne i uwydatnił je do granic możliwości, czyli swoje zdolności pisarskie, swoją folkrokową duszę, swój intymny kontakt z gitarą akustyczną. Ten album jest pełen treści, wartościowej treści, pełen tego, co poza słowami, pełen zamyślenia, pełen najprawdziwszego Finka.

0: right, this love sublime, it can't be mine again.
1: Nowa płyta A.A. Williams to znów rozliczenie się z własnymi doświadczeniami, emocjami i zrobienie z nich uniwersalnego przekazu. Tym razem jest bardziej pogodzona, śpiewa o miłości, nie zawsze szczęśliwej czy spełnionej, ale z taką konkluzją, że ona również jest wartościowa, nie tylko rozdzierająca, dająca poczucie wiecznego niespełnienia i bezsenności i tęsknoty, ale również może budować i być śladem światła w naszej historii.

Oprócz tego, że A.A. Williams znana jest z gotyckiego rocka, wokalu, który nas wciąga pod powierzchnię, przydusza, potem przytula i zostawia w jakimś rozedrganiu, to na nowym albumie daje nam coś jeszcze. Bardzo liryczne momenty, skrzypiec, klawiszy. Wsłuchiwałam się w tę płytę stojąc w korku do progresji dzisiaj. Deszcz lekko padał, a mi tak powolutku szkliły się oczy. I pomyślałam, że te chwile wyciszenia na płycie dają nam czas, przestrzeń do tego, żeby to przetrawić, wchłonąć, przemyśleć. I myślę, że to sprawia, że ten krążek ma jeszcze większą wartość.

tej premiery, także nie mogłam się doczekać. Laura wchodzi na jeszcze wyższy poziom swojej twórczości, ale też bardziej jasny. Wspaniałe wojaże na saksofonie. Cały album powstawał w Kornwalii, tak jak nowy krążek Finka. Wykorzystała pogłos jaskiń, improwizowała w domku na drzewie, a potem zostały ją burze i ulewy, które też musiały chcąc nie chcąc stać się inspiracją. Melodię kończyła w studiu nad morzem. Ten album jest sztuką, karmiącą sztuką. Polecam. Przed Państwem Laura Mysz z dziś wydanej płyty Lithic.

Nocne nuty, napisał pan Marcin na Facebooku. Fajnie, że nie wszyscy zasnęli. Dziś słuchaliśmy nowych płyt. No, prawie. Rzadko jest tak, że premiery albumów są genialne w całości, a te trzy dziś wydane krążki, o których wspominałam, z serca państwu polecam i cieszę się, że choć ich zarys mogłam z państwem dziś odkrywać. Dziękuję, że państwo na mnie dziś poczekali i zechcieli wysłuchać wrażeń z, mogę już tak powiedzieć, jednego z najlepszych i najbardziej potrzebnych mi koncertów, na jakich kiedykolwiek byłam. Kuba Strączyński, Kinga Krasuska, życzymy dobrej nocy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Śniły mi się ptaki bez nieba. Śniły mi się konie bez ziemi. Śniły mi się ptaki bez nieba. Śniły mi się konie bez ziemi.

tej okolicy jest zbyt uroczyście. Jaskółki kreślą nad wodami freski. W dzbanie jeziora drzemie chłód niebieski, a usta mówią to, co widzą oczy. Światło szeleści. Zmawiają się liście na baśń, co lasem jak niedźwiedź się toczy. Gdzie jest ta miłość chodząca bezkarnie w ubiorze błazna ptaka i anioła? Ona z podziemi niebieskie latarnie.

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sama. Chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa, ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną błękitne szerokie okna, jasne smugi od lamp i twoja postać, jasna postać.

0: Dziękuję bardzo.
1: Proszę posłuchać teraz po jednej z dawniejszych piosenek utworu do słów Wincentego Fabera pod tytułem Wędrówka.

0: Show Radio Nowy Świat.
1: Chciałem teraz Państwu nieco inną w nastroju opowieść o wędrowaniu przedstawić. Będzie to historia pewnej podróży dookoła świata. Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia, mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz kiedy pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi, ktoś spytał więc, gdzie wysiadamy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, że podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

szeptały lustra. Obudź się, Kara, obudź się, Kara. Szeptały moje sny. Obudź się, Kara, obudź się, Kara. Wołałem moje sny.

czasu, który dopalał się na końcu wolno przesuwającej się wskazówki.

Chcieliśmy przypomnieć jeszcze jeden utwór do słów Leszka Maczulskiego. Chcieliśmy zaprosić Państwa na jeszcze jedną wersję utworu pod tytułem Korowód.

Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oczy twoje jak piękne świece, a w sercu źródło promienia. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. U twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda węc. A ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

Dziękuję bardzo. Chciałem teraz Państwu przedstawić nową formację Anava. Na perkusji gra Marian Bronikowski. Na gitarze basowej Krzysztof Ścierański. Na gitarze elektrycznej i akustycznej Paweł Ścierański. Na skrzypcach Michał Półtorak. Na fortepianie Jan Kanty Pawluśkiewicz. Chciałem Państwu przypomnieć teraz piosenkę, która powstała przed 2 laty. Może niektórym z Państwa jest znana. To się na tytuł Godzina Miłowania. Ale chciałem ją zaśpiewać tak, jak śpiewałem ją na festiwalu w Hawanie, na użytek Międzynarodowego Festiwalu. Będzie to więc niejako eksportowa wersja Godziny Miłowania.

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Prosimy posłuchać jeszcze jednej nowej piosenki pod tytułem Muza Pomyślności.

Chciałem Państwu przypomnieć jeszcze jedną piosenkę z dawniejszych piosenek. Będą to fragmenty dramatu Stanisława Wyspiańskiego.

myślę sobie, że co zechcesz, to się stanie.

i na rozkaz twój, żeś to dzisiaj panna młoda. Jak jaśminy, jak jagoda, i o to się rozchodzi to, że ja tyle się spodziewam. Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym cię złe wciórności dopiekają, którym źle. A te z piekła duchy niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka.

Chciałbym teraz Państwa zaprosić do wysłuchania fragmentów widowiska muzycznego pod tytułem Szalona Lokomotywa, opartej na twórczości dramaturgicznej Stanisława Ignacego Witkiewicza. Może to się wydać dość dziwne, ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację.

lecz myśl za czyją. Samo się nie myśli, tak jak grzmi samo i samo się błyska. Punkt się rozprężył, wen wymiarów przestrzeń i przestrzeń klapła jak przekłuty balon. Hop, hop, hop, szklankę piwa, hop.

którą się nicość ucieleśnia i tajemnica pokorna, jak jakieś małe zwierzątko przypełznie mi do nóg. Z głębin nocy niepojętej sen modrooki na mnie kiwa, po

Oto on, w duszy bije jakiś dzwon. W duszy dzwonią mi dzwoneczki, chodźcie siostry i syneczki. Oto ona, oto on, w duszy bije jakiś dzwon. W duszy dzwonią mi dzwoneczki, chodźcie.

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Żyjesz, jesteś meteorem, lata całe tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie drucik, nie nerw. Jak na mechanizm przystało, myśli maszyn ze z metalu krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tykułek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechaniczny.

zagadki. Same się zgadują. Wszystko samo siebie tworzy. Póki śmierć nie może sama sobą, zagadki się robią. Życie

Przerażenie samo się zdębi ze strachu przed sobą. Spadają maski z drzew, gór.

co do mnie nic nie powiem. Mam wrażenie, jakby mi zdmuchnęły wszystkie myśli spod czaszki. Jakby mój mózg bito niby na roże na tę żelazną dźwignię. Albo cały utożsamiłem się z maszyną.

cię grozi śmiercią. Gdyby mnie dotknął ktoś nieruchomy i normalny, runąłby jak rażony gromem. Może to początek zmechanizowanego szaleństwa.

szliśmy razem w lasy, by zmierzać w sobie metafizyk głębie. Lecz dawno, dawno minęły te czasy. Ja wszystko, co było.

Zabij ten lęk. On się mrzy jak ćma w noc ciemną. On patrzy i rodzi to, czego już maską nie pojmiesz. Co się czai przez twe włosy i sięga po to, co jest poza miejscem, co jest zaprzeczeniem niczego. Zabij ten lęk. On się mrzy jak ćma w noc ciemną. On patrzy i rodzi to, czego już maską nie pojmiesz. Co się czai przez twe włosy i sięga po to, co jest poza miejscem, co jest zaprzeczeniem niczego. Zabij ten lęk. On się mrzy jak ćma w noc ciemną. On patrzy i rodzi to, czego już maską nie pojmiesz. Zabij ten lęk. Co się czai przez twe włosy, sięga po to, co jest poza miejscem, co jest